0: danych Głównego Urzędu Statystycznego w tej chwili w Polsce na rodzinę przypada średnio jedno dziecko. Stan rzeczy na tyle niepokojący, że w mediach pojawiły się nagłówki wieszczące demokalipsę. Dlaczego nasze marzenia tak rozmijają się z rzeczywistością i co to znaczy być matką Polką? O tym porozmawiam z moimi gościniami. Pauliną Małochleb, krytyczką literacką i pisarką, autorką esejów Mięśnie mam od miłości o macierzyństwie oraz Agatą Szczerbiak, dziennikarką i redaktorką tygodnika Polityka, piszącą o demografii i zdrowiu kobiet. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W zeszłym roku pierwszy raz w historii w USA matkami zostało więcej kobiet powyżej 40 roku życia niż nastolatek. W Polsce też zmierzamy w tę stronę. Do niedawna najwięcej dzieci rodziły u nas dwudziestokilkulatki. Dziś matkami najczęściej zostają kobiety po 30. Z czym to wiązać? Agato?
1: Ja bym powiedziała, że Polki są dzisiaj w takiej ambiwalencji reprodukcyjnej. To jest taki termin, który ukuła pani profesor Małgorzata Sikorska, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, który według mnie dosyć dobrze opowiada tę naszą nową rzeczywistość demograficzną. I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na badania opinii publicznej, to wyczytamy z nich, że tylko 8% Polek i Polaków nie zamierza mieć dziecka. Natomiast ta większość jednak widzi siebie w takim bardzo tradycyjnym układzie 2 plus 2. Natomiast jakby wszyscy obserwujemy tą naszą rzeczywistość społeczną, konsumujemy kolejne komunikaty GUS-u, no i widzimy, że te deklaracje nie pokrywają się z tym, jak rzeczywiście żyjemy. I Polska jest takim krajem o stosunkowo wysokiej bezdzietności. Jeżeli porównujemy nasz kraj właśnie z innymi państwami na kontynencie. I w grupie 47-latek, to jest taki często powtarzany przykład, 25% z nich nie urodziło dziecka. I to takie poczucie, że mamy mniej dzieci, niż byśmy chcieli, też pojawia się w grupie młodszych 40-latek. Ta 1/3 z nich ma takie poczucie, że rzeczywiście no nie doszło do spełnienia części z ich planów. I ta ambiwalencja reprodukcyjna zaczyna się, powiedziałabym, w domach rodzinnych. To znaczy dzisiejsze 30-latki, 40-latki, patrzymy na nie dzisiaj, no bo od nich, od ich decyzji...
0: Oczekujemy od nich rodzenia dzieci.
1: Oczekujemy od nich niestety jako społeczeństwo rodzenia dzieci. One były wychowywane w domach przez matki, które z jednej strony mówiły im o tym, jak bardzo ważna jest niezależność finansowa, jak bardzo ważne jest wykształcenie, zdobycie dobrej pracy, wyjazd do dużego miasta, a z drugiej strony jednak dawały im takie sygnały o tym, że jednak taki prawdziwy sens i kobiecości, i życia tkwi w rodzinie, w małżeństwie i w posiadaniu dzieci. Więc ta ambiwalencja dotycząca wartości zaczęła się bardzo, bardzo wcześnie.
0: A my sobie to skleiłyśmy w taką całość, że w takim razie wykształcę się, znaczy tak, wyjadę do dużego miasta, wykształcę się, zacznę zarabiać i tak jak pokazują badania profesor Anny Matysiak, chcemy mieć dzieci, jak już osiągniemy stabilizację finansową, czyli z reguły koło 30, pewnie 35 roku życia byłybyśmy gotowe, ale...
1: No właśnie, ja nie lubię wskazywać jednego powodu, jednego czynnika, który ma wpływ na tę naszą dzisiejszą sytuację. Raczej jestem zwolenniczką wskazywania, że żyjemy w takim momencie bardzo dużych zmian społecznych i tego, że bardzo, właściwie taka mieszanka różnych czynników powoduje, że odraczamy decyzje o dzieciach.
0: I które to są najważniejsze takie czynniki, które no, opóźniają te decyzje albo no właśnie stoją na przeszkodzie z tymi planami?
1: No jeszcze 10-15 lat temu powiedzielibyśmy, że głównie to są usługi publiczne, sytuacja na rynku pracy, sytuacja na rynku mieszkaniowym. Dzisiaj te elementy są wciąż ważne, wpływają na decyzje.

0: skomplikować. To do tego wszystkiego dochodzi takie nasze subiektywne poczucie naszej sytuacji życiowej, naszej sytuacji mieszkaniowej, mimo tego, że nasza, nie wiem, takie obiektywne wskaźniki dotyczące, nie wiem, przeciętnych zarobków, nie wiem, wielkości mieszkania się polepszają, to nam się jednak wydaje, że po pierwsze nie pomieścimy się, nie mamy miejsca, żeby mieć dzieci, a po drugie, że po prostu nas na nie nie stać. Natomiast
1: to nie znaczy, że nie mamy za co wykarmić tych dzieci, prawda? Powiedzmy sobie jasno, że nas nie stać na to, co wiemy, jakie są ceny dotyczące niepublicznych żłobków, przedszkoli, szkół, do których mamy tendencję jednak posyłać ten projekt dziecko, to wymarzone dziecko. Więc jednak te takie strukturalne przeszkody no stoją chyba tutaj. To jest ważny argument, tak? My chcemy dobrej edukacji i dobrej opieki dla naszych dzieci i to kosztuje. I myślimy, że nas na to po prostu nie stać.
0: Tak, przy czym tak jak powiedziałaś, to poczucie jest bardzo specyficzne, bo ono też zależy od konkretnej grupy społecznej, bo z jednej strony, tak jak obie przyznałyśmy, żyje nam się lepiej, na to wskazują różne dane, prawda? Natomiast jednocześnie powiększają się takie granice między tymi, którym się właśnie rzeczywiście dobrze żyje, a tymi, którzy na przykład nie łapią się na, mówiąc brzydko, i potocznie na świadczenia rodzinne. Ponieważ ich dystrybucja w Polsce, mimo bardzo dużych środków przeznaczanych właśnie w tym sektorze, jest w dużej mierze marnotrawstwem. Bo jeśli rośnie pensja minimalna, rosną wynagrodzenia, a na przykład progi dochodowe i też wysokość tych zasiłków stoi od 2018 roku, no to te pieniądze nie trafiają po prostu do tych rodzin.
1: No a 800+?
0: No to jest taki program, który spowodował szybsze urodzenia. Przez kilka lat obserwowaliśmy, że część rodzin zdecydowała się szybciej na drugie dziecko dzięki temu programowi, ale tego efektu tego programu już nie widać.
1: I to chyba nie jest też tylko polska specyfika. W innych krajach tego typu programy też mówi się, że one nie wpływają na dzietność, tylko na zmniejszenie skali ubóstwa.
0: W różnych krajach jest różnie, ale też właśnie przykład tego, co się dzieje na naszym kontynencie, daje też taką perspektywę, że w ogóle bardzo trudno jest na demografię dzisiaj oddziaływać. I że różne polityki państwa mają czasami ten efekt, ale on jest krótki.
1: Tak? Krótkotrwały po prostu. No dobrze, a wróćmy do tych kłopotów ze zdrowiem, bo z późnym macierzyństwem no, naturalnie się wiążą obawy o zdrowie i o płodność i ten wiek jest wciąż największym czynnikiem ryzyka. Medycyna no, ma rozwiązanie. Mrożenie komórek jajowych i ty szczegółowo ten temat niedawno zbadałaś, opisałaś w artykule, który mogą państwo znaleźć w 18 numerze tygodnika Polityka. Więc jak to wygląda w Polsce? Czy realnie kobieta, która uznaje, że no jeszcze nie ma z kim, nie ma gdzie i nie ma za co tego dziecka wychować, urodzić, co ona może zrobić? Czy każda z nas mogłaby teoretycznie swoją płodność, że tak powiem, zamrozić? Ten social freezing dotyczy kogo?
0: Niestety nie każda z nas. Oficjalnie to mrożenie społeczne w Polsce nie jest legalne, natomiast w praktyce oczywiście, tak jak w przypadku wielu różnych kwestii funkcjonuje. Żeby zamrozić swoje komórki jajowe, trzeba mieć jakieś jednak wskazania medyczne. Natomiast trzeba za ten zabieg zapłacić. To jest właściwie kilka tysięcy złotych, 7-8 tysięcy złotych w zależności od kliniki i od miasta.
1: Dodajmy, że jest on refundowany w kilku przypadkach, tak? Jeśli kobieta ma stwierdzony nowotwór, to wtedy jest taka możliwość, żeby nie płacić za mrożenie, tak?
0: To jest właściwie jedyny przypadek.
1: Żadna inna choroba, endometrioza
0: wciąż nie
1: łapie się.
0: wciąż nie.

0: ten głos nawołujący do zmiany ustawy o leczeniu niepłodności i dopuszczeniu tej innych zabiegów, czy to mrożenie, czy to zabiegu in vitro dla kobiet, które nie żyją w związkach, albo przynajmniej nie żyją w związkach z mężczyznami, nie ma siły przebicia. No i nie ma na zmiany ustawowe też niestety politycznej większości.
1: Czyli tylko kobiety w związkach. Opisujesz przypadek jednej z influencerek, Natalii Kusiak, która była bardzo zdziwiona tym, że gdy przyszła zamrozić swoje jajeczka, to obowiązkowo musiała podać dane partnera.
0: Tak, taki jest obowiązek. Natomiast nie wszystkie kliniki, z tego co wiem, jednak podsuwają taki dokument do podpisania. Mrożenie komórek jajowych jest też o tyle prostsze, że te komórki można potem po prostu zniszczyć. Że można zadecydować o ich przyszłości.
1: W przeciwieństwie do zarodków, prawda?
0: W przeciwieństwie do zarodków. Każdy zarodek ma prawo się urodzić. Musi się właściwie urodzić, jeżeli spojrzymy na to, na ten przepis mówiący o tym, że 20 lat po zamrożeniu zarodek musi zostać przekazany do adopcji innej parze.
1: No dobrze, a powiedzmy trochę w takim razie o programie in vitro, który od 1 czerwca 2024 roku obowiązuje. Państwo dofinansowuje procedury in vitro i dzięki temu na świat przyszło kilka tysięcy dzieci, a nawet szacuje się, że w niektórych szpitalach jest to już co piąty noworodek. To ten program jak działa w praktyce?
0: Jest ogromne zapotrzebowanie na ten program i na refundację leczenia niepłodności, bo to jest wciąż, mimo tego programu, kwestia sprywatyzowana. Niestety, natomiast kolejki do klinik mówią same za siebie. Wiemy o tym, że 1,5 miliona par w Polsce ma problem z zajściem w ciąży i no, jeżeli przejmujemy się stanem polskiej demografii, to powinniśmy im pomóc. Oczywiście myślę, że nikt nie ma złudzeń, że najbogatszy, taki najpełniejszy program refundacyjny zmieni jakby ten kierunek, w którym podążamy, jeżeli chodzi o dzietność, natomiast może zmienić jednak sytuację tych par, które mają problem, zwłaszcza, że one też często wracają po swoje zarodki, chcą mieć drugie dziecko, trzecie dziecko. No i jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której każdy 10 tysięcy dzieci liczymy skrupulatnie i zależy nam na tym, żeby też ludzie byli szczęśliwi, żeby ludzie, którzy chcą mieć dzieci, je mieli, no to ten program należy kontynuować. 10 tysięcy ciąż. 10 tysięcy już dzieci się narodziło.
1: To jest efekt tego programu, a niepłodność uważa się przecież za chorobę cywilizacyjną i liczby, o których mówiłaś, to tak naprawdę chodzi o co czwartą parę w Polsce w wieku, jak to się mówi, rozrodczym. Co czwarta para w Polsce potrzebuje pomocy w zajściu w ciążę. Za chwilę porozmawiamy więcej o lękach, które produkuje i przenosi na matki nasze społeczeństwo.

0: To jest audycja I żyli długo i szczęśliwie i dziś rozmawiamy o macierzyństwie. Dawniej decyzje o dziecku były mniej przemyślane. Współcześni młodzi ludzie serio się zastanawiają, jakie wzorce przekażą dzieciom. I jedną ze stron świadomego rodzicielstwa jest taka niejasność, czym ono ma być i obawa, czy się w tej roli sprawdzimy. Jest ze mną Paulina Małochleb, autorka wydanej niedawno książki Mięśnie mam od miłości. To są eseje o macierzyństwie. Mięśnie masz od miłości, wszystkie matki mają, no bo matki to siłaczki.
1: No tak, jakby nie ma za bardzo innego wyjścia, zwłaszcza, że system, który panuje w Polsce od 89 roku, to jest system oparty na familializmie, czyli na takim założeniu, że rodzina jest świętością, w którą państwo nie może wkraczać, nie może ingerować i regulować tego, co się dzieje jakby w życiu rodzinnym, co oznacza, że z jednej strony mamy bardzo pod górkę, jeżeli potrzebujemy założyć niebieską kartę, ale z drugiej strony to oznacza też, że my w pełni odpowiadamy za każdy inny aspekt życia społecznego, a w takiej sytuacji jakby tego życia domowego jakby w obrębie życia społecznego. A 800 plus w tym momencie z jednej strony jakby właśnie, tak jak mówiłaś wcześniej, sprawia, że zmienia się próg ubóstwa, ale z drugiej strony to 800 plus blokuje też jakąkolwiek debatę publiczną na temat jakby obowiązków, które społeczeństwo ma wobec dzieci.
0: No właśnie, piszesz w swojej książce i to nie jest nowa teza, że no, Polska nie lubi dzieci. Czy Polska lubi matki, to też jest...
1: Nie lubi matek, bo nie lubi dzieci. Nie lubi dzieci, bo nie lubi matek.
0: To się bardzo łączy ze sobą. No a jak bardzo decyzje o dziecku kształtuje właśnie to otoczenie społeczne?
1: To znaczy, wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli przede wszystkim jakby nie rozmawiałyście dość długo o tych powodach, dla których jakby rodzi się coraz mniej dzieci, ja bym tutaj dodała jeszcze jakby dwa lęki. W życie, jakby w fazę właśnie taką produkcyjną, rozrodczą weszło pokolenie, w którego, wśród rodziców, którego rozwody zdarzały się nadzwyczaj często. Więc często się boimy, żeby nie powtórzyć, nie zreprodukować tego układu, który mieliśmy w domu. A z drugiej strony to jest też zagrożenie wojenne i wydaje mi się, że w dużym stopniu jest to też taka świadomość tego, że jeżeli jakby coś się wydarzy, no to tym bardziej jakby zostaniemy samotnymi matkami.
0: Czyli to jest lęk o zdrowie, o naszą relację, o to, jak zarobić na kredyt, na mieszkanie. No i jak utrzymać to dziecko, prawda, które generuje koszty. I w książce też piszesz o tym, że właściwie od zakupu testu ciążowego już zaczynamy wydawać na dziecko.
1: Tak, natomiast to wynika też z tego, że nikt inny jakby nie opiekuje się naszymi lękami poza usłużnym jakby systemem kapitalistycznym, który zawsze przecież, nie tylko kiedy jesteśmy w ciąży, mówi kup. Jeżeli jesteś smutna, kup, a jeżeli jesteś wesoła i osiągnęłaś sukces, kup sobie coś w nagrodę, więc to jest zawsze jakby najlepsze rozwiązanie. I oswajamy te lęki, kupując jakby kolejne sprzęty dla dzieci, które budzą wyjątkowy śmiech wśród na przykład dziadków owych jeszcze nienarodzonych potomków. Podgrzewacze do wilgotnych pieluszek i inne urządzenia, które zajmują dużo miejsca. Ja bym powiedziała, że tutaj w przypadku tych jakby takich kapitalistycznych potrzeb jest jeszcze jeden duży problem. To znaczy w momencie, kiedy masz dziecko, nie możesz pracować 24/7. Znaczy możesz oczywiście, ale w sumie to nie po to dziecko się ma, no żeby, tak, żeby spędzać jakby cały czas w pracy. I w przeciwieństwie na przykład do pokolenia naszych rodziców, którzy pracowali, bo musieli, to znaczy w przypadku pokolenia dzieci urodzonych w latach 70-tych, 80-tych, oni owszem pracowali 8 godzin, ale następne 8 stali w kolejkach, ale w przypadku pokolenia urodzonego w latach 90-tych i 2000-tych, no to jest okres albo transformacji, albo kryzysu ekonomicznego i ci ludzie pracowali, bo musieli, tak, żeby nie stracić mieszkania, nie stracić kredytu.
0: No ale z nami jest tak samo.
1: Tak, tylko wiesz, jakby różnica jest, znaczy w latach 90. kobiety traciły pracę dużo częściej niż mężczyźni, bo zwalniano przede wszystkim kobiety, uznając, że mężczyzna jest tym jakby głównym żywicielem rodziny. Teraz powiedzmy, że dzięki tym pieniądzom z 800+, nie trzeba się wyżyłować do takiego stanu jakby absolutnego wyczerpania. Przy czym to też mówię o jakiejś takiej trochę bardziej wyobrażonej klasie średniej, ponieważ nam się dużo częściej wydaje, że należymy do klasy średniej, niż w rzeczywistości do niej należymy. Natomiast jakby potrzeby, które budzi kapitalizm w związku jakby z zajściem w ciążę, później tylko są coraz bardziej jakby podkręcane. Tak jak mówiłaś, oddajmy dzieci lepiej do prywatnej niż do publicznej służby edukacji, do systemu edukacji. To oznacza tak naprawdę, że nie wymusimy żadnej zmiany, nie wypracujemy w ogóle żadnej zmiany systemu publicznej edukacji i dojdzie do jeszcze większego rozziewu pomiędzy jakością
2: edukacji. To już się dzieje.
1: Edukacji, tak.
2: To jest też jeden z powodów, dla którego polskie rodziny nie decydują się na kolejne dzieci.
1: Tak. Bo jedno, poza tym to wynika też z tego, że jakby wiemy, jakie to jest obciążenie czasowe, wiemy, jakie to jest obciążenie emocjonalne i nie bardzo sobie wyobrażamy, że będziemy w stanie zająć się dwójką dzieci naraz, małych. A to okno, tak jak mówiłyście wcześniej, to okno, kiedy można mieć dzieci, a już dwoje dzieci, to jakby na tyle się skraca, że faktycznie należałoby wtedy urodzić jedno dziecko
2: za drugim.
1: Po drugim, a to faktycznie jakby grozi właściwie utratą zdrowia psychicznego jakby w przeciągu 2 lat mniej więcej.
2: No właśnie, piszesz też dużo o tej tak zwanej pracy emocjonalnej, no ale chyba to też nie jest dla nikogo dziwne, że bycie matką, bycie rodzicem, no jest obciążające psychicznie. A co ciebie tak najbardziej irytuje w tych społecznych opowieściach o macierzyństwie? No bo już przeszliśmy te fale krytyki lukrowanego macierzyństwa, to ja to przerabiałam 15 lat temu, kiedy miałam małe dzieci. Są publicyści, którzy twierdzą, że my wręcz za bardzo narzekamy na to macierzyństwo, jako ten znój i trud.
1: Znaczy, jesteśmy Polakami, musimy narzekać. Jakby to, że narzekamy na macierzyństwo, to po prostu tylko jeden z wątków.
2: Ale jakiej prawdy o macierzyństwie tobie brakuje w debacie publicznej?
1: Przede wszystkim w debacie o demografii i o rodzeniu dzieci i posiadaniu dzieci, chociaż w ogóle ten czasownik, właśnie to posiadanie, to, że dzieci się ma, jest jakoś do remontu.
2: I że to jest radosne.
1: Tak, że, znaczy, wiesz,
2: może
1: chodzi o tą czynność w ogóle posiadania. Jakby to nie jest tak, że siedzisz i posiadasz te dzieci, tylko się nimi
2: aktywnie je posiadasz.
1: Zajmujesz. I tak naprawdę nie jesteś też ich właścicielką. Natomiast to, co mi najbardziej doskwiera, to traktowanie kobiet jako jedynych sprawczyń, motorów.
2: Ten duży mental load tak zwany.
1: Znaczy, nawet ta samotność, znaczy to nawet nie chodzi o to, że właśnie kobieta jest jakby później, ona ma na głowie tę całą rodzinę. Tylko to, że rozmawiamy dzisiaj w kraju o tym, że Polki nie chcą rodzić. Jakby, a one mają te dzieci same mieć?
2: No właśnie.
1: Jakby, tak? Dla
2: ale
1: siebie?
2: Jak już dopytujemy, to chciałyby, ale...
1: Znaczy, w sondażach się mówi mnóstwo rzeczy. Również
2: zależy
1: to,
2: od sondażowni.
1: Że się najbardziej lubi Orzeszkową i Kraszewskiego. Więc jakby ja bym tam tym sondażom takim deklarowanym nie dowierzała za bardzo. Natomiast nie rozmawiamy o całości jakby systemu i o tym, z kim Polki mają mieć dzieci i jakby jakie są warunki jakby tego życia rodzinnego. Rozmawiamy właśnie o tym, czy one mogą wrócić do pracy, czy nie mogą wrócić, na jakich warunkach wracają do pracy.
2: Ale to wychodzi w badaniach, że no, takie najnowsze, jakie czytałam, to, że wystarczy jeden dzień pracy zdalnej z domu, tak, obydwojga rodziców, by już ta decyzja o posiadaniu drugiego dziecka była bardziej prawdopodobna.
1: Tak
2: deklarują.
1: Natomiast
2: pytani.
1: Jakby jednym z rozwiązań jest, bo wiesz, ja bardzo często mam teraz spotkania autorskie i na każdym tym pytaniu, na każdym spotkaniu pojawia się pytanie, a co sprawić, co zrobić, żeby mężczyźni byli bardziej aktywni w rodzinie i w domu? Co kobieta może zrobić? No, czy ta kobieta ma trzecie dziecko, czy ten jej mąż to jest trzecie dziecko? Jakby tak naprawdę nie możemy nic zrobić.
2: No nie jesteśmy od wychowywania. I tutaj...
1: Znaczy jesteśmy od wychowywania, ale tych
2: dzieci,
1: nieletnich
2: dzieci.
1: Osób. I wydaje mi się, że tak naprawdę...
2: To źle postawione pytanie tak naprawdę.
1: Tak naprawdę. Wiesz,
2: bo to nie nas powinno się o to pytać.
1: Ono wypływa z desperacji i z takiej potrzeby zmiany, ponieważ w momencie, kiedy właśnie ta demografia się sypie i sypią się też związki, pojawił się taki nowy, ciekawy trend. To znaczy, miarą sukcesu kobiety nie jest teraz tylko to, że ma pracę i dzieci, ale również to, że ma wyemancypowanego, progresywnego, równościowego męża, partnera, który potrafi podnieść skarpety z ziemi i trafia nimi do kosza na pranie na przykład, tak? Albo wie, jak uruchomić odkurzacz pozmywać naczynia. Natomiast to jest jakby jej zadanie,
2: znaleźć
1: żeby sobie
2: takiego
1: partnera znaleźć, albo jej zadanie, żeby tego chłopa, którego ma, wyremontować na tyle, żeby był teraz tym nowym, progresywnym, właśnie wyemancypowanym partnerem. Jakby ojcem i mężem, a nie tylko... jak to się ładnie z angielska mówi, providerem, czyli tym, kto zarabia i później leży zmęczony na kanapie. I to jest ciekawe, że kobiety mierzą jakby jakość swojego życia teraz udziałem partnerów w życiu domowym. To znaczy, jeżeli mężczyzna jakby nie chce się opiekować swoimi dziećmi albo nie poświęca im tyle czasu, to one to odbierają jako swoją porażkę. Więc jeżeli chodzi o mental load, jesteśmy absolutnymi mistrzyniami w dokładaniu sobie.
2: No i musimy być idealne jako matki przecież. Jesteśmy psycholożkami domowymi.
1: Znaczy, wiesz, trochę przy zapaści polskiej psychiatrii dziecięcej za bardzo nie masz innego wyjścia, tak?
2: Natomiast ale też chcemy być bardziej wyrozumiałe niż poprzednie pokolenia dla swoich dzieci, prawda?
1: No, znaczy, ja bym w ogóle nie chciała porównywać jakości jakby opieki w pokoleniach, bo na przykład pamiętam, jak ja się urodziłam w latach 80., więc pamiętam, jakie były straszne problemy jakby z kupowaniem dla nas ciuchów, tak. Bo ich po prostu nie było. Więc rozwalenie pierożka borówkowego na tej bluzce oznaczało koniec bluzki. Dzisiaj, wiesz, idziesz do sklepu, kupujesz mydło, którym to zapierasz, tak? Zupełnie się przesunęły, problemy przesunęły się jakby w inne miejsca, co nie oznacza, że jest ich mniej, to na pewno. Natomiast ciśnienie jest inne, ponieważ oczekuje się od nas i my mamy też taką potrzebę, żeby spędzać czas z naszymi dziećmi, co oznacza, że nie możesz wrócić do domu i jeździć na miotle, na odkurzaczu albo gotować obiadu na następne 3 dni, bo chcesz spędzić czas ze swoim dzieckiem. I to też nie jest tak, że ten moment, kiedy jakby te obowiązki jakby narastają szybciej niż jesteś w stanie je wykonywać, trwa krótko, on trwa długo, ponieważ nasze dzieci, nawet jeżeli osiągną już taki wiek, że nie potrzebują fizycznej opieki, to znaczy tego, żebyśmy pchali wózek.
2: Podawały, mama, potrzymaj mi.
1: Myli włosy i suszyli je wieczorem. W momencie, kiedy te dzieci stają się nastolatkami, one potrzebują tego, żeby z nimi porozmawiać. I to nie będzie w momencie, kiedy, wiesz, my odwalamy tam zlecenie o 20, tylko dziecko czeka na tak zwany nudny moment, tak? Albo ta rozmowa się jakoś wyradza z czegoś. To nie jest tak, że dziecko może skumulować wszystkie swoje życiowe wątpliwości na okres, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, czyli raz do roku na 2 tygodnie. Zresztą, wiesz, są też takie ciekawe badania, które mówią, że na przykład 80% mężczyzn w Polsce nie wzięło nigdy urlopu dłuższego, nie poszło na wolne, znaczy nie jakby zawiesiło czasowo pracę, na dłużej niż 2 tygodnie. 2 tygodnie trwa ospa. Ospa, czyli choroba, po której tak ci spada odporność, że powiew wiatru od razu daje ci anginę albo coś innego. To, że to nieszczęsne zjawisko, czyli urlop macierzyński, nie może być podzielony. Przecież pod koniec można by go było, można go podzielić w którymś momencie, bo nawet jeżeli kobieta karmi piersią, to roczne dziecko nie jest karmione wyłącznie piersią i mogłoby zostać z tatą albo inną osobą opiekuńczą.
2: Ale mężczyźni chyba nie chcą w Polsce, nie garną się do brania
1: tych urlopów.
2: To znaczy,
1: wiesz, pytanie, dlaczego
2: się... Bo się boją, że wskoczą w ten mechanizm, któremu my podlegamy, my kobiety.
1: Tak, czyli zatrzymanie awansu, obniżenia wynagrodzenia, pomijania przy różnych atrakcyjnych szkoleniach, wyjazdach i projektach.
2: To jest tak zwana kara za macierzyństwo, tak. I ojcowski bonus. Za chwilę wrócimy do tematu i zastanowimy się, co nas tak wkurzyło w sloganie Gdzie są te dzieci?

0: To jest audycja I Żyli Długo i Szczęśliwie. Rozmawiamy dziś o macierzyństwie w Polsce. Kto przypomina sobie slogan Gdzie są te dzieci? To pytanie jak wyrzut. 4 lata temu pojawiło się na billboardach, które wykupiła promująca tradycyjne wartości Fundacja Nasze Dzieci, Edukacja, Zdrowie, Wiara z Kornic, gdzie w pupie odpowiedziała w felietonie pisarka Agnieszka Szpila, mama bliźniaczek spektrum autyzmu, no i wypunktowała słabości systemu opiekuńczego. Czyli w skrócie, Polska to nie jest kraj dla matek, a już na pewno nie dla tych, których dzieci urodziły się chore lub z niepełnosprawnościami. Ciąża to też większy niż kiedyś lęk o zdrowie. 7 maja weszły w życie przepisy o opiece okołoporodowej. Liczymy, że będą one faktycznie realizowane. Ale jeszcze wracając do tego sloganu. No, wywołał on dyskusję, zwłaszcza też po artykule Agnieszki, bo wypunktowała doskonale to, jak bardzo pod górkę mają mamy dzieci, które mają niepełnosprawności. Natomiast dzieci zdrowe chorują 11 razy w roku, prawda? I to ma...
1: Dopóki nie wykształci się ich system odpornościowy.
0: Więc tak. Raz w miesiącu wolne. Kto powinien nas wspierać w takim razie w tym, żebyśmy o tym macierzyństwie mówiły troszkę łaskawiej?
1: To znaczy, wiesz co, przede wszystkim niemożliwe są takie sytuacje, kiedy, przynajmniej nie powinny być możliwe takie sytuacje, kiedy, a zdarzało się to kilka razy, do studia telewizyjnego, żeby rozmawiać o demografii, zaprasza się samych mężczyzn. No my tutaj mamy komfort akurat dzisiaj, bo jesteśmy jakby wyłącznie
0: Dzień
1: w gronie...
0: Dzień matki tutaj nas tak
1: w
0: zebrał.
1: W gronie kobiecym. Natomiast jakby dopuszczenie wielości głosów. Tak jak kiedy zamykano porodówki na Podkarpaciu i przeszedł ten pomysł, żeby rodzić na SOR-ach, posługiwano się argumentem jakby wyłącznie ekonomicznym. Oczywiście we wszystkich mediach społecznościowych, w debacie publicznej odbyła się gigantyczna awantura. Natomiast ciekawe jest to, że idziemy jakby... Z jednej strony mamy 800+, z drugiej strony pojawia się, no ale wiecie, rachunek ekonomiczny, tak? Jakby nie mamy w ogóle uwspólnionego pola wartości, po których się poruszamy, to znaczy co jest dla nas ważniejsze i na jakich warunkach jesteśmy w stanie jakby rozwijać się jako społeczeństwo. Natomiast mówienie o obowiązku kobiet wobec państwa, bo taki był podtekst tych billboardów, przez to, że ja siedzę cały czas teraz w tych tematach, dzisiaj wyświetlił mi się taki artykuł w mediach prawicowych, który zawierał lead kobiety bezdzietne największymi darmozjadami polskiego społeczeństwa. Agata kiwa głową, czyli też to widziałaś, tak?
2: Widziałam niestety.
1: Więc to jest ciekawe, wiesz, bo to wymaga jakiegoś przeorania bardzo głębokiego gruntu, ponieważ mężczyzna wystarczy, że żyje. On ma do tego życia właściwie już prawo. Kobieta musi to prawo potwierdzać cały czas jakimiś swoimi wyborami, decyzjami, osiągnięciami, jakąś produktywnością. Przy czym produktywnością też jakby wielofrontową, bo jeżeli ona się poświęci swojej karierze, no to wtedy się okaże, że jest zimną suką, tak? O mężczyznach, którzy odnoszą sukces i nie zakładają rodziny, nigdy nie mówimy, że są oziębli.
0: Tak, ale mężczyźni zakładający rodziny od razu są postrzegani jako bardziej dojrzali, bardziej odpowiedzialni.
1: Dlatego awansują.
0: Oglądałyśmy wszystkie film Kopnęłabym cię, gdybym mogła i chyba wszystkie, jak tu jesteśmy, ten film zabolał jakoś tak głęboko, bo on pokazuje, no właśnie, ten nasz polski kontekst to jedno, ale okazuje się, że to są jednak uniwersalne emocje i ta mężczyzna, ojciec rodziny jest też pokazany jako taki wybawiciel ostatecznie w sytuacji. Kobieta się stara jak może, żongluje, pracuje, jest psychoterapeutką, dodajmy, więc to też jest dosyć ciekawy wątek. Agato, to w tym filmie co najbardziej cię zszokowało?
2: Trochę taka najokrutniejsza była dla mnie schematyczność tej historii, w takim sensie, że tak jak powiedziałaś, ta główna bohaterka miała na swoich ramionach i na swoich rękach cały ciężar tej sytuacji trudnej, natomiast jej partner był duchem właściwie, tak, w tej historii, jego nie było. I to jest taki taka powtarzająca się sytuacja, bo nawet już przechodząc do tego polskiego kontekstu, nawet jeżeli po tym roku urlopu macierzyńskiego, za który, tak jak też powiedziałyśmy, płacimy finansowo, żeby zostać ochronione, musimy złożyć specjalny wniosek o redukcję etatu, tak, jeżeli pracujemy na umowie o pracę. Ten układ z tego pierwszego roku, w którym pojawia się dziecko, w którym to kobieta jest tą główną opiekunką, on często zostaje już później. On po prostu się utrwala, nikt nie wie jak, kiedy to się stało, w jakich okolicznościach.
0: Czyli utrwala się taki układ, że kobieta pracuje mniej, no bo musi się ktoś zajmować dzieckiem, ktoś musi chodzić na zwolnienia lekarskie z dzieckiem.
1: To znaczy, to wynika też z tego, że w momencie, kiedy wybieramy opiekę, dostajemy 80% wynagrodzenia, jeżeli, tak jak powiedziała Agata, jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, czyli mamy etat. Co jest bardzo ważne, bo bardzo wiele osób w wieku reprodukcyjnym nie ma etatu.
2: Ale też nie wiemy o tym, że nie chroni nas prawo, kiedy wrócimy do pracy. Że przez ten pierwszy rok nie jesteśmy w ogóle chronione. Że pracodawca może nas w kolejnym miesiącu lub szybciej zwolnić. Nie
0: wiemy o tym. To jest ta sprawa pracownicy Urzędu Rady Ministrów, z tego co kojarzę, tak, która została niedawno zwolniona.
1: Na początku, na 2 kwietnia została...
0: Czyli wystarczy zlikwidować stanowisko?
1: Tak. No i właśnie to jest właśnie ta sytuacja, która sprawia, że można zwolnić taką kobietę i to tak naprawdę to są takie działania ze strony pracodawcy bardzo często proaktywne. To znaczy on wie, że ta kobieta będzie teraz chodziła na zwolnienie lekarskie, będzie wybierała opiekę na dziecko. Czyli lepiej się jej teraz pozbyć, bo później będą kłopoty, zespół będzie musiał pracować za nią, jej nie będzie i tak dalej, i tak dalej. No i w tym wypadku jakby praca zdalna też nie jest żadnym rozwiązaniem, a bardzo małe dziecko faktycznie jakby choruje nadzwyczaj często. Natomiast to jest tak, że jeżeli nie wprowadzimy, bo źródło problemu jest tak naprawdę jakby zupełnie gdzie indziej. Opiekę na dziecko wybiera osoba, która najpierw spędziła z tym dzieckiem cały rok, dziecko jest jakby, i ona jest bardziej oswojona z dzieckiem, i dziecko z nią. I w momencie, kiedy dziecko choruje, ma gorączkę, albo się w ogóle jeszcze nie komunikuje werbalnie, czytasz jego ruchy, mimikę i tak dalej, no to lepiej takie dziecko obsługuje osoba, która z nim spędziła więcej czasu. Po drugie, wybiera opiekę, czyli dostaje 80% wynagrodzenia. Ta osoba, która ma niższe wynagrodzenia. Więc do momentu, dopóki nie zrównamy płac jakby genderowo...
0: No oficjalnie luka płacowa to jest ile? 5%?
1: Oficjalnie.
0: Oficjalnie.
1: No to wiesz, ale nieoficjalnie. Zwłaszcza, że na przykład osoby, które wybierają często opiekę, chociaż ona tak naprawdę też jest regulowana prawem, nie można wybrać w ciągu roku więcej chyba niż 64 dni, prawda? Więc jeżeli masz naprawdę chore dziecko, to i tak kombinujesz, bo się nie zmieścisz w tym czasie. Ale na przykład wtedy nie dostajesz premii kwartalnej, czy na koniec roku, czy jakieś omijają cię nagrody. Wszystkie jakby dodatkowe środki. A jak one cię ominą powiedzmy 2 czy 3 razy, to wiesz, że twoje stanowisko i twoja przyszłość jest w ogóle tutaj zagrożona. Natomiast do momentu, dopóki po pierwsze właśnie nie wyrównamy tych wynagrodzeń, nie przesuniemy części urlopu macierzyńskiego na mężczyzn, bo to jest bardzo ważne, żeby oni spędzali czas z dziećmi, żeby znali w ogóle swoje dzieci, żeby wiedzieli, że z urlopem wspólna jest tylko nazwa i jakby nic więcej. Wydaje mi się, że tak naprawdę z jednej strony to jest jakiś taki super przywilej, to, że w Polsce mamy te 52 tygodnie, jeżeli chcemy. Z drugiej strony pamiętam, że wracałam do pracy w momencie, kiedy moim dzieciom szły zęby i nosiłam je na rękach. One chciały być wtedy tylko u mnie, bo byłam tym rodzicem, który najpierw był, później zniknął. I na przykład tak o takiej 4 w nocy myślałam głównie o tym, że za 2 godziny muszę wstawać, a ja jeszcze się nie położyłam. I to jest też jeden z powodów, dla których nie chcemy mieć drugiego dziecka, bo już jakby przeszłyśmy tę próbę ognia i nie chcemy wchodzić do tej rzeki po raz drugi.
2: Jest to dokładnie tak, jak mówi Paulina. Doświadczenia innych krajów pokazują, że wydłużenie urlopu, tak zwanego urlopu rodzicielskiego dla mężczyzn do 2 miesięcy sprawia, że te drugie urodzenia pojawiają się szybciej. Więc to jest kluczowe, podzielenie się opieką.
0: Czyli ten systemowe rozwiązania tutaj są potrzebne i nie możemy chyba zakładać, że tylko i wyłącznie to, co my dzisiaj opowiadamy, że jak jest ciężko, że tracimy, że jest kara za macierzyństwo, że tylko to odstrasza kobiety od rodzenia dzieci. Ja sobie myślę, patrząc też na taką internetową estetyzację macierzyństwa, że to też jest temat, który trochę boli, bo dostajemy jakąś taką wizję od kobiet, które są w domu, powiedzmy, i cieszą się tym macierzyństwem, a my tego nie czujemy. Coś jest z nami nie tak, dlaczego nas to tak nie raduje? System zawodzi, wszyscy nas zawodzą. No to skąd my mamy mieć w ogóle siłę, żeby taką decyzję podjąć? Nawet jeśli zakładam, że chcemy bardzo mieć dziecko. Skąd tę siłę brać? No bo system to się tak prędko nie zmieni. Gdzie szukać ratunku? Mówi się trochę o tej wiosce, o powrocie do wspólnotowości, natomiast pytanie, czy w takim silnym parciu na indywidualizm my tych wiosek tak naprawdę chcemy, żeby tak nam ktoś zaglądał w garnki?
1: Czy wioska w klasie średniej w Europie jest absolutnie niemożliwa, nie dlatego, że się boimy jakby kontroli innych, tylko dlatego, że my sobie wyobrażamy nasze rodzicielstwo jako system managementu nad projektem. To znaczy możemy podzlecić część tego projektu, oddać dziecko na 2-3 godziny babci, ciotce, koleżance, ale umawiamy się wtedy, że właśnie ta osoba tylko przez chwilę zajmuje się tym dzieckiem, ma w tym czasie wydać posiłki, zachować reguły, które my ustaliłyśmy. I ten system, znaczy dziecko w Polsce faktycznie po pierwsze się ma, po drugie się nad nim sprawuje władzę. Idea takiej prawdziwej wioski zakłada, że przekazujemy też władzę nad dzieckiem, albo w ogóle to dziecko w opiekę komuś innemu, kto może podejmować decyzje.
0: Czy odpuszczamy kontrolę?
1: To jest przy naszych właśnie marzeniach o byciu klasą średnią, o tym posiadaniu, które też wynika bardzo często z lęku, o posiadaniu dzieci, posiadaniu jakby władzy i kontroli i pełnej odpowiedzialności nad nimi, to jest po prostu niemożliwe. Natomiast ciekawe jest bardzo to, że o ile nie wyobrażamy sobie odpuszczenia tej kontroli w przypadku dzieci małych, o tyle na przykład marzymy, żeby nasze nastoletnie dzieci miały jakieś dorosłe autorytety, którym wierzą i które je kształtują. No, ale jednocześnie nie dopuszczamy w ogóle do stworzenia takiej relacji jakby poza domem. Z drugiej strony to jest tak, że my bardzo często i bardzo wcześnie zaczynamy, ponieważ opiekujemy się tymi dziećmi sami, to wręczamy im tablet albo telefon, żeby mieć chwilę ulgi, chwilę spokoju, albo nie wiem, móc obrać ziemniaki do końca, tak? Bo czasem się tego nie da zrobić.
0: No i to nie jest wystarczająco dobre macierzyństwo?
1: To znaczy, wiesz co, ja bym w ogóle nie zadawała tego pytania i o tym też trochę jest ta książka, że myślenie w ogóle w kategoriach, czy jestem dobrą matką, czy jestem czy jestem wystarczająco dobrą matką, jest w równym stopniu śmiertelne i mordercze, bo to jest pytanie narcystyczne. To jest pytanie, które sprawia, że cały czas skupiam się na sobie i oceniam się codziennie.
0: Co ja czuję, co mi się dzieje w związku z tym dziećmi?
1: Wieczorem, podsumowanie, czy dzisiaj nie wykonałam nic, za co powinnam je przeprosić. Czy nie jesteśmy robotami, po pierwsze. Poza tym, jeżeli zaciskamy szczęki, to dzieci to widzą, że nam się wybrzusza żuchwa jakby na boki i też mają później problem z emocjami, bo są uczone tłumienia albo jakiegoś rodzaju fałszu. Natomiast to jest pytanie, które lubi kapitalizm. Bo jeżeli nie byłam dzisiaj wystarczająco dobrą matką, to może przed snem, kiedy jestem już naprawdę zmęczona i mam taki już zjazd, też jeżeli chodzi o takie percepcje, to może sobie kupię jakieś małe szkolenie, jakiś mały e-book sobie przeczytam. Taki za 49 zł w promocji, który mi się wyświetli na Instagramie, nie?
0: Jak poskromić złość?
1: Tak, jak być lepszą matką, jak być wystarczająco dobrą matką, jak nie krzyczeć.
0: I jak stawiać granice, egzekwować.
1: Tak.
0: Tematów mnóstwo, tak sobie teraz myślę, może to jest jakiś pomysł.
1: Myślę, że powinnyśmy założyć tę działalność, jak skończymy audycję.
0: Agato, jak będzie wyglądało macierzyństwo w Polsce? Co się mówi za 10-15 lat?
2: Myślę, że coraz mniej kobiet będzie miało dzieci, że pokolenie dwudziestolatek właściwie być może nawet gdzieś tak 25-30% jakoś tak życie i okoliczności życiowe ułożą się w ten sposób, że nie zdecydują się na macierzyństwo. Wydaje mi się, czy nie mam dobrych prognoz, wydaje mi się, że wizerunek macierzyństwa takiego dużego poświęcenia, kojarzonego z obniżeniem tak zwanego standardu życia, z pogorszeniem też sytuacji finansowej będzie się utrwalał. I z tym związana jest też taki spór między płciami, taka pogłębiająca się luka ideologiczna dotycząca poglądów politycznych. Wiemy doskonale, że kobiety są, zwłaszcza te młodsze, bardziej progresywne niż mężczyźni. Wiemy, na kogo głosują młodzi mężczyźni.
0: Będziemy się rozjeżdżać.
2: Będziemy się niestety rozjeżdżać. Tak mi się wydaje. Zresztą dzisiaj wystarczy zajrzeć pod jakikolwiek post na temat czy to demografii, czy to
0: kryzysu relacji,
2: żeby zobaczyć takie charakterystyczne komentarze kobiet, które zarzucają mężczyznom na przykład obojętność, brak wrażliwości, nieprzejmowanie się kwestiami praw człowieka, prawem do aborcji i komentarze mężczyzn zarzucające z kolei kobietom radykalizm.
1: No to jeszcze nakłada się konflikt pokoleniowy, ponieważ starsze pokolenie oskarża to młodsze o wygodnictwo, więc właściwie
0: egoizm, tak. To już było.
1: Walka wszystkich ze wszystkimi trwa w najlepsze nawet na tym froncie.
0: Natomiast jeszcze wracając, Agato, do twojego artykułu, jest tam taki fragment, no, który jest, powiedzmy, optymistyczny, jeśli byśmy chciały tak bardziej optymistycznie zakończyć tę audycję, że no nie w naszym kraju, ale są opcje na samotne macierzyństwo. I jest wiele kobiet, które decydują się na tę przeprawę, bo to jest no też dla uprzywilejowanych finansowo kobiet kwestia. Ale przybywa tych, które decydują się na samodzielne macierzyństwo, no bo tak bardzo pragną dziecka.
2: No bardzo trudno jest tutaj mówić o skali.
0: Ale ty dotarłaś do takich bohaterek.
2: Tak, to prawda. W moim tekście pojawia się taka właśnie socjologiczna charakterystyka tych kobiet, które pozwalają sobie i na leczenie niepłodności za granicą i na dziecko, samodzielne wychowywanie dziecka. To są kobiety z bardzo charakterystycznych miejsc, to znaczy takie, które rzeczywiście bardzo dużo czasu w życiu poświęciły na to, żeby sobie zapewnić bezpieczeństwo finansowe, co jest racjonalną decyzją w świecie, w którym żyjemy jednak i będziemy żyć bez związków, albo w bardzo niestałych, niestabilnych, niepewnych związkach. Więc wydaje mi się niestety, że to będzie...
0: To może być trend... rosnący.
2: Właściwie powiedziałabym, że nie.
0: A, że nie?
2: Że nie, że to jest...
0: Nisza.
2: Że to jest, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale myślę, że też macierzyństwo jest tak trudnym doświadczeniem w związku nawet, że...
0: Samodzielne macierzyństwo.
2: Zwłaszcza, że z tym wiąże się, z takim samodzielnym macierzyństwem wiąże się też duża stygma wciąż. I nawet bohaterki mojego tekstu nie rozmawiają o tym ze swoją rodziną, o tym, no, nie informują ich o tak, być może z naszej perspektywy, neutralnej informacji, jak zabezpieczyłam swoją płodność, ponieważ czują, że ta informacja oznacza, że nie udało im się coś w życiu.
0: No to trudno zakończyć optymistycznie, ale mimo wszystko świętujmy Dzień Matki, który się zbliża. Zachęcam Państwa do lektury tekstu Agaty. To już będzie archiwalny numer 18 tygodnika Polityka, ale tam więcej o tak zwanym social freezing, czyli zwanym też baby later, trendzie na mrożenie komórek po to, by być może zostać kiedyś w przyszłości matką. No i zachęcam też do przeczytania książki Pauliny Małochleb Mięśnie mam od miłości o macierzyństwie, którą wydało wydawnictwo Charakter. Żegnam się z Państwem, słyszymy się za 2 tygodnie.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
0: Live Guru. Otwórz oczy.
2: Minęła 18, kolejna sobota, kolejne Live Guru. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski, a dzisiaj przyżyglowali do studia Aleksandra Rap i Michał Palczyński. Dobry wieczór, dzień dobry.
3: Dobry wieczór,
4: dzień
3: witamy
4: dobry
3: Państwa.
2: Tak. Kiedy ostatnio słyszeliśmy się, a było to nie tak dawno, bo kilka miesięcy temu, byliście gdzieś na środku oceanu, bo to jest ta para, z którą rozmawialiśmy o tym, jak żyje się, jak pływa się jachtem przez wiele lat dookoła świata i w różne dziwne, wymyślone miejsca. Obiecywaliśmy na koniec tej audycji, że w momencie, kiedy będą żeglować już do Polski, kiedy w Polsce się zjawią, to spotkamy się po raz kolejny, by dopełnić temat, bo zabrakło nam wtedy czasu, żeby porozmawiać o ludziach, porozmawiać o wydarzeniach. Rozmawialiśmy o waszych decyzjach, skąd się wzięło przeniesienie was i wasze na oceany i morza. Czym było to podyktowane, z czym musieliście się mierzyć i jak wygląda wasze życie codzienne na jachcie. A teraz czas na to, żeby porozmawiać o tym, co przez te ile? 8 lat już?
4: W moim przypadku będzie 8 lat, bo 8 lat tego wspólnego żeglowania. Natomiast Michał, ty jesteś
3: wymiatacz. Ja zacząłem 18 lat temu. Także od 18 lat po świecie żegluję.
2: No to jest o czym opowiadać.
3: Tak.
2: Wtedy pamiętam, że zakończyliśmy rozmowę zaczynając wątek ludzki, bo na swojej drodze i na tej morskiej i na tej lądowej przez te minione lata musieliście spotkać mnóstwo osób, które w jakiś sposób zapadły wam w pamięć, które coś zmieniły w waszym życiu, czy coś zmieniły w waszej drodze. Może nie planowaliście różnych rzeczy, a z powodu spotkanych ludzi te rzeczy się wydarzyły. No myślę, że to tak jakbyśmy otworzyli książkę na dowolnej stronie, to zawsze coś przeczytamy. Czy się mylę, czy się nie mylę? Ola, jak to w waszym przypadku było?
4: Oj, zdecydowanie masz rację. My przez te 8 lat, odkąd zostawiliśmy Europę, odwiedziliśmy, jeśli dobrze pamiętam, 31 krajów i przepłynęliśmy ponad 80 tysięcy mil morskich. To jest tak, jakbyś sobie wyobraził, że przepłynęliśmy 4 razy kulę ziemską po równiku, więc naprawdę dużo się tam wydarzyło. I w jakiś sposób te historie się zaczynają zmywać, ale to właśnie ludzie, których spotkaliśmy po drodze, a nawet też jakieś istoty morskie czasem, sprawiły, że w tych 8 latach są po prostu takie punkty, które bardziej są kolorowe i jakieś takie, wiesz, ciepło w sercu wynurzają. I taką ostatnią historią, taką najbliższą, to będą Malediwy, myślę. I tak patrzę na Michała, bo to było takie ostatnie miejsce już na tej naszej trasie. Ja się przyznaję, że już byłam zmęczona tym takim ciągłym przemieszczaniem się, o czym zresztą mówiłam w tym poprzednim odcinku. I płynęliśmy na te Malediwy tak nie wiedząc, czego się właściwie tam spodziewać. Tacy już trochę, że no dobra.
3: Trochę bez planu, nie mieliśmy jakiegoś takiego harmonogramu zaplanowanego.
4: Tak, mieliśmy zaplanowany ten tam rejs, więc też wiedzieliśmy, że potrzebujemy się zatrzymać na tych Malediwach, ale mieliśmy też troszeczkę czasu, zanim się rejs odbędzie z załogą, na takie samotne eksplorowanie. I przypłynęliśmy na atol Adu. To jest najbardziej na południu, w ogóle jedyny atol malediwski na południu, poniżej równika. No i tam po prostu mieliśmy zostać. Ile mieliśmy zostać? Chyba 2-3 dni, bo musieliśmy tam załatwić formalności wjazdowe do kraju, bo zawsze jak wjeżdżamy do nowego kraju, to oczywiście musimy po prostu odbyć spotkanie z celnikami, z urzędem do spraw wizy. Często są tam też urzędnicy od zdrowia, którzy sprawdzają, czy nie przywozimy jakiegoś świństwa do kraju. No i myśleliśmy, że to załatwimy, zrobimy zakupy i popłyniemy dalej. Ale po prostu tak się pięknie potoczył los, że spotkaliśmy tam Misbacha.
2: Poczekaj, ale zanim o Misbachu opowiesz, powiedziałeś, że płynęliście na te Malediwy nie wiedząc, czego się spodziewać.
4: No jak wiesz
2: płyniecie
4: co?
2: Na Malediwy i nie wiecie, czego się spodziewać? Ja nie płynąłem na Malediwy, a wiem, czego się spodziewać.
4: No właśnie, to powiedz, czego się spodziewasz.
2: To zależy, gdzie się na tych Malediwach popłynie.
4: No ale właśnie.
2: Zależy, są i te rajskie kawałki znane z z fotografii, turkusowa woda i białe plaże, i są takie mniej zachęcające do zostania tam. Niebiały piasek, śmieci i nic ciekawego.
4: No tak, ale ty mówisz w tym momencie o takich aspektach turystycznych trochę, czyli właśnie plaża, woda, a my nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, jeśli chodzi o mieszkańców tam, bo o Malediwach po prostu mieliśmy jakieś takie wyobrażenie, które dają nam biura podróży, że to są jakieś resorty, a niewiele się mówi tak naprawdę o ludziach, którzy tam mieszkają.
3: I jak wygląda tak, jak wygląda takie zwyczajne życie Kowalskiego na Malediwach? Bo zawsze to są takie obrazki, prawda, rajski resort.
4: No robione pod turystów po prostu, żeby cię zachęcić, właśnie zanęcić tym błękitem i tym białym piaskiem do tego, żebyś przyjechał. I my oczywiście byliśmy napaleni na to życie podwodne, bo zawsze jak tylko jest szansa, to wskakujemy pod wodę, bo tam się dzieje magia i są wspaniałe spotkania. No ale właśnie nie spodziewaliśmy, nie wiedzieliśmy zupełnie czego się spodziewać, jeśli chodzi o takie spotkanie z tym drugim człowiekiem i w ogóle jak odbędzie się ta cała odprawa, no tak, tak to nazywamy. To prawda, czytaliśmy o tym i wiedzieliśmy, że może być albo sprawnie, albo niesprawnie. Zobaczymy, na kogo trafimy, bo w takich krajach często jest tak, że urzędnik może być po prostu sympatyczny, a może też się przyczepić i robić problemy. No my mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na dobrych urzędników, przy czym tu też muszę powiedzieć, że na Malediwach jest tak, że żeby wpłynąć jachtem, to trzeba mieć agenta. My zawsze przez to, że staramy się podróżować budżetowo, to staramy się omijać agentów, jeśli to jest tylko możliwe. Na przykład na kanale, jak się przepływa przez kanał panamski, to mówi się, że trzeba mieć swojego agenta, który ci wszystko pomaga zorganizować. My to zorganizowaliśmy sami i było to znacznie tańsze i wcale nie takie trudne, nawet jeśli się nie mówi po hiszpańsku. Natomiast Malediwy są takim miejscem, że trzeba mieć agenta. No i w sumie dzięki agentowi, dzięki Matthew, to tak wszystko się też bardzo super płynnie zadziało i nawet mieliśmy małe chichy z tymi urzędnikami. Chociaż ja to odczułam, że to jest kraj islamski i to było dla mnie takie ciekawe doświadczenie, że oni jednak rozmawiali bardziej z Michałem niż ze mną. No też jako z kapitanem, ale też tak jakby odczułam tutaj. No i jak tylko się udało te wszystkie formalności załatwić, to zeszliśmy na ląd, żeby się przejść i zjeść coś dobrego, bo to jest po prostu po długim przelocie. A my pamiętasz, ile płynęliśmy do tym Malediwy?
3: O rany, płynęliśmy z Wysp Kokosowych. A nie, płynęliśmy z Chagos.
4: A z Chagos,
3: płynęliśmy
4: tak.
3: 3 dni, ale to było strasznie nieprzyjemne płynięcie. Były burze, słabo wiało, duże fale. Tacy byliśmy trochę wymęczeni. Także tak, płynęliśmy krótko, ale byliśmy dość zmęczeni i te formalności poszły naprawdę, naprawdę super. Malediwy są takim, taka trochę wojskowa, tam jest dyktatura, można powiedzieć, takie państwo policyjne. I w sumie to, że musieliśmy wziąć agenta, było fajne, bo bez niego trochę sobie tych formalności no, nie wyobrażam z tymi. No ci urzędnicy jednak z nim gadali i się uśmiechali, ale tak ciężko by było z nimi coś załatwić, myślę.
4: Tak, zdecydowanie. No więc wyskoczyliśmy do tej knajpy, żeby po prostu celebrować i zjeść coś lokalnego i w ogóle po prostu pożyć w końcu znowu trochę na lądzie, w jakiejś cywilizacji, bo pomimo to, że płynęliśmy 3 dni, to wcześniej byliśmy na Chagos, gdzie w ogóle Chagos są wyspami, na które nie mogą dopływać, docierać turyści, więc tam nie ma zupełnie nic. W tej knajpce spotkaliśmy właśnie tego naszego agenta Matthew i on sobie siedział z pewnym panem. I ten pan do nas tak machnęli, żebyśmy podeszli, my tacy no, zmęczeni po tej stresie trochę jednak z odprawy i tego płynięcia, tak troszkę z rezerwą podeszliśmy. I właśnie Matthew nam przedstawił, słuchajcie, poznajcie mojego znajomego, Misbach. I Misbach po prostu zaczął z nami rozmawiać, że słuchajcie, a już oglądaliście wyspę? A my, no nie, no bo niewiele czasu minęło. No to ja was chętnie oprowadzę. No i my się przyznajemy trochę, że mamy taki dystans do takich osób, które nas od razu zachęcają.
2: Oczywiście,
4: do takiego...
2: Oczywiście, zapala się lampka.
4: No właśnie.
3: Że zaraz...
4: Many, many, many.
3: Właśnie jakaś wycieczka.
4: No właśnie.

0: pokazał nam miejsca turystycznego, tylko pokazał nam swoją codzienność, bo po prostu złapaliśmy z nim taki fajny klimat, że każdego dnia przedłużaliśmy to odpłynięcie, bo Misbach mówił, to ja was jeszcze zabiorę na najbardziej wysunięte na południe cypel, zobaczycie jak tam fajnie. My tak z przymrużeniem oka, że już takich cypli najbardziej na południe wysuniętych widzieliśmy trochę, ale faktycznie było tam tak fantastycznie i też to było takie miejsce, gdzie ci mieszkańcy też sami przychodzili z rodzinami, żeby sobie tam po prostu popatrzeć się na zachód. To dodatkowo wiązało się z tym, że trzeba było dostać pozwolenie, bo na tym atolu Adu była kiedyś wojskowa baza brytyjska i Misbach specjalnie dla nas zdobył to pozwolenie i dzięki temu mogliśmy doświadczyć rzeczy, które faktycznie robią tam osoby mieszkające, plus dodatkowo ostatniego, co się później okazało, przedostatniego dnia zaprosił nas na obiad, gdzie poznaliśmy jego małżonkę, jego mamę, jego tatę, którzy nam opowiadali o tym, jak to się mieszkało na Malediwach jeszcze. Oni opowiadali chyba, że w latach 90.
1: Opowiadali, że w latach 90. tam w ogóle nie było prądu. Nie było prądu. Pojawiał się tylko od czasu do czasu, a teraz to jest normalne, nowoczesne państwo. Sieć komórkowa działa super. Transfer danych, internet. Także to jest niesamowite. No i też było niesamowite to, że Misbach nas zabierał w takie miejsca nieturystyczne. Chciał nam pokazać historię. Nie chciał nas oczarować jakimiś rajskimi właśnie widokami, takimi oczywistymi jakby, że to każdy zna Malediwy z pięknego piasku i pięknej wody, tylko chciał nam trochę opowiedzieć o historii. Zabrał nas, pamiętasz, do tego takiego antykwariatu.
0: To było muzeum wręcz, nawet prowadzone przez pana. O tym mówisz, tak?
1: Tak, pana, który, bo tam dawno, dawno, dawno temu, nie wiem, lata 50., 60., już nie pamiętam, Brytyjczycy stacjonowali na tej wyspie. Pozostało mnóstwo różnych gadżetów po nich i jest jakiś pasjonat, który stworzył muzeum i to wszystko zbiera. Także Misbach nas zabrał właśnie do tego muzeum, do tego właśnie ten cypla na południu, w takie różne miejscówki. No, chciał nam po prostu pokazać Malediwy jako miejsce, gdzie żyją ludzie i opowiedzieć o historii. Aż głupio, że tak już, ja już tych szczegółów wszystkich po prostu też nie pamiętam.
0: No właśnie, było jeszcze w tym, było to piękne, że pomiędzy zabieraniem nas w te wszystkie piękne miejsca, on nam po prostu też opowiadał jak człowiekowi, a nie jako przewodnik. Rozmawialiśmy sobie o życiu i dla mnie było na przykład zaskoczeniem dowiedzieć się, że jak żyje się po prostu na Malediwach, jak właśnie to, co już Michał powiedział, ten kraj dla nas jest turystycznym rajem, a dla nich jest troszeczkę właśnie taką dyktaturą, z której oni za bardzo nie mogą wyjechać, bo mają taki paszport, a nie inny. Misbach na przykład ma marzenie, że odwiedzi przed 50 100 krajów. I opowiadał nam swoje przygody, jakie miał, jak był we Francji 2 razy i teraz chciał przyjechać jeszcze raz i nagle odrzucili mu po prostu wniosek o wizę. Co tylko tak naprawdę...
1: Mieszkając w Polsce, tak. Myślę, że mało osób docenia, jak wspaniałą rzeczą jest nasz paszport Unii Europejskiej. Po prostu to jest podróżowanie, jest tak proste z tym paszportem, że jak właśnie słyszy się takie historie, że on musi bukować hotel na Sri Lance, leci tam jakiś... No, potem spotkania z urzędnikami, opłaty z góry i na koniec po wydaniu kilkuset czy tysiąca euro, bo musi jeszcze zabukować wycieczki w Europie, dowiaduje się, że jednak nie może polecieć do tej Europy.
2: No właśnie, a takich, którzy chcieliby i kombinowaliby, co by może jakiś paszport inny, żebyśmy mieli?
0: Dokładnie.
2: Nie brakuje. Podaliście przykład tego człowieka, ale tak mi się wydaje, że... Czy to dlatego, że on był ostatni na waszej liście, czy to było coś wyjątkowego? Wydawałoby mi się, że podróżując 8 lat po świecie, to że to powinien być coś w rodzaju standardu, że do mojego miasta, portu, wioski dopływają podróżnicy z drugiego końca świata, którzy są w drodze od iluś tam lat. To dla mnie wydaje się, że takich przygód powinniście mieć... całą masę i że w zasadzie to powinien być taki standard. Czy się mylę?
1: Tak, to jest standard, ale tylko w miejscach, do którego dociera bardzo, bardzo mało jachtów, bo tych jachtów wbrew pozorom jest bardzo, bardzo dużo na takich, nazwijmy to, standardowych trasach pasatowych i w wielu miejscach po prostu na
2: przesyt.
1: Na Polinezji Francuskiej wręcz są wyspy, gdzie miejscowi

0: I są bardzo nieprzychylnie nastawieni wręcz do jachtów. Nie chcą jachtów, krzyczą, żeby nie stawać, wyrzucają z zatok.
1: Sami to doświadczyliśmy.
0: Sami to doświadczyliśmy. Także są miejsca, gdzie jest przesyt. Także jest to standard, ale musimy dotrzeć do miejsca, gdzie prawie nikt nie dociera. I na przykład ten południowy atol, tam dociera rocznie, powiedzmy, nie wiem, 20 jachtów. No i one nadal dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, są jakąś atrakcją i chcą się przed tymi przybyszami otworzyć. Jednak no, większość miejsc na świecie jest taka, gdzie dociera dużo ludzi. Albo jachtów, albo wręcz no, masowa turystyka, turyści przylatują samolotem. No i w takich miejscach już miejscowi się tak nie otwierają. To, co Ola mówiła, że nam się zapaliła właśnie czerwona lampka, no wtedy miejscowi traktują przybyszów jako możliwość zarobku i chcą im coś po prostu sprzedać. Także mamy takie wspomnienia z mniej uczęszczanych miejsc na Polinezji Francuskiej, na Pitcairn. Jak byłem w 2014 roku, to spotkaliśmy się z niewiarygodnym przyjęciem. Potem, jak byliśmy z Olą, 5 lat później, w tym samym miejscu, już więcej turystów docierało tam statkami i już przyjęcie było fajnie, ale już to nie był szał. Bo...
1: Tak, to było fajnie, wynikało bardziej z tego, że Michał jest chyba, oni mówili, jednym, nie wiem, z 10, a może nawet mniejszej ilości żeglarzy, którzy w ogóle do Pitcairn i na Pitcairn zeszli 2 razy, więc oni się cieszyli, że go widzą, bo go pamiętali sprzed tych 5 lat, ale tam już dało się wyczuć, że tam po prostu są już turyści i zaczyna się też robić ta granica my, lokalni ludzie i turyści, bo to jest też związane z tym, jak my turyści się zachowujemy. Bo jak po prostu przyjeżdżasz, wiesz, jako turysta w trakcie, bo dajmy właśnie jako przykład Pitcairn, to jest jakaś tam większa wycieczka, nie wiem, po Perły Pacyfiku, czyli odwiedzasz właśnie Polinezję francuską, Pitcairn i chcesz odhaczyć te miejsca i po prostu chcesz sobie zrobić selfie w super miejscach, no to ci ludzie czują, że ty nie przybywasz tam po to, żeby ich poznać jako człowieka, tylko po prostu chcesz potem się móc pochwalić na wieczorku kumplom, że byłem na Pitcairn. Więc to też, jak my jako ludzie zachowujemy się w danym miejscu, wpływa też na to, jak jesteśmy odbierani. A o Adu zaczęłam mówić, czyli o tych Malediwach, dlatego, bo jak po prostu myślę o tym miejscu, to po prostu widzę Michała, sorry Michał, że to powiem, po prostu widzę, jak Michał ma łzy w oczach, jak się żegnamy z Misbachem po tym tygodniu i ja wiem, że on po prostu, że oni złapali taką więź, którą no, wiesz, żeby złapać z drugim człowiekiem, to czasem trzeba się po prostu kupę godzin przesiedzieć i przegadać, a my po prostu jakoś nam się to udało w tydzień.
2: Pojawia się punkt na mapie, który jeżeli będzie w zasięgu wzroku albo jachtu, trzeba koniecznie do niego wrócić.
1: Oj, zdecydowanie.
0: Dokładnie, tak. Taki mamy plan.
1: Znaczy,
0: tych punktów na mapie się pojawia coraz więcej, takich, że chcemy wrócić, bo takie kolejne miejsce, gdzie poznaliśmy niesamowitych ludzi, które też jest właśnie bardzo, bardzo poza wszelkimi szlakami, to jest Alaska, Wyspy Aleutskie. I tam byliśmy kilka mieliśmy takich fajnych spotkań. Na przykład na jednej, przybyliśmy do zatoki poleconej nam przez znajomych żeglarzy, przez rodzinę Austriaków z jachtu Muktuk. I oni nam powiedzieli, koniecznie popłyńcie do tej zatoki. No i my popłynęliśmy. I już pierwszego wieczora poznaliśmy starszego pana, który okazało się, że ma tam farmę owiec. Facet dobiegający 70, siedział tam sam, 150 owiec latało po górach. No i po takim jednym wieczorku, w sumie to z nami chwilę pogadał, nas zapytał, czy my byśmy mu nie pomogli owiec zagonić do zagrody. No i to z takiego, my mieliśmy tam jeden dzień, jeden wieczór spędzić i to się zamieniło w dwudniową jakąś taką prawie że przygodę życia. Dwa dni na kładach po wzgórzach, żeśmy z nim ganiali te owce, no i no, to było coś niesamowitego. No, udało się te owce zagonić, no i widać było, że my mu pomogliśmy. No i do tej pory Ola
1: mamy
0: z Artem
1: z nim kontakt.
0: Ma z nim kontakt. No i no, facet niesamowity. Naprawdę, w miejscu, gdzie nie ma w ogóle ludzi, nie ma zasięgu komórkowego, on miał tylko telefon satelitarny, taki prymitywny u siebie w domu, więc jakby jemu coś się stało na tym, gdzieś by pojechał i coś by mu się stało, no to zero kontaktu. To dopiero by go znaleźli, jakby ktoś tam, nie wiem, 2 tygodnie później przypłynął do jego zatoki. No i to właśnie w takich miejscach się poznaje właśnie ludzi, którzy chcą cię wpuścić do domu i pokazać opowiedzieć coś właśnie o sobie.
1: I jeszcze żartem jest taka fajna też historia, że jak ci ludzie w nas zostawiają jakiś znak, tak też my w nich zostawiamy jakiś znak. I na przykład Arta zainspirowaliśmy i zmobilizowaliśmy, żeby spełnił swoje marzenie życia. A on miał marzenie życia takie, żeby pojechać do Australii i... Do Australii, dobrze pamiętam,
0: do
1: tak?
0: Australii.
1: Tak. I tam...
0: Poznać największych hodowców owiec z Australii. Także po spotkaniu z nami,
1: rok później
0: poleciał do Australii i nam wysyłał zdjęcia właśnie z największymi hodowcami owiec z Australii. To jego było marzenie życia.
1: Tak,
0: żeby,
1: bo on nam w ogóle
0: poznać.
1: Pokazywał, jaka wiecie, też sztuka też strzyżenia owiec. I ci australijscy strzygący owce, przepraszam, że nie wiem, jak się nazywają.
0: Owczy barberzy.
1: Tak, robią to po prostu podobno najlepiej na świecie. I to też jest niesamowite, że jak się spotyka takich ludzi i nagle się włączasz do ich świata, to oni ci po prostu zaczynają opowiadać o swoim świecie, jakieś takie detale, gdzie nagle widzisz, że naprawdę są światy równoległe. I to jest takie fajne wtedy spotkanie.
2: Ola, powiedz, mówisz teraz o miejscach, które was zaskoczyły pozytywnie i zostaniemy jeszcze przy nich, ale żeby złamać trochę szyk naszej rozmowy, to powiedzcie o miejscach, do których płynęliście z bardzo wielkimi nadziejami, oczekiwaniami, że wydarzy się coś, albo zobaczycie coś, albo spotkacie się z kimś i to miało być dla was takim jakimś Edenem z jakichś powodów. A po przypłynięciu okazało się, że coś nie zagrało i to jednak nie do końca Eden. Z jakich powodów?
0: Ciężko sobie coś takiego przypomnieć, bo my jednak już tyle tych miejsc widzieliśmy, że z doświadczenia wiemy, że nie ma co się za dużo sobie wyobrażać i się za bardzo napalać, bo zawsze jest inaczej. Zawsze jest inaczej. Nie gorzej, nie lepiej. Znaczy inaczej. Nie, jest niemożliwe, żeby sobie wyobrazić dokładnie, jak jest w jakimś miejscu. Więc ja przynajmniej, jak gdzieś płyniemy, no to oczywiście jestem przygotowany żeglarsko, żeby to było bezpieczne. Jednak staram się nie mieć jakichś ogromnych oczekiwań. I w tym momencie, tak z tych 80 paru krajów, co jachtem odwiedziłem, to przychodzi mi do głowy tylko jeden kraj. To była taka zupełna kicha i chcieliśmy stamtąd uciec jak najszybciej. To był Salwador. I poza Salwadorem nie pamiętam żadnego miejsca, żeby takie były ewidentnie złe wspomnienia. W Salwadorze też się jakoś nie wydarzyło się nic strasznego, ale po prostu jakaś taka była... Było strasznie gorąco, była ciężka atmosfera, jakaś taka przemoc wisiała w powietrzu. Tak
1: to ciężko. Było jedyne miejsce, w którym się nie czuliśmy bezpiecznie.
0: Ciężko to wytłumaczyć. I po prostu stamtąd mieliśmy ochotę uciec jak najszybciej i pewnie nigdy tam nie wrócimy. Natomiast inne miejsca, ja jakoś w tym momencie nie pamiętam żadnego większego takiego zawodu, że ojej, a miało być tak fajnie. Bo może to też dlatego, że my staramy się nie podróżować w miejsca, gdzie jest masowa turystyka. A to zwykle jest tak, że masowa turystyka pompuje...
2: No ale czasami, przepraszam Michał, ale czasami jak nie podróżować? Wspomnieliście o Polinezji Francuskiej. Nie zacumowaliście, nie popłynęliście na Bora Bora?
0: Tak, no oczywiście, że...
1: Byliśmy na Polinezji, to w sumie z rok czy dwa może nawet, jakby
2: o,
1: tak
2: masz,
1: rozsumować. Byliśmy. Wiesz co, bo to jest tak, że pewne miejsca może troszeczkę rozczarowują i po prostu na przykład z Bora Bora jest tak, że ona jest piękna, ale ona już jest tak zajechana przez resorty i też straciła już ten swój klimat, że po prostu tam nie ma tak jakby tego vibe'u Polinezji Francuskiej, który się odnajdzie na przykład na atolach Tuamotu, do których naprawdę się trzeba jakoś postarać, żeby dotrzeć. Rapa Nui i ta Rapa druga?
0: Rapa Iti.
1: Rapa Iti.
0: To tak, też tam
1: Austrasy.
0: Bardzo trudno dotrzeć, ale Bora Bora. No jest takie lekkie rozczarowanie po Bora Bora, ale zważywszy na to, że po prostu, że dociera tam bardzo, bardzo dużo ludzi, no to oni muszą wprowadzać jakieś ograniczenia, zasady, żeby tej wyspy totalnie nie zniszczyć. I w związku z tym, nazwijmy to, atmosfera jest taka trochę sztywna. Są właśnie, nie można rzucać kotwicy, trzeba stać na bojce. Są bardziej droższe są restauracje. No, wyspa nadal jest piękna i w sumie podejrzewam, że jak będziemy w okolicy, to pewnie na tą Bora Bora jeszcze zawiniemy. To nie jest tak, że tam jest beznadziejnie i nie.
1: Nie ma miejsca, gdzie jest beznadziejnie.
0: Bo,
2: no tak, beznadziejnie raczej nie.
0: Jeśli tam będziemy, a będziemy myślę za jakieś 2-3 lata, to też na Bora Bora się zatrzymamy. No po prostu jest specyficznie. Każde miejsce jest jakieś takie, ma swój specyficzny klimacik. No i niestety, no przez to, że coraz więcej osób tam dociera, no to musieli postawić bojki, żeby chronić rafę. Nie można kotwiczyć. No i nie jest tak właśnie fajnie, jak gdzie indziej na dziko.
2: Ale wiesz co, tak, za moment. Chociaż przychodzi mi teraz do głowy jedna rzecz, bo ja pamiętam, jak na Polinezji Francuskiej byłem, to ja osobiście byłem rozczarowany Tahiti.
0: No Tahiti to z kolei jest...
1: A zwiedzałeś Tahiti dalej niż Papetę?
2: Trochę tak. Trochę tak. Oczywiście nie miałem czasu i nie miałem możliwości, żeby uskutecznić wędrówki do środka wyspy, przejść przez te granie, znaleźć się w środku. Nie było na to czasu, więc na pewno zmieniłbym zdanie. Natomiast tak, jak w kilku innych miejscach, to wrażenie moje było dobre, jak choćby na Bora Bora, czy na innych wyspach Polinezji. Tak akurat Tahiti, no jakoś pamiętam z takim szmerem.
1: Zgadzam się, chociaż ja na przykład o Tahiti myślę bardzo ciepło, ale teraz się może będziecie państwo śmiać i ty też, bo ponieważ na Tahiti jest Carrefour i można tam zarobić zakupy takie, tak, także, jak w prawie w Europie.
0: Wszystko zależy, po co gdzieś płyniesz, no, albo po co gdzieś jedziesz, bo jeśli poleciałeś na Tahiti i chciałeś spędzić w odosobnieniu, w jakimś, być odkrywcą, nazwijmy to, i na jakichś cudownych plażach, no to zobaczyłeś miasto po prostu, miasto samochody.
2: Albo czarne plaże, a do mnie zdecydowanie bardziej przemawiają plaże złote, no takie, jakie powinny być.
0: A żeglarze na Tahiti płyną, żeby zreperować łódkę, żeby kupić, sprowadzić części do jachtu, bo można łatwo je ze Stanów sprowadzić. No i to, co ona powiedziała, to są dwa gigantyczne Carrefoury i dookoła na całym, znaczy może nie na całym, ale może pewnie w Nowej Zelandii dopiero są supermarkety tak dobrze zaopatrzone jak na Tahiti, więc można sobie kupić wszystko, co w zachodnim świecie lubimy, jakieś sery pleśniowe, no obłęd jest. Więc żeglarze tam po prostu płyną zreperować się i kupić jedzenie na bardzo, bardzo długi czas i nie patrzą na to Tahiti jako jakaś perełka geograficzna, tylko to jest po prostu użyteczne miejsce przy postoju.
1: Plus na Tahiti poznaliśmy Polkę, panią Ewę, która mi właśnie pozwoliła też zobaczyć czar Tahiti, bo ona tam mieszka chyba, ojej, od jakichś 20 czy 30 lat i zaprowadziła mnie, wiesz, w takie miejsca, pokazała też takie właśnie lokalne perełki, znowu do tego wracamy, że tutaj w niedzielę o, nie wiem, 6 rano, jak przyjdziecie, to jest miejsce, gdzie najlepszą wołowinę można kupić, to dla Michała, bo on je mięso, ja nie. I faktycznie po prostu, że to jest jakiś sklepik Chińczyka, który jest otwierany tylko na 4 godziny w tygodniu, są kolejki, żeby tam znaleźć i to było tak dobre mięso, że hej, albo tutaj na tym targu, jak przyjdziesz o godzinie 10 w niedzielę, to będzie stała pani, która robi nieziemskie ciasto z chlebowca z tuńczykiem. Ona nam też powiedziała właśnie, gdzie w Tahiti wyjść poza Papetę, żeby je zobaczyć. Bo gdyby nie to, to myślę, żebym miała taki sam odbiór jak ty. Bo po prostu jak się wysiada, to jest Papetę, miasto, które ma też swoje problemy, jest korek, śmierdzi. Z Polinezją francuską jest też tak, że ona tak naprawdę ma te 5 regionów i każdy region to jest inny etap zanurzenia się tego wulkanu podwodnego, więc on też będzie miał inne plaże zupełnie, więc dlatego atole, czyli te piękne laguny, piękne plaże są najfajniejsze, czyli Tuamotu, tak, jeśli chodzi o takie rajskie widoczki. A tak jak powiedziałeś, Tahiti jest jeszcze wyspą, która nie ma w pełni wykształconej laguny. W sensie nie jest atolem, ma lagunę, ale jeszcze nie jest cały czas ten wulkan, więc są plaże, są wulkaniczne i czarne. Ale Tahiti ma też niezwykłą historię. Kapitan Cook obserwował stamtąd Wenus.
2: No i potem parę innych, mniej pożytecznych dla Tahiti i w ogóle dla okolicznych wysp. Tam się szczególnie po II wojnie światowej działo i oni byli bardzo, pamiętam jak ja byłem, to pani w Muzeum Miejskim, w Muzeum Historii, na moje stwierdzenie, że jak wam się tutaj żyje w tym raju, powiedziała, jakim raju? Dokładnie. O czym ty mówisz? Wiesz, ile tu bomb spadło w okolicach i tak dalej, no. Ile prób było i tak dalej. No ale to w to trzeba się zagłębić.
1: Tak.
2: Powiedziałeś, że byliście tam rok czy dwa. No to fajnie tak sobie powiedzieć, nie być do końca pewnym, ile czasu się było na Polinezji Francuskiej. A powiedzcie, które miejsce tam urzekło was najbardziej, bo domyślam się, że mieliście szansę i pewnie popłynęliście w miejsca, w które zwykły śmiertelnik poruszający się samolotami i nie dysponujący raz gigantyczną ilością czasu, dwa własnym środkiem transportu, jakim jest jacht, nigdy w życiu nie dopłynie. Takie rajskie miejsca, no jak na przykład tam, gdzie ja mogłem dotrzeć, a i tu taki. Administracyjnie do wyspy Cooka. To są wyspy Cooka.
0: Okej.
2: Okay. Tam pewnie są inne atole takie.
0: Okej, okay, bo na A też jest atol na wyspach, na tych, na archipelagu Tuamotu, też jest atol na A.
2: Powiedzcie nam o miejscach, o których my nie mamy pojęcia.
1: Wiesz co, ja jeszcze chciałam wrócić, to o miejscach, o których wy nie macie pojęcia, to zaraz wam opowiemy, o których my też nie mieliśmy pojęcia. A dzięki innym żeglarzom się tam dostaliśmy. Ale jeszcze chciałam wrócić do tego, co zapytałeś właśnie, że miejsca, które rozczarowują. Michał powiedział, że myśli o Salwadorze i też mam takie odczucie, że Salwador to jest miejsce, do którego nie wrócimy. Ale my na przykład mam tak z Indonezją, w której się zakochałam totalnie i Raja Ampat przede wszystkim, które jest marzeniem, jak ktoś nurkuje i faktycznie jest to miejsce po prostu wyjątkowe, ponieważ są tam miękkie korale i wyglądają one bajecznie i życie podwodne jest niezwykłe, ale na Raja Ampat jest tyle śmieci, że ja nie jestem w stanie tego pojąć po prostu, jak można żyć w takich warunkach, chociaż rozumiem, że jest to systemowy problem, ja rozumiem, że on wynika z historii, że po prostu Indonezyjczycy, dziękuję, to wyspiarze, którzy po prostu nie mieli wcześniej plastiku, mieli wszystko naturalne, jakieś opakowania, wyrzucali je do oceanu i one się tam w jakiś sposób rozkładały, a teraz mają plastik, a niestety ten nawyk wyrzucania do oceanu im został i jest też problem z przetwarzaniem śmieci, ale po prostu to, co się dzieje w Indonezji, jeśli chodzi o śmieci, to dla mnie to jest po prostu, to mi rozwala głowę. I to mi też pokazuje tak naprawdę, jak wielkim jest to problemem. I jak dużym problemem jest plastik. My na Raja Ampat w końcu, po wielu, wielu latach postanowiliśmy się nauczyć nurkować i zrobiliśmy tam kurs nurkowania. I nie mieliśmy lekcji w basenie, tylko wszystko było w oceanie. I jak wchodziliśmy z plaży do wody, żeby tam nawet wejść po pas, to my najpierw po prostu szliśmy po śmieciach, które były już warstwą, tam nie, no one po prostu były
0: wrośnięte w dno.
1: I to jest na Indonezji normalne. I to na przykład dla mnie jest strasznie trudne do przyjęcia i coś, co no mnie tak zniechęca, a jednocześnie pokochałam Indonezję za to, jaka jest niezwykła, kolorowa, zróżnicowana. To tyle. A drugie jeszcze miejsce, które mnie jakoś nie tyle może rozczarowało, ale pokazało, że to nie jest moje miejsce, to jest Azja. Po prostu jest tylu żeglarzy, którzy spędza w Azji Południowo-Wschodniej lata.
0: 15 albo 20
1: tak.
0: lat.
1: A my po prostu nie możemy się totalnie zaadoptować do tego klimatu tam. I też tak jakby rozumiemy tą fascynację, ale nie do końca, więc to jest też takie bardziej jakieś osobiste, wiesz, takie spotkanie się właśnie z jakimś takim ogólnym wyobrażeniem o jakimś miejscu, które się u nas weryfikuje, niż rzeczywiste tak jakby jakieś rozczarowanie miejscem. Boże, nie wiem, to trochę zakręciłam.
2: Mhm. Ale to obiecywałaś te perełki, które zostały wam, bo
0: A perełki, słuchaj, wiesz, perełki się niczym nie różnią, znaczy nie różnią się tylko ludźmi i stopniem jakby zurbanizowania terenu, bo na przykład jeśli byłeś na Aitutaki, prawdopodobnie widziałeś, był ładny piaseczek, piękne palmy, piękna laguna, wszystko piękne, no a to powiedzmy takie perełki wyglądają dokładnie tak samo, tylko nie ma tam ludzi, więc to na przykład bym powiedział Chagos.
1: Tak.
0: Chagos, ale To jest terytorium na Oceanie Indyjskim. Tam jest amerykańska, brytyjska baza wojskowa i tylko kilka jachtów rocznie dostaje pozwolenie, żeby tam popłynąć na te atole i nie ma w ogóle turystyki i nikt tam nie mieszka. Jest jeden atol, gdzie jest ta baza, gdzie nie można popłynąć. Jachty no, mają zakaz, wiadomo dlaczego, ale jest kilka innych atoli, które są niezamieszkane i jak się dostanie od Brytyjczyków specjalne pozwolenie, można tam popłynąć. No i tam na przykład byliśmy zupełnie sami. No klimat niesamowity, na brzegu jakieś pozostałości, bo Brytyjczycy wysiedlili miejscowych chyba w latach 70., już nie jestem pewien. No i jest to magia miejsca, ale krajobrazowo jest to taki książkowy, tropikalny raj, tylko po prostu bez ludzi. Podejrzewam właśnie, że tak jak to widziałeś na Aitutaki. No, podobne niesamowite są krajobrazy takiego tropikalnego raju, atole właśnie Tuamotu, bo na atolu to jest taki pierścień raf, bardzo małe wysepki, no i na niektórych tych wysepkach mieszkają ludzie, ale jest wiele wysepek mniejszych, przy których można stanąć, no i jest tak jak z jakiegoś tam, z jakiejś bajki, czyli rośnie 5 palm, piękny piasek, kokosy, rafa i nie ma nikogo. Ale jest to, podobnie to wygląda, tylko po prostu różni się tym, że nie ma ludzi.
2: To jest audycja Live Guru, otwórz oczy, a moimi gośćmi są dzisiaj Aleksandra Rapp i Michał Palczyński, którzy pływają po świecie. Tak możemy określić to, czym się zajmują. Kiedy Michał mówił, to Ola patrzyła tak pod skosem w sufit i domyślam się, że gdzieś tam w głowie przelatywały jej kolejne obrazy miejsc, które zachwycą każdego.
1: Obrazy miejsc, ale też zastanawiałam się, czy ja się zgadzam z Michałem z tym, co on myśli i co mówi. I takie są tutaj trzy rzeczy, które chciałam powiedzieć. Po pierwsze to, że trochę się z tobą nie zgadzam, bo uważam, że te miejsca są wyjątkowe ze względu właśnie na to, że nie ma ludzi, ponieważ mają zupełnie inną energię i zupełnie inaczej się tam zachowuje też przyroda. Właśnie na wspomnianych Chagos tam jest mnóstwo ptaków i te ptaki się po prostu nie boją ludzi, co jest też bardzo ciekawym doświadczeniem. Tam to my się bardziej
0: baliśmy. Ludzie się boją ptaków.
1: Tak, my chodziliśmy tam z wiosłem, słuchajcie, tak się nad głową niczym parasolką, bo po prostu, bo się baliśmy, że one nas zaraz zaczną dziubać, bo one tam chyba też miały jajka jakoś w tamtym czasie składały. Więc te miejsca mają wyjątkową taką energię właśnie przez to, że nie są zadeptane. I tutaj idę do drugiego tematu, że widać, ja to widzę z perspektywy 8 lat, a myślę, że Michał z perspektywy 18 jeszcze bardziej, jak bardzo zadeptujemy jako ludzie miejsca przez to, że jest nas więcej coraz, jest podróżowanie, albo może było do momentu ataku, właśnie kryzysu paliwowego, może żeby w to nie wchodzić, że podróżowanie stało się bardzo dostępne i te miejsca takie właśnie trudno dostępne już nie są tak dostępne. Jest też coraz więcej żeglarzy, jest coraz więcej też aplikacji, po prostu taka zwykła rzecz, że się rozwija też technologia. W tym momencie jest co najmniej 3 aplikacje, które mogę wymienić po prostu od tak, żeglarskie, w którym znajdziesz sobie po prostu bardzo szczegółowe miejsca, gdzie, w którym miejscu kotwiczyć, co możesz zrobić tam, co możesz zobaczyć, z kim się skontaktować, więc też już prysnął trochę czar takiego właśnie odwiedzania miejsc. O, chociażby dam taki super przykład, daj mi jeszcze tylko dokończyć o Atu. My byliśmy na Aleutach w 2022 roku. Wtedy jeszcze Starlink nie był taki popularny. On dopiero wchodził, więc my go nie mieliśmy. I chodziliśmy sobie, zeszliśmy na ląd na pierwszą wyspę, czyli Atu. I tak się spieszyliśmy przygotowując do tej wyprawy, że po prostu zrobiliśmy tak, coś tak błahego, że nie ściągnęliśmy sobie offline'owo map Google. Więc nie mieliśmy satelitarnych zdjęć tego, co jest na wyspie. I chodziliśmy po tej wyspie 5 godzin, po prostu szukając, może dam jeszcze taki background. Atu to jest taka jedna z ostatnich wysp w aleuckiego tego łańcucha pomiędzy Stanami a Rosją. Przy samej Kamczatce, więc tam nie ma nic. Tam po prostu nikt nie dociera. Kiedyś tam w ogóle miała miejsce jedyna wojna na lądzie w trakcie II wojny światowej na kontynencie Ameryki Południowej. Tak zwana wojna zapomniana.
2: Północnej.
1: Tak, przepraszam, północnej. I my szukaliśmy po prostu jakichś pozostałości, bo gdzieś tam ja czytałam, że faktycznie tam była wioska też Czogosian i... Czogosian, przepraszam, Aleutów. Się aż podekscytowałam, bo Atu jest dla mnie i Aleuty niesamowicie ważnym miejscem i pięknym. I właśnie chodziliśmy 5 godzin, po prostu szukaliśmy czegokolwiek i już tacy zrezygnowani, nagle po 5 godzinach wychodzimy na wielki pas startowy. I gdybyśmy mieli tą mapę googlową, gdybyśmy mieli tego Starlinka, to byśmy wiedzieli to od razu. Ale nie byłoby całej tej magii szukania tego poczucia takiego, że nie wiesz, co będzie. A teraz właśnie to, że jest ten internet taki dostępny, że są te aplikacje, to też tak troszeczkę to wszystko pryska i tych miejsc takich, gdzie faktycznie jeszcze możesz poczuć, no właśnie, co możesz poczuć?
0: No, poczuć się wyjątkowo, że tam dotarłaś.
1: Tak, bo ja nie chcę też użyć słowa odkrywca, bo nie lubię bardzo, uważam, że jest ono takie postkolonialne. Możesz właśnie poczuć się tak jakby tą magię takiej jakiejś dzikości miejsca.
0: Trzeba włożyć więcej wysiłku, żeby gdzieś dotrzeć i coś zobaczyć. I wtedy ten sukces z dotarcia do danego miejsca i że się coś zobaczyło, zupełnie inaczej smakuje. To mi też Ola przypomniała właśnie, no jak byłem w trakcie pierwszego rejsu dookoła świata 2013-16, to nie było tak, no oczywiście był internet, ale nie było tak rozwiniętych tych właśnie aplikacji z mapkami, gdzie były pozaznaczane miejsca z różnymi atrakcjami. I to pamiętam, mailowałem z takim Leszkiem z Australii, który płynął tamtą trasą 20 lat wcześniej i on mi wysyłał mailowo jakieś współrzędne, jakieś tam miejsc, jakichś podwodnych jaskiń, czegoś. I naprawdę musieliśmy tego nieźle szukać, żeby tam dotrzeć. A teraz tak no, od 2-3 lat to się po prostu bierze aplikację do ręki, klik i właśnie widać wszystko. Także... To żeglarstwo się i docieranie do trudno dostępnych miejsc się zrobiło teraz strasznie proste, w związku z tym coraz więcej ludzi do tych miejsc dociera, no i się trochę traci przez to.
1: Ale ja tu chcę dać gwiazdkę przy tym proste, bo cały czas musisz mieć swój jacht i cały czas musisz wypłynąć na ten ocean, co nie jest proste. I tu też właśnie też znowu się niemalże trzęsę z ekscytacji tego, że co robi takie publikowanie na przykład na YouTubie, jest mnóstwo kanałów o tym, że kupiłem jacht za euro przysłowiowe i wypłynąłem w świat i to daje znowu iluzję tego, że to jest coś łatwego do zrobienia, bo to nie jest łatwe. Przepłynąć ocean nie jest łatwe, bo płyniesz po prostu przez wielką wodę, gdzie... Tak naprawdę jesteś na łonie naturze i musisz być świadomy tego, że jak coś ci się stanie, to nikt ci nie pomoże. I to jest z jednej strony to wszystko jest bardziej dostępne, ale z drugiej strony cały czas wymaga jakichś umiejętności, poświęcenia, zaplanowania i przede wszystkim zdrowego rozsądku, żeby tam dotrzeć.
0: No natura jest ta sama.
2: A tak. Skoro wszystko jest coraz łatwiejsze, mimo że pozostaje trudne, należy spodziewać się... wzrostu na przykład liczby wypadków, ponieważ ludzie tak. Będą... No, nie ma co kończyć. Tak, mówimy sobie o tych pięknych miejscach, o ludziach, którzy zapadli wam w pamięć, bo pływacie i pływaliście i będziecie pływać po całym świecie. A z drugiej strony, podchodząc do tematu, czy pamiętacie o miejscach, które... A w zasadzie o ludziach, o sytuacjach, o przygodach, które zostaną wam w pamięci na stałe, na długo... No ale to nie były fajne przygody, bo po 8 czy 18 latach pływania takie rzeczy musiały się zdarzyć.
0: Ja myślę bardzo intensywnie, ale szczerze mówiąc, to ja nie pamiętam.
1: Ja mam sytuację taką. Masz? No Lahaina. To był moment, ale to też jest taka sytuacja, no, ale nie to tyle nie, z ludźmi.
0: Rozumiem, że Tomek, ty się nas pytasz, że ktoś nas napadł, oszukał, jakiś bardzo nieprzyjemny, no tak jak mamy bardzo przyjemne wspomnienia z Artem, no to czy mamy z kimś bardzo nieprzyjemne wspomnienia? Lahaina to jest bardzo niebezpieczna i nieprzyjemna sytuacja, natomiast żebyśmy spotkali jakichś ludzi, których byśmy źle do tej pory wspominali, to, to ja takich ludzi nie pamiętam.
2: Przez ten cały czas, pływając od miejsca do miejsca, nikt was nie oszukał, nikt was nie napadł, nikt was nie okradł, nie zawiedli waszego zaufania ludzie, no aż się nie chce wierzyć.
1: Mi raz ukradli klapki w Indonezji.
0: Naprawdę? No nie, no. My zostawiamy otwartą łódkę, czasami...
1: Cicho.
0: Czasami mamy załoganci do nas przyjeżdżają na rejsy i widać, że nawet na Malediwach mówili, no, że łódka stoi otwarta, a tam jakaś miejscowa na kotwicy, a my chodzimy po plaży, a jakaś miejscowa łódka przepływa wokół nas i że zaraz nas okradną. Ale nam się naprawdę nigdy w życiu nie zdarzyło, żeby ktoś nam wlazł na łódkę. No kiedyś dawno temu mi... Nie wiem, 15 lat temu buchnęli portfel w Europie, zostawiłem w kokpicie. A tak, nie pamiętam. Może wyparłem te nieprzyjemne doświadczenia.
1: Ale to też wynika z tego, że my jesteśmy czujni, że nie wiem, w kokpicie na przykład nie zostawiamy jakichś wartościowych rzeczy, z wyjątkiem tych klapków jeden raz. I to też po prostu to jest takie miejsce. Ja już mówiłam to w trakcie naszej pierwszej rozmowy, teraz tego nie powiedziałam, więc to jest ten moment. My po prostu mamy szczęście i ja naprawdę w to wierzę, że gdzieś tam nas dobre anioły prowadzą i czuwają nad nami, bo też jak sobie pomyślimy o tym, ile my przepłynęliśmy, nawet teraz jak wróciliśmy do Polski, to mówiliśmy o tym, robiąc jakieś tam podsumowania sobie rejsu, że naprawdę mieliśmy kupę szczęścia też żeglując, że nam się nic poważnego nie działo. To jest też coś, czym bardzo rozczarowujemy załogantów, jak do nas przyjeżdżają, bo oni chcieliby słyszeć jakieś historie o tym, jak tam łamią się maszty. Tak, dokładnie. A nam tfu, i tutaj pukam w niemalowane, nic takiego się nie wydarzyło i oby się nie wydarzyło, bo też dla nas to jest sposób podróżowania taki, że staramy się być przygotowani na jakieś najgorsze scenariusze, jak jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ale też mamy oczy dookoła głowy i też się po prostu tam, no nie wiem, jak jest ciemno, to się jakoś nie pakujemy w jakieś sytuacje. Jak ja gdzieś czuję, że tu mi się nie podoba, jak ten pan na nas patrzy, chodź Michał, stąd idziemy, no to po prostu stąd idziemy, więc to jest też bardzo ważne, żeby tak podążać trochę za tą swoją intuicją. No i też mamy szczęście.
0: Szczęście i myślę, że, no, że to też jest trochę doświadczenia. Mhm. Że po prostu... W niektórych miejscach jesteśmy do ludzi nastawieni na przykład trochę bardziej sceptycznie, bo jakoś tak napawają nas niepokojem i też, że czytaliśmy wcześniej o jakichś kradzieżach, no to jesteśmy po prostu bardziej czujni. No
2: doświadczenie, takie podróżnicze doświadczenie, na przykład jak idziecie przez Meksyk, jest jakaś polana i tam coś ładują, jakieś białe paczki na ciężarówkę, to lepiej...
0: To my udajemy, że tego nie widzimy.
2: To trzeba iść w drugą stronę.
1: Tak. No. To się odkręcamy tak i udajemy kaktusy.
2: Doświadczenie podróżnicze. Coraz mniej czasu nam zostało, a powiedziałaś, Ola, w pierwszych zdaniach audycji o wspaniałych spotkaniach pod wodą. I domyślam się, że skoro ta woda wam tak towarzyszy, tyle tej wody macie pod kadłubem i jesteście w zasadzie na wodzie non-stop, to co powiecie o wspaniałych spotkaniach pod wodą? Gdzie te spotkania... Mówiłaś tutaj trochę o Polinezji Francuskiej, tylko mówiliśmy o tym, co dzieje się na lądzie. Wspominałaś o Raja Ampat.
1: To takie spotkanie najbardziej niezwykłe dla mnie, jednocześnie dosyć przerażające, gdzie się po prostu modliłam, żeby nam się nic nie stało. Było w Alasce południowo-wschodniej. Tam Alaska, zresztą... W Norwegii też ma to miejsce, jest takie zjawisko zwane bubble netting, czyli humbaki bardzo głęboko nurkują, żeby polować. Widzą ławicę ryb, nurkują bardzo głęboko pod nią i wypuszczają bąbelki. I tymi bąbelkami ogłuszają te ryby i wypływają potem, otwierając paszczę totalnie, po prostu rozciągając swoje fiszbiny i po prostu łapiąc wszystko to, co tam jest po drodze. Ja marzyłam o tym, żeby zobaczyć to na żywo, bo jest to po prostu coś niesamowitego. I właśnie kiedy żeglowaliśmy po Alasce, wypatrywałam jak mogłam, gdzie to może się wydarzyć, a widać miejsce, gdzie one będą wypływać, po tym, że po prostu krążą tam ptaki, no bo dla ptaków to jest darmowa wyżerka. No i znaleźliśmy takie miejsce i tak powiedziałam, chodź tam podpłyniemy. I nagle te wieloryby były coraz bliżej, my w coraz większym zachwycie. I nagle po prostu się wszystko tak zadziało, że one po prostu wypłynęły wokół nas. I wokół nas...
0: Czy one wypłynęły? One wyskakują z rozdziawioną paszczą wielkości...
1: No właśnie, to jest szybkie.
0: ...małej łazienki do góry.
1: Tak.
0: to
1: i one wyskoczyły przed naszym dziobem. I po prostu, ja mam nawet teraz, jak ci to opowiadam przed oczami, taki po prostu flashback i tą sytuację. Wzdłuż burty jest jeden wieloryb, który widać go całego, że się zaczyna z powrotem zanurzać i ma ogon pod nami, więc naprawdę wystarczyła chwila, żeby on jakoś zrobił bardziej ruch szybki, żeby przewrócić jacht, żeby on mógł po prostu zrobić nam krzywdę w ułamku sekundy, a on bardzo majestatycznie, spokojnie zanurkował, chlapnął tak delikatnie tym ogonem, chlapnął mnie całą, ja po prostu z ekscytacji, przerażenia cała się trzęsłam i mówiłam, ojcze nasz, który jest niebie, i mówię do niego tego wielorybie, panie wielorybie, spokojnie, my tu już odpływamy, nie chcemy nic tu panu robić, już odpływamy. I po prostu to było tak nieziemskie spotkanie dla mnie z wielorybami.
0: Mi się wydaje, że on z nami nawiązał kontakt wzrokowy, spojrzał na nas i wtedy dał nura, takiego zupełnie pod kontrolą.
1: Tak, dokładnie, więc to też było dla mnie takie doświadczenie, że te zwierzęta podwodne, pomimo to, co my sobie tam myślimy, naprawdę mają tak ogromną inteligencję i wyczucie i wiedzą, co robią i nie chcą nam zrobić krzywdy, że ja pamiętam, że po prostu się trzęsą chyba jeszcze potem z godzinę po tym wszystkim. To jest takie wspaniałe doświadczenie. Drugie to jest głaskanie. Przepraszam, ja po prostu
0: W Meksyku humbaki, tak?
1: To nie są humbaki.
0: To nie są humbaki?
1: To są grey whale.
0: A, grey whale. Mhm. Tak, to w Meksyku na tym półwyspie kalifornijskim są trzy takie zatoki, do których przypływają wieloryby się rozmnażać i rodzić. I w ogóle się nie boją ludzi. To znaczy matka wręcz chce małemu pokazać człowieka i tam są organizowane takie, no to nie jest turystyka na szczęście jeszcze masowa. Wykupuje się wycieczkę u lokalnych Meksykanów takimi małymi łódkami i takimi pangami, nie wiem, to one mają tam z 6 metrów. No i się tam w tej łódce jest w 4-5 osób, wypływa się i te wieloryby po prostu, to nie jest tak, że łódka ściga wieloryba, tylko one podpływają do tej łódki. Raz się ma szczęście i podpłynie na dłużej, czasami tylko się je ogląda z jakiejś tam odległości. No i byliśmy na jednej wycieczce, było średnio, że widzieliśmy je tylko z daleka i potem kilka tygodni później pojechaliśmy drugi raz w innej zatoce i tam był szał. Przez 15 minut podpłynął do nas ogromny wieloryb, mama z małym wielorybem. No i ona normalnie, my oglądaliśmy ich, robiliśmy zdjęcia i tak dalej, a ta matka ewidentnie temu małemu, ona wręcz go próbowała jakby tak podsadzić do łódki, żeby on sobie mógł do nas zerknąć. I to też, no, Ola mówiła, że tam na Alasce się bała, że ten humbak machnie ogonem i że coś nam zrobi, no ale to byliśmy na kilkunastotonowym jachcie, coś by może rozwalił, albo by nas nie przewrócił, natomiast tam, na tej małej pandze, no to by wystarczyło, że ten wieloryb by tam kichnął i ta łódka by się przewróciła. Także no, to było no, niesamowite spotkanie, takie po prostu oko w oko z wielorybem, tak, no, na jego zasadach, znaczy, że on do nas przypłynął i on chciał tej interakcji faktycznie, to no, niesamowite.
1: I ja to bym nie była sobą, gdybym właśnie nie zrobiła takiego apelu do ciebie, słuchaczu, że jeżeli chcesz spotkać zwierzęta, to tylko i wyłącznie w ich naturalnym środowisku. Żadne delfinaria, żadne jakieś zamknięte pomieszczenia, bo po prostu dla nich to jest krzywda. A też wybierając właśnie takie wycieczki, warto sprawdzać, czy one są przeprowadzone w zrównoważony sposób, bo jest dużo miejsc też, które właśnie są turystycznie oblegane. Chociażby Malediwy są znane z tego, że tam ludzie przyjeżdżają, żeby pływać z rekinami wielorybimi. No ale to jest w bardzo nieetyczny sposób i nieprzyjemny dla samego rekina, więc bardzo, bardzo proszę, żeby sprawdzać takie rzeczy, bo to jest niezwykle
0: ważne. To jest kuszące, żeby sobie zrobić zdjęcie z takim wielorybem, ale właśnie tak my też się trochę napalaliśmy, że zrobimy taką wycieczkę, ale jak poczytaliśmy na Malediwach, jak to wygląda, no to jest po prostu jakiś koszmar. To jeden jakiś wieloryb, ten rekin wielorybi ucieka i go tam 40 Chińczyków w długich płetwach ściga, żeby sobie selfie zrobić. Także
1: to jest duży stres dla zwierzęcia.
0: No, to masakra. One po prostu stamtąd w końcu odpłynął.
2: Słuchajcie, a bogactwo życia największe takie, jakie spotkaliście pod wodną?
1: Raja Ampat, Malediwy i Polinezja
0: Raja Ampat, też. Myślę,
1: ale Raja Ampat,
0: jeśli chodzi o, ojej. Jeśli chodzi o miękkie korale i małe rybki, to zdecydowanie Raja Ampat. Raja Ampat to jest po prostu podwodny ogród. To jest coś niesamowitego. Jak ta rafa jest kolorowa i jak jest żywa. Natomiast jeśli chodzi o większe stwory, jakieś rekiny, to bardziej Palau. Tylko na Palau ja nurkowałem na bezdechu tylko i to jest trochę za płytko. Na Palau trzeba nurkować z butlą. Jak ktoś nurkuje z butlą, że na tych 20 metrach jest w stanie te pół godziny posiedzieć, no to jest chyba najlepsza miejscówka na świecie, jeśli chodzi o duże rekiny, manty, płaszczki. To jest na Palau niesamowite. Ale to też, co Ola powiedziała, na Polinezji francuskiej jest atol Fakarava. To już takie miejsce w sumie turystyczne, bo tam dociera, tam jest lotnisko i tam w atolach są, atol to jest taki pierścień raf i zawsze są, ten pierścień jest zwykle gdzieś w jednym albo w dwóch miejscach złamany, że jest dziura, że można przez tą dziurę do środka atolu wpłynąć. I na Fakarawie jest, w południowym przejściu jest słynna ściana rekinów i tam przejeżdżają nurkowie z całego świata właśnie nurkować z tymi rekinami. Jest chyba 600 rekinów. To nawet na bezdechu, jak się nurkuje, po prostu tam rekiny są wszędzie. Wszędzie półtora metrowe rekiny, do samego dna jest tak około 20 metrów. No coś niesamowitego. Tacy, co szukają mocniejszych wrażeń, to nurkują tam nawet w nocy, jak te rekiny polują i są takie pobudzone. No ale to nic się nie dzieje. Średnio na całej Polinezji ginie jedna osoba rocznie tylko.
2: To mniej niż w Australii z powodu rekinów. No słuchajcie, zostało nam... 3 minuty nam zostały. Kończyliśmy poprzednią rozmowę, czy też zaczynaliśmy ją od tego, że kupiliście po wielu, wielu latach nowy jacht. Jacht przystosowany do poruszania się w zimniejszych warunkach, w zimniejszych wodach. No więc na koniec pytam was, co dalej, jakie plany, co się u was wydarzyło w tej kwestii i kiedy i gdzie ruszacie dalej?
0: Jacht czeka na nas w Nowej Zelandii.
2: O, no to kawałek.
0: Kawałek, tak. Jacht czeka w Nowej Zelandii. 12 czerwca lecę do Nowej Zelandii i zaczynamy remont. I ten remont potrwa do przyszłego roku. I w przyszłym roku startujemy pewnie w okolicach kwietnia do Australii i później na Pacyfik. Moim marzeniem jest, żeby na 50 popłynąć na Antarktydę i na południową Georgię. To jest takie moje marzenie. To jest za 5 lat, więc mam jeszcze chwilę czasu, żeby się do tego przygotować, ale myślę, że najpierw popłyniemy na Polinezję francuską po Australii.
1: Tak, już obydwoje stwierdziliśmy, że się stęskniliśmy. To jest ta nasza wolność, którą mamy i bogactwo, że możemy sobie po prostu tak zdecydować. A jak będzie, zobaczymy. Ale zdecydowanie chcemy wrócić na Polinezję. Chcemy też pobyć dłużej na Alasce, wrócić na Aleuty, więc plany mamy bujne. Teraz, żeby zdrowie dopisało i dalej to szczęście.
2: Jesteś w tej dobrej sytuacji, Michał, że jeżeli mówisz, że chcesz gdzieś popłynąć, no to w zasadzie co cię trzyma przed tym, żeby tam nie popłynąć?
0: No nic. Do tej pory wszystko się udawało zrealizować i myślę, że jak nie pojawią się jakieś problemy zdrowotne, to pewnie i te plany też się uda zrealizować.
2: Antarktyda. No fajnie. Słuchajcie, miło było was zobaczyć, bo kiedy rozmawialiśmy poprzednio, to gdzie wy byliście?
1: To była Malezja,
2: czyli kawał drogi. I pewnie prędzej czy później tam do Malezji znowu w jakiś sposób traficie, a na razie ta Nowa Zelandia, no tam też jest co oglądać. Nie tylko na wodzie, jak będziecie to remontować, czy trochę wam czasu tam zejdzie, to na lądzie też warto się rozglądać.
0: Tak, ja się rozglądam już teraz za jakimś samochodem dla nas i właśnie oglądam stare kampery. Stare takie małe kampery, żeby można było właśnie ten samochód traktować z jednej strony jako dostawczy, żeby coś dużego przewieźć, ale z drugiej strony, żebyśmy mogli gdzieś sobie pojechać i się w nim po prostu przespać. Bo też się cieszymy na to, że właśnie gdzieś sobie tam...
2: Fajne życie macie.
1: Dziękujemy, też tak uważamy.
2: Tak jest. I zazdroszczę pozytywnie. Aleksandra Rap i Michał Palczyński byli dzisiaj u nas w studiu gośćmi. Słuchajcie, dobrych wiatrów, dużo przygód, ciągle dobrych ludzi na waszej drodze i dużo szczęścia, bo skoro go macie, to niech to szczęście z wami zostanie.
1: Dziękujemy serdecznie. Było nam bardzo, bardzo miło opowiedzieć o tym wszystkim i poznać ciebie, Tomku, na żywo też.
2: Dziękuję tak, bardzo.
0: Dzięki za spotkanie i za fajną rozmowę.
1: Ja się wszystkiego nazywam dobrego.
2: Tomasz Gorazdowski. Jak wszystko dobrze się ułoży, to w Live Guru usłyszymy się za tydzień.
3: 369. Audycja o związkach, bliskości i intymności. Rozmowy z najlepszymi specjalistami w Polsce. Seksuologami, terapeutami i edukatorami.
4: Coraz więcej osób przychodzi do terapeutów, psychologów, żeby zapytać, jak się rozstać.
3: Otwarcie i bez pruderii o przyjemności, ale i sprawach trudnych, delikatnych, a czasem kontrowersyjnych.
5: Miłość nie istnieje dla socjologii od zawsze. Jest konstrukcją społeczną, pewną ideą, co do której zgodziliśmy się, że istnieje.
3: Audycja 369 teraz o nowej porze, w nocy z poniedziałku na wtorek. Zapraszam, Marcin Klimkowski.

Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach. Wyszłam z domu, by zapomnieć pół życia.

0: Merde.
1: Znowu Francja.
0: Bonjour. Czyli dzień dobry. I witam Państwa. Witam, a nie witamy, ponieważ w tym tygodniu taty nie będzie, więc niestety będziecie Państwo musieli tylko słuchać mojego głosu przez godzinę, chociaż mamy dużo zaprogramowanej muzyki, więc podejrzewam, że te przerywniki muzyczne jednak oddadzą tchu tej audycji. Witam Państwa, Irena Brzezińska. Realizuje ze mną Milena Krupińska. Zaczniemy, tak jak obiecywałam, że przygotowuję audycję całkowicie oddaną festiwalowi w Cannes. I tak jest, to jest 79. festiwal tegoroczny. On otworzył się we wtorek 13 maja w Cannes z ponad setką filmów w programie, z których 22 ubiega się o Złotą Palmę. No i aż do zamknięcia 23 maja festiwal jawił się jako artystyczna bańka, ale też odbicie wstrząsów świata. Często prosi się festiwal, festiwal w Cannes oczywiście, by wziął na siebie jakąś rolę, by zastanawiał się nad kwestiami, które go bezpośrednio nie dotyczą, tak oświadczał delegat generalny festiwalu Thierry Frémaux na konferencji prasowej, dodając, że woli stawiać swój festiwal w roli obrońcy francuskiego modelu kulturowego. Dla niego kino jest w stanie niezwykłej produktywności i kreatywności. Nieobecność hollywoodzkich studiów w Cannes, o którym powiem za chwilę, nie jest dla niego problemem, ale jednak no, nie oszukujmy się, polityka zawsze wita właśnie do festiwalu i różne inne społeczne kwestie. O tym też za chwilę. Ja bym chciała tutaj zacząć od muzyki, ponieważ w poniedziałek 18 maja festiwal poświęcił cały dzień kompozytorom i kompozytorkom muzyki filmowej ze stowarzyszenia SESEM. Masterklasy, spotkania, wieczór ku czci muzyki filmowej. No i to są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do widywania swojego nazwiska na samym dole napisów końcowych, a ci kompozytorzy byli tego dnia na samym szczycie schodów festiwalowych, w taki piękny sposób wydaje mi się na uczczenie silne więzi między muzyką a kinem, bo czym byłoby kino bez muzyki? I dlatego też właśnie taką playlistę tutaj przygotowałam. Chciałam tutaj zaprezentować bardzo dużo utworów z filmów. Są to na przykład kompozytorzy, którzy w tym roku mają swoją muzykę w filmach. To są filmy, które ubiegają się o Złotą Palmę na przykład. I ci kompozytorzy są, oczywiście nie mogą pokazać tutaj muzyki, przedstawić muzyki, która jest z tych filmów, ponieważ te filmy, no, filmy i muzyki są jeszcze niedostępne. Ale myślę, że to też pokazuje, co potrafią i jak wielkimi artystami są. A zacznijmy od Amina Bouhafy, który współpracował z Fatoumatą Diawarą przy utworze Timbuktu Faso.

Timbuktu Faso. Timbuktu Faso to główny tytuł ścieżki dźwiękowej filmu Timbuktu z 2014 roku Abderrahmana Sissako. No i tutaj mamy Fatoumatę Diawarę, która śpiewa po Bambara i utwór jest lamentem niesionym przez właśnie ten głęboki, hipnotyzujący, wydaje mi się, jak ja to usłyszałam po raz pierwszy, to mnie trochę zahipnotyzowała, głos malijskiej śpiewaczki. Na tle muzyki łączącej afrykańskie brzmienia z współczesną orkiestrą. Mówimy tu o muzyce filmowej, a w tym filmie, w filmie Timbuktu, muzyka odgrywa centralną rolę, daje słyszeć to, czego islamiści zakazali. Pieśń, taniec, oddech życia. No, Bouhafa, czyli ten jeden z kompozytorów, wspomina słynną scenę wyimaginowanego meczu piłkarskiego, w której muzyka zastępuje dźwięki zakazane przez islamistów, że muzyka musiała dać słyszeć coś, czego nie wolno nam słyszeć. I dlatego wydaje mi się właśnie, dla mnie absolutnie kino jest nierozerwalne z muzyką, znaczy kino współczesne, może wydaje mi się, że jak jest muzyka, to muzyka jest w stanie nam przekazać coś, czego nawet ekran nie jest w stanie. Jeśli chodzi o Amina Bouhafę, to jest francusko-tunezyjski kompozytor. Zaczął grać na fortepianie w wieku 3 lat, ukończył Narodowe Konserwatorium Muzyczne w Tunisie, później wstąpił do Konserwatorium Paryskiego. No i on właśnie rozwinął taki bardzo osobisty styl w służbie obrazu i unikając zresztą stereotypów orientalizmu. Był uhonorowany Cezarem za Timbuktu właśnie i stał się jednym z najbardziej oryginalnych postaci współczesnego kina autorskiego, głosów, dźwięku. W 2017 roku też zdobył nagrodę za najlepszą kreację dźwiękową w sekcji Un Certain Regard, która jest sekcją w Cannes, poza tą compétition officielle i za La Belle et la Meute. I on na przykład podczas swojej Leçon de Musique w Cannes w tym roku, który jest spotkaniem właśnie w temacie muzyki z kompozytorami, jego spotkali właśnie podczas tegorocznej Leçon de Musique, powiedział, że kompozytorzy muzyki do obrazu są trzecimi autorami filmu. I właśnie wydaje mi się, że to o to też mi trochę chodziło, jak mówiłam, że dla mnie jest to bardzo ważny element. Jest też właśnie obecny na Cannes 2026 w sekcji Quinzaine de Cineastes, 15 cineastów, znaczy filmografów z muzyką do filmu animowanego Carmen Loiseau Rebel. I oczywiście mówimy tutaj o operze. Zresztą on opisuje swoje podejście właśnie. Mówi, że chciał pokazać operę dzieciom, odkryć tę operę przed dziećmi, że Carmen to jest niesamowite dziedzictwo i chciał, żeby jego 8-letni syn mógł śpiewać Carmen, klaszcząc przy dźwiękach La Garde Montante i innych tematach z tej opery. Chciał też, żeby dorośli towarzyszący dzieciom odkryli tematy, ukryte melodie, które nie były zbytnio eksponowane czy rozwinięte przez Bizeta. I dlatego uważa, że to jest praca, to co on zrobił przy tym filmie animowanym, to jest praca zarówno muzycznego dokumentalisty opery Bizeta, jak i tkanina połączeń między tym dziedzictwem a współczesnością. Też chciałam, widać, że właśnie się dużo rozpowiadam na temat samego artysty i muzyki, którą słyszymy, chciałam od razu powiedzieć, że w tym ta audycja będzie o wiele bardziej muzyczna niż zazwyczaj, ponieważ chciałam właśnie połączyć to kino, kontekst, sztukę, politykę, wszystko co się działo z także właśnie muzyką i kompozytorami. Zresztą ten kompozytor został zaproszony, tak jak mówiłam, by podzielić się swoją ścieżką twórczą i wizją kina w ramach właśnie tego Leçon de Musique i stał się też najmłodszym kompozytorem przyjętym w tym prestiżowym przedsięwzięciu, ponieważ ma 39 lat. On jest w Cannes, absolutnie, ale nie mogłabym też nie opowiedzieć o Fatoumacie Diawarze, która jednak współpracowała z nim nad tym utworem. To jest malijska śpiewaczka, kompozytorka, aktorka także. I ona właśnie skomponowała Timbuktu Faso wspólnie z Aminem Bouhafą do tego filmu, nominowanego do Oscara, nagrodzonego 7 Cezarami i uznawana jest za jeden z najważniejszych głosów współczesnej Afryki. Jej muzyka

powiedzieć może kilka słów. Z medialnego rozgłosu festiwalu skorzystało około 600 profesjonalistów w branży filmowej, którzy podpisali list otwarty opublikowany w Libération, potępiający rosnące wpływy skrajnej prawicy na kino, tutaj cytuję, za pośrednictwem miliardera Vincenta Bolloré, który jest jednym z największych akcjonariuszy Canal+. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo dużo ludzi powiedziało, że właściwie to, że była ta petycja i przede wszystkim to, że potem Canal+ zawołał i poprosił o bojkot tych osób, które podpisały tą trybunę, czyli poprosiły o bojkot 600 profesjonalistów kina, trochę przyćmiło początek Cannes, ponieważ większość osób mówiło o tym. Mówimy tutaj o sygnatariuszach takich jak na przykład Swanarlu, który był jednym z głównych aktorów w filmie, który dostał Złotą Palmę w 2023, Anatomie d'une Chute, Anatomia Upadku, o Juliette Binoche, o reżyserii Arturze Harari. Więc mówimy naprawdę o bardzo znanych osobach, no i oczywiście całej tej, wszystkich tych, którzy są za kulisami, ale którzy też pracują, bez których tego kina nie byłoby. No i tutaj właśnie to zawołanie do bojkotu było jednak bardzo, bardzo mediatyzowane i wszyscy o tym mówili. Proponuję przejście do następnej piosenki, później przejdziemy dalej do tematu Cannes. Ale na razie Florencia di Concilio, Rara Avis.

Rara Avis to tytułowy utwór ścieżki dźwiękowej z filmu Le Mystérieux Regard du Flamant Rose. Nie podejmę się wypowiedzenia tytułu po hiszpańsku, bo niestety po hiszpańsku nie mówię i nie chcę kaleczyć tego pięknego języka. Ale to jest film chilijskiego reżysera Diego Cespedesa. Pieśń wybrzmiewa w filmie, niosąc całą złożoność bohaterki. Rara Avis, czyli rzadki ptak. To akurat chyba dlatego, że łaciny się uczyłam, to mogą przetłumaczyć. To zarówno Fleming, jak i ta niezwykła historia. To jest długie rozwinięcie trwające niemal 6 minut, które jest charakterystyczne właśnie dla Di Concilio i która jest urugwajską kompozytorką i pianistką. Komponuje muzykę do filmów od ponad 15 lat, opanowując zarówno język klasyczny, jak i kompozycję elektroniczną. I mówiła w pewnym wywiadzie, wydaje mi się, który czytałam, że jej filozofia muzyczna definiuje się jako orkiestracja życia codziennego. Od 2017 roku, to było bardzo interesujące, dzięki muzyce do pierwszego filmu Lei Missius Ava dołączyła do rzadkiego grona kobiet w muzyce do filmów pełnometrażowych. Laureatka pierwszej nagrody Michela Legrand jest niezastąpioną postacią muzyki filmowej we Francji i za granicą i właśnie dlatego chciałam tutaj powiedzieć o jej roli na 79. Festiwalu w Cannes. Jest obecna z filmem Histoire de la nuit, Lei Missius, który zresztą usłyszałam, że dużo osób właśnie cieszyło się na powrót Lei Missius i jej filmów w konkursie oficjalnym z obsadą złożoną z Hafsi Herdzi, Moniki Bellucci, Benoita Magimela i Bastiana Bouliona. Jak mówi, to długa historia miłosna z Lei Missius i jej filmami, ponieważ właśnie miała szczęście komponować muzykę do wszystkich jej filmów pełnometrażowych i to jest już trzecia współpraca i powiedziała, że myśli, że gdyby jej muzyka brała formę obrazów, wyglądałaby trochę jak filmy Lei Missius, więc wydaje mi się, że to przepiękne, że kompozytorka i realizatorka się tak komplementują. Miałam wrócić do kontekstu festiwalu i dlatego do jury może, ponieważ to jest jednak ważne. Jury 79. festiwalu przewodniczy południowo-koreański reżyser Park Chan-wook, pierwszy południowo-koreański przewodniczący jury w Cannes, który zadeklarował chęć nagradzania dzieł wyłącznie na podstawie ich własnych zasług. Bez względu na płeć, narodowość czy poglądy polityczne, bo tak jak mówiłam, oczywiście polityka i wszystkie inne tematy są jednak, oczywiście są w Cannes i są, mówi się o tym. On powiedział, że nagrody powinny być przyznawane dziełom, które przetrwają 50 lub 100 lat. Jury zresztą jest bardzo zróżnicowane, obejmuje m.in. amerykańską aktorkę Demi Moore oraz mocno zaangażowanego lewicowo-scenarzystę Paula Laverty'ego, współpracownika Kena Loacha. A wracając do Park Chan-wooka, przewodniczącego jury, to powiedział, że nie sądzi, abyśmy powinni oddzielać sztukę od polityki, że to dziwna koncepcja, by chcieć te dwie rzeczy przeciwstawiać, ale powiedział to w ten sposób, że dla niego, tylko dlatego, że dzieło niesie przesłanie polityczne, nie powinno być uważane za wroga sztuki i odwrotnie, że jeśli wygłasza się błyskotliwą deklarację polityczną bez żadnego wymiaru artystycznego, to byłaby tylko propaganda. To nie są moje... Ja tutaj staram się być obiektywna, to właśnie jego cytat. Zresztą iworyjski aktor Issach Debankole, członek jury, stwierdził, że kino nie byłoby kinem, gdyby nie mówiło o sprawach ludzi. Paul Laverty podkreślił, że często filmy uważane za apolityczne, są najbardziej polityczne. Żyjemy w mrocznych czasach i jak powiedział Szekspir w Król Learze, głupcy prowadzą ślepców. Widzimy tyle systematycznej przemocy, ludobójstwo w Gazie, wszystkie te okropne konflikty, że no, tej polityki nie można odłączyć, tak właśnie powiedział Laverty, który zresztą został aresztowany pod koniec sierpnia na marginesie propalejskiej demonstracji w Edynburgu. Wcześniej zaatakował też pojawienie się sztucznej inteligencji, która też była, oczywiście jest tematem w kinie i na festiwalu w Cannes. Dlatego mówię, że no, ta polityka zawsze była i istnieje w kinie. W lutym festiwal w Berlinie był wstrząsany kontrowersjami dotyczącymi politycznego wymiaru festiwalu i poparciem dla sprawy palestyńskiej. Przewodniczący jury Wim Wenders był atakowany za twierdzenie, że kino powinno pozostać poza polityką. Thierry Frémaux na przykład oświadczył, że Cannes jest polityczny, gdy filmy są polityczne. Nie wiem, czy mogę tutaj dać swoją własną opinię, ale moim zdaniem
Niestety, ale polityka też jest częścią naszego życia, a w momencie, gdy jest częścią naszego życia, to jest też częścią naszej sztuki i w tym właśnie kin i wszystko, co się z tym łączy. Poza tym są tematy, o których trzeba mówić, więc nie dziwię się. Powiedzmy, że moja opinia to jest to, że nie dziwię się, że jest dużo polityki i spraw społecznych w Cannes. Dalej to właśnie miałam powiedzieć o tej sztucznej inteligencji, ponieważ festiwal jawi się jako bastion oporu wobec właśnie tego fenomenu, który wstrząsa przemysłem filmowym i nie tylko. Oczywiście ja tutaj jako prawnik mogę też powiedzieć, że prawnicy trochę boją się o swoje posady i też o jakość pracy. Dziennikarze także próbują uczyć się współpracować z tymi narzędziami, ponieważ jest to taki moment, gdzie niestety ta sztuczna inteligencja istnieje, więc będziemy musieli nauczyć się z nią współpracować, a nie przeciwko niej. No i właśnie na przykład Demi Moore powiedziała, jeśli chodzi o kino, że sztuczna inteligencja wkroczyła już do studiów, że nie zamykają oczu, ale odmawiają, by dyktowała swoje prawa kinu. I przepraszam, to powiedziała Iris Knobloch, a Demi Moore powiedziała, że na ten temat zawsze ma wrażenie, że sprzeciw generuje tylko większy sprzeciw. Sztuczna inteligencja istnieje, a walka z nią to bitwa, którą przegramy. Szukanie sposobów współpracy z nią wydaje mi się zatem cenniejszą drogą do obrania. No cóż, mamy, wydaje mi się to samo zdanie, ale to też wychodzi właśnie z rozmów z wieloma osobami, które się w tym specjalizują i także z socjologami, bo to już jest oczywiście też debata społeczna i wiele osób właśnie uważa, że ta współpraca to jest jedyna droga. Paul Laverty z kolei zaatakował rozwój sztucznej inteligencji. Powiedział, abyśmy spojrzeli na kryzys związany z centrami danych, które mają wpływ na wodę, na społeczności. I to jest oczywiście drugi aspekt, bo zapominamy, mówimy o tym, że po prostu zabija nam to kreatywność, że zabiera pracę, ale też nie można zapomnieć oczywiście o ekologii, jeśli chodzi o IA. No a Pierre Salvadori, na przykład reżyser filmu otwierającego festiwal, podkreślił wyjątkowość kinowej iluzji w przeciwieństwie do tej generowanej przez sztuczną inteligencję, chociaż tutaj nie będzie hipokryzji. Opowiadaliśmy w zeszłym tygodniu z tatą o tym, jak teraz w teatrze w Wersalu i teraz w teatrze była pokazywana sztuka całkowicie wygenerowana przez sztuczną inteligencję, przy której oczywiście było też ogrom pracy, bo tą sztuczną inteligencję trzeba było nauczyć i pokierować. Ale zdecydowanie jest to temat na czasie i temat, który wraca i we wszystkich domenach życia. Proponuję muzyczny przerywnik, później pewnie wrócę może do honorowych Złotych Palm, a na razie Alberto Iglesias, Hable con ella.

Hable con Ella to utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Porozmawiaj z nią Pedro Almodovara z 2002 roku. No i Iglesias podpisuje tu jedną z wielu pięknych partytur dla Almodovara. Muzyka towarzyszy filmowi o dwóch mężczyznach czuwających przy dwóch kobietach w śpiączce. I dlaczego tutaj ważne jest o tym, że mówię o Almodovarze? Dlatego, że Alberto Iglesias to hiszpański kompozytor, który najpierw był zauważony za muzykę do filmów hiszpańskich, głównie Pedro Almodovara i Julia Medema, zanim jego kariera nabrała wymiaru międzynarodowego. Był czterokrotnie nominowany do Oscara od 2005 do 2021, czyli tak w przeciągu lat 2005, 7, potem 11, a potem 10 lat później. A tutaj na festiwalu w Cannes Alberto Iglesias napisał muzykę do filmu Autofiction Pedro Almodovara właśnie, który jest prezentowany w konkursie oficjalnym. I to już jest siódmy udział Almodovara w Cannes i kolejna współpraca z jego stałym kompozytorem od 1995 roku. Mówimy tutaj o duecie prawie nierozerwalnym Iglesias z Almodovarem. I dla Iglesiasa właśnie to jest powrót do Cannes w konkursie oficjalnym po długiej liście poprzednich obecności. Ja tutaj sobie podpisałam daty i to jest, wydaje mi się, przepiękne. W 96, 99, w 2008, rok później, 2011, 16 i 19 i teraz znów właśnie pojawił się. W tym są jednak raz, dwa, trzy, cztery, pięć filmów z Almodovarem, w tym trzeba do tego dodać jeszcze właśnie ten tegoroczny, więc to jest zdecydowanie prawie historia miłosna między kompozytorem a Almodovarem. A wracając do właśnie historii festiwalu, no to myślę, że chciałabym wspomnieć krótko o honorowej Złotej Palmie, którą otrzymał nigdy wcześniej nie wybrany przez festiwal nowozelandzki reżyser i producent Peter Jackson. Otrzymał w wieku 64 lat honorową Złotą Palmę podczas ceremonii otwarcia dla uhonorowania całości swojej kariery. Wyróżnienie to nagradza jednego z najpopularniejszych reżyserów w historii, którego sukcesy kinowe tytułują go obok gigantów takich jak James Cameron czy Steven Spielberg. Jego dwie trylogie, myślę, że wiemy, o które chodzi. Faktycznie ja, jak zobaczyłam ceremonię otwarcia, to zdałam sobie sprawę, że po raz pierwszy chyba widzę jego twarz, ale oczywiście znałam jego dzieła. Władca Pierścieni, Hobbit, oparte na dziełach Tolkiena, uczyniły z niego reżysera znanego jednak, wydaje mi się, na całym świecie. Zresztą w 2001 roku zaprezentował w Cannes pierwsze obrazy z Władcy Pierścieni, tej części Drużyna Pierścienia, co stało się fundamentem światowej pasji wokół trylogii. No i wzruszył się oczywiście podczas, gdy otrzymał właśnie tę palmę. Powiedział, że otrzymanie honorowej Złotej Palmy w Cannes będzie jednym z największych momentów jego kariery. I na przykład Thierry Frémaux podkreślił, że Jackson na zawsze odmienił Hollywood i jego sposób pojmowania widowiska. I podobała mi się jeszcze jedna scena właśnie z ceremonii otwarcia, ponieważ dwie francuskie piosenkarki, Teodora, którą słyszeliśmy w zupełnie innym wydaniu, ponieważ Teodora to jest taki pop, R&B, soul, no nie soul, może raczej pop, R&B i takie właśnie brzmienia, razem z drugą piosenkarką O'Clue wykonały piosenkę Beatlesów, których fanem jest Peter Jackson i bardzo mi się podobało właśnie widzieć te dwie francuskie, dwie piosenkarki na scenie śpiewające tę piosenkę, a on siedział obok i po prostu słuchał i widać było, że czerpie wszystko, co może właśnie z tego momentu. I był to bardzo piękny widok, wydaje mi się, i oczywiście bardzo należała mu się ta honorowa Złota Palma, ponieważ to, co dał dla kina, to jednak sporo i każdy zna jego dzieła. Zastanawiałam się teraz, nie wiedziałam za bardzo, co powiedzieć, bo wiem, że niektórzy mówią, że właśnie te filmy z box office'a najbardziej znane, największe. To, co tutaj powiem, jest może trochę krytykowalne, ponieważ dużo osób nie zgadza się ze mną, jak o tym rozmawiam. Uważam, że jest bardzo dużo snobizmu w różnych domenach. To znaczy, że jeśli chodzi o książki, ja na przykład bardzo lubię książki, znam się trochę bardziej na nich niż na kinie. I jeżeli ktoś mi mówi, że czyta obojętnie jaką książkę, to ja jestem bardzo z tego zadowolona. Grunt, że osoba czyta. Bardzo fajnie. I niech każdy czyta to, na co ma ochotę i niech każdemu podoba się to, co mu się podoba. To samo z muzyką. Ja na przykład bardzo lubię niektóre, bardzo dużo mainstreamowej muzyki. Ale zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, no tak, ale to jest mainstream,
słuchasz tego, co wszyscy inni słuchają, bo jest taka moda, czytasz tego, to wszystko, czego co inni czytają, bo taka jest moda, a tak naprawdę nie znasz się na prawdziwej sztuce. Ja na przykład uważam, że to są wielkie dzieła, dzięki temu zarobiło się bardzo dużo pieniędzy na pewno w Hollywoodzie, nie oznacza, że to nie jest sztuka i nie oznacza, że to nie są właśnie filmy warte palmy. Dlatego bardzo się cieszę, że dostał honorową Złotą Palmę. Na pewno wiele osób się ze mną zgodzi, ja tylko mówię o tej właśnie małej części, która zawsze znajdzie coś do powiedzenia. Kończę te moje dywagacje, bo pewnie chcę jeszcze usłyszeć trochę więcej o samym festiwalu, ale na razie Audrey Ismael, Diamant Brut.

Diament Brut to główny temat ścieżki dźwiękowej filmu Agaty Riedinger z 2024. I choć Diament Brut był prezentowany w konkursie oficjalnym na festiwalu w Cannes w 2024, Audrey Ismael, czyli francuska autorka, kompozytorka o reuniońskich korzeniach, która właśnie skomponowała Diament Brut, zresztą Samouk o wyjątkowym stylu, wraca w 2026, wróciła w tym roku z nowym filmem Duła reżyserki kosowskiej Blerty Basholi, który został wybrany do Semaine de la Critique, czyli Tygodnia Krytyki. Zresztą obie artystki poznały się właśnie podczas edycji festiwalu. Dużo mówiłam. Ponad 40 minut mamy słów i muzyki. Mówiłam na samym początku o tym, że Hollywood jest nieobecne, ponieważ amerykańskie studia zdecydowały się zbojkotować Cannes, co staje się nawykiem, jeśli chodzi o studia amerykańskie dla wszystkich festiwali filmowych, od fiasku Jokera Szaleństwo we dwoje, który został zmiażdżony przez krytykę, wydaje mi się, w Wenecji w 2024. Więc cóż, to właściwie chciałam tylko o tym wspomnieć, bo powiedziałam, że trochę wytłumaczę, więc amerykańskie studia zdecydowały się zbojkotować. Mimo to festiwal może liczyć na całą armadę gwiazd. Penelope Cruz, Adama Drivera, Barbarę, najróżniejsze gwiazdy są, tylko po prostu nie ma właśnie tych, powiedzmy, oficjalne Hollywood jest nieobecne. I tak jak mówiłam, dużo mówię o Cannes, dużo mówię o muzyce, kompozytorach, kinie, ale nic nie powiedziałam o oficjalnej selekcji. I tutaj trochę głupio. Mianowicie, często krytykowany za rzekomy faworytyzm, festiwal wybrał w tym roku 11 reżyserek i reżyserów, nigdy wcześniej nieobecnych w konkursie. I to jest połowa filmów na te 22 wybrane. I to jest, tak powiedział Thierry Frémaux, sposób na przywrócenie historii do teraźniejszości. W tym powiewie świeżości zyskuje między innymi Arthur Harari, on akurat znany w Cannes, ponieważ był nagrodzony za scenariusz Złotej Palmy 2023 właśnie w tym filmie, o którym mówiłam, w Anatomii upadku. Czy jest jeszcze też Rodrigo Sorogoyen, wschodząca gwiazda hiszpańskiego kina, który zaprezentuje Les Trumeaux z Javierem Bardemem w roli reżysera Demiurga. Nie chcę tutaj, nie wiem, czy mam strasznie dużo czasu, żeby się rozpowiadać. Są nowi Francuzi w konkursie. Jeanne Herry, Micheline Bourgeois-Taquet także się pojawiają. Hiszpanie, nowi Hiszpanie, Javier Calvo i Javier Ambrosi, akurat dwóch Javierów, z La Bola Negra, o losach trzech gejów w Hiszpanii w trzech różnych epokach, którzy też nigdy wcześniej nie pojawili się w żadnej selekcji w Cannes, żadnej sekcji, co jest rzadkością. No i są kraje, które nigdy nie miały filmów wybranych w Cannes, które również są w programie. Kostaryka z Ton Animal Maternel w selekcji Un Certain Regard. Jemen z The Station. Kosowo z Duła. Te dwa ostatnie filmy zostały wybrane na właśnie w selekcji Tydzień Krytyki, La Semaine de la Critique. No i oczywiście konkurs też nie zaniedbuje stałych bywalców promenady, jednak. Filmy dwóch zdobywców Złotej Palmy, Japończyka Hirokazu Koreedy i Rumuna Christiana Mundziu. Wielokrotnie nominowany, ale nigdy nagrodzony Amerykanin James Gray wraca do Cannes z Paper Tiger, wrócił do Cannes i z gwiazdorskim duetem Scarlett Johansson i Adamem Driverem. Dużo we Francji mówiło się też o francuskim kinie. Kilka filmów francuskich na przykład na nowo przyglądało się II wojnie światowej. Mianowicie bardzo dużo słychać było o filmie Moulin Laszlo Nemesa, która jest biografią Jean Moulena z Gilles Lelouchem w roli właśnie przywódcy ruchu oporu. Był także Notre Salut o losach jednego z jego przodków, znaczy przodków Emanuela Mara, to jest film Emanuela Mara i film jest o losach jednego z jego przodków, który próbował znaleźć sobie swoje miejsce w trybach kolaboracyjnego reżimu Vichy. No i to taki drugi film powracający do tego mało eksploatowanego w kinie aspektu historii Francji, Paul Les Rions et les Ombres z marca, który był zresztą o, jeśli się nie mylę, dziennikarzu, kolaborancie. Nazwiska sobie nie przypomnę. Poza konkursem była też zaprezentowana pierwsza część kosztownego biograficznego dyptyku o De Gaulle'u, wyreżyserowanego przez byłego dyplomatę i wydaje mi się, że każda część kosztowała około 40 milionów euro.
więc to jest był bardzo kosztowny biograficzny dyptyk. No i po stronie filmów francuskich poza konkursem, na przykład Le Bon Dun śledzi ostatnie dni nauczyciela historii i geografii Samuela Patiego. O tym mówiliśmy bardzo dużo oczywiście w audycji już wiele lat temu, gdy się to zdarzyło, ponieważ był ofiarą no po prostu brutalnego ataku z absolutnie okropnego po tym, jak niektórym dzieciom, studentom, znaczy uczniom raczej nie spodobało się to, co mówił na lekcji. L'affaire Marie Claire, która opowiada o walce Gisèle Halimi przeciwko penalizacji aborcji, i publiczność Canoise mogła też odkryć w programie otwarcia nowy oniryczny film Piera Salvadoriego. Ponieważ film otwierający festiwal to La Venus Électrique właśnie Piera Salvadoriego z Pio Marmajem i Anaïs de Moustier, który zanurza się w paryskim świecie jarmarcznym lat 20. XX wieku. No i właściwie taki krótki opis filmu to fałszywa wróżka, oszustwo i miłosne trójkąty. I podobno był bardzo właśnie interesującym filmem, myślę, wart zobaczenia. Jeśli chodzi o selekcję, to nie chciałam zapomnieć o tym, że w oficjalnym konkursie jest Fatherland Pawła Pawlikowskiego o powrocie pisarza Thomasa Manna do Niemiec w 1949 roku, 16 lat po ucieczce przed nazizmem. Więc właśnie mamy jeszcze jeden film pana Pawlikowskiego w Cannes i to w selekcji oficjalnej. Jeszcze kilka słów może o ceremonii otwarcia, ponieważ ceremonia otwarcia jest oczywiście momentem bardzo ważnym dla festiwalu, który też zapada w pamięć, może trochę mniej niż ceremonia zamknięcia, ale jednak. I tak jak mówiłam o honorowej Złotej Palmie i o Peterze Jacksonie, to samo ceremonię poprowadziła aktorka Ai Haidara, następczyni Laurenta Lafitte z zeszłego roku, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, który obiecał wstrzyknąć trochę humoru w ceremonię, w tę tradycyjnie, powiedzmy, uroczystą imprezę. Ai Haidara wybrała inne podejście, bo powiedziała, że nie jest humorystką, więc chce podejść do tego ze szczerością i pasją, być po prostu sobą. No i powiedziała sobie też, że przyjmując tę propozycję uznała się za szaloną, ale że jednocześnie to było wspaniały pomysł, wspaniała okazja i że to było super i radosne, tak powiedziała w cytacie. Podczas festiwalu w 2018 zresztą mówiła o tym, że pomyślała o Jeanne Moreau, pierwszej kobiecie, która prowadziła ceremonię w Cannes. Dla niej Cannes to kino świata, miejsce spotkań, gdzie od czasów jej młodości słyszała nazwiska reżyserów, takich jak bracia Dardenne czy Gus Van Sant. To dało właśnie ciekawość, by odkryć ich filmy i potem otworzyć się na kino zagraniczne. I myślę, że to jest właśnie to, że też o tym chciałam powiedzieć w tej audycji, że to jest... kino pozwala nam otworzyć się na świat, pozwala spotykać też ludzi oczywiście... Znaczy, jakby to powiedzieć... Tutaj, jeżeli pójdzie się do Cannes, jasne, spotkasz ludzi. Ja mam wrażenie, że oglądając film spotykasz. Jak to jest dobry film, dobrze wyreżyserowany i wciągasz się w historię, to jest tak, jakbyś czytał dobrą książkę. Odkrywasz miejsca, które byś nigdy nie odkrył, odkrywasz ludzi, których byś nigdy nie odkrył, historię, których byś nigdy nie wymyślił. I kino jest po prostu jeszcze jedną właśnie, jeszcze jednym sposobem na to, aby odkryć no nieograniczoną wyobraźnię ludzi, którzy nas otaczają. I też wciągnąć się w coś, co jest trochę inne od naszej rzeczywistości. Może być lepsze, może być gorsze, ale wydaje mi się, że właśnie to kino jest dlatego ważne w naszym życiu. Myślę, że kończy mi się już czas audycji. Myślę, że też wystarczająco długo się Państwo już mnie nasłuchali. W przyszłym tygodniu wrócę oczywiście do audycji z tatą, jak już tata też wróci. Na razie bardzo dziękuję Państwu za tę godzinę spędzoną ze mną, z kinem, z festiwalem i muzyką filmową. Zapraszam właśnie na następny tydzień. Dziękuję, Irena Brzezińska. Bardzo dziękuję realizującej audycję Milenie Krupińskiej, a na sam koniec jeszcze ostatni utwór Valentina Hadżadża, Flying, i do usłyszenia za tydzień.

0: To może ja jeszcze tylko tytułem takiego postscriptum do audycji Merde, znowu Francja, chciałbym powiedzieć tyle, że wczoraj, późnym wieczorem, poznaliśmy wyniki 79. Festiwalu Filmowego w Cannes. Złotą Palmę otrzymał film Fjord Christiana Mungiu. To ten sam rumuński reżyser, który prawie dwie dekady temu wyreżyserował bardzo głośny i bardzo ważny, także społecznie, a może przede wszystkim społecznie, film 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. I to jest pierwsza i najważniejsza wiadomość, ale proszę też pamiętać, że Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za reżyserię wczoraj w Cannes. Wyróżniono go za film Ojczyzna, a nagrodę otrzymał ex aequo z duetem Javierów, z Javierem Ambrosim i Javierem Calvo. Oni z kolei za film La Bola Negra. I tak się szczęśliwie składa, że już zaczynamy, mimo tego, że jeszcze nie mamy godziny 9, ale jakoś ten czas wypełnimy, mogę was o tym zapewnić.
1: Gra podwójna.

Niedziela. Niedziela, no chciałbym powiedzieć godzina 9, ale jeszcze przed 9. Także też z takim małym bonusikiem dzisiaj gra podwójna Julia Nowaczyńska, za heblami Antek Grudniewski, to jest wydawca dzisiejszej audycji. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i pogram wam przez najbliższe 2 godziny rzeczy różne i różniaste, trochę nowości, ale też staroci, które mam nadzieję lubicie. A zaczniemy poniekąd też od zespołu, który filmowo bardzo mocno zyskał. Akurat nie na tych piosenkach, które dzisiaj dla was wybrałem. Raczej to był ten Starbuster, który narobił ogromnego zamieszania razem z samym filmem, razem z serialem Peaky Blinders. No to posłuchajcie, bo to na dobry początek myślę, że ładnie nam tutaj w cudzysłowie siądzie.

Fontaines DC. Myślę sobie, że to był najlepszy koncert ostatniego roku na festiwalu obok tego koncertu Jamesa Blake'a. Przynajmniej moim skromnym zdaniem. Ale wiecie co? Przy tej okazji mam wam coś do ogłoszenia przy okazji jednej z najbliższych gier podwójnych i myślę, że to będzie dobre ogłoszenie. Ale dopiero wtedy, kiedy posłuchamy sobie nowego Genesisa Owusu, bo już wam to chyba zdążyłem powiedzieć, stałem się szalikowcem tego artysty.

0: Ale kolorów ma ta płyta, naprawdę. O, jeszcze dajmy Genesisowi powiedzieć coś do końca. Pochodzący z Gany Australijczyk de facto. Genesis Owusu i jego nowa płyta, która zdaje się nawet będzie płytą tygodnia w przyszłym tym tygodniu rozpoczynającym się w Radiu 357 i bardzo fajnie. To jeszcze was przetrzymam z tą opowieścią, co się wkrótce wydarzy w Grze Podwójnej w jednym z najbliższych tygodni. Najpierw chciałbym wam powiedzieć, że tak, Genesis Owusu ze swoją trzecią płytą robi robotę, w cudzysłowie, ale jego poprzednie dwa albumy też tę robotę robią. Na dowód wyciągnę coś z jego starszej płyty i daję słowo harcerza, że ten refren nie odklei się od was długo, długo.
1: Once I left your crazy ass, I took a therapy session. I won't be richest with the

Otóż umówiłem się ze znanym wam, w zasadzie już nie wiem, czy powinienem powiedzieć muzykiem, czy bardziej szefem wielkiego przedsięwzięcia, organizatorem, Arturem Rojkiem, że wpadnie do mnie podczas jednej z czerwcowych gier podwójnych i pogramy sobie podwójnie i może też sięgniemy po wykonawców, czy ja wiem, których zaprasza na najbliższy off festiwal albo takich, których chciałby zaprosić. No jakoś sobie wymyślimy tę audycję. No, to taki pomysł, a wzięło się to ostatnio stąd, że napisałem do Royasa: słuchaj, jest Genesis Owusu, ty musisz go ściągnąć na Off Festival, przecież to jest artysta, który idealnie by tam pasował. Artur odpowiedział: wiesz co, a ja go znam, on był już na Off Festivalu. Ja: naprawdę? Był? Następnego dnia mi napisał: a nie, miał być, ale coś mu wypadło w ostatniej chwili, już nie pamiętam co. A to jednak jest zasadnicza różnica. Także Artur, ściągaj Genesisa w te pędy. Może jeszcze w tym roku się uda, jeszcze zostało trochę do festiwalu. Także w jednej z czerwcowych audycji poprowadzimy sobie gra podwójna podwójnie. A teraz ciekawa postać, to jest producent z Francji, który czasem proponuje piosenki kompletnie nie z tej ziemi i takie nie do określenia. Posłuchajcie, Chassol.

Bardzo intrygujące, prawda? Rude, crude, lewd od Chassola. Tak do końca nawet nie umiem sobie poukładać tego w głowie. Sama płyta, cała płyta tego artysty jest trudniejsza, powiedziałbym, niż ta piosenka. Czasem trudno, znów w cudzysłowie, złapać melodię, ale jeśli będziecie mieli ochotę, to się przymierzcie. Ja teraz sięgnę po jego starszy utwór. Tutaj Chassol zaprosił do współpracy grupę Ménage à Trois. Ménage à Trois oznacza trójkąt, ale nie ten geometryczny trójkąt, ten taki stricte ludzki trójkąt. Chassol, Music is God, my love.

0: that, my love. That's what you said. This is wonderful.
1: Oj, to taki bardzo sympatyczny, wychillowany szasol. Julka mi podpowiada, że w Warszawie, ale i w całej Polsce coraz ładniej się robi, robi się gorąco. No to myślę, że w sam raz na taki poranek Francuz i zostaniemy w tym tonie. Jest para słuchaczy, chłopak z dziewczyną, on Polak, ona Brazylijka, którzy... Po wysłuchaniu kilka tygodni temu Barbatukis i ich piosenki Bajany w jednej z moich audycji, czy to w Grze Podwójnej, czy to w Mam Graciu, powiedzieli, a to jak chcesz, to podpowiemy ci tutaj kilku brazylijskich twórców, których warto posłuchać. Czemu nie? Myślę sobie. No i bardzo proszę od Wiki, od Brazylijki, od słuchaczki, nazwijmy to piosenki pana Koracza, czyli chcielibyście najbardziej usłyszeć. Nazywa się Marisa Monte i jest wielką gwiazdą w Brazylii.

0: Tem menos atraso, né? Agora a gente tem que gravar por telefone da próxima vez. Pois é, vamos gravar no telefone fixo, então.
1: O, i tak Marisa Monte jeszcze dopowiada przez kilkanaście sekund w tej piosence Calma od Marisy Monte, od wielkiej postaci tamtejszej sceny. I pomyliłem, przekręciłem imię naszej brazylijskiej słuchaczki, nie, to Vivi. Stanley Staszek i Vivi podesłali mi brazylijskie utwory. Obrigado, Vivi. Jeszcze raz Marisa Monte.

I w takim miłym klimacie pod pierwszą, drugą, kto wie, trzecią kawę pozostaniemy. Poruszamy się po krajach, które rzadko bywają w grze podwójnej, czy w ogóle rzadko funkcjonują na falach eteru w radiu w Polsce, bo tutaj najczęściej albo Anglo-Saksonia, albo polska muzyka po prostu. Czyli było tak. Była Francja od Chassola, była Brazylia od Marie Simonte, a teraz zajrzymy do Belgii. A tutaj w Belgii dziewczyna pochodząca z Konga, byłej kolonii, byłej belgijskiej kolonii, a teraz na co dzień mieszkająca w Belgii, nazywa się Camille Yembe i właśnie w ostatni piątek ukazał się jej premierowy album. Bardzo ciekawe rzeczy, to pierwszy singiel.

Kamil Jembe, a ja na fety. Nie ma tutaj nic do świętowania. Bardzo widzę, że wam podpasowały rytmy i piosenki od Marisy Monte, przysłane nam przez prosto z Łomży. Wyobrażacie sobie, Vivi i Staszek mieszkają w Łomży. Vivi Brazylijka mieszka w Łomży. Jak to się plecie? Kamil Jembe raz jeszcze, a nawet dwa razy, bo wybrałem dzisiaj trzy piosenki od niej. A co? Ale jedna to będzie taki króciaczek. Ale najpierw piosenka pod tytułem, no to będzie długi tytuł, Vol 170190. No taki to jest tytuł. Po prostu Lot 170197. Kamil Jembe.

lubię tak odkrywać nowych wykonawców. Mam nadzieję, że wy też. Krzysiek napisał: obudziłem się kwadrans przed grą podwójną, idealnie, żeby zaparzyć kawę. Się organizm wytrenował. No, się wytrenował, bardzo dobrze. Na taki mały deser Camille Yembe po raz trzeci, raptem minuta i 39 sekund. Ale jakie to ładne. Tetre, twoje ślady.

Kamil Jembe i jej wydana w ostatni piątek płyta pod tytułem Jeune Led, co możemy przetłumaczyć jako młoda i brzydka, ale trochę się ze sobą pieści ta Kamila, bo tylko ta pierwsza część zdania się zgadza. Kamil Jembe, pisane przez literkę Y, także zapamiętajcie sobie. Włóczęgi po świecie ciąg dalszy. Byliśmy już od początku audycji. Gdzie my byliśmy? No byliśmy w Australii z Genesisem Owusu, potem zajrzeliśmy do Francji z Chassolem, Marisa Monte, Brazylia, teraz była Belgia od Kamili Jembe, Austria, no jeszcze nas tam nie było. Prawdziwa Eurowizja się zrobiła, patrzcie, swoją drogą. Elis Noah.

Pomyślałem sobie, że gdybym nie wiedział, skąd pochodzi duet Elis Noah i gdybym tylko usłyszał te piosenki, tę taką elegancką elektronikę, to prawdopodobnie Austria byłaby jednym z ostatnich krajów, na które padłby mój wybór. Dlaczego? Nie wiem, no ale jakoś nie tak kojarzy mi, nie z tym kojarzy mi się muzyka austriacka, ale może dlatego, że żyję w takich schematach, że jak Austria, to musi być jodłowanie, a może być przecież zupełnie inaczej. Elis Noah.

Nie podałem wam maila, a i tak do mnie piszecie. Dziękuję. smokmałparadio357.pl, ewentualnie na Instagramie. Te Smokowskiej napisała słuchaczka Krysia, żeby piosenki, czy okienko brazylijskie mogłoby się pojawiać na stałe w audycji, bo w tych utworach jest tyle przez kilka Y miłych, tyle słońca. No jest taki plan. Może nie regularnie, nie tydzień w tydzień, ale czemu nie? Mnie się też bardzo podobały te utwory od Marisy Monte. Myślę, że możemy poeksplorować trochę tamten południowoamerykański świat. Kilka tygodni temu zaglądałem mocniej do Argentyny, to tym razem Brazylia. Tylko od razu uprzedzam, nie będzie karnawałowych kawałków, bo jednak te karnawałowe wątki to nie dla mnie, ale taki elegancki pop jak u Marisy Monte, to czemu nie? No to i na koniec pierwszej godziny, tak, bo mamy końcówkę pierwszej godziny, spojrzałem na zegarek. Chciałbym wam jeszcze kogoś zaprezentować. Znów idę o zakład, że nie znacie. To znaczy, tego pana podejrzewam, że znacie, bo każdy go zna. Każdy otarł się o muzykę. Teraz trzymajcie się mocno. Nie uwierzycie, co zaraz zagram. Każdy otarł się o muzykę Italo Disco i każdy zna kawałek Dolce Vita. Kojarzycie, prawda? Dolce Vita. Pewnie nikt do końca nie wie, kto zaśpiewał tę piosenkę. Jeśli wiecie, to brawo, gratuluję erudycji muzycznej. Nazywa się Ryan Paris, dzisiaj jest już starszym panem po 70, Rzymianin, rodowity. Ryan Paris to był taki typowy one hit wonder. Poza tą Dolce Vitą to specjalnie mu już później w życiu nie wyszło, ale myślę, że na bazie samej Dolce Vity sporo zrobił i sporo zarobił. Wydał jeszcze kilka singli i to jest istotne w tej opowieści, dlatego że właśnie te jego późniejsze piosenki, na szczęście nie Dolce Vita, bo tego mogłaby antena nie zdzierżyć. Jego późniejsze piosenki Simply Paradise i Still What I'm Looking For wzięli na warsztat razem ze swoim dobrym kumplem. Powiem, gdzieś tam po drodze się zgadali przy okazji jakiegoś wywiadu. Mac DeMarco, słynny hipster, alternatywny artysta w takiej czapeczce zawsze z prostym daszkiem i z wąsem, jak to każdy hipster, powiedział, że bardzo lubi Ryana Parisa. Ryan Paris gdzieś to przeczytał, panowie się zdzwonili, spisali i po latach postanowili odkurzyć stare nagrania i odkurzyli siebie nawzajem, a w zasadzie Mac DeMarco odkurzył Ryana Parisa. I po tej przydługiej opowieści posłuchajcie, jak to brzmi. Mac DeMarco, Ryan Paris, nie Dolce Vita, Simply Paradise.

Taki trochę Barry White mu się włączył. Tego jeszcze nie było. Italo disco w grze podwójnej, ale takie bardzo mocno przefiltrowane przez alternatywę Maca DeMarco. Jedna piosenka Ryana Parisa, Simply Paradise, to sprawdźcie, co jeszcze razem panowie przygotowali tych kilka lat temu. No właśnie, bo takie dwa single, a Dolce Vita to sobie możecie posłuchać sami w domu, jak będziecie chcieli.

Magdę Marko i Ryan Paris. Słuchaczka Monika łapie mnie za słówko, że w życiu mu nie wyszło. To a propos Ryana Parisa i jego późniejszej twórczości. I dopisuje. A on pewnie Dolce Vita miał serio przez całe życie. No pewnie tak, skoro napisał taki wielki przebój dancingów tamtych lat. A jeszcze słuchacz Tomek napisał mi tak, a to jest wierny słuchacz audycji Gra Podwójna, więc mniemam, że nie siedzi za mocno w takiej muzyce, ale napisał, to jest wyznanie. Miałem kilka kaset Italo Disco we wczesnych latach 90. No to drogi Tomku, jakby powiedział mój trener bokserski Krzysztof Kosedowski, no to masz problem.

0: Gra podwójna.
1: A drugą godzinę audycji już teraz wkroczymy trochę w rytmy takie bardziej gry podwójnej, takie tradycyjne, to znaczy będzie dużo muzyki jednak od Anglików, od Amerykanów. Zaczniemy od John'ego Dynamite'a, który chciałby się nie tylko ze względu na swój pseudonim sceniczny i muzykę, ale również wygląd, bardzo chciałby się urodzić w latach 60., tak by jego młodość przypadła na lata 80.

jakiego sobie wymyślił siebie Johnny Dynamite, czyli nowojorski artysta John Morrissey. To jego dziadek wymyślił w ogóle pseudonim Johnny Dynamite, bo tak się składa, że dziadek Pete Morrissey był rysownikiem komiksowym i stworzył taką postać w kreskówkach, która nosiła imię i nazwisko Johnny Dynamite. Tak więc jeśli lubicie muzykę gdzieś tak pomiędzy M83, czy ja wiem, trochę może The Midnight, a może trochę ze starych rzeczy Pet Shop Boys, to bardzo wam się spodobają utwory Johnny'ego Dynamite, zwłaszcza, że ma naprawdę talent i ucho do pisania bardzo nośnych i bardzo melodyjnych piosenek.

Johnny Dynamite. Dynamite to jest jego nowa płyta. To z tej płyty pochodzą te dwie piosenki. Do You Move To It i Draw. To właśnie takiego Johnny'ego Dynamite'a mieliście okazję posłuchać. Jack Antonoff w przerwach na produkowanie płyt najbardziej wziętych wokalistek w branży, w biznesie, od St. Vincent, Lord, Lana Del Rey, czy przede wszystkim może Taylor Swift, nagrywa swoje płyty. Być może nawet staje się bardziej popularny niż dziewczyny, którym produkuje te kawałki. Oczywiście nagrywa jako Bleachers. Nowa płyta. Mam mieszane uczucia, szczerze mówiąc. Poza kilkoma piosenkami, które już były znane, które docierały do nas w ostatnich tygodniach, bodaj zaprezentował nam je 4, może 5 przed premierą płyty. Słucham ci ja tego albumu w całości, jakoś mnie nie bierze, jakoś mnie nie chwyta. Może dlatego, że za dużo tam jest tego, to Markowi by się spodobało, Kęcika Kętry. Ale piosenka, która album rozpoczyna, i druga piosenka, która album kończy, z tych nieznanych jeszcze przy okazji premiery, to jestem na tak. Bleachers, Sideways.

Sideways. I ten album rozpoczął się tak i miałem wielki apetyt na więcej, a potem... No właśnie, no pozostanę przy swoim zdaniu. Potem było wiele piosenek, które lubię, ale już znam, no bo to jest ta nowa tendencja, żeby jeszcze przed premierą dawać nam tak w kawałeczkach tę płytę, a potem okazuje się, że znamy połowę albumu przed, w zasadzie przed wydaniem takowego, przed premierą. No nic, tak to sobie Jack Antonoff wymyślił. Na szczęście, przynajmniej dla mnie, mówię o swoich własnych odczuciach, ta płyta też zakończyła się bardzo optymistycznie, moim zdaniem, tak bardziej w duchu poprzednich albumów, które bardzo, bardzo lubię, albumów Jacka Antonoffa, bo album kończy się tak.

Jack Antonoff i jego nowy album. Coś z zakurzonej półki. Właśnie w tym tygodniu mija 50 lat. 50 lat, dacie wiarę? Od momentu ukazania się debiutanckiej płyty grupy Heart.

50 lat minęło od wydania albumu Dreamboat Annie i to chyba największy przebój tego początkowego okresu grupy Heart, Magic Man. I kto by się tam przejmował wtedy tym, że singiel musi być krótki? 5 minut, 30 sekund, solówki po drodze. Dało się. Dzisiaj algorytm by tego nie przepuścił. Heart raz jeszcze z tego premierowego albumu.

Hard Crazy on You, Dreamboat Annie ukazało się 50 lat temu. Z tej okazji też mamy wznowienie tego pierwszego albumu na winylu. Taki wiecie, album Cudawianki, Wodotryski, taki wow, wow, wow, very much, jest tam wszystko i nowa książeczka, ale przede wszystkim płyta została jeszcze raz zremasterowana z tych oryginalnych nagrań. Z tego wyjściowego, że tak powiem, materiału Hard. A teraz poproszę, żeby ucha nadstawili, znaczy nadstawcie wszyscy, ale miłośnicy Bon Ivera, czy ja wiem, Jamesa Blake'a. Ten amerykański artysta nazywa się Pat Rossi, nagrywa jako Active Child. Czasem bierze do ręki nawet harfę, przez co jego nagrania stają się naprawdę delikatne, eteryczne wręcz. Ukazała się jego nowa płyta Active Child, coming up.

A słuchacz Przemek to mnie pyta, jak ja mam czas na słuchanie tyle muzyki, jak ja wynajduję te piosenki, czy do Gry Podwójnej, czy do Mam Gracia. Swoją drogą, pamiętajcie, w Mam Graciu jestem jutro. Zamieniliśmy się z Bisiorem, Bisior w czwartek, ja w poniedziałek, ale to tak jednorazowo się zamieniliśmy. No i jak ja mam czas na słuchanie tych wszystkich nowych utworów, skoro jeszcze czasem udaje mi się zajechać w cudzysłowie kasetę na przykład Edyty Bartosiewicz Love. No policzmy, no zaraz, doba ma 24 godziny, staram się spać 8 godzin, to zostaje 16. Pójdę zawsze sobie na sport, to jeszcze odejmijmy 2 godzinki, no to zostaje 14 godzin na słuchanie muzyki. Ja jakoś oglądam mało w ogóle czegokolwiek i tylko czytam i słucham, no to przez 14 godzin naprawdę można sporo rzeczy wysłuchać. Na przykład można posłuchać jednej z najbardziej pamiętanych i chyba najgłośniejszych piosenek Pata Grossiego, znanego jako Active Child, to Hanging On sprzed kilku lat. Piękna rzecz.

Patrick Grossi, Active Child. O, widzicie, tutaj słychać tam jego harfę, na której artysta gra osobiście. Bardzo ciepłe, bardzo delikatne granie. Polecam wam, polecam tego Allegrowicza. Albert Hammond Jr. i jego koledzy muszą mierzyć się z krytyką z nowych nagrań kropek grupy The Strokes za to, że używają wokoderów, za to, że używane są jakieś rozmaite efekty. Czy słusznie, czy niesłusznie? No sami powiedzcie. Julian Casablancas, Albert Hammond Jr. i koledzy The Strokes, ich nowa piosenka Falling Out of Love.

No tak, przepuszczony przez autotuna, przez wokodery i sam jeszcze nie wiem co, głos Juliana Casablancasa, jedna z dwóch nowych piosenek, które znamy. Zatwardziali fani starego The Strokes mówią, nie, tak nie może być. A z kolei sam Albert Hammond Jr., czyli gitarzysta, odpowiada, i tutaj będzie cytat z Alberta, to jest moja ulubiona płyta The Strokes. Nawet nie umiem wyrazić słowami, jak bardzo piękny to jest album. Słucham go w całości i chcę od razu słuchać od nowa, od startu. No, przekonamy się. My będziemy mieli okazję zweryfikować te słowa Alberta Hammonda Juniora już 26 czerwca, kiedy płyta Reality Awaits pokaże się. The Strokes wracają po latach. Na razie możemy sobie posłuchać starszych utworów.

No i tacy byli przed laty. Niektórzy powiedzą, że bardzo prawdziwi, a niektórzy i tak będą dalej narzekać i mówić, że bananowa młodzież wypłynęli na pieniądzach swoich bogatych tatusiów. No niech tak będzie. Zostało niecałych 10 minut do końca tej audycji. To dzisiaj pozwólcie, że zrobię to trochę inaczej. To znaczy, chciałbym wam powiedzieć, że za 10 minut zaczyna się tegoroczna edycja Roland Garrosa. Dzisiaj 20 spotkań mężczyzn i 20 meczów dziewczyn. Mamy dwie Polki na korcie numer 7. Drugi mecz od godziny 11, czyli prawdopodobnie gdzieś około godziny 12.30. Mecz Magdy Linet z bardzo groźną, wyżej notowaną Czeszką Teresą Walentową. A na korcie numer 12 trzeci mecz od godziny 11, ale też po jednym meczu męskim. Myślę, że to może być, czy ja wiem, może druga, może trzecia po południu. Magda Fręch, niestety 7 porażek w ostatnich 8 swoich spotkaniach. Zagra przeciwko Rumunce Gabrieli Elenie Ruse. Oglądamy i słuchamy, ale to jeszcze nie koniec audycji.

Wyobrażam sobie, jak musiała się Ola wystraszyć, że to już ona. Ale nie, nie, spokojnie, jeszcze kilka minut dla mnie. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich, bądźcie dla siebie wyrozumiali, jeśli tylko to możliwe. Nie zagubcie się po drodze, to życzenia ode mnie. Gdybyście mieli wybrać tylko jedno spotkanie dnia z Roland Garrosa, to polecam wam bardzo od 20.15 w sesji wieczornej dzisiaj potężnie serwujący Francuz Petit Pericard, póki będzie mógł serwować na swoim poziomie, to będzie groźny dla Nowaka Dziokowicza. To jest mecz pierwszej rundy od 20.15, przypomnę. A jako, że dzisiaj zdaje się, że wszędzie, w całej Polsce mamy ładny dzień, to tak na dobrą wróżbę i z życzeniami wszystkiego naj, chciałbym was zostawić na koniec z inną piosenką naszych ulubionych Walijczyków, Kelly Jones, Stereophonics, raz jeszcze na wokalu. I dobrego dnia wam życzę. My słyszymy się jutro w Mam Graciu od 13.00.

No i jak pięknie się to ułożyło. Dokładnie dziś mijają 2 lata od premiery najnowszej, jak dotąd, płyty Lenego Krawica, Blue Electric Light. Ukazała się 24 maja 2024 roku, 2 dni przed urodzinami muzyka. Leny obchodził urodziny w nasz polski Dzień Matki, 26 maja, a więc nie zapomnijmy także i o nim za 2 dni, składając życzenia i urodzinowe, i życzenia wszystkim mamom. Blue Electric Light jest 12. albumem studyjnym Amerykanina. Ukazał się 6 lat po Raise Vibration. Płyta była czymś, na co fani Lenego czekali i za czym tęsknili. Zbiorem piosenek pełnych gitarowych solówek, pełnych energii i pulsujących melodii. Nie była to płyta wywrotowa, może nawet wręcz zbyt zachowawcza. Ale w czym Leny jest najlepszy? W pisaniu rockowych piosenek w tej tradycyjnej, z tradycyjnych form, czyli po prostu rockowych pieśni. I właśnie to dostaliśmy. Z okazji rocznicy Leny Krawic raz jeszcze.

Dwa lata od premiery Blue Electric Light. A trzeci raz w ciągu 3 lat Lenny Kravitz zagra w Polsce. Tym razem będzie to trójmiejska Ergo Arena. 16 lipca widzimy się na koncercie Lennego Kravitza tamże. Co w dzisiejszej audycji? Gdy patrzę na playlistę, myślę, że dobrym określeniem będzie refleksja. Takiej Państwu dziś życzę do 13. Dzień dobry, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Witam Państwa. Ola Budka przy mikrofonie. To jest niedzielne stonowanie. Audycja do słuchania dla przyjemności. Niech tak będzie przez najbliższe 2 godziny.

Nazywa się Tim Bettison, pochodzi z Brisbane. Jest finalistą konkursu zorganizowanego w 2013 roku przez publicznego australijskiego nadawcę, rozgłośnie Triple J. I to swoją drogą bardzo dobre źródło nowości z antypodów, nowości w kręgu indie, popu czy alternatywnego rocka. Tim Bettison tworzy jako Vancouver Sleep Clinic, a to jego najnowszy album Valley of My Prime. Z niego dziś dwa poetyckie, obrazowe, niesamowite utwory malujące obrazy w głowie w taki niesamowicie podniosły sposób. Avalanche i Heaven Above Me.

Gdybym miała jutro lecieć do Australii, w podróży towarzyszyłby mi tylko Vancouver Sleep Clinic. Chciałabym, żeby do każdej piosenki przykleił się jakiś widok i tak zapamiętałabym miejsca, które zwiedzam i potem odtwarzała je w głowie po powrocie. Album Valley of My Prime. Jeśli słuchają Państwo tej audycji, to doskonale wiedzą i no pewnie domyślili się już Państwo dawno temu, że ta pierwsza płyta, czy pierwszy artysta, który zaczyna audycję po Lennym Krawicu, to jest ta płyta, na którą chcę Państwu zwrócić uwagę najbardziej. Taka nasza stonowana płyta tygodnia. I niech to będzie w tym tygodniu właśnie Vancouver Sleep Clinic. I do takiej może prywatnej Państwa podróżniczej playlisty dopiszą także nowy singiel Kevina Morbiego.

A za tydzień Kevin Morby. Kevin Morby, 100,000. A za tydzień będziemy już słuchać nowego albumu Paula McCartneya w tej pełnej krasie. Płyta będzie miała swoją premierę 29 maja w najbliższy piątek. The Boys of Dungeon Lane. Płyta to opowieść o dzieciństwie, to powrót do tych czasów sprzed Beatlemanii, zanim jeszcze Paul McCartney był wielkim Paulem McCartneyem. Prace nad tą płytą rozpoczęły się po prostu przy herbatce, bo Paul McCartney zaprosił na nią Andrew Watta, no i zaczęli rozmawiać właśnie o płycie, zaczęli wymieniać się pomysłami i tak powstała ta nowa. Myślę, że będzie określana jako piękna także płyta. I jak to mała herbatka może prowadzić do wielkich rzeczy?

a to już Howdy, duet z Teksasu. No to mamy część kowbojską przed nami, część country i w Teksasie zostajemy.

0: Znakomita płyta Middle of Nowhere Kacey Musgraves. Niestety nie udało mi się jej przeforsować jako płytę tygodnia, ale także Państwu ją polecam w całości. Mieliśmy piosenkę dnia w ubiegłym tygodniu i ta płyta to jest absolutny must, jeśli chce się zacząć przygodę ze słuchaniem tego nowoczesnego amerykańskiego country. Odnalazłam spokój w tym środku niczego, jako miejscu i stanie umysłu. Miałam czas na twórcze poszukiwania i powrót do korzeni. Od jazdy konnej przez humor, popisanie z dawnymi współpracownikami i życie między Teksasem, Tennessee i Meksykiem. Tak mówi o tym albumie Kacey Musgraves. Z kolei nowy album, głównie z pieśniami gospel, najpierw obiecał, a później zadedykował swojej babci Jason Mraz.
1: Now you probably won't believe this, but this is a true story.

0: a slice of pie.
1: Peach Pie to jedna z dwóch autorskich piosenek Jasona Mraza na płycie Grandma's Gospel Favorites, czyli ulubione piosenki gospel mojej babci. Reszta to, jak głosi tytuł tej płyty, to gospel w interpretacji Jasona. Nagrał tę płytę w 2007 roku tylko dla babci i tak ją po prostu zostawił, ale teraz, niespełna 20 lat później, postanowił wydać ją już oficjalnie. I to właśnie Grandma's Gospel Favorites Jason Mraz. Michigander. Tak mówi się o mieszkańcach Michigan i taki pseudonim przyjął kolejny dziś artysta.

Michigander. To jest chłopak znany głównie w internecie. On tam rozwija swoją twórczość, swoją popularność. A Max Tachasiuk za nami także. I jego debiutancki singiel. Ten pierwszy taki, którym wystartował i którym także zaprezentował się publiczności podczas ubiegłorocznych debiutów w Opolu. To jego debiutancki singiel, ale mamy już także długo grającą pierwszą płytę Maxa Tachasiuka pod tytułem Wieje. A przed nami kolejny, to był właśnie debiutancki album projektu o nazwie Common Saints. Charlie Perry stoi za tym projektem, mieszka w Londynie, tam pisze piosenki, tam produkuje. Proszę posłuchać, bo to brzmi jakby było z Australii, choć nie jest.

Common Saints, cała płyta Cinema 3000. Myślę, że to takiego rodzaju album, którego trzeba posłuchać po prostu od początku do końca. Mam dla Państwa dzisiaj, miałam dla Państwa mały jej fragment. Chuck Johnson jest bohaterem filmu o sobie, jest surferem, jest autorem piosenek, jest wokalistą w końcu. I teraz posłuchamy jego najnowszych nagrań. To będzie coś może innego niż zazwyczaj. Hermanos Gutierrez, nasi koledzy z Inside Seaside, to znaczy jeszcze przyszli koledzy, ponieważ oni dojadą do Gdańska w tym roku. Hermanos Gutierrez, duet towarzyszy Jackowi Johnsonowi w tych nagraniach. Drink the Water. Niech to będzie hymn na to zbliżające się lato. Pijmy dużo wody.

mini-album Something More i John Matt Jako, The Franklin Electric, pod takim pseudonimem tworzy ten Kanadyjczyk. Przed nami kolejny dziś, no i właśnie to był kolejny przykład piosenki autorskiej, w których my się tu lubujemy w stonowaniu. I jak to często bywa w przypadku takich autorów, także ten mini-album powstawał w naturze. John Matt, zaszyty w lesie gdzieś w okolicach Vancouver, pisał piosenki bliskie jego sercu, po prostu płynące z serca. I kolejny utwór z tego zbioru, także z tej samej płyty, z tradycyjną w tej audycji dedykacją dla tych, co słyszą, a nie piszą.

The Franklin Electric Roses oraz Can't Find Your Way Out to za nami. Proszę wsłuchać się w tekst, gdy będą słuchać Państwo następnym razem tych dwóch utworów. Przeniesiemy się teraz na północ Europy, na wyspy i jednocześnie na drugi biegun muzycznej produkcji. Mówiłam o piosence autorskiej, a teraz proszę zobaczyć, jak taka różni się od piosenki popowej. Tu nie chodzi mi o to, żeby klasyfikować, ale Pink Champagne to przykład piosenki, w której wyraźnie słychać rękę producenta oraz syntetyczne instrumenty. The Franklin Electric za nami, a teraz Connie Talbot.

Connie Talbot jako dziecko była finalistką brytyjskiego Mam Talent. Dziś to wokalistka, która powoli pokazuje swoją dorosłą twórczość i to tego przykład. Pink Champagne z pierwszej epki wydanej po debiutanckiej płycie, a ta powstała w 2016 roku, a więc Connie miała dosyć długą przerwę. Wracamy do Hoziera sprzed lat. Przypominam sobie teraz wszystkie jego płyty i ta druga z trzech to moja ulubiona. Wasteland Baby, rok 2019.

Mówiłam, że wrócimy do surfingu i tak zatem będzie za chwilę Tash Sultana, ale najpierw jeszcze zanim posłuchają Państwo tych utworów, to zaproszę na koncert Tash Sultany. Może to, co Państwo usłyszą, zachęci Państwa oczywiście także do kupienia biletów. 18 sierpnia w Warszawie, w Progresji, na letniej scenie Progresji. Tash Sultana to będzie absolutnie wielkie święto, cudowny koncert. Ja jestem o tym przekonana, bo Tash Sultana gwarantuje znakomite koncerty. Return to the Roots, ten album ukazał się w ubiegłym roku, 30 maja. To była epka, którą Tash Sultana wraca do korzeni. Tash Sultana jest osobą niebinarną. Zaczynała na streetie. Zaczynała po prostu grając na ulicy w Melbourne i powoli, powoli zyskiwała popularność i pokazywała także swój ogromny talent.

Taż Sultana w sierpniu w Warszawie. To tam na pewno się zobaczymy. The Rubens przed nami, zostajemy w Australii. Ten zespół tworzą bracia, trzech braci, Isaac, Sam i Elliot, oraz towarzyszą im Scott i William. Pochodzą z Nowej Południowej Walii.

I znowu jesteśmy w Australii. To jest stonowanie, które dziś szalenie gdzieś tam wędruje na antypodach. O tym zespole ostatnio na naszej antenie było głośno. To była jedna z naszych piosenek dnia. Already There z płyty Victory Garden i zespół Young The Giants. Oraz duet także z Australii, Salt Tree i powtórka z poprzednich audycji, Sugar.

color. Young, the Giant i Salt Tree, i to był koniec naszej podróży po Australii na dziś. Joke about divorce. Nigdy, nigdy nie wolno żartować z rozwodu i o tym śpiewa nam wokalista zespołu Blossoms. Muszę Państwu zdradzić, że ta piosenka była już wpisana w grafik, we wszelkie możliwe tabelki, które Halinka nam tu tworzy w redakcji muzycznej pod punktem piosenka dnia. Ale panowie z The Rolling Stones postanowili wydać nowy singiel. No i tak to się stało, że ta piosenka wypadła, ale zobowiązałam się i robię to z wielką przyjemnością, że będę tę piosenkę prezentować na antenie mimo wszystko, ale co tam mimo wszystko, ja po prostu bardzo lubię ten zespół. Uważam, że to zawsze jest strzał w dziesiątkę, gdy szukamy płyty czy piosenki, która ma poprawić nastrój, która jest dobra do auta i mogą Państwo wybierać dowoli w płytach Blossoms.

już prawie wszystko na dziś. Dziękuję za to stonowanie. Niech zabrzmi jeszcze America's Sweetheart, ale to nie będzie country w jego wykonaniu. John Mayer, ulubieniec Ameryki i artysta, który pojawiał się tu bardzo często, gdy stonowanie prowadziła Maja pod moją nieobecność. I na koniec jeszcze jedno wspomnienie tej płyty, o której mówiłam na początku. Płyta obchodzi dziś swoje drugie urodziny. Blue Electric Light Lenego Krawica. Słyszymy się za tydzień. Dziękuję za to stanowanie pełne refleksji i mam nadzieję także dobrej energii. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Ola Budka.

0: Rzecz technologiczna.
1: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie z Katowic. Robert Zembrzycki.
2: Julia Nowaczyńska realizuje audycję z Warszawy, a po mojej lewej Samon, wspaniały i błyszczący Jarosław Juszkiewicz.
1: Błyszczący od potu, bo rowerem przyjechałem, jak u nas się godo na kole.
2: Na kole, tak.
1: Ale nie będziemy grać na CI.
2: Dzisiaj. Nie będziemy, chociaż w trakcie, kiedy przygotowywaliśmy się do audycji, ktoś grał na dudach.
1: To prawda. Jak Państwo pewnie wiecie, przynajmniej ci ze słuchaczy i patronów, którzy słuchają nas od początku, my przytuliliśmy się do katowickiego miasta ogrodów. No i tutaj czasem odbywają się różne rzeczy za ścianą. Raz mieliśmy, pamiętasz, koreańskie śpiewaczki operowe pod drzwiami ćwiczyły.
2: Tak, ćwiczyły pod drzwiami, ale bardzo ładnie wystarczyło je poprosić i poszły sobie ćwiczyć piętro niżej i nie było żadnego problemu. Natomiast te koncerty czy wydarzenia, które dzieją się po sąsiedzku, przeszkadzają tak naprawdę tylko nam, bo w mikrofony wchodzi niewiele, czego mieliśmy okazję doświadczyć w momencie, kiedy obok nas odbywał się koncert pana Cugowskiego, który, jak wiemy, emisję głosu ma fantastyczną, muzyka raczej z gatunku tych z większym pazurem.
1: Mówimy
2: więc
1: o Cugowskim seniorze.
2: Tak, Cugowski senior. I było rockowe walnięcie za ścianą, a my bez problemu poprowadziliśmy rzecz technologiczną,
1: którą staramy się robić na żywo. Właściwie jeszcze nie nagrywaliśmy audycji od czasu, kiedy jesteśmy o godzinie 13 w niedzielę. Dziś też tak jest, także prosimy Państwa o maile rzecz.technologiczna@radio357.pl. Można również pisać do nas na Facebooku.
2: Można pisać pod postem na oficjalnym facebookowym profilu Radia 357.
1: Przed dzisiejszą audycją, i to ładnych parę dni, bo 19 maja, napisała do nas pani Anna mail o treści. Wiem, że AI to temat radiowy, więc może panów zaciekawi. Pani Anna przysłała nam link do filmu. Ciekawy eksperyment został przeprowadzony. Otóż grupa studentów wytrenowała kilka modeli AI i poleciła im, aby założyli własną stację internetową, radiową, żeby wybrały te modele utwory, stworzyły prezenterów i nawet załatwiły finansowanie piosenek. No i te modele sobie pracowały, tworzyły programy radiowe. Poszło to w różne strony i teraz zaprezentuję Państwu jeden z ciekawszych modeli, a mianowicie jeden z nich grał muzykę, ale potem stwierdził, że będzie jednak troszkę publicystyki i przygotował serię newsów o największych katastrofach w historii ludzkości. No to jest ciekawe, natomiast on jeszcze postanowił to zilustrować muzyką. No i posłuchajmy efektu.
3: 12, 1970, the Bola cyclone. They estimate 500,000 people died. It's going down. I'm yelling timber. Pitbull and Kesha.
2: Powiem tak, wyczucie perfekcyjne. Perfekcja, absolutna perfekcja.
1: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o tworzenie programów radiowych, myślę, że Radio 357 jest tego przykładem.
2: To na razie jeszcze wkładka mięsna 1, komputery 0.
1: No właśnie.
2: Tak, dokładnie. Ale zostańmy chwilę przy tych robotach, bo to jest fajny temat. Zwłaszcza, że jakby robotyzacja otaczającej nas przestrzeni właściwie jest kwestią najbliższych lat. I to mówię o robotach, które będą faktycznie otaczały nas na co dzień i wykonywały dookoła nas bardzo wiele prac.
1: Ale wiesz, że to się już dzieje.
2: Tak, i o tym mówię, bo właśnie w państwie środka teraz oni chcą stać się światowym liderem w dziedzinie humanoidalnych robotów i prowadzą obozy treningowe dla robotów. Chodzi o specjalną sieć centrów treningowych, w których te maszyny uczą się wykonywania realnych zawodów, do pracy na liniach produkcyjnych, obsługę klientów.
1: Nie dość,
2: że
1: mają obozy pracy dla ludzi, to mają jeszcze dla robotów.
2: Tak, tak, ale tutaj roboty nie pracują, a jedynie się uczą.
1: Wiesz, były obozy reedukacyjne również w tym kraju także.
2: To prawda, tak, no ale tu mówimy o trochę innym zjawisku mimo wszystko. To jest,
1: uczą się pracować, a nie mówić, niech żyje Mao.
2: To jest rzecz technologiczna, a nie rzecz traumatyczna, kolego, przypominam. No i w jednym z takich ośrodków inżynierowie i operatorzy przez wiele godzin dziennie uczą te roboty po prostu wykonywania konkretnych czynności. Zastanawiasz się pewnie, Jarku, jak ta nauka wygląda.
1: Tak.
2: Maszyny trenują sortowanie produktów, naprawy techniczne, prace magazynowe i takie rzeczy, jak na przykład układanie towarów na półkach, a nawet uczą się wykonywania obowiązków domowych. Człowiek po prostu steruje robotem za pomocą systemów zdalnego sterowania, kamer i technologii motion capture, a dane z każdego ruchu trafiają oczywiście do systemów sztucznej inteligencji, które uczą się na tej podstawie, a właściwie uczą roboty pewnej autonomii podejmowania decyzji w kwestii wykonywania takich obowiązków. No i jeśli ta sztuczna inteligencja zostanie nakarmiona odpowiednio dużą bazą danych z tego typu sytuacji, to te roboty w pewnym wąskim zakresie autonomii będą całkiem samodzielne.
1: No i to idealnie pasuje do informacji, którą też mam o uczeniu się robotów. Sztuczna inteligencja, jak informuje CHIP, uczy roboty ludzkiej zręczności. Okazuje się, że takie czynności, które dla nas właściwie są naturalne i nawet nie myślimy o tym, kiedy je wykonujemy, jak składanie koszuli, które robotowi normalnemu stwarzają bardzo wiele trudności, bo tam jest dużo zmiennych i jak wiesz, robot może podać szklankę wody, ale może też złamać rękę, bo nie ma wyczucia. Okazuje się, że można roboty wytrenować przy pomocy algorytmów takich, które naukowcy nazwali dotykowym śnieniem. Chodzi o to, że roboty są uczone przez ludzi tych wszystkich mimowolnych ruchów, które my wykonujemy i nawet nie zwracamy na nie uwagi, jak ruch rąk, przewidywania dotyczące tego, jak rozwinie się kontakt na przykład z przedmiotem albo też z ciałem. Pamiętajmy, że wielu futurologów mówi o tym, że roboty będą służyły również do tego, żeby pielęgnować osoby starsze. A zatem to, myślę, jest ciekawa pieśń przyszłości.
2: No, to jest bardzo ciekawa pieśń przyszłości, ale czy na pewno przyszłości? Mój drogi, 14 maja, czyli kilka dni temu w historii zapisał się ten dzień jako dzień, w którym humanoid po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych samodzielnie przekroczył próg prywatnego domu, aby wykonać usługę sprzątania. Za tym przełomowym wydarzeniem stoi startup Gatsby z San Francisco.
1: I tym razem to nie jest ktoś, czy robot nie jest sterowany przez faceta, który jest w drugim pokoju i ma sensory.
2: To już jest autonomiczne działanie, tak? I no o co chodzi? Misją tego startupu jest po prostu odzyskanie czasu dla ludzkości, bo bardzo ładne w artykule znalazłem porównanie, że zmapowaliśmy każdy neuron i synapsę w mózgu muszki owocowej, a mimo to nadal sprzątamy nasze domy tak samo, jak robili to nasi przodkowie setki lat temu. Mamy może do tego trochę więcej środków chemicznych i trochę lepsze narzędzia, ale de facto
1: wyobraziłem sobie zdalnie sterowany rój muszek owocowych, który wykonuje za ciebie pracę w domu.
2: To już jest głębsza wizja science fiction. Myślę, że robota będzie prościej zrobić, ale tak, no to
1: muszki owocowe się robi bardzo szybko. Wystarczy, że zostawisz cytrynę na parę dni.
2: Tak, tak, ja wiem. A myszy lęgną się z prosa.
1: Nie, nie, to tak kiedyś sądzone. To co, ja proponuję, żebyśmy zagrali, być może nie nawiązując do żadnej wielkiej katastrofy naturalnej, nie podporządkowując wyboru piosenki do tego, a potem twoja rozmowa.
2: Tak, potem moja rozmowa z gościem i właściwie też będzie trochę o sztucznej inteligencji i robotach, ale będzie też o emocjach.

0: To jest Rzecz Technologiczna, a moim i Państwa gościem będzie dzisiaj doktor habilitowany inżynier Rafał Doroz z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, konkretnie z Instytutu Informatycznego.
1: Bardzo mi miło, cieszę się, że mam okazję z Państwem porozmawiać.
0: Ja też się bardzo cieszę, zwłaszcza, że mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat. No właśnie, znajoma ostatnio przeraziła się, jak powiedziałem jej, o czym będę dzisiaj z Panem rozmawiał. Jak można wykorzystać AI w rozumieniu emocji u dzieci? Bo dokładnie taki projekt Państwo stworzyliście tutaj w ramach pracy Instytutu.
1: Tak, tak. To jest pewna nowość, którą zaproponowaliśmy. Dotychczas rozpoznawanie emocji było kojarzone bardziej z takim problemem, przykładowo rozpoznawaniem emocji na podstawie zdjęć, gdzie pewne algorytmy miały za zadanie ocenić, czy osoba widoczna na zdjęciu jest wesoła, smutna. I to są dosyć dobrze znane problemy. Można spotkać bardzo wiele ciekawych rozwiązań dotyczących tego problemu. Natomiast my spotkaliśmy się z problemem, który podsunęli nam psychologowie. Pewne osoby mają problem z odczytaniem emocji z twarzy innych osób. I dotyczy to w dużej mierze dzieci. Niestety pandemia, która pozamykała nas na wiele, wiele miesięcy w domach, spowodowała, że młodzi, nie tylko, ale mówimy tu zwłaszcza o młodych, o młodzieży, o naszych dzieciaczkach, przez wiele miesięcy nie miała kontaktu z rówieśnikami. Oczywiście były kamerki, były możliwości spotkania online, ale nie było tej interakcji face to face i spowodowało to nasilenie pewnych problemów. A to z kolei spowodowało problemy w szkole, problemy w domu, problemy z rozwojem emocjonalnym.
0: Czyli chodzi w skrócie o to, że po prostu dzieci, które w tym takim formatywnym okresie były pozbawione kontaktów z rówieśnikami, ale nie tylko, bo również z nauczycielami, tkwiły zamknięte w tym własnym sosie w domu, mają po prostu problem teraz z rozumieniem innych ludzi, bo nie potrafią odczytać ich emocji? Czy to o to chodzi?
1: Dokładnie tak, jak pan mówi. My konkretnie staramy się odczytać to, patrząc na twarz tej innej osoby. I dokładnie tak, jak pan mówi, mają z tym problem. To jest problem też, który występuje u dorosłych. To powoduje pewne wycofanie tych dzieci, to powoduje pewne problemy społeczne. No i oczywiście są od tego eksperci, żeby takie sytuacje diagnozować, leczyć. No ale wiemy, jak u nas w naszym społeczeństwie wygląda sprawa z dostępnością do specjalistów. Więc postanowiliśmy stworzyć pewien system wspomagany sztuczną inteligencją, którego zadaniem jest zrobienie takiego wstępnego testu, gdzie rodzic czy też samo dziecko będzie mogło poprzez przeglądarkę internetową uruchomić sobie system, który nazwaliśmy Emotion, M-Ocean, i sprawdzić w formie zabawy, po zalogowaniu się, po założeniu sobie bezpłatnego konta, jest poddawana pewnej grze polegającej na rozpoznawaniu, czy to postaci, czy to twarzy. Są tam też pewne scenki sytuacyjne, bardzo krótkie. Są też pewne fragmenty nagrań, gdzie na podstawie głosu dziecko ma za zadanie określić, z jaką emocją ma do czynienia. Po takim krótkim teście, który trwa dosłownie 5, maksymalnie 10 minut, mamy już przynajmniej jakąś wstępną informację, czy dziecko bardzo dobrze radzi sobie z tego typu zadaniem, czy też być może faktycznie należy skonsultować się z specjalistą.
0: Czyli ten test to jest taka metoda wstępnego odsiewu dzieci, które ewentualnie kwalifikują się do dalszej pracy nad swoimi zdolnościami rozpoznawania emocji?
1: Tak, oczywiście nic nie zastąpi ekspertów, ludzi, specjalistów, ale tak jak pan mówi, dzięki temu możemy przynajmniej przyspieszyć pewien proces znajdywania takich właśnie dzieci, które już teraz ewidentnie mają z tym problem i często nawet nie wiedzą, że takie problemy mają. Mhm. Tak samo rodzice często po prostu nie wiedzą, że ich dzieci może wymagają pewnej konsultacji ze specjalistą.
0: To zapytam tylko przekornie w takim razie, gdzie tu wchodzi AI?

0: liczby poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi, jest w stanie z jakimś prawdopodobieństwem stwierdzić, czy dane dziecko wymaga wsparcia, czy nie. Natomiast po pierwsze, system AI steruje po pierwsze procesem samego jakby testu diagnostycznego, które nie wyświetla tych obrazków, tych scenek w postaci czysto losowej, tylko mając pewne podejrzenia, że coś może być nie tak, jakby dodatkowo ukierunkowuje test na dane obszary, tak żeby mieć większą pewność. A co ważniejsze, o tym jeszcze Państwu nie powiedziałem, test to jest tylko jeden z elementów tego systemu. Po wykonaniu testu dziecko może wykonywać codzienne zajęcia z systemem, który będzie go w jakiś sposób starał wyczulić na pewne emocje, będzie starał się sprawdzić i nauczyć dziecko rozpoznawania tych emocji. I tutaj to uczenie maszynowe, ta sztuczna inteligencja już odgrywa zdecydowanie większą rolę, ponieważ na podstawie dotychczasowych testów, które przeprowadziliśmy już z dziećmi, wyuczyliśmy taki model, starając się doprowadzić skuteczność takiego modelu do jak najwyższego poziomu. I powiem szczerze, że właśnie dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego udało nam się zdecydowanie taki model poprawić.
1: To jest już działające narzędzie, które jest dostępne w internecie, tak? To proszę przypomnieć, pod jakim adresem?
0: Znajdziecie Państwo to na stronie mocean.us.edu.pl. Tam jest możliwość zalogowania się, założenia sobie darmowego konta i przetestowania sobie tej aplikacji.
1: Moimi Państwa gościem był doktor habilitowany inżynier Rafał Doroz, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo dziękuję.
0: Również bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radio 357. Piszą Państwo do nas i bardzo dobrze. Rzecz.technologiczna, radio357.pl.
1: Pani Ania wysłała super maila. Ciekawe, czy sztuczna inteligencja mogłaby odczuć relaks i piękno nad jeziorem. Pozdrawiam z Gliwic, w nawiasie Pławniowice teraz.
0: Ale no to teraz, tak, no poznaję.
1: Tak, i my również pozdrawiamy bardzo serdecznie. Na zdjęciu jeszcze jest jamnior nad samą wodą ułożony. Powiem szczerze, że sztuczna inteligencja nigdy nie będzie w stanie się tak cudownie zrelaksować jak piesek na
0: jamniki
1: zdjęciu.
0: Jamniki budzą szczerą miłość, bo takowego posiadałem, a to całkiem niedawno, piesne. Drodzy Państwo, i teraz starsi słuchacze Radio 357 się uśmiechną z rozmarzeniem. Obejrzałem całą serię serialu Arabella, gdzie jest wspaniały jamnik o imieniu Pajda. Piękne. Pajdo właściwie.
1: Pajdo. Piękne
0: Pan imię. Michał napisał, gdyby się taki robot zawiesił podczas sprzątania i robił to tak intensywnie, że zerwałby lakier z podłogi, a może i samą podłogę?
1: No, to też jest to możliwe. No, tak, zobaczymy. I...
0: Tak.
1: Czas pokaże.
0: Oczywiście, jakżeby inaczej.
1: Już sam z tego cedzę, nie mogę wytrzymać. Dobrze, to ja mam coś troszkę bardziej na poważnie, chyba że wchodzimy w nasz ulubiony nowy
0: segment.
1: Jeszcze
0: pan Michał, mówcie troszkę wolniej, bo właśnie wyjeżdżamy na plażę, żebym nadążył.
1: Dobrze, to zaproponujemy państwu nowy segment w rzeczy technologicznej. Mhm. W zastępstwie za znęcanie się nad firmą Apple, będziemy teraz znęcać się nad Spotify.
0: Ale wiesz, są takie, jest takie stare dobre powiedzenie, kto się wypina, tego wina.
1: To prawda, a Spotify wypina się ostatnio mocno.
0: W zeszłym tygodniu pastwiliśmy się nad logo i to nie jest tak, drodzy Państwo, Robert oczywiście żartuje, że my zagięliśmy parol, tak? Tak się mówi na Spotify.
1: Miejmy nadzieję, że to nie będzie stały segment.
0: Proszę bardzo, ty zaczynasz.
1: Tak, ja zaczynam? Dobrze. Tak. No to ja znalazłem na The Guardian artykuł dotyczący umowy, którą Spotify podpisał z Universal Music Group, a która pozwoli użytkownikom platformy Spotify tworzyć remiksy i covery przy użyciu sztucznej inteligencji. Legalnie i w ramach oficjalnych licencji. Najważniejsze punkty tej umowy to to, że no, oczywiście funkcja będzie dostępna jako dodatkowa płatna opcja dla użytkowników premium. Użytkownicy oczywiście będą mogli tworzyć remiksy oraz AI generowane covery utworów artystów uczestniczących w programie. Jednak nie wszyscy wykonawcy będą automatycznie objęci systemem. Udział ma być dobrowolny. Na razie nie ujawniono uczestniczących artystów, ale Universal reprezentuje m.in. Taylor Swift, Billie Eilish czy Ariana Grande. Spotify podkreśla trzy filary projektu. Ma być oczywiście zgoda artystów, ma być przypisywanie autorstwa i wynagrodzenie za te remiksy. No i firma twierdzi, że AI ma po prostu stworzyć dodatkowe źródło przychodów dla twórców, a nie ich zastępować.
0: Jasne, Spotify świetnie płaci, to wiedzą wszyscy twórcy.
1: Dokładnie tak. I teraz najbardziej zmroziło mnie zdanie, że to może być początek zmiany modelu słuchania muzyki z biernego odbiorcy. Użytkownik staje się współtwórcą utworów. No nie.
0: To jest
1: no,
0: marketingowy bełkot.
1: Tak, zgadzam się. I to jest kłamstwo po prostu. Nie stajemy
0: się... jakbyś oglądał YouTube'a i stawał się współtwórcą filmów wideo, bo tworzysz playlisty.
1: Dokładnie tak. Dokładnie jeden do jeden powiedziałeś to, co chciałem powiedzieć.
0: No dobrze, to w takim razie ty uderzyłeś, ja też zrobię. Właściwie państwu
1: strony
0: pozostawię ocenę.
1: Prawy prosty i teraz mocny lewy sierpowy Juszkiewicza.
0: Zmroziło mnie trochę, jak przeczytałem ten artykuł w Komputer Świecie. Spotify nawiązał współpracę z polską firmą, ułatwi to tworzenie audiobooków. I tak, drodzy Państwo, chodzi o Eleven Labs, to firma, która się specjalizuje w generowaniu i klonowaniu głosu za pośrednictwem AI. Efektem tej umowy, jak pisze Komputer Świat, ma być zastosowanie narzędzia, które pozwoli na łatwiejsze tworzenie audiobooków. Nowe narzędzie, udostępnione autorom przez Spotify, bazuje na technologii generowania głosu oferowaną przez Eleven Labs. Wykorzystuje oczywiście sztuczną inteligencję, znacząco ułatwiając i przyspieszając tworzenie audiobooków. Już w czerwcu ruszy w formie beta, początkowo dostępna wyłącznie na zaproszenie, a także dla twórców publikujących tylko w języku angielskim, więc Remigiusz Mróz jeszcze będzie musiał chwilę poczekać. Natomiast prawda jest, do tego czasu napisze 6 nowych książek.
1: Po pierwsze, a po drugie, za chwilę AI będzie już tłumaczyło te książki na angielski od razu.
0: Wiesz co, przerażają mnie takie narzędzia, bo To przede wszystkim świadczy o tym, że Spotify nie rozumie troszkę swoich odbiorców. Dlatego, że było już parę podejść do tego, żeby sztuczne twory lektorskie czytały audiobooki i wiele firm, które mają, wydaje mi się, większe doświadczenie, jeśli chodzi o audiobooki na rynku niż Spotify.
1: Poległo na tym.
0: To znaczy, możemy oczywiście mówić, że to jest kwestia czasu i już niedługo nie będzie można odróżnić żywego lektora czytającego książkę od lektora, który jest sterowany przez sztuczną inteligencję, ale ja chyba jestem w tej mniejszości, a mówię to jako lektor, który uważa, że tak szybko to nie nastąpi. Dlatego, że każdy lektor ma gdzieś w głowie swoje przeżycia, swoje doświadczenia życiowe.
1: Swój sposób interpretacji tego tekstu, który która wychodzi pomimo profesjonalizmu, który pozwala z dużą powtarzalnością i oczywiście niemal perfekcyjnie te teksty czytać, to prawda.
0: Więc ciekawy jestem, jak projekt się rozwinie.
1: Lektorka to jest, czy takie czytanie audiobooków, książek, to też jest sztuka. Tam jednak musi być odrobinę voice actingu. Podejmuje się decyzję, czy czytamy teraz wypowiedź kobiety, czy mężczyzny, czy czytamy wypowiedź pozytywnego bohatera, czy negatywnego. To są decyzje, które są słyszalne w ustach dobrych lektorów i nie wiem, czy AI tak prędko da sobie radę z tym.
0: Znaczy powodzenie z klonowaniem głosu na przykład Filipa Kosiora i próbą wrzucenia w to Kinga.
1: Bo o nim myślałem, tak.
0: No, ja też.
1: Przeraża mnie to i najbardziej boli mnie to, że te wszystkie praktyki tak naprawdę godzą przede wszystkim w twórców i artystów, zarówno w muzyków, jak i w lektorów. I za chwilę nie będzie już takich wybitnych jednostek, właśnie jak wspomniany przez ciebie Filip Kosior, czy żeby daleko nie szukać, siedzący obok mnie Juszkiewicz.
0: Błagam cię.
1: No tobie nie wypada
0: ciekawy
1: tego powiedzieć,
0: jestem,
1: ale ja mogę.
0: Ciekawy jestem,
1: czy... I słuchaj, zabraknie takich ludzi i będziemy mieć te homogeniczne, wygenerowane przez AI głosy. I co dalej?
0: Wiesz, mam kilku swoich ulubionych lektorów. Czasem się uśmiecham, kiedy słucham. To jest taki uśmiech, broń Boże, nie pobłażania, tylko to jest taki moment, kiedy wchodzisz do domu i czujesz zapach domu.
1: Tak.
0: I tak mam na przykład z Rochem Siemianowskim, który na przykład pociera szczecinę i to słychać na twarzy, albo gdzieś tam coś lekko przekręci. Natomiast to jest coś, tak, czego AI nigdy nie podrobi, albo przynajmniej bardzo długo.
1: To prawda. I są tacy lektorzy, którzy są po prostu nie do zastąpienia. No tak jak mówię, Filip Kosior czy Krzysztof Gosztyła, żeby daleko nie szukać.
0: Także no powodzenia z próbą tego systemu.
1: Życzymy porażki. Serdecznie.
0: Pani Ania napisała, lubię czasem pogadać się z AI i zwrócić jej uwagę na coś albo opierniczyć. Wtedy mnie, powiedzmy, przeprasza i przyznaje rację, ale się zabawnie tłumaczy. No to prawda. Tylko, że... oczywiście też mi się zdarza rzucać inwektywami, szczególnie kiedy pracuję nad czymś poważnym i AI próbuje mnie wyprowadzić na manowce, ale czy z tego coś wynika? Chyba nie.
1: I zanim zagramy, mam jeszcze jednego maila od pana Jerzego. Z tym zawieszonym robotem to przypomniało mi się, jak to Tytus trenował do olimpiady w Kogutkowie i przebijając podłogi wpadł do CMMPILISNC.
0: Przypomnijmy, to centralne magazyny miodu pitnego i smarowanego na chlebek.

0: Za 27 minut będzie godzina 14. To niedzielne, wczesne popołudnie z Radiem 357 i rzeczą technologiczną.
1: Tak jest, a ja mam grzyby.
0: Proszę bardzo, gdzie zebrałeś? Nosiłeś w koszyczku wiklinowym? W worku nie wolno, to wiem.
1: W internecie zebrałem. Mhm. Grzyby halucynogenne mogą być skutecznym sposobem leczenia uzależnień.
0: Wiesz co, to trochę chyba niebezpieczna ścieżka.
1: Właśnie o co chodzi? Badania opublikowane niedawno w JAMA Network Open wskazują, że jednorazowe podanie psylocybiny, czyli właśnie tej substancji z grzybków halucynków, w kontrolowanych warunkach terapeutycznych może znacząco zwiększać szanse na zerwanie z uzależnieniem. Uczestników badania podzielono na dwie grupy. Jedna otrzymała pojedynczą dawkę psylocybiny, a druga placebo w postaci leku przeciwhistaminowego. I różnice okazały się wyraźne. Osoby, które przyjęły psylocybinę, częściej powstrzymywały się od używania, tu mówimy o uzależnieniu od kokainy, w porównaniu z grupą kontrolną. I co istotne, wszyscy uczestnicy byli jednocześnie objęci takim samym wsparciem psychoterapeutycznym, co podkreśla, że nie chodzi o cudowną substancję, ale raczej o element szerszego procesu terapeutycznego. I wynika z tych badań, że ta psylocybina nie działa przez zastąpienie substancji, mhm. od której pacjent jest uzależniony, ani też przez bezpośrednie oddziaływanie na te same receptory, tylko jej działanie polega raczej na zwiększeniu neuroplastyczności mózgu, czyli tak zwanej elastyczności psychologicznej i pomaga po prostu rozbić te utrwalone schematy myślenia i te zachowania, które są fundamentem uzależnienia. I to podejście wpisuje się w coraz popularniejszy obecnie model leczenia, w którym kluczowe jest nie tylko właśnie to ograniczenie objawów, ale też po prostu faktyczna zmiana sposobu funkcjonowania pacjenta.
0: Wiesz co, ja się żachnąłem, bo znana jest historia doktora Zygmunta Freuda,
1: tak, który
0: kokainą próbował leczyć swojego przyjaciela z alkoholizmu. No i okazało się, że no wpędził go
1: w drugie uzależnienie,
0: a potem jedno zaczęło napędzać drugie i jego przyjaciel skończył w przytułku dla obłąkanych. Mm-hmm. W tamtych czasach te instytucje były straszliwe. No ale kto wie. Zastanawiam się, jak z grzybków przejść do Sony PlayStation, ale chyba wiem, jak to zrobić.
1: Mario i grzybki to Nintendo.
0: Można. Aczkolwiek moja ścieżka myślenia, jestem starszy pewnie dlatego, była nieco dłuższa. Otóż nie wiem, czy grałeś w Fallouta 4.
1: No grałem.
0: Ja na konsoli grałem w Fallouta 4 i tam można zbierać również takie świecące grzybki.
1: Można, to prawda.
0: Teraz zbieranie tych grzybków będzie niestety, drodzy państwo, droższe. PlayStation Plus, mówię o abonamencie, który będzie obowiązywał już, właściwie obowiązuje chyba już teraz. To jest abonament, dzięki któremu można na przykład grać online, albo mieć nowe gry, albo mieć gry tańsze. Będzie droższy i spójrzmy, o ile podnieśli ceny Japończycy, także w Polsce oczywiście, więc nas to dotyczy. Essential 41 zł, poprzednio 37, albo kwartalnie 110, poprzednio 100. Ekstra 65 zł miesięcznie lub 180 kwartalnie, poprzednio 165 i premium 77 zł miesięcznie, czyli o 7 zł podwyżka lub 220 kwartalnie, poprzednio 20. No, podnieśli, no.
1: Podnieśli mocno.
0: Pozwolisz, że dodam, warto zauważyć, bo pisze o tym Komputer Świat, że nowe ceny obowiązują tylko w przypadku, gdy decydujemy się na zakup nowego abonamentu i obecnie nie korzystamy z subskrypcji. Jeśli opłacacie państwo PlayStation Plus od jakiegoś czasu, to obowiązuje jeszcze starszy cennik. No pytanie, jak długo?
1: A ja zrezygnowałem z tej subskrypcji.
0: A ja płacę na rok, bo w końcu wychodzi to najtaniej.
1: Ale ja też płaciłem na rok, natomiast, no i mam ją do lutego 2027, mhm. nadal wykupioną, natomiast już zrezygnowałem z udziału w tej subskrypcji i ona działa, dopóki jest opłacony abonament, nie przedłuży się automatycznie w przyszłym roku.
0: A czemu nie chcesz przedłużyć?
1: Bo właściwie nie mam w co grać na tym playu i prawie nie gram.
0: Aha.
1: Wiesz, przeszedłem wszystkie ekskluzywne tytuły. Ja jednak jestem graczem pecetowym przede wszystkim. Ekskluzywy na playa i po to właściwie trzymam te konsole. Wyjdzie coś takiego, co będę chciał przejść, to przejdę. Zostało mi właściwie tylko Ghost of Yotei i tak niedostępny w tym abonamencie. Muszę je po prostu kupić. Mhm. I tyle. nie czuję potrzeby płacenia za ten abonament i to zresztą jest problem tej konsoli od samego początku. Bardzo wiele osób powtarza w kółko, że nie ma w co grać na Playu 5, jeśli mają też inne platformy do grania i ja się pod tym podpisuję obiema ręcyma.
0: Pan Grzegorz pyta, szanowni redaktorze, gdzie mogę obejrzeć Arabelle, toż to hit hitów? Oglądałem po czesku z YouTube'a, jeśli dobrze pamiętam, bo to trzeba oglądać w oryginale.
1: To prawda, w międzyczasie...
0: Znaczy, to jest straszne, ty jesteś z pokolenia, które nie wie, kim był Rumburak.
1: Tak. Mhm. Mhm. W międzyczasie napisała do nas pani Joanna. Mhm. Dzień dobry, jak nazywa się to narzędzie do sprawdzania emocji dzieci i jak tam dotrzeć? Pani Asiu, wpisujemy w internet M, czyli MM, EM, jak Elżbieta Mateusz, Ocean, jak ocean. I znajdziemy
0: polski Emotion. Projekt.
1: Tak, Emotion po prostu. I znajdziemy informacje na temat tego projektu na stronach Uniwersytetu Śląskiego. A ja jeszcze postaram się wyszperać tego linka i też wkleję go w komentarzu do posta na socjalach Radia 357, żeby łatwiej było do tego dotrzeć.
0: Jeżeli ktoś z Państwa chciałby odwiedzić na przykład Japonię i przekonać się, jak wygląda kraj, w którym powstała gra Mario, chociaż nie trzeba w tym celu jechać do Japonii, wystarczy odwiedzić projekt, który myśmy realizowali z Robertem, ogólnie dostępny, czyli Pikselowe Marzenia, seria podcastów o historii gier komputerowych i tam również mogą Państwo poznać, myślę, że zawiłą i niezwykle ciekawą historię powstawania Mario, a także innych kultowych gier. Natomiast gdyby ktoś się uparł i stwierdził, że chce się kopnąć do Japonii, tylko nie ma za dużo czasu, no to powstaje hipersoniczny samolot, pisze o tym Geekweek, i chodzi o hipersoniczny samolot typu ramjet. Nie wiem, czy wiesz, jak działają ramjety?
1: Ramjet kojarzy mi się z czymś zupełnie innym, tylko to pisze się przez E i to jest specjalna warstwa na filmie, żeby zmniejszyć zjawisko tak zwanej halacji. No ale to już bardzo filmowy żargon.
0: Silnik hipersoniczny pracuje tak, że jest w stanie osiągać czy rozpędzić samolot, właściwie to już jest chyba rakieta, do prędkości rzędu Mach 5, czyli to jest około, bo to zależy od wysokości ciśnienia, prędkości dźwięku. Przypomnijmy, Concorde osiągał maksymalnie około 2 machów. Tam nie ma ruchomych sprężarek, nie ma turbin, natomiast taki samolot, żeby zadziałał ten silnik, trzeba do pewnej prędkości rozpędzić. No i właśnie nad tym pracują Japończycy z Japońskiej Agencji Kosmicznej. Wykonali model, symulowali lot na wysokości około 25 kilometrów. Wiesz, co się okazało największym wyzwaniem? Zresztą twórcy Concorda też się z nim zmagali.
1: No, co takiego?
0: Temperatura. Przy prędkościach hipersonicznych powietrze wokół kadłuba samolotu mocno się nagrzewa i powierzchnia samolotu może się nagrzać do nawet 1000 stopni Celsjusza. No i to oznacza, że wchodzimy już w bardzo ekstremalne warunki. I pomysł jest świetny. Pewnie by się nam przydał taki środek transportu, bo rzeczywiście z Japonii do Stanów Zjednoczonych leciałbyś 2 godziny.
1: To prawda, to byłoby super.
0: Czyli z Polski by to wyglądało tak, żebyś leciał do LA około 14 godzin, a potem w ciągu 2 godzin byś doleciał do Japonii.
1: No dalej by się opłacało.
0: Takim zwykłym samolotem byś leciał oczywiście do Stanów.
1: A ile takim niezwykłym?
0: No niezwykłym właśnie około 3-2, nie mniej myślę. Concorde leciał 2,45, jeśli się nie mylę.
1: Niesamowite to jest.
0: Jednakże, no właśnie tutaj jest pewien problem. Concordy po katastrofie w Paryżu przestały latać.
1: Tak, pamiętam to.
0: To był projekt od samego początku nieopłacalny do samego końca. Podobnie było z radzieckim Tupolewem Tu-144, który nawet w radzieckiej gospodarce rynkowej, gdzie dotowano bardzo wiele rzeczy, okazał się tak koszmarnie drogi, że z niego zrezygnowano. I właśnie o to mi chodzi. Czy jest rynek na przeloty i czy cena biletu usprawiedliwiałaby skrócenie podróży, no nawet o 75%?
1: No myślę, znaczy, zależy od
0: tej ceny. W
1: dobie
0: internetu, w dobie zdalnych konferencji. O to mi chodzi.
1: No tak.
0: Bo kiedy powstawał Concorde, jeżeli chciałeś odbyć spotkanie biznesowe, to musiałeś się na nie raczej stawić. Były oczywiście telekonferencje, ale ważne rzeczy załatwiało się osobiście.
1: To prawda, to prawda.
0: No więc pytanie, czy będzie rynek na taki samolot?
1: No... Myślę, że...
0: Czas pokaże, wiem, Robert.
1: No właśnie, nie chciałem już tego mówić. Znalazłem adres tego projektu emocean.us, czyli Uniwersytet
0: United
1: Śląski.
0: States.
1: Tak, uniwersytetśląski.edu.pl. Powtórzę, emocean.us.edu.pl.

0: To jest...
1: Świetnie. To jest rzecz technologiczna.
2: Mówią w jednym momencie, patrząc na siebie.
1: Tak. No, jak to było sąsiedzi, tak? Pat i Matt. Jak sobie radzisz z rozpoznawaniem dzisiaj fake newsów?
2: Myślę, że całkiem nieźle. Myślę, że całkiem nieźle. Staram się sprawdzać. Jeżeli wiadomość jest jakaś ważna, sprawdzam ją w kilku źródłach, tak?
1: Bardzo dobrze. No właśnie na ten temat znalazłem w Geekweeku artykuł. I trochę musimy zrobić takiej inżynierii w dzisiejszych czasach, żeby sprawdzić, czy materiał, na który patrzymy, faktycznie jest prawdziwy. No więc tutaj krytyczne myślenie to jest zawsze, jest i powinno być naszym podstawowym narzędziem. Natomiast oprócz tego możemy jeszcze, i tutaj taka garść porad po prostu dla Państwa, Google Lens, czyli wyszukiwanie obrazem.
2: Tak.
1: I sprawdzamy wcześniejsze wystąpienia tego zdjęcia, które na przykład pojawiło się w artykule, czy które przedstawia jakąś treść, którą chcemy zweryfikować. Również analiza metadanych, która pozwala sprawdzić pochodzenie tego pliku. No i przy materiałach wideo i deepfake'ach już jest trudniej, ale jest taka wtyczka, która nazywa się InVid. Ona rozkłada film na klatki, analizuje metadane i pomaga znaleźć oryginalne źródło nagrania.
2: To dobre.
1: I to jest taki trochę szwajcarski scyzoryk fact-checkerów. Fajne określenie i fajne narzędzie przy okazji. No i pojawiły się też wyspecjalizowane systemy wykrywające fałszywe treści. Przykładami mogą być Reality Defender, Sensity AI, Intel Fake Catcher, który analizuje mikrozmiany przepływu krwi na twarzy na filmie, żeby sprawdzić, czy to jest naprawdę człowiek. To już jest niesamowite. No i Microsoft Video Authenticator, który bada manipulacje na poziomie pikseli. Są też oczywiście automatyczne platformy oceniające wiarygodność treści, więc tych narzędzi jest bardzo dużo. Dla mnie jakby ten clue tego artykułu i taka najważniejsza rzecz, którą warto z niego wynieść, to żeby przeglądać internet sobie można, ale jak decydujemy się coś udostępnić, popchnąć dalej gdzieś, do swoich znajomych, do swoich bliskich, to upewnijmy się, że to, co chcemy przesłać, to jest faktycznie rzetelna wiadomość.
2: To samo dotyczy przeróżnych reklam, które wyświetlają się w serwisach społecznościowych.
1: Oj, to prawda. To jest plaga prawdziwa.
2: I mój ukochany twórca tropiący różnych skamerów, czyli Pleasant Green, ostatnio opublikował właśnie, pojawiła się seria reklam takich kulek do kąpieli, że wrzucasz i z tego powstaje niemal, znasz to doświadczenie z pastą do zębów dla słonia, taka wielka, kolorowa piana. Mark Robert.
1: Nie, ja używam tej dla ludzi, Jarku.
2: No w każdym razie wrzucasz taką kulkę i cała masa dzieci, które są zachwycone, z tego jeszcze wypada zabawka większa niż ta kulka. No zamówił coś takiego, oczywiście firma jest z Chin, no i w środku jest malutki gumowy dinozaur, a kulka się rozpuszcza tak, jak się rozpuszcza zwykła kulka do kąpieli. Mhm. Więc patrzmy na to zawsze z dystansem. Piszą państwo do nas...
1: Wybacz, ale ja zostałem na obrazku Juszkiewicza, który rano poleruje swoje ciosy przed wyjściem z domu.
2: Pan Leszek do nas napisał. Moimi standardowymi odzywkami do copilotów i czatów GPT to zacznij się uczyć dobrze, że ja przynajmniej jestem człowiekiem. Reakcje bezcenne.
1: To ładne.
2: No tak, to rzeczywiście tak. Pani Ania jeszcze dopisała. Panowie o Ameryce, Japonii, tam są odległości ok, ale ja nie mogę się doczekać, żeby w Polsce 350 kilometrów pokonać na przykład w 2 godziny, a nie 4-5. Na przykład z Gliwic do Warszawy. Pani Aniu, ja bym nie narzekał. Całkiem niedawno jechałem do Gdańska. Tę trasę da się pokonać w parę godzin, a nie kilkanaście.
1: To prawda.
2: Tak jak jeszcze kiedyś. Pan Daniel przypomniał, no właśnie, pan Daniel przypomniał Rumburaka. To był czarodziej drugiej kategorii, drogi Robercie. Zobacz Arabelę.
1: Dobrze,
2: ale
1: zobaczę.
2: Ale po czesku.
1: Zobaczę po czesku. W międzyczasie napisał też do nas...
2: Przy okazji się dowiedziałem, jak jest karp po czesku.
1: Jak jest karp po czesku?
2: Kapr.
1: Kapr. Mhm. Bardzo ładnie. Pan Piotr do nas napisał... określił się jako człowieka z branży webowej i napisał z krytyką, ale bardzo konstruktywną, więc ja pozwolę sobie tego maila przeczytać.
2: Proszę.
1: Dzień dobry, panowie. Jako człowiek z branży webowej, ilekroć słyszę takie potworki, jak ta nazwa projektu z emocjami Uniwersytetu Śląskiego, to bolą mnie zęby. Wystarczyłoby za grosze wykupić domenę dedykowaną takiemu projektowi, prosta do zapamiętania, bez konieczności literowania i powtarzania 5 razy. Taka uwaga, może uda wam się przy okazji okazji wywiadów edukować też w tej kwestii ludzi z Politechnik. Zgadzam się, bo projekt jest super jako idea i on działa i polecam, zachęcam do korzystania z niego. Natomiast sam spędziłem z dobre 2 minuty, żeby znaleźć faktyczny jego adres. Pozycjonowanie leży totalnie, wyskakują zupełnie inne rzeczy w internecie, jak się tego projektu
2: nazwa
1: szuka.
2: Nazwa projektu jest ważna.
1: Tak. I sam adres też jest gdzieś zagrzebany głęboko na serwerach Uniwersytetu Śląskiego. No nie tędy droga, żeby trafić do człowieka dzisiaj. A najlepiej jeszcze byłoby zrobić z tego po prostu prostą aplikację na telefon, która będzie działała bez wchodzenia na strony.
2: Jak powiedziałeś panu Piotrowi dzień dobry, to przypomniało mi się, ostatnio robię taki numer bardzo wielu znajomym, którzy do mnie dzwonią.
1: Ja tylko powiem na zakończenie, bardzo dziękujemy za tego maila, panie Piotrze, ja się w 100% zgadzam, bardzo serdecznie pozdrawiam.
2: Więc jak dzwoni komórka, to często mówię, dzień dobry. I jest cisza po drugiej stronie, bo też rozmówcy nie wiedzą, czy nie mają
1: do czynienia z botem
2: właśnie.
1: Jeśli chcesz rozmawiać z biurem obsługi klienta, wciśnij jeden.
2: Tego nie uzgadnialiśmy, tak. Drodzy państwo. Dobrze, przejdźmy jeszcze do newsów naukowych, bo mamy chwileczkę. Robot Neuralink. Pamiętasz, kibicujemy
1: oczywiście
2: właściwie projektowi Ilona Muska Neuralink od samego początku.
1: Kibicuje. No nie, kosmos też jest spoko.
2: Neuralink ogłosił 7 maja wprowadzenie robota chirurgicznego nowej generacji, który znacząco rozszerza możliwości implantacji interfejsów mózg-komputer. Głównym problemem w dotychczasowych procedurach neurochirurgicznych nie był brak zręczności lekarzy, ale mikroskopijne przesunięcia tkanki mózgowej wywołane biciem serca i oddychaniem. No mózg w kategorii
1: mózg
2: mikro... No tak... Ale on też się porusza. Robot radzi sobie z tym wyzwaniem dzięki zestawowi, uważaj, 8 kamer koherencyjnej tomografii optycznej, czyli OCT. Jeśli dobrze kojarzę, to jest dokładnie to, czym się bada dno oka w przypadku jaskry, które mapują mózg w 3 wymiarach i stale aktualizują współrzędne w czasie rzeczywistym.
1: Czyli taki trochę gimbal dla skalpela do operacji neurologicznej.
2: Tak, a maszyna na dodatek wprowadza elastyczne nici bezpośrednio przez oponę twardą, co drastycznie skraca czas operacji. Oczywiście minimalizuje ryzyko infekcji i uwaga, pozwala na powrót pacjentom do zdrowia w ciągu kilku tygodni. Słuchaj, no mam jeszcze młodego technika.
1: Proszę bardzo. Odgrażałeś się przed audycją, że będzie
2: dobre. Będzie coś dla ciebie.
1: Tak.
2: To, co państwo robią najbardziej, radziecka technika.
1: To prawda.
2: Październik 1963 roku, młody technik, mieszanka naukowo-techniczna, ruchomy stopień zamiast windy. Profesor Andrzej Kołczyn z Leningradu wynalazł ruchomy stopień, proste urządzenie, które może zastąpić windę w domach pozbawionych tego udogodnienia. Ruchomy stopień jest stalowym prostokątem poruszanym przez mechanizm nośny umieszczony w poręczy. Wyobrażacie to sobie państwo?
1: Oczywiście.
2: Stopień przylega pionowo do poręczy, ale za naciśnięciem guzika zajmuje pozycję poziomą, jak siedzenia w korytarzach w pasażerskich wagonach pociągów dalekobieżnych. I po chwili rusza w górę, dowozi pasażera tylko na pół piętro, lecz każdy następny odcinek schodów ma także ruchomy stopień. Podróż na 6 piętro trwa 3 minuty i 40 sekund wobec 2 minut i 40 sekund dla zwykłej windy. Jednakże zainstalowanie kompletu ruchomych stopni jest 2 razy tańsze od wyposażenia domu w windę. Uwaga! Nie mówimy o rozwiązaniu dla osób niepełnosprawnych.
1: Tak.
2: To miało zastąpić windę. Poza tym ruchome stopnie są znacznie bezpieczniejsze i wygodniejsze w eksploatacji. Na jednym stopniu mogą zabrać się 2 osoby albo 1 osoba z wózkiem dziecięcym.
1: Wyobrażam sobie
2: co może pójść nie tak?
1: No, przewożenie szafy gdańskiej, 3-drzwiowej. I biegniesz na tych, biegniesz obok tego stopnia i trzymasz tą szafę, żeby nie zleciała.
2: Rower.
1: Tak.
2: Osoby z niepełnosprawnościami. To jest dla nich większe, jeszcze większe utrudnienie.
1: Ale nie, no skoro jedna osoba z wózkiem się zmieści, to chyba wózek inwalidzki też by się zmieścił.
2: No powiem ci, że
1: znaczy, bo to rozwiązanie,
2: jestem bardzo sceptyczny.
1: Ja też jestem bardzo sceptyczny. To rozwiązanie faktycznie dzisiaj działa dla osób niepełnosprawnych.
2: Nie przeraża ta prędkość, jeżeli to było tylko troszkę wolniejsze od windy. Wiesz, jak działają takie platformy dla osób niepełnosprawnych.
1: Wiem.
2: Więc wyobraź sobie, że to działa 10 razy szybciej.
1: No tak. I jeszcze jest ostre jak gilotyna, więc jeśli ktoś idzie w tym czasie po schodach, to ta winda Łamie mu nogi na przykład.
2: Drodzy Państwo, dziękujemy. To była Rzecz Technologiczna tak w Radiu 357. Słyszymy się oczywiście za tydzień.
1: Ja tylko dodam, że z Warszawy audycję zrealizowała Julia Nowaczyńska, a z Katowic poprowadzili dla Państwa Jarosław Juszkiewicz
2: i Robert Zembrzycki. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

Mam nadzieję, że nie będą Państwo mieli nic przeciwko, jeśli to tomorrow, czyli poniedziałek, na razie zostawimy tylko w piosence, a myślami i ciałem zostaniemy jeszcze na parę godzin przynajmniej w miłej niedzieli. Najlepiej wolnej niedzieli oczywiście. Anna Nowaczyk, zapraszam serdecznie na najbliższe już niecałe 60 minut na antenie radia 357. A skoro zaczęliśmy pięknymi dźwiękami, to teraz kolejna porcja czegoś miłego dla ucha. Kira Mary Alice Thompson pochodzi z Irlandii, a żeby było łatwiej, to na scenie występuje pod pseudonimem Simat. Od imion i nazwiska właśnie. Pani Kira postanowiła udowodnić światu, zresztą jako kolejna artystka w ostatnich latach, że muzyka popowa wcale nie musi być miałka, nie musi też kojarzyć się z piosenkami, o których za pół roku nie będzie się pamiętać, za to może być po prostu dobra i ciekawa. Co prawda rodzice wokalistki odradzali jej zajmowanie się muzyką, no bo to przecież mało praktyczne. No i dziecko, z czego ty będziesz żyć? Ale odkąd przyszła artystka po raz pierwszy usłyszała grupę The Beatles, żadna siła nie mogła jej odwieść od tego pomysłu.

Midnight City M83 to jedna z tych piosenek, które pewnie i tak odniosłyby sukces, ale na pewno utworowi nie zaszkodziło to, że towarzyszył dużym zawodom sportowym, bo tak się złożyło. Przypomnę, że we francuskiej telewizji właśnie ten singiel kończył transmisję meczów w ramach Euro 2012. No a w Wielkiej Brytanii pojawiał się przy okazji relacji z Igrzysk Olimpijskich, też zresztą w 2012 roku. Anthony Gonzalez, czyli wokalista M83, chyba za żadną swoją piosenkę ani wcześniej, ani później nie zebrał tylu pochwał, ile dostał ich za ten utwór, no a wyniki na listach przebojów i oczywiście wyniki sprzedaży, bo to też jest w końcu ważne, mówiły same za siebie. Blood Orange, czyli tak naprawdę Def Hines, na brak doceniania też nie może narzekać. No i trudno się dziwić, bo to bardzo utalentowany muzyk, który zresztą z niejednego pieca chleb jadł. Zdążył spróbować wielu stylów muzycznych, a na koncie ma współpracę z tyloma gwiazdami, że długo by wymieniać. Ale jeżeli powiem, że na tej liście są choćby Kylie Minogue, Nelly Furtado i grupa Blondie, to

Dzięki tej piosence świat usłyszał o grupie Foster the People i nie ma się co oszukiwać. Gdyby nie ona, to muzykom byłoby znacznie trudniej się przebić. A to jest akurat jeden z takich zwodniczych utworów, bo pod radosnymi dźwiękami i przebojowością Pump Up Kicks kryje się tragiczna historia szkolnej strzelaniny. Oczywiście Foster the People nie byli pierwszymi artystami, którzy skorzystali z takiego właśnie zabiegu, bo przecież wcześniej pokusiło się o to wielu. I to nawet wielkich, między innymi The Beatles i na przykład grupa The Police. A u zespołu, który za moment zaprezentuje się w Wolnej Niedzieli, nie trzeba się doszukiwać drugiego dna, bo panowie nie mają też na koncie, umówmy się, zbyt wielu radosnych piosenek, za to pięknych zdecydowanie im nie brakuje. Nazywają się The Boxer Rebellion i oficjalnie pochodzą z Wielkiej Brytanii. Mówię oficjalnie, bo na przykład wokalista przyjechał na wyspy prosto z Tennessee. To są tacy ludzie, którzy spotkali się na miejscu i postanowili zacząć razem grać. A jeżeli chodzi o wokalistę Nathana, to koledzy już zadbali o to, żeby się zaaklimatyzował i nawet zarazili go brytyjskim poczuciem humoru, na ile się dało. Moim zdaniem to ciągle mocno niedoceniana grupa, ale może akurat teraz ktoś z Państwa usłyszy ją po raz pierwszy w Radiu 357 i na przykład się zachwyci. Kto wie?

No, trzeba przyznać, że Artur Rojek długo kazał czekać na swoją nową muzykę, ale jak już się nią pochwalił, to jak chyba za każdym razem, narobił niezłego zamieszania. Swoją drogą w tym utworze maczali palce też inni znani muzycy, między innymi Cortez i Daria ze Śląska, których Państwo z pewnością doskonale znają. Oni akurat przyłożyli rękę między innymi do tekstu. Artur jesienią zagra też trasę koncertową, ale z tego co widzę, bo tak właśnie spoglądam, to zostały już ostatnie bilety i to mimo ogłoszonych dodatkowych terminów, a do tego w wielu miejscach dwóch koncertów jednego dnia. Jeżeli więc ktoś z Państwa chciałby usłyszeć no choćby grubego, małego, czyli ten najnowszy singiel na żywo, to radzę się pospieszyć. I tak sobie myślę, że gdyby dzisiejszy solenizant przyjechał do Polski, to bilety na jego koncert znikałyby równie szybko, o ile nie szybciej, bo tak się składa, że urodziny obchodzi Bob Dylan. 85 lat. To piękny wiek, zwłaszcza jeżeli ktoś może jeszcze cieszyć się dobrą formą i czerpać z życia garściami, bo tak jest chyba w tym przypadku. Jakiś czas temu faktycznie muzyk mocno ograniczył koncertowanie i fani byli zrozpaczeni, że jak to już więcej go nie zobaczymy na scenie, ale okazuje się, że wrócił do koncertowania i cały czerwiec oraz część lipca spędzi na przykład na scenach w różnych amerykańskich miastach. Tylko pozazdrościć i artyście formy i oczywiście jego fanom tego, co będą mieli okazję zobaczyć i usłyszeć. A Bob Dylan to przy okazji taki artysta, którego piosenki bardzo lubią śpiewać inni muzycy. No i tak się składa, że czasami robią z nich nawet większe przeboje niż sam autor. Dużo większe. Mam nadzieję w takim razie, że pan Bob się nie obrazi, jeżeli teraz w Radiu 357 posłuchamy sobie jego utworu, ale w wersji The Rolling Stones, bo sami państwo przyznają, że już sam tytuł brzmi tak, jakby powstał specjalnie dla nich.

Power Over Me to Dermot Kennedy w wolnej niedzieli w Radiu 357. Irlandczyk, który może się pochwalić sporymi sukcesami na muzycznym rynku, chociaż, jak mówią niektórzy, pewnie byłby w stanie osiągnąć jeszcze więcej, gdyby nie to, że artysta zupełnie, ale to zupełnie nie jest zainteresowany celebryckim życiem. Raczej unika ścianek i to mimo, że życzliwi cały czas mu powtarzają, że marnuje wiele szans, ale ja tak sobie myślę, że jest coś ożywczego w tym, iż wokalista w dzisiejszym świecie chce po prostu śpiewać i występować, a nie zajmować się głównie bywaniem, no i robieniem zdjęć do mediów społecznościowych. Tymczasem był już dzisiaj jeden urodzinowy cover w audycji, ale chcę Państwa zaciekawić jeszcze jednym, bo myślę, że jest wart uwagi. Tym bardziej, że jest dosyć odległy od oryginału. Swoje urodziny 80. świętowała w ostatnim tygodniu Cher, która swoją drogą też jest fenomenem na muzycznym rynku, bo do dzisiaj występuje, poza tym ma niesamowity dystans do siebie, a to jest cenne i wcale nie takie oczywiste u artystów. Za klasyk, a przy okazji jeden z największych przebojów Cher, zabrała się australijska grupa DMAs. No i proszę posłuchać, jak tej ekipie wyszło Believe.

Chciałabym ponegocjować trochę z naszym zegarem, ale czas jest nieubłagany. Zbliża się godzina 15. Anna Nowaczyk, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a za moment oczywiście Justyna Goc zabierze Państwa w podróż przy dźwiękach prosto ze słonecznej Italii. My żegnamy się utworem, który święcił triumfy kilkanaście już lat temu, ale niedawno został przypomniany przez pewien bardzo popularny film i okazało się, że piosenka dostała drugą młodość, a nawet wręcz drugie życie. The Chemical Brothers. Miłego słuchania Państwu życzę, no i oczywiście miłego niedzielnego popołudnia.

0: 369. Audycja o związkach, bliskości i intymności. Rozmowy z najlepszymi specjalistami w Polsce. Seksuologami, terapeutami i edukatorami.
1: Coraz więcej osób przychodzi do terapeutów, psychologów, żeby zapytać, jak się rozstać.
0: Otwarcie i bez pruderii o przyjemności, ale i sprawach trudnych, delikatnych, a czasem kontrowersyjnych.
2: Miłość nie istnieje dla socjologii od zawsze. Jest konstrukcją społeczną, pewną ideą, co do której zgodziliśmy się, że istnieje.
0: Audycja 369 teraz o nowej porze, w nocy z poniedziałku na wtorek. Zapraszam, Marcin Klimkowski.
3: Minęła 15.
4: La pausa italiana.

Jeżeli zrobiło się odrobinę magicznie, to bardzo dobrze, bo dzisiaj w tej magii chcielibyśmy pozostać. Ale od początku słuchają Państwo audycji La Pausa Italiana, w której za sprawą muzyki i opowieści próbujemy zabierać Państwa do Włoch. Ja nazywam się Justyna Goc, audycję realizuje Milena Krupińska, a dziś dołączy także do nas włoska gościni, która zabierze nas do Toskanii. Ale nie tej turystycznej i tak łatwo dostępnej, a takiej, która jest odkrywana przez nielicznych, bo przez tych, którzy wędrują. Wśród łąk, pól, pomiędzy cyprysami, obok kamiennych domów. I jedną z takich osób jest Katarzyna Nowacka, która opowie o Toskanii właśnie z tej perspektywy, z perspektywy wędrowania. A na zachętę pozostawię Państwu fragment z jej książki. Buty, plecak i kijki stały się w tych dniach częścią mnie. Buty były moimi stopami, kijki przedłużeniem rąk, a w plecaku niosłam wszystko to, co było mi niezbędne do życia. Plecak był moim magazynem, moją skorupą, był mną. A życie przez te kilka dni było tak pierwotnie proste.

0: Fremonti in viaggio, a z nami w tej podróży łączy się prosto z Włoch, z Maradi, Katarzyna Nowacka. Cześć, dzień dobry Kasiu.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło znowu Cię słyszeć.
0: Przedstawię Cię dla tych osób, które być może jeszcze Cię nie kojarzą, choć pojawiałaś się już w audycji La Pausa Italiana nieraz. Autorka bloga Dom z Kamienia, autorka książek o Toskanii i Emilii Romani przede wszystkim. Ale kiedy myślę o Tobie, Kasiu, to myślę najpierw o wędrowaniu, zatem może w ogóle powinnam Cię przedstawić tym polskim pięknym słowem, najpierw piechurka. Czy się utożsamiasz z tym słowem?
1: Tak, zdecydowanie, od zawsze.
0: No właśnie, czy tak było od zawsze? Od zawsze to wędrowanie w twoim życiu było tak istotne?
1: Wiesz co, odkąd pamiętam, już jako dziecko byłam zdecydowanie typem, którego nie trzeba było nosić na rękach, tylko jeżeli jakakolwiek była możliwość, żeby gdzieś iść na dłuższy spacer, to było mi w to graj. Potem już jako nastolatka, jeszcze jak mieszkałam w Warszawie, bardzo często na przykład jechałam środkami, transportu publicznego do centrum i wracałam do siebie na grochów na piechotę. Więc ta mania chodzenia gdzieś tam zawsze we mnie była. A teraz przez to, że mieszkam w tak pięknym miejscu, no to to jest doskonała okazja, żeby tą moją manię gdzieś tam sobie kultywować.
0: Mm-hmm. I też piszesz o tym, opowiadasz często, że w tej pierwszej podróży jest coś niezwykłego, mistycznego i właśnie pierwotnego, tak jak też zacytowałam przed utworem. I zastanawiam się, wiem, że to będzie takie dość głębokie pytanie, ale jak mogłabyś na chwilę właśnie zamknąć oczy, przenieść się na te wzgórza swoje toskańskie, to powiedz, co w tym wędrowaniu jest tak, co cię przyciąga najbardziej i co ty czujesz, kiedy właśnie wędrujesz?
1: Wiesz co, dla mnie, ja to zawsze podkreślam, że dla mnie wędrowanie piesze to jest forma terapii, forma medytacji, to jest najlepszy sposób na poszukiwanie nowych inspiracji. Ja chodzę praktycznie codziennie, to jest taki stały punkt każdego mojego dnia, chyba że przychodzi jakiś Armagedon i naprawdę nie da się wyjść. Ale każdego dnia wyjść dla równowagi z własnej głowy, pobyć z naturą. To jest, tak jak mówię, terapia, medytacja i źródło inspiracji.
0: Mm-hmm. Też powiedziałaś o tym, że czas zwalnia, czas przestaje pędzić i to jest coś, w czym tak od razu się odnajdujesz, bo jednak ta nasza codzienność, nawet mieszkając w tak małym mieście jak ty, jest wypełniona po brzegi, ponieważ nie omija cię ta część internetu, wiadomości i generalnie taki przepływ informacji i wydarzeń z każdej strony. Czy to jest tak, że aby wejść w taką wędrówkę potrzebujesz chwili, czy to jest magicznie tak, że zakładasz buty, plecak, jesteś na szlaku i po prostu wchodzisz w ten czas zwalniający?
1: Jest magicznie, rzeczywiście wchodzę, bo ja już jednak takim rytmem żyję długo i z jednej strony tak, pracuję bardzo dużo i robię mnóstwo rzeczy, natomiast kiedy przychodzi ten moment po obiedzie, gdzie ja zakładam buty i wychodzę, przełączam się na zupełnie inny tryb. Natomiast powiem Ci, że tą taki powolne mijanie czasu i intensywność jednocześnie tego czasu przeżywanego w drodze, ja poczułam tak naprawdę i tak wyjątkowo silnie, wyraźnie w czasie pierwszego etapu mojego pierwszego cammino. To była Via degli Dei, to jest trasa, która rusza z Bolonii i kończy się we Florencji, albo na odwrót, bo można tą trasę pokonać w dwóch kierunkach. Mhm. I pamiętam, kiedy z moją towarzyszką doszłyśmy do pierwszego noclegu, skończyłyśmy pierwszy etap, miałyśmy w nogach chyba 31 kilometrów wtedy. I kiedy wspominałyśmy śniadanie, które było rano w Bolonii, to miałyśmy wrażenie, że to śniadanie było 3 dni temu. Ta droga przez to, że jakby czujesz każdy krok, każdy oddech, widzisz każdy kamyk, ma w sobie tak nieprawdopodobną intensywność. Przechodzisz w tak zupełnie niecodzienny tryb, jakiego nie znasz, pędząc codziennie, tak, w tym takim swoim kołowrotku, że no właśnie, wtedy to poczułam szczególnie silnie, obydwie to poczułyśmy.
0: Czyli taka wędrówka czasami się też dłuży, można by było powiedzieć.
1: Dłuży się tak, chociaż tak naprawdę ja nie powiedziałabym, że się dłuży, bo dłuży ma troszeczkę pejoratywne znaczenie.
0: To prawda.
1: Ja powiedziałabym, że nabiera intensywności, bo kiedy pędzisz samochodem, pociągiem, samolot, no to już w ogóle. No rzeczywiście, przenosisz się z miejsca na miejsce, ale jakby nie przeżywasz aż tak dogłębnie tej podróży, tak jak przeżywasz ją na piechotę. Mm-hmm. To jest zupełnie coś innego.
0: A jak reagują osoby te lokalne, które spotykacie na pewnych szlakach, pewnych drogach, kiedy właśnie widzą dziewczynę czy dziewczynę z plecakami w sportowych butach, stroju, no oczywiście zmęczone, ale pewnie też ucieszone. Czy to jest jakiś pretekst do tego, żeby się zatrzymać, porozmawiać, wypytać i jest to zainteresowanie, czy to jest... No, zakładam, że jest.
1: Tak, absolutnie tak. To jest w ogóle fenomenalne. To jest też jeden z piękniejszych elementów takiej wędrówki, zwłaszcza takiej długiej wędrówki kilkudniowej, bo wyobraź sobie, że na trasie, na przykład czy Via degli Dei, czy Via Vandelli, bardzo często ludzie, którzy mieszkają przy takiej trasie, na przykład wystawiają butelki z wodą, albo wystawiają świeże ciasteczka, albo kosz z owocami i piszą, że dla wędrowców proszę się poczęstować. Pamiętam, że takie spotkanie najpiękniejsze miałyśmy w czasie właśnie Via degli Dei, znów wrócę do pierwszego Cammino, kiedy w środku lasu nagle pojawił się stoliczek i na tym stoliczku stały truskawki i za chwilę wyszedł pan, czy był dzwoneczek, my chyba wezwałyśmy tym dzwoneczkiem pana. Pan nam przyniósł napar, przyniósł nam jakieś słodkości i to było po prostu gdzieś w środku w dziczy, rzeczywiście z nastawieniem na tych wędrowców. Było to przepiękne spotkanie, przewzruszające. Pan nam nawet miał pieczątki, żeby podbić nasze paszporty, tak zwane kredencjali. Potem na kolejnym etapie też via tej samej drogi, Via degli Dei, była pani, która właśnie przygotowała kawę w termosie, która wyszła do nas z ciepłymi jeszcze ciasteczkami cynamonowymi, więc to są spotkania nieprawdopodobne, nieprawdopodobna życzliwość i też ludzie, którzy gdzieś tam pozdrawiają, bo na przykład wiedzą, że tą trasą wędrują wędrowcy danego Cammino, tak jak wchodziłyśmy do Florencji i ludzie też wychylali się z okien i nas pozdrawiali, bo widzieli, że idziemy aż z Bolonii, także tak samo jak nas żegnali, pamiętam, ludzie w Modenie, na ulicach Modeny i zaczepiali, upewniali się, a ruszacie Via Vandelli, Via Vandelli to z kolei szlak, który prowadzi z Modena do Massa, także takie spotkania z ludźmi są fantastyczne i Włosi reagują ciepło i wzruszająco.
0: Niesamowite, bo właściwie mogliby też czuć pewnego rodzaju zmęczenie, jak tak często obok ich domów przechodzą trekkingowcy czy też wędrowcy i już jest to taki widok powszedni. Ale no tak, ale pasuje to do włoskiej mentalności, że ten zachwyt jest przy każdym człowieku, który idzie i pokonuje tę trasę. Za chwilę powrócimy do pytania, czy Toskania jest dobrym miejscem dla początkujących trekkingowców, bo ty takim nie jesteś, ale tutaj wśród naszych słuchaczy i słuchaczek na pewno jest kilka osób, które zastanawia się nad tym, a czy ja dałabym radę, kiedy jednak tego doświadczenia nie mam, to za chwilę, a naszym gościem jest Katarzyna Nowacka, z którą łączymy się z Maradi.

0: Zine Terra Altra Strada to przed chwilą, a my powracamy do rozmowy o Toskanii, ale takiej Toskanii z plecakiem na własnych nogach, którą pokonujemy, a właściwie dzisiaj pokonuje Katarzyna Nowacka, która jest z nami wciąż na łączach. To powróćmy, Kasiu, do tego pytania, czy Toskania jest dobrym miejscem dla początkujących trekkingowców?
1: Idealnym, powiedziałabym nawet. I w ogóle mój pomysł, jeszcze wrócę na chwileczkę do mojej książki, o wędrowaniu pieszym chciałam napisać już dawno. Wtedy tak się porywałam troszeczkę na całe Włochy, w końcu stwierdziłam, że jednak ograniczę się tylko do mojego regionu. Też z tego względu, że Toskania bardzo często jest postrzegana stereotypowo i to jest bardzo krzywdzące, bo na samą myśl Toskania widzimy na pewno cyprysy, pagórki, to są widoki najczęściej z Krety Senezji. I mało kto ma świadomość, pewnie taki turysta, który jakby nie zgłębił bardzo tego regionu, nie ma świadomości tego, że Toskanię, ja zawsze porównuję, to jest troszeczkę taka Italia w miniaturze. Mhm. Czyli mamy właśnie te łagodne pagórki toskańskie, okolice Doliny Orci, Chianti. Mamy wysokie Alpy, bo mamy Alpy Apuańskie, które ocierają się o 2000 metrów. Mamy śródziemnomorski krajobraz archipelagu. Mamy bardzo dzikie nawet, Apenniny, czy Apennino Tosco Emiliano, czy Apennino Tosco Romagnolo, tutaj gdzie mieszkam ja. Także Toskania jest bardzo różnorodna, więc nie zawsze niektórzy myślą, że taka wędrówka, trekking z plecakiem to właśnie nie dla mnie, bo to wysokie góry, ja nie dam rady. Niekoniecznie, bo można sobie w mojej książce właśnie starałam się przygotować trasę dla każdego, nie żeby od razu zniechęcić i pokazać, że to jest tylko coś dla wybranych. Jest na przykład szlak, taka pętla wokół niedaleko Greve in Chianti, czyli łagodny spacer z niewielkim przewyższeniem wśród winnic. No coś pięknego, zwłaszcza jeżeli się wybierze jeszcze odpowiednią porę roku, na przykład wczesną jesień, kiedy te winnice nabierają najpiękniejszych kolorów. Może być szlak na przykład bliżej morza, może być szlak kilkukilometrowy wzdłuż rzeki Elsa, także niekoniecznie musi być to od razu wielkie wyzwanie. Nawet może być to dłuższy szlak, który niekoniecznie wymaga doskonałej sprawności, bo taką propozycją może być też Via Francigena. Nie trzeba od razu wędrować całym toskańskim odcinkiem. Można sobie wybrać, tak jak zresztą ja wędrowałam z moją towarzyszką, wędrowałyśmy przez dwa etapy.

0: tak naprawdę, i według wielu osób uznawane są też za najpiękniejszy odcinek całej Via Francigena, bo to było od Sieny do San Quirico d'Orcia. I myślę, że spokojnie jest to trasa do pokonania dla każdego. Wystarczy mieć tą wytrwałość i te 20 powiedzmy kilometrów, czasem 30 przewędrować. Ale można sobie też etap podzielić na pół i dozować ten dystans.
1: To może wybierzmy jedną taką trasę, jeden szlak, który mogłabyś nam tutaj opisać, tak żebyśmy poczuli się trochę zainspirowani. Pierwszy, który przychodzi ci na myśl właśnie dla takiej osoby początkującej, takiej, żeby trochę nie zrazić, ale zarazić tym wędrowaniem, to co to mogłoby być? Gdzie zaczynamy?
0: Wiesz co, myślę, że mogłaby być to Via Francigena, natomiast nie od początku, bo wiadomo, że ona rusza z północy, więc są bardziej kostropate góry, bo trzeba się przebić przez Alpy Apuańskie, więc może ten zostawmy. Piękną propozycją, jeżeli ktoś by chciał zasmakować takiego Camino prawdziwego, kilkudniowego, jest tak zwany szlak toskański Santiago. To jest szlak świętego Jakuba, który prowadzi z Florencji do Livorno. Jest to długi dystans.
1: Ile kilometrów?
0: Ponad 170 kilometrów.
1: No to teraz wystraszysz nam tutaj wszystkich. To na ile dni? Miesiąc?
0: No, nie. Myślę, że wiesz co,
1: żartuję oczywiście.
0: Spokojnie, 20 kilometrów. Osoba, której ja nie mówię, że ktoś wstał zza biurka, nie chodzi w ogóle i nagle nie, bo co innego też jest przejść jednego dnia 20 kilometrów, a co innego, kiedy ty codziennie przez tydzień na przykład te 20 kilometrów musisz zrobić. Także,
1: czyli ale trzeba trochę potrenować przed takim wyjazdem.
0: Tak, zdecydowanie. Mhm. Trzeba pochodzić. Warto też nie tylko po płaskim, tylko tak, żeby jednak jakieś tam przewyższenie. Warto też pochodzić sobie z plecakiem, bo czym innym jest wędrowanie, wiesz, bez obciążenia, a czym innym, kiedy niesiesz na ramionach jednak całe wszystko to, co jest ci potrzebne do przetrwania. Ale taką, powiedzmy, jeszcze inną opcją
1: Czyli ruszamy z Florencji. Gdzie dokładnie jest ten punkt? No bo Florencja jest sporym miastem.
0: Na Piazza della Signoria. Właściwie większość szlaków tam się zaczyna. Piazza della Signoria i dochodzimy do Prato.
1: Mhm. I coś musimy wykonać, coś nas tam czeka, czy po prostu... Bo mówiłaś też o tych paszportach, tak?
0: Tak. To znaczy, to właśnie jest też jeden z takich smaczków Camino, bo my jesteśmy trochę jak dzieci, lubimy odznaki, medale, pieczątki.
1: Pewnie,
0: tak? Dzienny
1: a później
0: pacjent.
1: Certyfikat na końcu, dyplom.
0: Dokładnie, dyplom, wiesz, to jest to może śmieszne, ale to jest naprawdę przyjemne, to zdobywanie pieczątek, to się człowiek czuje naprawdę jak na taki, wiesz, taki bohater. Mhm. Więc trzeba przy każdym Camino, ja zresztą pod każdą trasą w mojej książce jest kod, można sobie odczytać właśnie wszystkie dane techniczne i gdzie taki paszport wcześniej zdobyć. I ruszamy z tym paszportem, pierwszą pieczątkę bierzemy właśnie tam, gdzie się zaczyna szlak. Bardzo często po drodze w różnych miejscach można takie pieczątki też zdobyć, typu w jakimś barze, czasami w sklepie, czasami właśnie u kogoś, kto stoi w lesie i częstuje truskawkami. I dochodzimy do Prato. Pierwszy etap kończy się w Prato. Tutaj trzeba sobie znaleźć nocleg. Takie rzeczy oczywiście warto wcześniej zorganizować, bo no, akurat w przypadku szlaku świętego Jakuba tu nie ma problemu, bo główne etapy jakby kończą się w dużych miastach, więc jakby baza noclegowa jest duża, ale no nie zawsze tak jest, więc jakby noclegi...
1: A jaki miesiąc byłby najlepszym miesiącem albo miesiące, bo rozumiem, że nie zawsze to jest lato, a właściwie pewnie latem nawet tych wędrówek nie polecamy. Czy polecamy?
0: Właśnie. No właśnie, nie, niekoniecznie, dlatego że latem wiemy, jaki jest klimat i to nie dla każdego może być jakby do wytrzymania, nawet jeżeli się powiedzmy wyrusza wcześniej, 5 rano, no to jednak wiesz, do tego południa wędrujesz, więc to może być wyczerpujące. Ja zawsze mówię późna wiosna, niekoniecznie wczesna, bo maj, jaki w tym roku, potrafi być kapryśny, ale taki koniec już maja, czerwiec i wrzesień, październik, myślę, to są najlepsze pory na wędrowanie.
1: Czyli to generalnie uniwersalne do podróżowania po Włoszech. Wiosna, jesień polecamy najbardziej. To, czyli dzisiaj mamy jeszcze maj, zatem możemy sobie planować, myślę, że na taką jesień.
0: Spokojnie.
1: I noclegi też z wyprzedzeniem, tak? Myślałam, że to jest może tak,
0: najlepiej,
1: że tam na trasie spontanicznie możemy u kogoś... No właśnie, ale to są takie... Czy to też jest takie doświadczenie bardzo lokalne, że właśnie w domach u ludzi możemy też spać, czy to są raczej takie bardziej sformalizowane noclegownie?
0: Różnie, to znaczy różnie może być, możesz też i namiot ze sobą nieść i bardzo często Włosi pozwolą ci się nawet w ogródku rozbić, tak? To w ogóle nie ma z tym problemu. Natomiast jednak, kiedy idziesz, wędrujesz przez te 30 kilometrów i dochodzisz już do miejsca, jesteś tak zmęczona, że jednak warto już wiedzieć, że masz pewniaka, masz gdzieś tam zaklepane miejsce. Teraz od ciebie zależy, czy ty sobie śpisz w bed and breakfast gdzieś, gdzie masz swoją łazienkę, śniadanko rano i tak dalej, czy, co ja polecam akurat, w miejscach, które są przygotowane dla wędrowców, bo jednak wchodzisz w tą społeczność, troszeczkę spotykasz się z ludźmi rano przy śniadaniu, śpisz, no może nie każdemu się to może podobać, na jednej sali, to też są różne ceny, tak? Czyli na przykład osobny pokój kosztuje tyle, zbiorowa sala kosztuje tyle, czasami trzeba ze sobą mieć śpiwór, też się warto do, jakby poinformować wcześniej, jakie panują w danym miejscu też zasady, tak? Czasem trzeba mieć taki nie śpiwór, tylko prześcieradło śpiwór, gdzie dostajesz wszystko, koc, poduszkę, natomiast w takim kokonie musisz spać, tak spałyśmy w czasie Via Vandelli właśnie. Także są różne, są klasztory, przy których można spać. Zależy od trasy. Na przykład Via Francigena, która jest trasą, którą pielgrzymi wędrowali już w średniowieczu, jest rzeczywiście świetnie przygotowana noclegowo i jest dużo takich miejsc, powiedzmy, niskobudżetowych, tak, właśnie przy klasztorach. Natomiast już taka Via Vandelli, znowu wrócę, czy La Grande Traversata Elbana, czyli wielka ta Traversata Elby, no tu już jest zdecydowanie trudniej, bo jest zdecydowanie mniej takich miejsc, trzeba rezerwować z wyprzedzeniem.
1: Mm-hmm. Zainteresowałaś mnie bardzo tą wspólnotą i tymi ludźmi, którzy wędrują, którzy się poznają właśnie w tych stacjach noclegowych, ale to wrócimy do rozmowy za chwilę.

0: Viaggi Emiraggi Francesco de Gregoria, z nami na łączach Katarzyna Nowacka, z którą rozmawiamy o Toskanii, o wędrowaniu i jak się okazuje o wspólnym doświadczeniu, bo przed utworem powiedziałaś o tym, że no właśnie, to wędrowanie kojarzy nam się często z samotnością, z pokonywaniem kilometrów ze sobą, ze swoimi myślami. Często też ludzie opowiadają o tym, że to są rzeczywiście doświadczenia takie wręcz duchowe, ale są momenty, gdzie spotyka się innych wędrujących, zazwyczaj przy noclegach. Powiedz, Kasiu, czy to jest tak, że wędrowiec, wędrowca zawsze rozpozna, no wiadomo, wizualnie, ale też jakoś tak, jaka jest w ogóle atmosfera między wami? To jest tak, że od razu jakoś łączy was to doświadczenie, więc te pierwsze lody są przełamane? Czy to trochę zależy od tego, kogo się spotyka?
1: Nie, to zazwyczaj, oczywiście zależy, kogo się spotyka, ale ja mam same przefantastyczne doświadczenia i w mojej książce w ogóle poświęciłam ludziom osobne spotkaniom z ludźmi, osobny rozdział i jest to dla mnie jeden z ważniejszych rozdziałów w tej opowieści, dlatego że ludzie są bardzo ważnym elementem właśnie takiej wędrówki. Ja sama bardzo lubię, nieraz podkreślałam, że bardzo lubię wędrować sama i jestem też samotnikiem i to jest właśnie, tak jak powiedziałaś, takie niemalże duchowe przeżycie. Natomiast spotkania z ludźmi uczą cię tolerancji, uczą cię cierpliwości, uczą cię otwartości i uważności na drugiego człowieka, co czasami wcale nie jest łatwe, bo jesteśmy skoncentrowani, skupieni na sobie. I kiedy w takiej wędrówce spotykasz się z ludźmi, to jest w różnych momentach. Wiesz, czasami jest tak, że spotykasz kogoś na przykład już na starcie, widzisz, już myślisz sobie, aha, on na pewno też idzie, oceniasz po wielkości plecaka, po tym, jak jest wyposażony, tak? Albo czasami spotykasz kogoś na przykład na noclegu, spotykasz kogoś w barze, spotykasz kogoś przy jakimś tam posiłku, właśnie wieczorem przy posiłku. Także te spotkania są w różnych momentach i takich spotkań też zależy, jakim się szlakiem idzie, bo na przykład w czasie Sette Ponti, Via dei Sette Ponti, to jest droga, która prowadzi z Reggello do Arezzo, prawie do Arezzo, z moją towarzyszką nie spotkałyśmy nikogo. Nikogo, ale to też jest mało popularna trasa. W czasie Via Francigena spotkałyśmy chyba tylko 3 osoby, natomiast bardzo dużo takich pięknych spotkań było w czasie Via degli Dei właśnie z Bolonii do Florencji i to były niesamowite spotkania, wymiana doświadczeń, skąd kto przyjechał, bo przyjeżdżają głównie Włosi.
0: Poznałyśmy chciałam zapytać, bo jakoś nie wiem, dlaczego wyobrażałam sobie, że to jest takie towarzystwo międzynarodowe, ale nie, to są Włosi.
1: No właśnie nie. Miałyśmy tak naprawdę, wiesz co, w czasie tego mojego wędrowania, które trwało rok, tyle czasu trwało pisanie tej książki, na tych wszystkich trasach spotkałam w sumie 3 cudzoziemców, 4, przepraszam. I to był jeden Anglik, którego spotkałyśmy tuż przed Florencją, który zmierzał do Florencji, co ciekawe w ogóle był zachwycony, był wzruszony do łez i w ogóle powiedział, że po raz pierwszy widzi Florencję, więc pomyślałyśmy sobie, że to jest taki piękny sposób dotarcia do jakiegoś miejsca właśnie w taki pierwotny, prymitywny sposób, pieszo. I 3 turystów, była Azjatka samotnie wędrująca w czasie Via Francigena i para z północnej Europy, nie pamiętam dokładnie, nawet chyba nie zapytałyśmy się skąd. Natomiast większość to są Włosi, bo we Włoszech w tej chwili jakby w Italii jest ta moda, piękna moda, na piesze wędrowanie, także włoskich spotkań było mnóstwo. Można sobie też w tych spotkaniach trochę pomóc, bo przed wyruszeniem na przykład w taką trasę warto poszukać na social media i grup, które właśnie ludzie tam wchodzą, zapisują się, pytają o radę, gdzie spać, gdzie zjeść, ktoś rusza sam, szuka kompana. Także to są takie niesamowite sytuacje i na przykład same widziałyśmy, jak ludzie na przykład wędrujący w pojedynkę na pewnym etapie dołączali do kogoś i dalej wędrowali razem. Także to są niesamowite. Ja z niektórymi osobami jestem do tej pory w kontakcie, wymieniamy się, kibicowali mi w dalszych wędrówkach. Także poza tym też, wiesz, tak jak powiedziałeś wcześniej, każdy idzie po coś najczęściej. Każdy idzie z jakimś tam swoim bagażem przeżyć, doświadczeń, problemów, marzeń. I kiedy siadasz na przykład wieczorem, jak nieraz nam się zdarzyło, i można się tym podzielić, to jest naprawdę piękna lekcja życia.
0: Powiedziałaś o tym, że jest pewnego rodzaju moda we Włoszech na wędrowanie. To jest coś, co akurat myślę, że różni nasze kraje, Polskę z Italią. I na czym to polega? To jest także jakiś inny stosunek? W ogóle właśnie mają do wędrowania, do przeżywania, do chodzenia stopami po ziemi? Czy na czym to polega?
1: Wiesz co, ja myślę, że właśnie Włosi lubią przede wszystkim chodzić. Mhm. Bardzo jakby cenią sobie kontakt z naturą, bo taka wędrówka, nawet jeżeli ty idziesz, tak jak wcześniej ten szlak Świętego Jakuba, gdzie każdy etap zamyka duże miasto, to jednak między tymi miastami ty jesteś zanurzona w tej naturze i Włosi tą naturę kochają. Bardzo popularna jest ta właśnie teraz ta filozofia tego wędrowania z plecakiem. Coraz więcej szlaków jest promowanych. To jest też takie cudowne. Wiesz, ja sama mieszkam też na szlaku, bo ja mieszkam akurat na szlaku Cammino di Dante. To jest szlak Dantego, który łączy Ravenna i Florencję. Także tych szlaków jest coraz więcej i one z każdym rokiem są coraz bardziej popularne. Także myślę, że troszeczkę zapoczątkowała to pandemia, kiedy zaczęło się uciekać od takiego klasycznego, wiesz, spędzania urlopu i ludzie zaczęli szukać troszeczkę miejsc takich odosobnionych, odizolowanych. Zaczęło się też uciekać od środków transportu, wiesz, takiego masowego, tak, pociągu, ciągi, samoloty, więc myślę, że to od tego się troszeczkę zaczęło.
0: Dla mnie też niesamowite w ogóle w tych twoich historiach jest to, że rozmawiamy o Toskanii, która jest jednym z najbardziej, jeżeli nie w ogóle najbardziej turystycznym regionem Włoch. Tak nam się kojarzy, tak też mówią statystyki, a jednak w twoich opowieściach czuć, jak wiele jest nieodkrytych, wręcz takich dziewiczych miejsc w Toskanii, w tym samym regionie, nieodkrytych tak. Przez turystów, pieszych także, czy no właśnie.
1: Wiesz co, no właśnie, to taki mam wspomnienie. Właśnie zadziwione byłyśmy z moją towarzyszką, z którą wędrowałam, już wspomnianą Via Francigena, kiedy no na pewno wszyscy, kto nawet nie był w Toskanii, to myśli, że zna charakterystyczne widoczki, grupkę cyprysów, krąg cyprysów, samotny cyprys,
0: oczywiście,
1: droga gladiatora.
0: Mamy to od razu przed oczami, tak?
1: Tak, dokładnie, to jest Toskania. I teraz my wędrowałyśmy pieszo właśnie w tym regionie takim bardzo obfotografowanym, instagramowym. I wyobraź sobie, że szłyśmy taką piękną drogą, byłyśmy same na tej drodze, wśród cyprysów, wśród łąk, w oddali gdzieś tam majaczyła Pięca, jeszcze dalej Monte Amiata. I nagle tak patrzymy, rozglądamy się, gdzie te cyprysy, bo to akurat, to już przepraszam, nie była droga Via Francigena, tylko to był szlak cyprysowy, który otacza piękną kilkunastokilometrową pętlą San Quirico d'Orcia. I właśnie przez te takie instagramowe też widoki. I tak sobie stałyśmy na wzgórzu i nagle patrzymy w dole, widać to skupisko cyprysów. Przy drodze jest taki mini parking. Co chwila zatrzymują się samochody niemalże jak przed centrum handlowym. Wyskakują ludzie w biegu, w przygotowanych, wiesz, outfitach. Fotografują się na tle, fotografują te cyprysy, siebie na tle cyprysów i pędzą
0: i
1: dalej.
0: Jadą dalej. Ojej, to chyba było... najgorszy, przepraszam, że tak sobie pozwolę ocenić, ale to chyba najgorszy sposób na podróżowanie po Włoszech. I pytanie, czy
1: właśnie
0: w ogóle można to jeszcze nazwać podróżą?
1: No właśnie, i my tak stałyśmy i to było takie wtedy dla nas szokujące i myślimy tak sobie, no i jakby ja nie oceniam, bo każdy oczywiście podróżuje sobie jak chce, ja domyślam się, że na przykład ktoś może sobie pozwolić raz w życiu, żeby przyjechać do Toskanii i zobaczyć jak najwięcej i zgoda, tylko jakby co masz z tego, że wpadłaś, sfotografowałaś te cyprysy, a niektórzy nawet się nie rozejrzeli dookoła, wystarczyło na chwilę, ja nie mówię, że każdy musi wędrować przez całe tam, wiesz, nie wiem, 100 kilometrów czy więcej, ale wystarczyło odejść od tego parkingu na drugą stronę na przykład ulicy, przejść taką piękną, piaszczystą drogą, gdzie nie było nikogo. Wystarczyło zrobić, nie wiem, 500 metrów, wiesz, przejść pieszo, żeby znaleźć, żeby po prostu odejść od tego instagramowego szlaku. Także, no właśnie, ta Toskania, widzisz, jest taka zadeptana, ale myślę, że jest zadeptana właśnie, bo ludzie jednak... ja mówię teraz może o turystach z Polski głównie, bo jakby z turystami z Polski mam do czynienia, że jednak wpadają bardzo tym szlakiem instagramowym i nie są chętni, żeby ten szlak porzucić. A ja staram się zachęcić, żeby jednak mieć odwagę i poszukać tej Toskanii takiej autentycznej poza szlakiem.
0: Jestem pewna, że, to znaczy tak, przede wszystkim myślę, że słuchacze i słuchaczki La Pausa Italiana są tymi turystami takimi bardziej kulturowymi, tak sobie zawsze o nas myślę, którzy poszukują więcej i chcą więcej, ale też mam nadzieję, że twoje opowieści zainspirują kogoś z nas do tego, aby właśnie w taką podróż się udać. Zostało nam jeszcze kilka wątków, no to może tak, niech najpierw zaśpiewa nam Nada, również o podróży i o te kilka wątków jeszcze zahaczymy pod koniec.

0: Nada i un viaggio leggero. Katarzyna Nowacka wciąż z nami na łączach. Kasiu, powiedziałaś o tym, wspominałaś o tym, że aby przygotować się do takiej podróży, wędrówki, to warto oczywiście przed tą wędrówką ćwiczyć, chodzić jak najwięcej, ale też powiedziałaś o tym obciążeniu, że to jest ważne, że później w trakcie chodzenia po szlaku mamy plecak, czyli ten nasz mały, aktualny, tymczasowy świat. Napisałaś też, że ten plecak był trochę twoim i magazynem, i skorupą, i że właściwie był przedłużeniem ciebie. Zastanawiam się, ile taki plecak waży i co się w tym plecaku znajduje?
1: Wiesz co, mój ważył dużo, dlatego że ja przede wszystkim tachałam ze sobą aparat, a mój aparat
0: myślałam,
1: jednak...
0: że ten namiot.
1: Nie, namiot nie. Natomiast to też zależy, to znaczy tak, ja w książce też podzieliłam się jakby całym spisem, co powinno w takim plecaku się znaleźć. To oczywiście będzie zależało od dystansu, jaki mamy pokonać, od trasy, którą wybieramy, od pory roku zdecydowanie. Także no, trudno tak byłoby powiedzieć. Natomiast no, myślę, że mój plecak ważył około 12 kilo.
0: A, to jeszcze nie tak źle.
1: Nie jest tak źle. I moich towarzyszek zawsze był lżejszy, ale ja rzeczywiście aparat, często jeszcze drugi obiektyw. Także zdecydowanie no, nie jest to jakby ciężar bez znaczenia. Ale powiem ci szczerze, że kiedy ten plecak zarzucałam po postoju na przykład, zarzucałam na plecy, to zresztą na moich nagraniach, na moich wrzutkach na Instagramie było widać, miałam wrażenie, że po prostu nie poderwę się z krzesełka, ale potem, kiedy już ten plecak był zaczepiony, zamontowany, w ogóle dobry plecak, to też jest połowa sukcesu, umówmy się, kiedy ten plecak już był dobrze zamontowany, on się stapiał ze mną. I kiedy wróciłam, wiesz, po pierwszym Camino, do tej pory pamiętam, do domu i rzuciłam ten już pusty plecak na podłogę, wyglądał jak takie zwłoki po prostu, porzucone bez życia, to się spłakałam jak dziecko, bo było mi tak przykro, że to się skończyło, że koniec, że już teraz plecak tutaj, buty tutaj, kijki gdzieś tam i w ogóle tak właśnie, tak zresztą jak napisałam, jakby mnie ktoś rozczłonkował. I tak jak mówię, że po takim jednym Camino najczęściej chce się wędrować dalej, tak, mimo tego ciężaru.
0: Pamiętam ten fragment, o którym mówisz, który zapisałaś w książce i też się przy nim zatrzymałam i pomyślałam sobie, że no tak, to też jest później pewnego rodzaju jakaś taka strata po powrocie, tak. I po gromadzeniu tych doświadczeń i w ogóle po byciu w drodze tak intensywnie, ale jeszcze tak nieustannie wracam do tego plecaka, bo jestem zaciekawiona, czy było tam coś do jedzenia, czy coś tam zabierasz takiego, co musi się znaleźć.
1: To znaczy tak, oczywiście jak wyruszamy w taką trasę, to też trzeba się wcześniej dobrze tutaj poinformować, sprawdzić, co mamy na trasie, co możemy zjeść i gdzie możemy zjeść. I teraz tak, ważne jest oczywiście śniadanie, tam skąd ruszamy, jemy śniadanie, organizujemy się, czy w danym miejscu, czy
0: zatrzymajmy się tutaj. Czy to wciąż jest to śniadanie na słodko i kawa?
1: To zależy. Dla mnie tak. Dla mnie jest to. Natomiast oczywiście, bo ja tak na co dzień nie jem. Na co dzień moje śniadanie jest bardzo skromniutkie, ale powiedzmy takie porządne, słodkie w moim przypadku śniadanie, tak.
0: I ono daje naprawdę energię, tak? Na te najbliższe kilometry. Niesamowite. To jest naprawdę, zawsze mnie to we Włoszech, ale z drugiej strony to działa, bo przecież też tam byłam, też tam często jestem i rzeczywiście coś się przestawia w głowie. W Polsce absolutnie takie śniadanie u mnie by nie przeszło.
1: No widzisz, zdecydowanie tak. Dla mnie to jest zastrzyk energii, bomba cukrowa, więc działa. Potem warto mieć zawsze w plecaku batoniki, ja je nazywam batoniki przetrwania, bo powiedzmy zanim dojdziemy do tego obiadu, jednak wędrując, zużywamy tą energię, spalamy jej całkiem dużo, więc warto mieć batoniki przetrwania. Warto mieć oczywiście zapas wody i też trzeba sprawdzić, czy na danej trasie, na danym etapie mamy gdzie tą wodę uzupełnić. I teraz, jeżeli wyruszamy i wiemy, że na przykład pora obiadowa wypadnie nam gdzieś w środku lasu, gdzie nie ma jak zdobyć pożywienia, no to musimy przed wyruszeniem w jakąś kanapkę się zaopatrzyć. Ja zawsze polecam, że na obiad jednak zjeść mniej. Właśnie niech to będzie jakaś tam kanapka, coś takiego, co pozwoli uzupełnić siły, odzyskać siły, uzupełnić energię, natomiast nie obciąży, bo potem jednak się zdecydowanie trudno wędruje po takim sutym, pięknym włoskim obiedzie. Także ten posiłek taki główny lepiej zostawić sobie na kolację, kiedy już dochodzimy do miejsca. I tutaj znowu też trzeba sprawdzić, czy w danym miejscu, do którego dojdziemy, mamy miejsce takie, w którym możemy się posilić, bo czasami to są naprawdę malusieńkie jakieś wioseczki. Czasami jest tak, że na przykład jest jedna trattoria, więc warto też zarezerwować sobie miejsce, bo nie jest powiedziane, że będzie wolny stolik. Jeżeli nie ma, no to wtedy jest klops, tak? Bo wyciągamy może jeszcze jakąś skiszoną skiaciatę czy kanapkę z ciągu z dnia, która gdzieś tam ocalała. Także takie rzeczy są kluczowe i warto je bardzo rozplanować. I powiem Ci, że też warto się dowiedzieć wcześniej, jaką trasą idziemy, co jest specjalnością na danej trasie. Mhm. Więc jeżeli, wiesz, wędrujemy, ja zaczęłam trasę Via Delle Dei, zaczyna się w Emilii Romanii, więc nie zamawiam sobie czegoś, co jest typowe dla Toskanii, tylko korzystam z tego, że jestem w Emilii Romanii i delektuję się smakami tamtego regionu, tak?
0: To jakie danie w takim razie musisz nam powiedzieć konkretnie, żebyśmy mogli wyobrazić sobie i poczuć być może w jakiś sposób, jakie danie smakowało najlepiej po tylu kilometrach, po całym dniu spędzonym właśnie w trasie, w drodze? To pewnie jest jakieś wspomnienie konkretne.
1: Tak, żebyś wiedziała właśnie. I tutaj cię zaskoczę, dlatego że jednym w ogóle z takim, gdybym miała zrobić całą taki ranking posiłków z mojego ostatniego roku, z tych wszystkich wędrówek, to myślę, że zdecydowanie wygrałby obiad. Tutaj był wyjątek, bo to był obiad, ale to już był ostatni etap Via Delle Dei, czyli schodzenie do Florencji. Ten etap jest najkrótszy, 17 km, więc już można było sobie pozwolić na obiad, bo już kolacji i tak nie jadłyśmy, ja wracałam do domu. I doszłyśmy do Fiesole akurat w porze obiadu. Szukałyśmy czegoś, wiadomo, Fiesole to miejsce, to jest miejsce ponad Florencją, myślę, że większość osób kojarzy, znane z tego, że stamtąd jest najpiękniejsza panorama na miasto, zwłaszcza o zachodzie, bo zachodzi słońce za Florencją.
0: Ja je znam dzięki tobie, bo często nie opowiadasz, także dziękuję ci. Tak.
1: To bardzo mi miło. I tam oczywiście przez to, że to jest miejsce jednak turystyczne, lokali jest mnóstwo, ale to są lokale turystyczne. No ja od takich lokali jednak uciekam i pamiętam, że moja towarzyszka Basia, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas słucha, powiedziała, to wiesz co, chodźmy do biura informacji, zapytajmy się, gdzie tutaj zjeść, ale tak, żeby było swojsko, smacznie i tak właśnie, tak swojsko przede wszystkim. I był taki starszy pan i on tak popatrzył trochę nieśmiało, mówi, no tu jest takie miejsce, ale tak, no tak niezręcznie mu było proponować. Mówię, to jest Circolo, to jest Casa del Popolo. Dom ludowy. I mówi, no tam robotnicy jedzą i no takie, no nie jest to takie wyjściowe. My mówimy, bardzo dobrze, nam właśnie o coś takiego chodziło. My musiałyśmy wyobrazić sobie, cofnąć się bodajże o kilometr z naszej trasy, doszłyśmy do tego miejsca i zjadłyśmy fenomenalny domowy makaron. Wypiłyśmy do tego słuszną porcję wina, bo już staczałyśmy się z górki, więc już nie musiałyśmy się tym przejmować, bo z Fiesole już jest wszystko idzie, droga idzie w dół. Nie pamiętam, co jeszcze do tego konkretnie zjadłyśmy, ale pamiętam ten domowy makaron, bo panie na zapleczu tam właśnie robiły makaron. Zapłaciłyśmy za ten obiad jakieś śmieszne pieniądze, 20 euro z górką za porządny obiad dla dwóch osób i on był przepyszny. Do tego stopnia przepyszny, że postanowiłyśmy wrócić do tego pana. On
0: właśnie
1: jak nas zobaczył.
0: Chciałam zapytać, czy to jest ta historia, gdzie wracacie do pana, żeby podziękować. Okay.
1: Tak. On jak nas zobaczył, to się przestraszył, bo pewnie myślał, że wróciłyśmy z zażaleniem, a my, że nie. Było tak fantastycznie, że chciałyśmy naprawdę za tą wskazówkę podziękować. I idąc tym tropem do Circolo lokalnego zawitałam też wędrując Via dei Sette Ponti z inną moją towarzyszką Elą. Elę też pozdrawiam i tam również zjadłyśmy fantastycznie. Także jak macie na trasie właśnie Circolo, tam zazwyczaj je się świetnie, więc polecam i przy okazji bardzo niskobudżetowo.
0: Kasiu, bardzo Ci dziękujemy za tę historię. Niestety czas ubłaganie już nam się powoli kończy, ale chciałam Cię zapytać na koniec, czy chodzenie, wędrowanie w Twoim przypadku zmieniło sposób patrzenia na świat?
1: Zdecydowanie tak. Uczy Cię cierpliwości, wycisza, pozwala doceniać tą prostotę życia, bo wędrowanie to jest przede wszystkim prostota życia i uświadamia Ci, że tak naprawdę do szczęścia potrzeba nam naprawdę niewiele. A jeżeli jeszcze masz obok siebie kogoś, kto tą pasję podziela, to jest naprawdę pięknie.
0: Katarzyna Nowacka opowiadała o Toskanii z plecakiem. Bardzo Ci, Kasiu, za te opowieści dziękujemy. Do usłyszenia na pewno w tej audycji i być może do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia i mam nadzieję do zobaczenia. Może gdzieś na szlaku.
0: Koniecznie, tego sobie życzę i tego życzę Państwu. Dziękując za wspólną audycję, dziękuję, że Państwo byli z nami. justyna.goc@radio357.pl to mail, na który można kierować swoje doświadczenia, bo coś czuję, że Państwo również wędrują czasem we Włoszech, nie tylko po Toskanii, ale też w innych regionach. Jeżeli mają Państwo takie doświadczenie, to bardzo chętnie przyjmę polecenia, ale też Państwa jakieś jakieś właśnie przemyślenia dotyczące wędrowania po Włoszech. Tymczasem bardzo dziękujemy za dzisiaj. Za tydzień się nie usłyszymy, dlatego że audycji La Pausa Italiana nie będzie. Będzie audycja specjalna, proszę zerknąć w ramówkę, ale będę ja. Tyle, że nie z włoską muzyką. No może coś tam włoskiego się znajdzie, a to dlatego, że wspólnie z Teatrem Komedia szykujemy wspólny piknik i audycja będzie także spod radia, także z niektórymi z Państwa na pewno się spotkamy na żywo. Milena Krupińska, Justyna Goc, dziękujemy i do usłyszenia.

0: Niewidzialne Światy.
1: To jest audycja Niewidzialne Światy w Radiu 357, a na początek żydowsko-arabski kolektyw muzyczny hip-hopowy System Ali, śpiewający o pokoju.

0: System Ali na początek, czyli młody hip-hopowy kolektyw złożony z Izraelczyków, Palestyńczyków i Uzbeków, który powstał w schronie przeciwbombowym w historycznym mieście Jaffa. W Europie wciąż nie ustają głosy oburzenia i kontrowersje wobec uczestnictwa Izraela w konkursie muzycznym Eurowizja. No właśnie pytanie, czy wciąż przede wszystkim muzycznym konkursie. Artysta z Izraela Noam Betan zajął drugie miejsce, podobnie jak rok wcześniej Izrael i podobnie jak rok temu Izrael o włos przegrał konkurs piosenki oglądany przez 166 milionów widzów na całym świecie, dodajmy. Sam udział Izraela w konkursie wywołał w Europie falę protestów i bojkotów. Z Eurowizji wycofały się takie kraje jak Hiszpania, Irlandia, Holandia, Islandia i Słowenia, sprzeciwiając się dopuszczeniu izraelskiego nadawcy do konkursu z powodu oskarżeń o ludobójstwo i zbrodnie wojenne wobec Palestyńczyków w Strefie Gazy. Dziś o Eurowizji porozmawiamy z perspektywy Izraela właśnie, między innymi o tym. Jarosław Kociszewski jest gościem Niewidzialnych Światów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziennikarz i ekspert zajmujący się sprawami międzynarodowymi i Bliskim Wschodem, a także autor profilu Dzieje się na Bliskim Wschodzie, publikowanego na platformie Substack, o którym też zresztą jeszcze powiemy, ale zacznijmy od tej Eurowizji. Czy Eurowizja jest ważna dla Izraela?
1: Eurowizja jest bardzo ważna dla Izraela, dla izraelskiej polityki, a w którymś momencie też dla zbiorowego psyche przynajmniej części Izraelczyków, tych, którym jeszcze w ogóle na zewnętrznym świecie chociaż trochę zależy. Wiemy, że, i to zresztą izraelskie media doniosły, że rząd Izraela od kilku już lat traktuje Eurowizję jako narzędzie miękkiej dyplomacji, że służby specjalne izraelskie w ubiegłym roku, a może i rok wcześniej, manipulowały głosami po to, żeby Izrael osiągnął jak najlepszy wynik. A teraz się okazało, że owa piosenka z Eurowizji była używana jako narzędzie tortur i presji dla pokojowych aktywistów, których Izraelczycy przejęli na Morzu Śródziemnym. To znaczy nie tylko hymn Izraela był puszczany w lupie, w pętli, po to, żeby wywrzeć presję, ale również piosenka z Eurowizji. To jest kompletne szaleństwo, jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy. Nie ma to już w tym momencie perspektywy przynajmniej oficjalnego Izraela, tego urzędowego, państwowego, kompletnie nic wspólnego z konkursem muzycznym.
0: Wspominasz o manipulacji głosami. To wydaje mi się bardzo ciekawe, bo też nie wiem, czy czytałeś taki tekst śledczy New York Timesa, który jest zatytułowany Jak Izrael zamienił scenę Eurowizji w narzędzie soft power. I tam też się pojawiają takie głosy, że te głosy, że to głosowanie było zmanipulowane, ale tak naprawdę nie znamy konkretów. Ja rozumiem, że jest pewna gama możliwych wpływów legalnych do zastosowania w przypadku promocji piosenki czy konkursu i nielegalnych. Rozumiem, że Izrael uciekał się też do tych nielegalnych, tak?
1: Albo bardziej do tych z szarej strefy. Mhm. To znaczy, tu ewidentnie najpierw dokonano analizy. To znaczy stwierdzono, ile trzeba głosów zmanipulować albo uzyskać, żeby mieć lepszy wynik. Kluczem jest stosunkowo niewielka liczba głosujących. To znaczy, jeżeli im mniejsza liczba głosujących, tym łatwiej zmanipulować. To nie były fałszerstwa. To nie było włamywanie się na serwery. Natomiast promowanie, przekonywanie do tego, żeby głosować na Izrael, ale również do tego, żeby ci, którzy już zagłosowali, głosowali wielokrotnie. Okazało się, że Eurowizja w żaden sposób przed tym nie chroni. I nawet premier Benjamin Netanyahu mówił, że ha, przecież można 20 razy zagłosować. Zatem jeżeli mamy stosunkowo niewielką liczbę głosujących, i zmobilizujemy grupę ludzi, którzy zagłosują wielokrotnie, wtedy rzeczywiście można wpłynąć na wynik. I wydaje się, że to było głównym mechanizmem, czyli wykorzystanie, zrozumienie systemu i wykorzystanie luk, które w nim są. Znowu podważa to traktowanie Eurowizji jako konkursu i konkursu muzycznego, bo ewidentnie nie o to chodzi, bo gdyby tu chodziło o sztukę, też tę popularną,
0: to wygrałaby Edyta Górniak.
1: Nie, no my byśmy wygrali, ciągle, zawsze. Ale traktujemy to rzeczywiście cały czas bardzo, bardzo poważnie. Izraelczycy również potraktowali to jako bardzo poważnie, tyle że nie jako konkurs muzyczny.
0: I to jest też moje pytanie, bo powiedziałeś, że jak zapytałem się ciebie, czy jest ważna Eurowizja, powiedziałeś, że tak, że to jest narzędzie soft power. A jakbym zapytał, dlaczego jest właśnie Eurowizja ważna dla Izraela? Dlaczego konkurs niby muzyczny, czy paramuzyczny, czy już nie muzyczny?
1: To nie ma znaczenia, czy on jest muzyczny, czy on będzie rzeźbiarski, czy to będzie impreza sportowa. Jest dokładnie ważne z tego samego powodu, dla którego Rosjanie chcą, żeby ich sportowcy występowali pod flagą Rosji. To znaczy, Eurowizja nie zmieni dramatycznie wizerunku Izraela w świecie. Izraela, który jest coraz bardziej postrzegany jako miejsce, jako kraj toksyczny. Natomiast jest kolejnym narzędziem, kolejnym elementem docierania do milionów ludzi i normalizowania narracji izraelskiej, pokazującej, że jest to przecież wspaniały, demokratyczny kraj, piękna pogoda, piękni ludzie, wszystko jest normalnie, tylko jakieś tam niecne siły czyhają. To jest część wojny kognitywnej, wojny informacyjnej. W świecie obecnym, współczesnym, każdy taką wojnę prowadzi. To znaczy, możemy mówić o Irańczykach, którzy taką wojnę prowadzą, właśnie chociażby wykorzystując minionki i formaty klocków Lego po to, żeby ośmieszać Stany Zjednoczone. Izraelczycy używają Eurowizji jako jednego z licznych narzędzi po to, żeby pokazywać w świecie, pokazywać światu, że są cudownym, pięknym krajem, na który czyhają mroczne siły. Co po części też jest prawdą, bo Izraelczycy oczywiście mierzą się z mrocznymi siłami, natomiast jakby sami owych mrocznych sił mają
0: pod dostatkiem
1: i używają rozmaitych narzędzi, trochę właśnie odwołując się do tych mrocznych sił po to, żeby manipulować Eurowizję. To znaczy, Eurowizja pada ofiarą bycia upolitycznionym, od bardzo dawna zresztą, konkursem. I dopóki ktoś nie zapanuje nad tym, no to będziemy co roku wracali do tego, bo teraz to są Izraelczycy, a za chwilę się okaże, że ktoś inny potrzebuje Eurowizji po to, żeby się wybielić albo coś sprzedać, jakąś swoją narrację.
0: Rozumiem, że w każdym razie to jest część szerszej dyskusji dotyczącej w ogóle uczestnictwa czy bojkotu Izraela jako takiego, na przykład z imprez sportowych, o których też wspomniałeś. Przecież UEFA rozpatrywała możliwość zawieszenia wszystkich izraelskich drużyn w europejskich rozgrywkach. A co ciekawe, na przykład Międzynarodowa Federacja Wspinaczki Sportowej ogłosiła właśnie kilka dni temu, że odwołuje europejskie młodzieżowe zawody we wspinaczce, zaplanowane w Brukseli na 30 maja, bo miała na nich pojawić się reprezentacja Izraela. Jestem ciekawy, jakie jest twoje zdanie na ten temat. Czy wykluczanie to może być też narzędzie wpływu na Izrael, bo rozumiem, że to jest pewna moralna powinność, ale czy to może być pewne narzędzie wpływu, czy raczej to nie jest, nie tędy ta droga?
1: Jedna decyzja, jedna impreza sportowa w te czy we w te nic nie zmieni. Dokładnie tak samo jak jedna Eurowizja nie zmieni nic z punktu widzenia Izraela. To są procesy. Długie, skomplikowane. Izrael traci swoje miejsce w świecie i popada w coraz większą izolację, to znaczy staje się coraz bardziej miejscem toksycznym, używa wszelkich możliwych środków, jak inne kraje, które są toksyczne, po to, żeby pokazywać, że jest inny. I teraz pytanie, na ile organizacje międzynarodowe, sportowe chcą rzeczywiście przeanalizować i spojrzeć na to, co się dzieje, zadać sobie pytanie, i to jest globalne pytanie, dlaczego Izrael postępuje w rozmaitych obszarach, w których działa tak, jak to robi? Częścią tej odpowiedzi jest stwierdzenie, bo może. To znaczy, dlaczego tak, a nie inaczej zostali potraktowani aktywiści flotylii Global Summit? Bo Po pierwsze dlatego, że jest to część izraelskiej kampanii wyborczej w tej chwili, ale po drugie dlatego, że panuje ogromne przeświadczenie o bezkarności. To znaczy sami sprawcy, tych kilkudziesięciu czy kilkuset policjantów, którzy bili, poniżali, torturowali skutych cywili, wie, że nic im nie grozi. Bo Ben-Gwir jest tutaj tylko wierzchołkiem góry lodowej. To znaczy, to nie on bił tych ludzi.
0: To jeszcze może powiedzmy, o co chodzi. Chodzi o nagranie opublikowane przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego, czyli Itamara Ben-Gwira, na którym widać właśnie aktywistów tejże flotylli, klęczących ze związanymi z tyłu rękami i pochylonymi głowami, a minister właściwie szydzi z nich, prawda? Machając izraelską flagą, jeszcze puszczając przy tym eurowizyjną piosenkę, tego nie wiedziałem.
1: I hymn.
0: Tak jak
1: hymn
0: mówisz,
1: izraelski.
0: I hymn Izraela.
1: Znaczy, to jest więcej.
0: No, ale,
1: znaczy, to jest więcej. To znaczy, jeżeli spojrzysz na to, ja rozmawiałem dwa dni temu z emerytowanym wojskowym izraelskim i on powiedział, że tak się nie w ten sposób, jak pokazywano traktowanie tych ludzi, traktuje się wyłącznie ludzi stwarzających fizyczne zagrożenie dla funkcjonariuszy. To znaczy, gdyby to byli przestępcy znani z tego, że mogą się rzucić i zrobić krzywdę funkcjonariuszom, tylko w takich warunkach w państwie prawa traktuje się ludzi w ten sposób.
0: Ale ja tutaj widzę wielką niekonsekwencję, jeżeli chodzi o soft power. Tak, no bo z jednej strony chcemy pokazywać Europie, światu, że Izrael pięknymi piosenkami stoi, że jest krajem z pięknymi plażami i w ogóle, że wszystko tam jest jak należy, a z drugiej strony puszczamy do Europy takie filmiki.
1: No to... Albo to nie jest zero-jedynkowe. To znaczy z jednej strony mamy MSZ, który stara się podtrzymywać piękny wizerunek, a mamy Ben-Gwira, którego to nie interesuje, który przemawia wyłącznie do swoich skrajnie prawicowych wyborców i zbija punkty, pokazując poniżanie i torturowanie aktywistów. Zresztą to, co jest na filmiku, teraz się okazuje, było tylko wierzchołkiem góry lodowej, bo ci ludzie są deportowani. Teraz się okazuje, że wielu z nich zostało bardzo poważnie pobitych. Wielu z nich ma złamania kości. Ta historia jest dużo, dużo głębsza niż tylko to, co widać było na krótkim filmiku. Także to nie jest zero-jedynkowe. Izrael rzeczywiście stara się zachować, być nadal częścią świata szerokiego. I zresztą główna krytyka tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach w Izraelu, nie polega na tym, że funkcjonariusze źle zrobili, że poniżali, pobili, kopali ujętych cywili. Tylko
0: główna
1: dlatego, że to zostało opublikowane.
0: Tak? Główna krytyka wewnątrz Izraela.
1: Tak, mhm. Tak. To znaczy, w zasadzie ja nie widzę w prasie izraelskiej krytyki tego, że funkcjonariusze zrobili coś złego. Wręcz przeciwnie. To znaczy, czytam o bohaterskich żołnierzach, którzy fantastycznie przejęli flotylę i jedynym problemem jest to, że światło dzienne to ujrzało. Okazuje się, że ci żołnierze bohaterscy, ci ludzie z flotyli mówią, chociażby ich kopali i bili po drodze. To zupełnie Izraelczykom nie przeszkadza. Co im przeszkadza, to to, że świat zewnętrzny zobaczył i zaczął zadawać pytania,

0: w rezultacie tego przecieku ona poniosła konsekwencje. Ona musiała odejść z pracy, jej grożą konsekwencje prawne, natomiast sprawcy są chwaleni, łącznie z premierem, za fantastyczne postępowanie. Zostali przywróceni do służby. Z Detayman, czyli obóz, w którym te rzeczy się działy i dzieją, funkcjonuje bez przeszkód. Społeczeństwo izraelskie, krytyka takiego działania istnieje. Trzeba jasno też powiedzieć, ale ona jest na marginesie. Sam fakt używania przemocy został znormalizowany. Tylko, że tu znowu mamy co najmniej dwa poziomy przekazu. Przekaz wewnętrzny, ten hebrajskojęzyczny, który jest na tyle hermetyczny, że rzadko wychodzi na zewnątrz. I przekaz anglojęzyczny, zewnętrzny, w który wpisuje się Eurowizja, w który wpisują się imprezy sportowe. Ten piękny, wspaniały Izrael, i Izrael też taki jest. Jasno trzeba powiedzieć. Tam też jest cała masa fantastycznych ludzi, bardzo mądrych, którzy są na przykład przerażeni tym, co się dzieje. Zresztą z tego powodu tak wielu z nich wyjeżdża z Izraela. Emigracja jest jednym z większych problemów. Już nie mówiąc o tym, że też sprawcy mają z tym czasem problemy i izraelska armia ma problem z epidemią samobójstw wśród żołnierzy. Zwielokrotniła się liczba samobójstw udanych i prób samobójczych wśród izraelskich żołnierzy. Także to w żadnym wypadku nie jest zero-jedynkowe, ale na to nakłada się koszmarnie brutalna gra polityczna, pozbawiona głębszej refleksji moralnej polityków, którzy są w stanie budować swoją siłę, budować swoją pozycję właśnie na tragedii i koszmarze innych ludzi.
1: O tej grze politycznej za chwilę jeszcze więcej powiemy. Jarosław Kociszewski jest gościem Niewidzialnych Światów. Rozmawialiśmy o sprawie kontrowersji wobec Eurowizji i izraelskiego w niej uczestnictwa, ale też trochę o samym Izraelu i o tym, co dzieje się wewnątrz. A teraz palestyński zespół Le Trio Jubran.

0: studiu wciąż Jarosław Kociszewski. Jarku, no właśnie, zapowiedziałem, że jeszcze trochę o tej polityce wewnętrznej. Ty przed tą przerwą muzyczną też wspomniałeś o pewnej grze politycznej, jaka toczy się w Izraelu. W tym tygodniu Knesset poparł wstępnie rozwiązanie parlamentu, co może przyspieszyć wybory w Izraelu. Według Reutersa wybory mogą odbyć się najwcześniej, mogą odbyć się wcześniej niż planowany konstytucyjny termin, czyli 27 października tego roku, być może już we wrześniu. Bezpośrednim zapalnikiem jest kryzys wokół zwolnień ultraortodoksyjnych mężczyzn ze służby wojskowej. Eurowizja Eurowizją, ale rozumiem, że dla izraelskich polityków czy samego premiera Benjamina Netanyahu ważniejsze jest właśnie to, co dzieje się teraz na scenie politycznej, tak?
1: Zdecydowanie. To znaczy nie ma cienia wątpliwości, że Eurowizja to jest gdzieś tam przypis na bardzo jednak dalekim marginesie. I również przypisem, może nie aż tak drobnym, jest historia flotyli Global Summit. Izrael zbliża się do wyborów, które mogą bardzo wpłynąć na przyszłość tego kraju. To znaczy one będą naprawdę bardzo, bardzo ważne i podstawowym pytaniem jest to, czy Benjamin Netanyahu zostanie odsunięty od władzy i nawet jeżeli tak się stanie, to do władzy co prawda dojdą politycy, którzy ideologicznie nie różnią się od niego bardzo, ale mogą nie być aż tak destrukcyjni dla izraelskiej demokracji. I mogą odsunąć najbardziej radykalnych polityków w rodzaju Ben-Gwira i rozpocząć jakiś proces naprawy państwa, poczynając od odbudowy policji, która jest dramatycznie upolityczniona. Oto toczy się gra. To znaczy wczoraj izraelskie media opublikowały, jedna z telewizji opublikowała reportaż o tym, w jaki sposób policja fizycznie szykanuje opozycjonistów w Izraelu. To się nie różni od tego, jak potraktowano zagranicznych aktywistów. To znaczy ludzie są bici, aresztowani, napaści seksualne mają miejsce i tu mówimy o izraelskich Żydach, których jedynym przestępstwem jest to, że korzystają z demokratycznego prawa przeciwstawiania się władzy. Więc gra naprawdę w tej chwili toczy się o przyszłość izraelskiej demokracji i politycy użyją wszelkich możliwych środków po to, żeby zbierać punkty. Każdy z nich mówi do swojego elektoratu. Bo trzeba pamiętać, że izraelska scena polityczna jest bardzo, bardzo rozdrobniona. Do tego wszystkiego próg wyborczy na poziomie 3,25% oznacza, że partie są małe, a różnice wymagają niewielkich przepływów głosów. W związku z tym politycy przede wszystkim mówią do swoich twardych elektoratów, starając się troszeczkę rozpychać. Stąd Ben-Gwir, korzystając z urzędu, korzystając z tego, że odpowiada za policję i służbę więzienną, prze do tego, żeby może wręcz dokonać egzekucji Palestyńczyków przed wyborami. To zyskałoby mu trochę głosów, nawet jeżeli większość Izraelczyków będzie przerażona. Świat oburzony. To on, jeżeli uda mu się tam dostać kilkanaście tysięcy głosów więcej, to już będzie różnica. Bezalel Smotrich, minister finansów odpowiedzialny za osadnictwo na zachodnim brzegu Jordanu, bo dodatkową funkcję ministra w Ministerstwie Obrony pełni, będzie parł do tego, żeby gwałtownie rozbudowywać osadnictwo i nasilać przemoc osadników na zachodnim brzegu jeszcze przed wyborami, bo znowu to pozwoli mu kilka punktów procentowych uzyskać. Izraelska opozycja, i to jest bardzo też ciekawa niekonsekwencja postrzegana od dosyć dawna. Izraelska opozycja, w sumie w cudzysłowie liberalna, czyli ludzie, którzy mają szansę odsunąć Netanyahu od władzy, starają się pokazać, że nie są lewakami. I starają się przemawiać do prawicy, udając prawicę, co od lat już nie przynosi wielkich rezultatów. Niemniej dalej to robią. Tak? Jair Lapid ostatnio powiedział, że w końcu człowiek, który mieni się przywódcą liberalnej opozycji, że Izrael powinien być tak wielki, jak tylko jest to możliwe, ponieważ Bóg dał dużą część Bliskiego Wschodu Żydom. Mówimy o liberalnej, świeckiej opozycji.
0: No właśnie, bo jak zacząłeś mówić o tym, że opozycja będzie starała się naprawić państwo, to sobie pomyślałem tak, czy tym tematem naprawy będzie też Strefa Gazy, no bo niewątpliwie Izrael, jeżeli chodzi o taką, no właśnie, spojrzenie na Izrael z zachodu, najwięcej stracił na sprawie Strefy Gazy i tych wielkich, sążnistych oskarżeń, ludobójstwo, prawda? Rozumiem, że tutaj nawet opozycja nie widzi rzeczy, które można naprawić.
1: Nie widzi potrzeby w ogóle. To znaczy, to w ogóle nie są te tematy. Tematem jest to, czy Izrael się dobrze przygotował, czy nie na wojnę z Hezbollahem, ale nie to, czy tę wojnę trzeba toczyć. To znaczy poparcie dla wojen toczonych w tej chwili przez Izrael z sąsiadami jest ogromne i niekwestionowane. Nie to jest w sercu debaty publicznej w Izraelu, nie prawa Palestyńczyków. Lewica mówi o demokracji i o potrzebie reformowania czy odbudowy demokracji. Prawica, która w dużej mierze dominuje, w ogóle takiego problemu nie dostrzega. Centralnym tematem jest służba wojskowa ortodoksów. To jest główny w tej chwili element. Więc Netanyahu będzie lawirował, bo z jednej strony nie może powiedzieć tak po prostu ortodoksom, dobra, to teraz pójdziecie do wojska, bo straci ich poparcie i nie zostanie u władzy.
0: Ale właśnie może też wejdźmy trochę w ten temat. Kim właściwie oni są i dlaczego do tej pory oni byli zwolnieni z tego obowiązku?
1: To jest grupa w tej chwili mniej więcej 1,5 miliona, czyli 10-15% Izraelczyków. Ludzi, którzy zajmują się, są religijni, tak? Znaczy to są ci Żydzi, których kojarzymy z pejsów, hałatów, ale też czarnych kapeluszy. Różne tu są ugrupowania. Na początku państwa Izrael ich było niewielu i Ben-Gurion dał im przywileje. Pozwolił im za pieniądze publiczne po prostu praktykować religię i tyle. Natomiast od 400 osób w 1948 roku ta społeczność urosła do 1,5 miliona. Stanowi z jednej strony ogromne obciążenie dla budżetu państwa.
0: Ma też bardzo, w związku z tymi przywilejami.
1: W związku z tymi przywilejami, bo to są ludzie, którzy nie muszą pracować, w związku z tym nie płacą podatków, ale ich utrzymanie w dużej mierze jest finansowane przez państwo. Kobiety trochę pracują, ale to jakby jest osobna dyskusja. Stanowią dużą siłę polityczną. Zawsze mieli własne partie polityczne. Natomiast w tej chwili oni się w dużej mierze przesunęli też w prawo sceny politycznej. I jednym z podstawowych przywilejów, oprócz tych finansowych, jest właśnie zwolnienie ze służby wojskowej. To oznacza, że w praktyce ciężar obrony i utrzymania państwa spoczywa na barkach mniej więcej 40% obywateli. Bo jeżeli odliczymy obywateli arabskich, odliczymy ultraortodoksów, odliczymy dzieci i ludzi chorych, to obywateli, którzy płacą podatki, pracują, a do tego wszystkiego pełnią służbę wojskową, to jest 30-40%. I teraz ci ludzie w ciągu ostatnich ponad dwóch lat wojen, bo to już jest więcej niż jedna wojna, ten ciężar niosą na swoich barkach. To znaczy, mówimy o mężczyznach, którzy w ciągu ostatnich 2 lat spędzili na przykład 200-300 dni w wojsku, walcząc z dala od rodzin, nie zarabiając. Natomiast ogromna rzesza ludzi korzysta z tego, co oni wywalczą, nie wnosząc nic w zamian. Teraz armia izraelska boryka się z coraz większym niedoborem ludzi. Wynika to ze zmęczenia, wynika to z odpływu Izraelczyków z kraju, z tego, że rezerwiści w pewnym momencie mówią, że nie pójdę znowu, a mają prawo. To znaczy fundamentem funkcjonowania izraelskiej armii nie jest armia poborowa, tylko rezerwiści, którzy służą więcej niż minimum, które prawo od nich wymaga. I teraz bez tych ludzi armia ma duży problem. I coraz więcej z nich mówi nie. Rozmawiałem ostatnio ze znajomym. Jego syn jest kapitanem wojsk lądowych. Spędził 4,5 roku w wojsku, z czego 1,5 roku w Strefie Gazy, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Odszedł do rezerwy, minęły 3 miesiące, dostał wezwanie. Wrócił do wojska, kolejnych 9 miesięcy. Z 4,5 roku zrobiło się prawie 5,5. Czyli przerwa, ta jego czas bycia poza wojskiem, to był w zasadzie urlop, a nie odejście do cywila. Odszedł do cywila, wrócił, dostał kolejne wyzwanie, bo następna wojna, bo Liban. Powiedział nie.
0: Jak rozumiem, z tego właśnie powodu ta sprawa ortodoksu wywołuje coraz więcej napięć w społeczeństwie,
1: nie tylko na
0: poziomie politycznym.
1: Bo to jest nierówność wobec prawa. To znaczy ludzie, którzy korzystają z ogromnych przywilejów, nie ponoszą równego ciężaru. I teraz jest to fundament dla funkcjonowania armii, fundament dla funkcjonowania państwa, ale też główna w tej chwili oś sporu politycznego. Bo Benjamin Netanyahu bez partii ultraortodoksyjnych nie jest w stanie rządzić. Natomiast Sąd Najwyższy stwierdził, że zwolnienie ich ze służby wojskowej jest niezgodne z prawem. Więc Netanyahu lawiruje. Opóźnia ustawy wykonawcze, mówi im, że no dobrze, dobrze, to przyjmiemy teraz taką ustawę, zmienimy prawo tak, żebyście nie musieli służyć. Ale z drugiej strony ma tych Izraelczyków, którzy mówią, chwilę, no jak to ich zwolnimy? A to z nami. To dlaczego my mamy służyć? Ich też potrzebuje. Dlatego, że potrzebuje ich armia. Ale też to są gdzieś marginesy jego partii Likud i z nimi też musi się liczyć. Więc Netanyahu tutaj cały czas lawiruje. Opozycja ta w tej chwili mówi, że jak wygramy wybory, to wprowadzimy obowiązkową służbę wojskową dla ortodoksów. Jest im tutaj łatwiej to powiedzieć, dlatego że ortodoksi przesunęli się w prawo. Ale znowu kolejny punkt zamieszania. Opozycja, jeżeli wygra wybory, będzie na pierwszym miejscu, to nie utworzy rządu bez partii arabskich. Natomiast one są delegitymizowane przez te same partie. To znaczy Lapid i Bennett mówią, nie, nie, w żadnym wypadku. Arabowie to są ci źli ludzie, nasi obywatele, ale z nimi nie będziemy tworzyć rządu. Więc tych poziomów zamieszania jest naprawdę strasznie dużo. I jak zwróciłeś uwagę, w ogóle nie poruszamy tematów, które nam by przychodziły do głowy, patrząc z zewnątrz.
0: No właśnie, bo ja mam taki temat.
1: Iran, wojna, prawa człowieka, w ogóle nie istnieje w tej konstelacji.
0: A jakbym zadał takie pytanie, już zmierzając do końca, co się dzieje w Strefie Gazy w tym momencie? Bo Strefa Gazy zniknęła z większości relacji medialnych po tym, jak podpisano tymczasowe zawieszenie broni, porozumienie pewne. Czy tam są wciąż prowadzone działania wojskowe Izraela i kto właściwie rządzi Strefą Gazy w tym momencie?
1: Strefa Gazy robi się kolejnym nierozwiązanym i nierozwiązywalnym problemem, co zresztą było do przewidzenia. Izrael w momencie, kiedy zawieszenie broni wchodziło w życie, kontrolował niespełna 50% Strefy Gazy. Teraz jest to 64%, czyli Izrael posuwa się do przodu. Tereny, które kontroluje Izrael, są w zasadzie wyburzone i wyburzane, jeżeli cokolwiek tam jeszcze stoi. Nie ma szans na odbudowę Strefy Gazy. Nie dzieje się nic, za wyjątkiem tego, że Palestyńczycy zaczynają wymyślać sposoby recyklingu betonu po to, żeby jednak coś zbudować. Hamas nie składa broni i nadal jest siłą największą w Strefie Gazy. Jedyną w zasadzie ma monopol na siłę po stronie niekontrolowanej przez Izrael. Izrael tworzy cały wachlarz podporządkowanych sobie milicji różnego rodzaju. Milicji klanowych, organizacji przestępczych, przemytników narkotyków, wszystko jedno. Każdy, kto gotów jest chwycić za broń i mówi, że będzie walczył z Hamasem, dostaje w tej chwili wsparcie od Izraela. To jest bodajże 8 milicji, które mają być tymi dobrymi Palestyńczykami. Więc znowu ten konflikt zaczyna się jeszcze bardziej komplikować, bo te dodatkowe warstwy się dokładają. Izrael oczywiście ma rację, mówiąc, że Hamas się nie rozbraja. No, tylko, że trudno mówić o równowadze. To znaczy, Izrael jest tutaj siłą absolutnie dominującą i Hamas się nie rozbroi w obliczu, mając Izrael po drugiej stronie, który jeszcze do tego wywiera ciągłą presję, bo to by było samobójcze. To znaczy, no, Hamas też nie ufa Izraelowi i nie może ufać Izraelowi, dokładnie tak samo jak Izrael nie ufa Hamasowi. Więc bez zdecydowanego udziału sił zewnętrznych...
0: Będziemy mieli pad.
1: Jest pad. Może... Nie wiem, czy pad zakłada, że nic się nie dzieje. A tam jest postępujący dramat humanitarny. Jeżeli poczytamy trochę informacji o sytuacji zdrowotnej, to się okazuje, że 90% kobiet w ciąży jest niedożywiona. I ze wszystkimi tego konsekwencjami. Szpitale prawie nie funkcjonują. System edukacji nie działa. Systemy wody... są, też jakby wodociągi nie działają i tak dalej, i tak dalej. Cudem działa instalacja odsalania wody, co jest uważane za naprawdę cud jeszcze. Pomoc humanitarna nie dociera w ilości, która jest konieczna, czy uważana za minimum potrzebne dla podtrzymania populacji ponad 2 milionów ludzi przy życiu. Więc to jest postępujący kryzys humanitarny, którego łatwo nam jest nie dostrzegać, bo nic strasznie nie eksploduje. No chyba, że nadejdzie kolejna zima, wybuchnie epidemia. Tam potencjał jest naprawdę czarnych scenariuszy gigantyczny. I wtedy pewnie się znowu zainteresujemy na miesiąc. Chorzy zostaną wyleczeni, sprawa wróci do normy, bo nie ma pomysłu na to, żeby sprawę rozwiązać. Chyba, że uda się w jakiś sposób znowu podtrzymać zainteresowanie tematem Donalda Trumpa, bo w zasadzie tylko od niego w tej chwili, on jest jedynym graczem, który jest w stanie wywrzeć wystarczającą presję na Izrael, żeby tam się coś zadziało. Hamas, który jest organizacją koszmarną, terrorystyczną, która również terroryzuje własnych obywateli, w dużej mierze pozostaje u władzy dlatego też, że może. Bo to nie Izrael stworzy warunki do tego, żeby złożył broń.
0: Dzieje się w Izraelu, dzieje się wciąż w Strefie Gazy, dzieje się też na Bliskim Wschodzie i mówię o tym nieprzypadkowo. Jarosław Kociszewski był gościem Niewidzialnych Światów, dziennikarz, ekspert od Bliskiego Wschodu i autor profilu i newslettera Dzieje się na Bliskim Wschodzie właśnie na platformie Substack. Rozumiem, że polecamy ten newsletter i profil wszystkim spragnionym wiedzy o tym, co dzieje się w tym regionie świata.
1: Serdecznie zapraszam. Co tydzień publikuję duży artykuł dostępny dla subskrybentów, w międzyczasie trochę mniejszych. Też w formie podcastu, jeżeli ktoś woli słuchać niż czytać. Nadal uważam, że Bliski Wschód jest najciekawszym miejscem na świecie i nie tylko się dzieje, ale
0: będzie się działo.
1: Będzie się działo, a do tego wszystkiego jest to miejsce fantastyczne i nawet jeżeli zapanuje spokój, oby jak najszybciej, to wtedy zajmiemy się innymi ciekawymi rzeczami, historią, przyrodą, tematów nie zabraknie.
0: To jeszcze adres podajemy, DNBW, czyli pierwsze litery od Dzieje się na Bliskim Wschodzie, może poza się, dnbw.substack.com, albo można sobie to wpisać w przeglądarkę internetową, tudzież chatbota. Dziękuję ci, Jarku, za gościnę w Radiu 357.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A teraz kierunek Cypr.

0: Cypryjski zespół Messie Dumani wspólnie z The Professor w piosence Tirititas, a teraz jeszcze przez chwilę o Cyprze porozmawiamy. Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aż mnie kusi, Jakubie, zapytać się najpierw o tę Eurowizję w Mołdawii, bo wcześniej rozmawialiśmy w programie o stosunku Izraela do Eurowizji. W Mołdawii to w ogóle doszło chyba do pewnej dymisji w związku z Eurowizją, prawda?
1: Tak. Prezes publicznego nadawcy Teleradio Moldowa podał się do dymisji, bo w kraju wybuchła swojego rodzaju histeria. Wielu, no nie tylko komentatorów, ale także polityków i w samej Mołdawii, i w sąsiedniej Rumunii domagało się głów jurorów i można nawet odnieść wrażenie, że niektórzy żądali tego w sensie dosłownym. A sprawa polega na tym, że mołdawscy jurorzy ocenili występ zespołu z Rumunii jedynie na 3 punkty. Co z tego, że potem głosy publiczności mołdawskiej to było 12 punktów, czyli maks, ale te 3 punkty potraktowano w kategoriach no niemalże zdrady narodowej. A tutaj musimy pamiętać, że bardzo wielu Mołdawian, bardzo wielu, jak nie większość w ogóle Rumunów, postrzega siebie nawzajem jako jeden naród rumuński żyjący w dwóch państwach.
0: I też zawsze w konkursie Eurowizji byli za pan brat, prawda?
1: Tak, z reguły to było 12 punktów, czasami 10, ale w sumie jak się oglądało głosowanie, a to dla wielu jest tak naprawdę najciekawszy element tego przedstawienia, no to było jasne, że Mołdawianie dadzą Rumunom 12, Rumuni dadzą Mołdawianom też 12, jak się zdarzyło 10 punktów, no to już było wielkie zaskoczenie, a jak tutaj w tym momencie było 3, no to wielu potraktowało to jako właśnie zdradę narodową i nieważne, czy piosenka była dobra, czy zła, chodzi o zagłosowanie tak niską notą, było przejawem pewnego zaprzaństwa narodowego wręcz.
0: I tutaj też dodajmy, że kością niezgody, żeby było ciekawiej, okazała się Polska, prawda? Bo zdaje się, że to Polska dostała najwięcej punktów od Mołdawii.
1: Tak, ale to już nawet nie miało znaczenia, kto dostał najwięcej. Miała dostać Rumunia, to jest naturalna kolej rzeczy, a skoro tak się nie stało, no to trzeba było znaleźć winnych.
0: Kuba, Cypr. Mało jest w sumie relacji z tych wyborów. Portal Euronews pisał kilka dni temu, że to są ważne wybory, tak czy inaczej, i że będą one, tutaj cytuję, testem transformacji systemu. To chciałem cię zapytać, o jaką transformację chodzi i czy rzeczywiście te wybory mogą namieszać na cypryjskiej scenie politycznej?
1: Na Cyprze odbywają się wybory parlamentarne, przy czym pamiętajmy, że tak naprawdę mają one miejsce tylko na południowej części, czyli w Republice Cypru, bo na północnej, gdzie istnieje separatystyczna turecka Republika Północnego Cypru, która nie jest uznana międzynarodowo, jeżeli nie liczymy uznanie ze strony Turcji, tam wyborów nie będzie. Więc w praktyce tylko na tej południowej, kontrolowanej przez władze konstytucyjne części wyspy, odbywają się wybory parlamentarne i jest rzeczywiście duże prawdopodobieństwo, że te wybory w istotny sposób podważą dotychczas istniejący, zakorzeniony w sumie od niepodległości Cypru, czyli przez ostatnie 70 lat, system, w którym dominują 4 partie. One są określane jako klasyczny kwartet. To jest taki swoisty układ podkowy. Na jednym końcu jest prawicowe Zgromadzenie Demokratyczne, na drugim końcu marksistowska Postępowa Partia Ludzi Pracy, a pomiędzy nimi są jeszcze 2, Centrowa Partia Demokratyczna i Centrowa Ruch Socjaldemokratyczny. I te partie zazwyczaj w parlamencie tworzą koalicje w ten sposób, że te centrowe partie sprzymierzają się albo z partią prawicową, albo z tą partią lewicową. I te wybory, które teraz trwają, zapowiadają, że bardzo dużemu wzmocnieniu ulegną partie antysystemowe. Przede wszystkim bardzo dużo głosów zbierze i ma szansę być teraz trzecią siłą partia Narodowy Front Ludowy. To jest partia wręcz skrajnie nacjonalistyczna. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że faszystowska, bo ona się wywodzi z cypryjskiego odłamu Złotego Świtu. Może nasi słuchacze pamiętają, że w Grecji była taka partia, no mówiąc wprost, faszystowska. Ona została zdelegalizowana. Natomiast na Cyprze cały czas istnieje. I o ile ona w poprzednich wyborach zebrała 7% głosów, teraz może uzyskać aż 13%.
0: A z czym tak naprawdę to się wiąże? To znaczy te zawirowania, jeżeli można tak powiedzieć, na cypryjskiej scenie politycznej, bo ty mówisz, że zyskują te partie antyestablishmentowe czy skrajnie prawicowe. Wspomniałeś o tej partii, której skrótem jest ELAM, tak? Czyli ten cypryjski Złoty Świt.
1: Tak.
0: Tutaj nawiązując do Grecji. Z czego to tak naprawdę wynika? Czy to wynika, podobnie jak też w innych krajach Europy, z pewnego, bym powiedział tak ogólnie, zmęczenia materiału, czy zmęczenia tym systemem? I także z takimi problemami, które, no, z którymi wiele krajów w Europie się mierzyło, czy ciągle mierzy, czyli z takimi po prostu problemami zwykłych ludzi, problemami bytowymi, to znaczy z drożejącymi po prostu produktami takimi podstawowymi, z brakiem pracy, czy właśnie z korupcją. Rozumiem, że to są też te powody, dla których Cypryjczycy mówią nie tym partiom, na które głosowali tak przez wiele lat, jak sam powiedziałeś wcześniej.
1: Tak, z jednej strony to są te problemy dnia codziennego, czyli droga energia. Cypr ma chyba najdroższą w Unii Europejskiej w tej chwili problemy z zaopatrzeniem w wodę, korupcja. No, Cypr jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów w Unii Europejskiej i ta korupcja osiąga, no, dotyka szczytów władzy. Wręcz i tutaj władze, no, nie potrafią, a może raczej byśmy zaryzykowali twierdzenie, że nie chcą skutecznie z nią walczyć i to jest dostrzegane przez obywateli. Tutaj też te problemy dnia codziennego zostały nasilone przez trwającą od 2022 roku rosyjską inwazję na Ukrainę. To powoduje, że mniej między innymi turystów ze wschodu przyjeżdża na wyspę, a turystyka jest istotną częścią tureckiej gospodarki. A teraz teraz amerykańsko-izraelska wojna przeciwko Iranowi pogłębiła ten proces i bezpośrednio także wywołała w części obywateli obawy o własne bezpieczeństwo Cypru, bo nie tylko turystów mniej przyjeżdża, ale Cypr był ofiarą ataków wymierzonych przez sprzymierzonych z Iranem Hezbollah, bo na brytyjskie bazy, które znajdują się na Cyprze, one nie są pod administracją władz cypryjskich, stanowią taką pozostałość kolonializmu jeszcze z czasów brytyjskich, są suwerennymi terytoriami Wielkiej Brytanii, ale znajdują się na Cyprze. Na te bazy były przeprowadzone ataki i to wywołało poczucie strachu w wielu obywatelach. Plus na to jeszcze się dokłada ta kwestia, że Cypr jest też niejako ofiarą fali migracji z Bliskiego Wschodu, z Afryki Północnej, jest postrzegany przez wielu migrantów, którzy płyną przez Morze Śródziemne jako brama do Unii Europejskiej. No i ta niewielka wyspa się z tym problemem także boryka. Natomiast to, co jest stałym elementem, czyli kwestia zjednoczenia z północą, reunifikacją wyspy, to także się pojawia w tej kampanii wyborczej, natomiast jest dopiero na dalszym planie, no bo generalnie wszyscy chcą zjednoczenia, ale wiadomo, że jakiś szans na spektakularne przyspieszenie tego procesu nie widać na horyzoncie.
0: Wybory na Cyprze, proszę Państwa, to właśnie dzisiaj i może mało się o nich mówi, ale z pewnością jest na nie miejsce w audycji Niewidzialne Światy, a komentował dziś wybory na Cyprze Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo Ci za to dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A na koniec jeszcze jeden cypryjski głos i to jaki? Głos Dimitris Misimeris w utworze O Theos Ine Gyneka, czyli Bóg jest kobietą. To tak prawie w przeddzień Dnia Matki. Proszę o tym nie zapominać. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Radio 357. W cztery oczy.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Niedziela, 24 dzień maja. Michał Olszański, tak, to ja mam przyjemność znowu zaprosić Państwa na spotkanie z gościnią, bo nie ukrywam, że już za chwilę usłyszą Państwo piękny, dźwięczny, kobiecy głos. To może od razu przedstawię, że dzisiaj pani doktor Dorota Zielińska jest gościem audycji W Cztery Oczy. Witam pani Doroto.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Mówię doktor, bo tak kojarzę panią ze środowiskiem medycznym, chociaż pani nie jest lekarzem.
2: Tak, nie jestem lekarzem, jestem psychologiem klinicznym, psycholożką kliniczną, psychoterapeutką i koordynatorką transplantacyjną.
1: O, i tu padły ważne dwa słowa. Szanowni Państwo, koordynatorka transplantacyjna. Czym się zajmuje? Dlaczego się tym zajmuje? To już za chwilę usłyszymy. Ja tytułem wstępu powiem, że od wielu, wielu lat jestem związany z biegiem po nowe życie. To jest takie wydarzenie, które rozpoczął Przemek Saleta po tym, jak oddał córce swojej nerkę. A wtedy z taką świadomością, jak ważne są problemy dotyczące dawstwa, jeśli chodzi o polską transplantologię, no to jeszcze było hen, można by powiedzieć, jak za króla świeczka. Słabo było wtedy. I ta akcja, która trwa już 15 lat, rzeczywiście rozwinęła się w bardzo piękny ruch. Dwa razy w roku, raz w Warszawie, raz w Wiśle, spotykają się najlepsi polscy lekarze z tej dyscypliny, ale co najważniejsze, przyjeżdżają pacjenci. I myśmy się z panią Dorotą spotkali właśnie niedawno w Wiśle w ramach kolejnego biegu po nowe życie, bo pani Dorota także chciała pokazać, że jest w tym gronie i że jeżeli się zajmuje transplantologią, koordynuje, no to nie może jej zabraknąć podczas takiego wydarzenia. Czy to było dla pani pierwsze wydarzenie?
2: Tak, rzeczywiście do Wisły przyjechałam pierwszy raz. Byłam też w Gdańsku, bo organizowane były takie biegi w Gdańsku, ale w Wiśle jest rzeczywiście atmosfera niesamowita. Nie dość, że piękne widoki, wspaniały klimat, to jeszcze rzeczywiście miejsce jest czarujące. Był to mój pierwszy wyjazd, no i zakochałam się, myślę, że będziemy się widywali na wszystkich kolejnych.
1: Najfajniejsze jest to, że tam przyjeżdżają właśnie tak zwane przeszczepki, czyli ludzie po przeszczepach. Ich w Wiśle było ponad setka. Oni spokojnie idą na trasę tego kilometrowego chodu z kijami. Jedni sobie radzą lepiej, inni gorzej. Są dzieci kilkuletnie, ale także osoby po 70. Niosą taką ideę, mamy drugie życie. I to jest prawda, nie? Pani Doroto, ta transplantologia czyni ludziom coś niezwykłego. Przywraca im życie, które oni myślą, że już kończy się.
2: Tak, to jest rzeczywiście taka impreza, gdzie my, jako medycy, możemy zobaczyć, jak to wygląda z tej drugiej strony. W szpitalu, kiedy ogarnia nas chaos pracy, kiedy są różne problemy organizacyjne, personalne, bardzo często zapominamy o tym, że po drugiej stronie stoi pacjent, że to jest dla niego nowe życie. Takim chyba najbardziej wzruszającym momentem dla mnie w całej takiej akcji koordynacyjnej, o której też Państwu zechcę troszkę opowiedzieć, to jest chyba ten telefon do biorcy narządu. Kiedy wiemy, że mamy dawcę, kiedy na przykład na liście do przeszczepu nerek typuje nam się 30 najbardziej zgodnych osób i ja dzwonię do pierwszej z listy. I to jest taki moment, kiedy zawsze jest to dla mnie moment wzruszający, bo po drugiej stronie słyszę zaskoczenie. Zawsze mówię jedno zdanie. Dzień dobry, proszę pani, mamy dla pani nerkę. Jestem koordynatorką transplantacyjną.
1: Ładne.
2: I zazwyczaj słyszę ciszę po tej drugiej stronie. Jest cisza, jest zaskoczenie.
1: No bo ci ludzie czasami czekają długie tygodnie.
2: Czasami czekają długie tygodnie i zawsze ten telefon jest dla nich zaskoczeniem. To nie ma... Ten telefon jest zawsze o dziwnej porze, o tej porze, w której no, ktoś robi zakupy, śpi, nie wiem, jest pod prysznicem. Często słyszę, o Jezu, ola Boga, o Matko, aż mi słabo. Na no szczęście tak. Przychodzą tutaj ku pomocy moje umiejętności psychologiczne, więc z tą sytuacją potrafię sobie poradzić. Organizujemy na szybko jakiś plan, ale no to jest taki naprawdę piękny, wzruszający moment, kiedy ludzie czekają na ten telefon i się bardzo cieszą. I się bardzo cieszą. Potem wiadomo, że wszelkie trudy pooperacyjne, sam przebieg operacji, tak, chirurgii może być różny, ale to jest taki moment, gdzie ja rzeczywiście wiem, że ofiarowuję komuś nowe życie.
1: Strasznie pani zazdroszczę tego telefonu. Ich jest pewnie sporo, ale to jest takie danie człowiekowi takiej wiadomości. Masz organ, będziesz miał przeszczep, bo mówimy o nerce. Czasami ludzie ciągną na jednej. Ale jak serce na przykład i dzwoni pani do kogoś i mówi, czy tu pan Wojciech, na przykład panie Wojciechu, jest serce dla pana?
2: Tak, to jest coś niesamowitego. Pracowałam, rozpoczynałam swoją pracę w klinice kardiochirurgii, gdzie miałam do czynienia z pierwszymi przeszczepami, jakimi w ogóle się spotykałam. Byli to pacjenci po przeszczepie serca. Teraz w szpitalu, w którym pracuję, w szpitalu MSW w Warszawie, przeszczepiamy płuca. No, są to pacjenci, którzy są uzależnieni od tlenu. Chodzą z tym koncentratorem, właściwie poruszają się gdzieś w pobliżu jedynie swojego domu. I to są też piękne telefony, kiedy odbiera telefon pacjent, który słyszy, że źle oddycha, słyszy, że szumi tlen, a ja mówię, dzień dobry panie Andrzeju, mamy dla pana płuca. I ta radość, to zaskoczenie, zazwyczaj panowie Andrzejowie wołają zaraz żony.
1: Aha, jeżeli ją mają.
2: Tak, jeśli ją mają, wołają żonę. Halinka, szykuj ubrania, jedziemy do szpitala.
1: Aha.
2: Więc no...
1: Ale radocha.
2: Ale to jest ogromna radość i dla mnie też. I no to tak. Jest taki najprzyjemniejszy i najmilszy kawałek tej pracy.
1: No dobrze, to spróbujmy teraz naszym słuchaczom, a jeszcze jedną chcę państwu powiedzieć informację, skąd w ogóle taka relacja między nami. Otóż pani Dorota Zielińska jest fanką Radia 357. I jak się spotkaliśmy w Wiśle, to podeszła do mnie i powiedziała, panie Michale, ja słucham waszego radia i się tak cieszę, że możemy się poznać. I tyle było energii i radości w oczach pani Doroty, że ja mówię, wow, super, tak się bardzo cieszę. I od razu przyszło mi do głowy, musimy sobie umówić termin i spotkać się i pogadać o tym zawodzie niezwykłym. Także bardzo się cieszę, pani Doroto, że pani dotarła tutaj do radia. Podoba się z tego, co
2: tak,
1: pani przed chwilą powiedziała.
2: Tak, przyjemność dla mnie, że mogłam tutaj do państwa przyjść i nie odpuściłabym, dotąd bym chodziła za panem, panie Michale, żebym mogła tutaj w końcu przyjść.
1: Super. To w takim razie mam propozycję, żebyśmy na początku zobaczyli, na czym polega de facto praca koordynatora transplantologicznego, prawda? Bo przed chwilą wiemy, że telefon do biorcy. No ale żeby był biorca, to pani najpierw musi dostać informację, że gdzieś pod Szczecinem czy pod Rzeszowem znajduje się dawca, który albo żyje, albo już nie żyje. Najczęściej jednak większość tych zabiegów w Polsce pochodzi organów od dawców, którzy nie żyją. Ciągle mówimy o tym, że jest za mało żywych dawców. Chodzi głównie o nerki i o wątroby. Ale to i tak się powoli zwiększa. Ale generalnie proszę nam opisać taki swój dzień pracy. Kiedy pani koordynatorka Dorota Zielińska przychodzi do szpitala MSWiA w Warszawie, do swojego gabinetu.
2: Taki dzień rozpoczyna się zawsze sprawdzeniem, kto został przyjęty do szpitala. Koordynator transplantacyjny może działać na kilku drogach. Może być bardziej aktywny lub mniej aktywny. Moja aktywność polega na tym, że przychodzę do szpitala, przychodzę, siadam przed komputerem i sprawdzam wszelkie przyjęcia, które były i wszystkich pacjentów, czytam historię chorób wszystkich pacjentów, którzy są bardzo ciężko chorzy.
1: Oczywiście, ale ze szpitala swojego.
2: Ale z mojego szpitala, bo ponieważ jestem koordynatorką, która zgłasza potencjalnych dawców narządów w szpitalu, w którym pracuję. Chcemy, żeby w każdym szpitalu w Polsce był taki koordynator transplantacyjny, no bo my pracujemy, to jest nasze miejsce pracy, no jakby możemy tutaj wszystko załatwić i możemy wspomóc lekarzy, najczęściej lekarzy anestezjologów w zgłoszeniu i w doprowadzeniu takiej procedury, skomplikowanej procedury, która ma swoje całe zaplecze prawne, jest obwieszeniem ministra zdrowia, czyli stwierdzenie śmierci mózgu. Co jest jednoznaczne ze stwierdzeniem śmierci człowieka. Więc koordynator transplantacyjny to jest taka osoba, która dba o to, żeby była możliwość pobrania narządów od każdej osoby spełniającej kryteria śmierci mózgu i żeby każdy taki przypadek był zgłoszony do naszej bazy, do Centrum Koordynacyjno-Organizacyjnego Poltransplant, gdzie koordynator centralny już zgodnie z zasadami dystrybucji, alokacji, to są takie trudne słowa, ale musi być w tym transparentność i porządek, który zespół może przyjechać do mojego szpitala i pobrać płuca, który zespół może przyjechać pobrać serce, wątrobę, zgodnie z potrzebami, z kolejką chorych, z pilnością przeszczepienia. Jest to wszystko bardzo dobrze opisane i usystematyzowane.
1: Ale więc... pani mówi w tej chwili o tych organach, które są do pobrania od pacjentów z pani szpitala?
2: Tak.
1: Aha,
2: tak.
1: Czyli na razie nie mówimy o wypadkach gdzieś w Polsce, tylko mówimy o pacjentach, tak, którzy są u was w szpitalu i na przykład śmierć mózgu jest stwierdzona i pani wie, że można pobrać organ.
2: Tak, jeśli stwierdzona jest śmierć mózgu, koordynator transplantacyjny zgłasza takiego pacjenta, takiego zmarłego, bo to już nie jest pacjent, musimy też bardzo dbać o to nazewnictwo, jest to osoba zmarła, jako potencjalnego dawcę narządów. Potencjalnego, bo nie wiemy, czy te narządy będą mogły, czy te narządy zostaną wykorzystane. Dawcą narządów staje się taka osoba, od której te narządy są pobrane i przeszczepione.
1: Jest tu jakaś granica wieku? Na przykład jak umrze ktoś, kto ma 78 lat?
2: Tak naprawdę nie ma granicy wieku. Potrzeby są w transplantologii tak duże, że nerka pobrana od 80-letniej osoby może być przeszczepiona biorcy, który ma 70 lat, który czeka na przykład na swój drugi albo trzeci przeszczep i któremu tak naprawdę do końca życia ta nerka wystarczy, żeby z nią dobrze żył i funkcjonował i się nie dializował. Wobec tego ta granica nie jest ustalona. Bardzo ważny jest wiek niemetrykalny, tylko biologiczny. Oczywiście narządy, które pobieramy, są zawsze dobrze zbadane. Tak? I my też informujemy naszych biorców, jakie narządy im oferujemy, żeby mogli podjąć decyzję.
1: Czyli biorca zdaje sobie sprawę, jaki organ dostaje, a wie dane, ma dane personalne dawcy?
2: Nie, to jest zabronione, absolutnie,
1: właśnie.
2: To jest zabronione prawem. Tak? Musimy dbać o to i troszczyć się o naszych i biorców, i rodziny dawców, żeby nie było tutaj żadnej możliwości identyfikacji. To ma takie głębokie uzasadnienie psychologiczne. Ja myślę, że ja jako psycholog też to bardzo rozumiem. Pewnie nie chciałabym jako biorca narządu wiedzieć, kim był mój dawca narządu, bo w nas ludziach jest taka duża dociekliwość, żebyśmy zastanawiali się, jakim był człowiekiem. Czy był dobrym człowiekiem? Czy ta wątroba to była na pewno dobra?
1: No tak, ale z drugiej strony tak sobie myślę, pani Doroto, gdybym był takim 30-kilkuletnim mężczyzną, który dostał serce i to serce by mi się przyjęło i później bym był już zdrowy w jakimś sensie, to gdzieś byłaby we mnie myśl, żeby dotrzeć do rodziny dawcy i żeby im za to podziękować, prawda? Czy jest taka szansa w ogóle w Polsce, że mogę wtedy dostać dane rodziny dawcy?
2: Nie. Na szczęście. Panie Michale, proszę sobie wyobrazić taką sytuację i wyobrazić sobie, czy rodzina na pewno chciałaby się z panem spotkać. Rodzina dawcy, która jest w procesie żałoby, która zamknęła pewien etap. Czy chciałaby mieć... Czy czuć ten ciężar opieki nad panem jako opieki nad kimś, kto ma serce ich dziecka?
1: Ależ to jest trudne. Bo czasami mogę sobie wyobrazić, że tak, żeby chcieli wiedzieć, że ktoś nosi serce ich bliskiej osoby i chcieliby towarzyszyć mu w tym drugim życiu. Ale ma pani rację, że to są bardzo indywidualne wybory. I może ta reguła, która jest przyjęta, że nie, jest szczęśliwsza.
2: Panie Michale, to zadam panu jeszcze jedno pytanie. Czy myśli pan, że dobrze by było, gdyby ta rodzina zaczęła w takim stopniu dbać o pana, czyli o serce swojego dziecka, że wpływałaby na różne pana decyzje życiowe?
1: A rozumiem. Nie pal, nie pij,
2: uszanuj.
1: Żyj zdrowo, uszanuj, bo masz serce,
2: bo masz
1: naszego,
2: serce
1: syna.
2: Naszego syna.
1: No tak, dobra. No jest to niewątpliwie bardzo fajny, etyczny problem, ale taka jest decyzja, w porządku. Wróćmy jeszcze do tego dnia pracy Doroty Zielińskiej,
2: tak.
1: Koordynatorki transplantologicznej. Czyli patrzy pani najpierw, jak wygląda sytuacja w szpitalu, ilu jest pacjentów i czy ktoś właśnie nie odszedł.
2: Czy któryś z pacjentów nie spełnia kryterium śmierci mózgu? Bardzo często też dostaję telefon od kolegów anestezjologów z oddziału intensywnej terapii, którzy sumiennie i solidnie wykonują swoją pracę i oni wiedzą, co mają robić. I kiedy ja dostaję taki telefon, rozpoczyna się cała akcja koordynacyjna, czyli rozpoczyna się moja właściwa praca. Bo takiego potencjalnego dawca narządów należy dokładnie zbadać. Należy przeprowadzić próbę orzekania śmierci mózgu i należy przeprowadzić coś, co jest chyba najtrudniejsze w tej pracy, czyli rozmowę z rodziną, tak zwaną dokonać autoryzacji pobrania. Czyli trzeba porozmawiać z rodziną na temat woli ich bliskiego.
1: Mhm. Ale oni już wiedzą, że ta osoba nie żyje.
2: Tak, rozmawiamy
1: pani
2: wtedy,
1: ich
2: kiedy...
1: Pani nie informuje o tym.
2: Nie, no. Informuje ich lekarz anestezjolog,
1: no właśnie,
2: najczęściej. Czy lekarz, który stwierdził zgon i który przeprowadził próby orzekające śmierć mózgu, czyli śmierć człowieka.
1: Tak, pani natomiast się z nimi kontaktuje i pyta, chcemy pobrać nerkę.
2: Ja zazwyczaj jestem przy tych rozmowach, jestem z tą rodziną i to jest taki bardzo trudny moment, kiedy tej rodzinie w rozpaczy, którą informujemy o tym, że ich bliski odszedł, że dzisiaj o godzinie 10 przeprowadziliśmy drugie próby, tak? Przyszła komisja, która stwierdziła śmierć pani dziecka, tak? Albo pani męża. Zazwyczaj rodzina jest bardzo zrozpaczona, bo to jest taki najgorszy moment i to jest coś, czego oni nie chcieli usłyszeć. Przyszli do tego pokoju naszego z nadzieją, że jednak ta decyzja będzie inna. A my nie dość, że informujemy ich o tym, że nie udało nam się uratować ich bliskiego, to jeszcze musimy gdzieś w tej rozpaczy zadać pytanie o stosunek do transplantacji i o to, czy gdybyśmy jego zapytali, to czy by zechciał zostać dawcą narządów. Jest to niesamowicie trudne i to napięcie, które nam towarzyszy w czasie tej rozmowy, no jest takim napięciem, z którym sobie nie wszyscy radzą.
1: Przez te 20 lat sporo było odmów?
2: Było trochę, ale za każdą odmową ja jestem dociekliwą koordynatorką i to też pewnie z racji mojego drugiego zawodu. Ja nigdy rodziny nie zostawiam z taką odpowiedzią nie zgadzamy się albo nie chcemy. Chociaż wiemy o tym, że prawnie to jest jakby rodzina, no mówiąc kolokwialnie, nie ma nic do powiedzenia, bo my pytamy o wolę osoby zmarłej, tak? Czyli o wolę bliskiego. Jakie miał stanowisko za życia na temat dawstwa narządów. Więc my tak naprawdę, ta rodzina służy nam po to, żebyśmy ukoili ich rozpacz, żebyśmy odpowiedzieli na wszystkie pytania i żeby oni wychodząc ze szpitala wiedzieli, że zrobili wszystko, żeby uratować swojego bliskiego, żeby uratować swoje dziecko, swoją żonę. I ta moja dociekliwość prowadzi zawsze do jednego pytania, dlaczego państwo nie akceptujecie tego? Dlaczego państwo się nie zgadzacie? Co jest dla was trudne? I mam naprawdę, myślę, dziesiątki takich rozmów, które w takim pierwszym odruchu nie zgadzamy się, nie chcemy, to jest okropne, jak możecie nas o to pytać. Gdzieś w tej refleksji, kiedy wychodzą za drzwi, kiedy zaczynają się zastanawiać nad tym, czy ich bliski był dobrą osobą, czy chciałby komuś pomóc, przychodzą, wracają i w takim odruchu dobra, odruchu sumienia mówią, że myślą, że tak, że było wiele takich rozmów, w których gdzieś wypowiadał się pozytywnie na temat transplantacji, na temat niesienia pomocy innym osobom. Więc wydaje mi się, że to pytanie...

0: przeciwko. Może zgłosić swój sprzeciw, może poinformować swoich bliskich. I kiedy rodzina mówi, nie, ja się nie zgadzam, to ja zawsze proponuję to, proszę zgłosić ten sprzeciw, żeby ktoś z bliskich, nie daj Boże, jak się zdarzy taka sytuacja, że będziemy rozmawiali o pani, to nie miał takiego dylematu. Tylko żeby wiedział, bo naszym zadaniem nie jest przekonanie ludzi do tego, żeby czynili dobro. Bo każdy z nas wie, ile dobra chce uczynić. Tylko naszym zdaniem jest uzyskanie prawdziwej informacji o tym, czy ktoś chciałby zostać dawcą narządów. I zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy by chcieli. I są takie osoby, które powiedziałyby nie. Nie, szanuję swoje ciało, jest ono ładne, nie chciałabym mieć blizn, tak? Albo na tyle się boję, na tyle może nie wierzę w te metody leczenia, że nie chcę zostać dawcą narządów. I to jest, myślę, też okej, tylko trzeba poinformować rodzinę, która potem stoi na rozdrożu i w dużym dylemacie, bo niezależnie od tego, jaką decyzję podejmą i jak odpowiedzą na to pytanie, to do końca życia będą żyli z tą świadomością, że wypowiedzieli się za albo przeciw, zgodnie z wolą albo przeciw tej woli.
1: Niesamowite są to rzeczywiście dylematy i ważne rozmowy. To jest taki, jest pani na takim froncie jako psycholog, trudnym, prawda? Tych rozmów w ciągu tych 20 lat było mnóstwo. Zaczęliśmy od tej radości, jaką jest zakomunikowanie komuś, że będzie miał organ. A teraz mówi pani o trudnej sytuacji, kiedy trzeba powiedzieć rodzinie i zapytać ją, czy szanują wolę zmarłego. No, powiem, że czuję, ile w tym jest emocji. Ale rzeczywiście jeszcze będę chciał dopytać troszkę o tę sytuację związaną z organami, które napływają po różnego rodzaju wydarzeniach dramatycznych z Polski. Ale zagrajmy pierwszą piosenkę, bo akurat mamy 20 minut, upłynęło błyskawicznie. Tytuł jest dobry do tej naszej rozmowy. Final Countdown. Ostateczne liczenie, prawda? Zespół Europe. I tutaj jest ładna anegdota, bo pani to bardzo dobrze kojarzy z Trójką, ten utwór. To tak, jest zresztą wielki przebój.
0: Tak, rzeczywiście. Ten utwór kojarzy mi się przede wszystkim z moim domem rodzinnym, kiedy tata na starym magnetofonie szpulowym nagrywał listę przebojów i nagrywał największe hity. Zaszczepił w nas taką miłość do muzyki i my teraz robimy playlisty. Natomiast tata nagrywał na tym magnetofonie i pamiętam, jak kilka wieczorów spędziliśmy, kilka sobót, bo to chyba wtedy była w sobotę ta lista przebojów, spędziliśmy w milczeniu, żeby była najlepsza jakość tego utworu i żeby ta piosenka się najlepiej nagrała.
1: Posłuchajmy.

0: No niesamowity przebój, rzeczywiście dobry kawałek, bardzo taki energetyczny, bo dzisiaj energetyczna kobieta w rozmowie w cztery oczy, Dorota Zielińska, koordynatorka transplantologii. Sama nie prowadzi zabiegów, ale odgrywa niezwykle ważną rolę. Opowiedziała nam już pani Doroto o tych cudownych momentach, kiedy pani dzwoni, że jest organ, o trudnych bardzo sytuacjach z rodziną dawcy, który zmarł w pani szpitalu. Pytanie moje jest jeszcze takie. Co pani robi, żeby pozyskać organy? Bo teraz spójrzmy na to, że w szpitalu są ludzie, którzy tęsknie oczekują tego telefonu, że jest organ, ale akurat go nie ma. Pani ma sieć pewnie kolegów w całym kraju. Ale czy oni zgłaszają takie sytuacje, że na przykład wiedzą, że w szpitalu MSWiA w Warszawie ktoś czeka na serce, a w tym momencie jest jakiś wypadek i jest dawca serca pod Zieloną Górą? Dostaje pani taką informację?
1: Nie, to się tak nie odbywa.
0: No ciekawe jak. To
1: się odbywa w ramach ogólnopolskiego systemu. Są krajowe listy osób oczekujących na narządy. Każdy narząd ma swoją listę, czyli są biorcy oczekujący na serce, na wątrobę, ośrodkach na płuca, na trzustkę z nerką, na rogówki, bo nie zapominajmy o tkankach. W ramach tej ogólnopolskiej listy, która jest właśnie w Poltransplancie, która jest listą kontrolowaną, która jest listą taką, do której mamy wszyscy dostęp. W ramach takiej listy my możemy dopiero wybrać biorcę. Czyli jest zgłoszony do Poltransplantu z któregoś szpitala w Polsce, być może w Szczecinie, właśnie taki człowiek po wypadku, który przez pierwsze dni albo nawet tygodnie w oddziale intensywnej terapii jest bardzo intensywnie leczony. Kiedy okazuje się, że nie można mu już pomóc, że no, te uszkodzenia czy uraz jest decyzja o tym, że trzeba tego pacjenta, trzeba stwierdzić śmierć tego pacjenta. Wówczas taki pacjent jest zgłaszany również do ogólnopolskiego systemu, czyli do tej bazy. I teraz przesyłane są kolejne oferty do ośrodków, którzy mają biorców wedle pilności, wedle wzrostu, wagi, czyli wedle najlepszej dopasowalności do tego dawcy.
0: Decydują o tym kompetentni ludzie z Poltransplantu.
1: Decydują koordynatorzy z Poltransplantu, ale też kierownicy ośrodków transplantacyjnych. Czyli dzwoni do mnie telefon o 3 w nocy i koordynator Poltransplantu mówi: posłuchaj, w Sieradzu jest dawca płuc 20-letni, zobacz, czy masz biorców na liście, którzy by pasowali do tych płuc. Jeśli ja nie mam biorców, koordynator Poltransplantu dzwoni do kolejnego ośrodka i mówi: słuchaj, zobacz.
0: Bo on ma listę. O której pani mówiła.
1: Tak.
0: Czyli ma listę tych, którzy czekają w całej Polsce na te płuca.
1: Tak, i ma listę dawców, którzy są zgłaszani każdego dnia do Poltransplantu. Więc jakby system jest bardzo przejrzysty.
0: I sensowny.
1: I to nie jest tak, że ja poszukuję narządu dla mojego biorcy. No tak. Wręcz przeciwnie, ja zgłaszam z mojego szpitala dawcę narządów i nie wiem, kto do tego narządu przyjedzie, bo nie wiem, jakie są potrzeby pilności w całej Polsce i nie wiem, kto w tej chwili tego narządu będzie najbardziej potrzebował.
0: To dobrze działa ten system?
1: Znakomicie. Myślę, że znakomicie i też jakby uprzedzając wszelkie komentarze, tak, że można sobie gdzieś tam skrócić drogę do oczekiwania na narząd, nie można. My jako koordynatorzy po każdym przeszczepieniu wysyłamy dokładne protokoły do ministerstwa, do Poltransplantu, w których opisujemy, dlaczego akurat takiego biorcę wybraliśmy, a nie innego. Jeśli wybieramy pacjenta z listy nerkowej, która jest punktowana nie z pierwszego miejsca, tylko z drugiego, to każdorazowo tłumaczymy, dlaczego pominęliśmy chorego z pierwszego miejsca. I taki protokół wysyłany jest do stacji dializ, w której się ten chory dializuje, żeby stacja dializ potwierdziła, czy rzeczywiście prawdą jest, że Dorota Zielińska, koordynatorka, dzwoniła wczoraj w nocy do stacji w Ciechanowie i otrzymała informację, że pacjent jest chory i nie może być przeszczepiony. Więc jakby system działa znakomicie, transparentnie i nie ma tutaj takiej możliwości, żeby pomijać te osoby, które są wyżej na liście.
0: A jak działa pani mózg i ciało przy tego typu pracy? Mam takie wrażenie, że pani się porusza tak blisko życia, śmierci, telefony, które są tak istotne. Jakie to emocje muszą być? Jak pani się w tym wszystkim wyrabia, mówiąc kolokwialnie?
1: Ja myślę, że przez całe lata wykształciłam w sobie taką umiejętność trochę zastygania w tej sytuacji. I czasami myślę sobie, już tak całkowicie prywatnie, leżąc wieczorem, że nauczyłam się tak odizolowywać od różnych emocji, które by mi przeszkadzały w pracy, Bo proszę sobie wyobrazić, czy rozmowy z rodzinami, czy rozmowy z biorcami, czy to, że biorca czeka na narząd, a zostaje ostatecznie zdyskwalifikowany, bo na przykład okazuje się, że jest chory, albo że jego kondycja się na tyle pogorszyła, że nie możemy go przeszczepić. Są sytuacjami bardzo trudnymi emocjonalnie. Tak? Ocieramy się cały czas o śmierć, o życie i ta granica jest bardzo płynna.
0: To dlatego to pytam, bo tak. Jakby zastanawiam się, gdybym był na pani miejscu, jak człowiek jest w stanie przez tyle lat właśnie funkcjonować tak sprawnie, skutecznie, odstawiając gdzieś te własne emocje, bo to musi gdzieś w panią wchodzić.
1: Ja myślę, że to gdzieś wychodzi właśnie w tym, że na przykład bardziej podobają mi się smutne piosenki niż wesołe. I że gdzieś w tej muzyce ja odzwierciedlam te swoje emocje. Że może częściej wpadam w jakieś takie stany skupienia, stany melancholijne. Chociaż bardzo się bronię i zawsze uważam, że to nie ma związku absolutnie z moją pracą, że ja sobie tak dobrze radzę, że praca nie wpływa na moje życie. Ale z drugiej strony czasami sobie myślę, że potrafię tak się odizolować od tych emocji, żeby nic nie czuć. Z jednej strony to dobrze, a z drugiej strony no mam jakieś myśli na swój temat. Dlaczego ja rozmawiając z tą rodziną, gdzie jest mi smutno, gdzie rodzina opowiada o różnych poruszających, istotnych faktach z życia tej osoby bliskiej, a ja potrafię tak sprawnie się zakamuflować, żeby nie uronić łzy, żeby nie odczuć tego bólu, który odczuwa rodzina. I myślę, że to jest jakaś cena, jaką ja płacę za tą pracę. Za tą pracę z osobami, które są w tej rozpaczy, żeby tej rozpaczy nie nieść w swoje życie.
0: Trzeba by zapytać córki. Pani jest mamą trzech córek. Jak one widzą mamę, która takie właśnie emocjonalne, bardzo stany gdzieś ekstremalne, można by powiedzieć. No, ale to osobna sprawa. Popatrzmy wobec tego teraz, pani Doroto, troszkę na drogę pani, bo wiemy już, czym się pani zajmuje, opowiada o tym pani z pasją i z ogromną empatią wobec ludzi. To ważne. Pani jest po psychologii w Lublinie, bo pani jest dziewczyną w ogóle z prowincji. Przepraszam, że to mówię, ale jak powiemy Siedlce, tak. Proszę, żeby nasi słuchacze z Siedlec się nie obrazili, ale to jest troszkę prowincjonalne miasto. Prawda? I to tak. Pani przyznaje. Tam pani tak, się urodziła, chodziła do jednej, drugiej szkoły, by ją w pewnym momencie to Siedlce zostawić, te Siedlce, prawda? Tak. Jak pani je wspomina, to miasto?
1: Jako małe miasto bez szans i możliwości jakiegoś rozwoju. Niestety. Dlatego uciekłam do Lublina, tam studiowałam, skończyłam psychologię, a później właściwie za pracą
0: przeprowadziłam. Moment, bo to ważne. Skończyłam psychologię. Pytanie jest oczywiście, dlaczego psychologia, a nie inny kierunek. Bo jest taka teoria, że większość tych, którzy idą na psychologię, to głównie chcą rozwiązać swoje różne problemy. Pani miała jakiś problem poważny, idąc na psychologię? Skąd ta decyzja?
1: Wówczas nie miałam żadnych tak naprawdę, jako młoda dziewczyna, żadnych problemów, a psychologia narodziła się stąd, że zawsze ciągnęło mnie do takich zawodów pomocowych. Więc składałam dokumenty na różne kierunki, które były związane z pracą z ludźmi, z pomocą ludziom. Dostałam się w Warszawie na logopedię, chciałam studiować resocjalizację i wśród tych wszystkich kierunków, na które gdzieś tam aplikowałam, no trafiła się ta psychologia. Pomyślałam sobie, no właściwie psychologia jest najwyżej w rankingach, no to ja sobie tam postuduję tą psychologię.
0: No tak, więc niełatwo się dostać.
1: Więc
0: bo mamy wspólny front, bo ja jestem po resocjalizacji i to był też mój motyw. Pomagać ludziom. Zresztą powiem pani, że szkoda, że nie byłem dobry z przedmiotów mat fizycznych, bo lekarz wydaje się być takim zawodem, gdzie człowiek ma błyskawicznie efekt jego pracy i pomagania, prawda? Zrobi dobrą diagnozę, da dobre leki, czy przeprowadzi operację, czy przeszczep zrobi. Wow, jest sukces. W naszych rejonach psychologia, resocjalizacja, profilaktyka, to na efekty, jak pani wie, czekamy
1: na
0: latami.
1: Na zmiany czekamy bardzo długo, tak, na zmiany.
0: Trochę szkoda. Ale pani jest blisko lekarzy, widzi pani ich efekt pracy i to jest też między innymi pani zasługa, to co się dzieje w tych salach operacyjnych. Tutaj jest ważna kwestia, bo studiuje pani w Lublinie na UMCS-ie, ale rzuca się pani w życie studenckie ostro, bo pani dość szybko rodzi córkę, jeszcze na studiach.
1: Tak, urodziłam moją pierwszą córkę Gabrysię na czwartym roku studiów.
0: No proszę.
1: No i potem w dalsze życie poszłam już z dzieckiem. Nie przeszkodziło mi to obronić pracę magisterską jako pierwsza na roku. Z takim zawzięciem i z moim chyba temperamentem i ADHD wszystko się to dobrze udało. Wspominam ten czas jako czas trudny, ale też czas taki, w którym uzyskałam ogromną pomoc od moich przyjaciół, znajomych, koleżanki, ponieważ koleżanki studiujące psychologię miały ten sam rys, który miałam ja, czyli pomocowy, rozpisały grafik opieki nad moim dzieckiem, nad naszym dzieckiem i bardzo sprawnie zorganizowały to, żebym mogła od razu po porodzie, 3 tygodnie po porodzie pójść na studia.
0: No,
1: i tak się zdarzyło.
0: Fajnie. I teraz jest sytuacja taka, że kończy pani te studia psychologiczne i trzeba podjąć decyzję, co dalej. Córka już ma 2 lata wtedy, prawda?
1: Tak.
0: Na co pani liczyła?
1: Marzyłam o pracy w szpitalu. Natomiast no, Lublin jest takim miastem, w którym nie ma wiele miejsc dla takich osób, które poza tym kończą psychologię. Są 2 duże uczelnie, teraz już na pewno więcej, więc było bardzo trudno znaleźć pracę. Przeprowadziłam się do Warszawy i tutaj szukałam pracy. I nagle niespodziewanie któregoś dnia dostałam telefon. Okazało się, że zadzwoniła do mnie moja promotorka pracy magisterskiej i zapytała: Dorota, słuchaj, ty nie chciałabyś pracować w szpitalu? Ja mówię, no to jest moje marzenie. No to idź jutro na rozmowę do szpitala MSW, na kardiochirurgię i porozmawiaj, może akurat się uda.
0: No grubo, bo to jeden z bardziej takich znanych, kontrowersyjnych trochę szpitali, no bo MSW, różni bardzo znani lekarze i tak dalej, kardiochirurgia dodatkowo. Wow, to taki był skok na bardzo głęboką wodę. Pewnie jak pani szła, to nie sądziła pani, że to się uda.
1: Tak, zastanawiałam się, co mnie tam czeka. Założyłam garsonkę z obrony pracy magisterskiej, obcasy. Zostawiłam dziecko mężowi i pomyślałam, idę, zobaczymy, co będzie. Odsiedziałam 8 godzin wszystkie operacje kardiochirurgiczne pod sekretariatem, po czym po kilku pierwszych słowach, właściwie pytania, które padały na tej rozmowie, to były takie, czy przetrwam? Czym się zajmuję poza pracą? Powiedziałam, że gram w koszykówkę i usłyszałam, to przyjdź jutro do pracy. No i przyszłam.
0: Proszę.
1: I zostałam 22 lata i nadal pracuję w tym samym miejscu.
0: I zadanie polegało na tym, żeby być psychologiem przy pacjentach?
1: Tak, tak. W klinice kardiochirurgii leczeni byli ciężko chorzy pacjenci. Pacjenci, którzy również podlegali przeszczepom. I to był mój pierwszy kontakt z pacjentem po przeszczepie. Byli to chorzy kwalifikowani do przeszczepów serca i przeszczepiani w tej klinice. Wobec tego jakby te ciągoty transplantologiczne miałam od samego początku.
0: Mhm.
1: Potem z czasem pomyślałam sobie, ta psychologia to jest tak, no fajnie, ale to jest monotonia, to jest ciężko chory pacjent, siedzenie przy łóżku. A mnie gdzieś tam zawsze nosiło. Nosiło mnie i pomyślałam sobie, a pójdę jeszcze na studia dla koordynatorów. No i tak się wkręciłam w tę koordynację, gdzie jest cały czas akcja, gdzie cały czas coś się dzieje, gdzie trzeba dzwonić, wykonywać telefony, pokonywać trudności, które są czasami nie do pokonania. No, że nie wyobrażam sobie teraz nie koordynować, bo to jest taki... Chyba styl życia, styl bycia i jak telefon nie dzwoni przez 10 minut, to myślę sobie, ojej, ja już nie dam rady, gdzieś to ja zadzwonię i popytam, co tam słychać.
0: Poza tym myślę, że ta psychologia to dobra baza, bo z tego, co słyszymy, na czym polega praca koordynatorki, to pani się to bardzo przydaje. Pani o tym mówiła, prawda, że w tych kontaktach z rodzinami i tak dalej, to ważne, żeby mieć tę wiedzę i tę empatię i taką budowanie dobrej relacji.
1: Tak, myślę, że te kompetencje psychologiczne przy pacjentach i przy sytuacjach, które są tak trudne i tak ekstremalne, bardzo mi pomagają. Pomagają mi też później w pracy z pacjentami po transplantacjach, którzy no, mają różne dylematy. Pacjenci po transplantacjach mają taką obawę życia z przeszczepionym narządem, na ile to życie będzie wyglądało tak dobrze, przez ile czasu, na ile zostały im darowane, na ile mogą puścić wodze fantazji, no i nie wiem, pojechać na koniec świata. Tak więc pacjenci, którzy no, długotrwale chorowali, mają różne dylematy i różne problemy w dostosowaniu się do swojego nowego życia. I tutaj jakby te moje kompetencje psychologiczne bardzo pomagają w pracy z tymi pacjentami.
0: Chcę pani zadać jedno pytanie. Od razu zgodzę się, jeżeli pani powie, że trochę pani nie wypada na ten temat mówić, ale pani Doroto, jednym z najpoważniejszych zarzutów wobec lekarzy w Polsce jest brak empatii. Mamy świetnych fachowców. To jest absolutnie pewne. Natomiast bardzo wielu pacjentów narzeka na brak kontaktu, na takiego lekarza, który jest gdzieś chłodny, obcy i nie mówi człowiekowi, co się z nim dzieje. Dlaczego tak jest i czy rzeczywiście tak jest? Bo pani jest w środku. Ja wiem, że chcę od pani odpowiedzi niejako z wewnątrz.
1: Ale odpowiedź będzie absolutnie szczera. Myślę, że ten brak empatii wynika głównie z tego, że jest za dużo pracy, Bo żeby być empatycznym, to trzeba poświęcić pacjentowi przynajmniej 10-15 minut. Trzeba usiąść przy łóżku, trzeba porozmawiać, trzeba odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości. Natomiast jak lekarz ma do zrobienia kilka wypisów, musi pójść na blok operacyjny, musi pójść do poradni i nie wychodzi nigdy o czasie do domu, to wtedy ta empatia mu tylko przeszkadza, żeby mógł normalnie funkcjonować w jakichś ramach czasowych.
0: No tak, ale tu jest kolejny zarzut, się pojawia, że oni dlatego nie mają tego czasu, bo gonią za kasą, że biorą mnóstwo różnych zadań. W tej chwili się mówi o niebotycznych wręcz zarobkach, bo lekarz z jednego w drugie, trzecie, czwarte miejsce podróżuje i nie ma czasu dla tego pacjenta ABC.
1: Tak, ja myślę, że to jest taki temat teraz na topie, że rzeczywiście nie do końca się z tym zgodzę. Potrzeby wykorzystania czy współpracy z dobrymi specjalistami są bardzo duże. I wiele szpitali zabiega o dobrych specjalistów, którzy często nadużywając siebie, godzą się na pracę ponad własne siły. Myślę, że te zarobki w systemie ochrony zdrowia są teraz naprawdę całkiem niezłe i że to nie jest tak, że nie moglibyśmy odmówić jakiejś pracy. Mhm. Ale jednak ta misja, sama widzę po sobie, tak? Kolejna koordynacja, kolejne zgłoszone nerki, a mnie się bardzo nie chce, bo bywają takie dni. Jestem człowiekiem jak każdy inny, myślę sobie, ojej, jak ja bym bardzo chciała iść dzisiaj spać. Jest 23 i dzwoni telefon, a ja myślę, jak ja znowu wstanę jutro. I nawet jeśli mam takie myśli, że nie chce mi się tego robić, tak, to z drugiej strony sobie myślę, mam jakiś wewnętrzny imperatyw, no tak, ale przecież taka jest moja praca, przecież tam ktoś czeka, przecież ja nie mogę odpuścić. I myślę, że wielu lekarzy też tak funkcjonuje, tak? Jest potrzeba dyżurów, to te dyżury biorą. Jest potrzeba zrobienia trudnej operacji gdzieś indziej, pojechania do innego ośrodka, to jadą, bo czują się potrzebni i wiedzą, że ktoś tam czeka na tę operację. Więc myślę, że w mniejszym stopniu jest to kwestia pieniędzy, a w większym takiej budowy i konstrukcji psychologicznej w tych wszystkich zawodach pomocowych.
0: To był taki margines, ale dziękuję, że szczerze pani na to pytanie odpowiedziała. Myślę, że będzie chwila za moment, żebyśmy porozmawiali o tym niezwykłym kunszcie tych lekarzy, bo to, co oni robią w tej chwili podczas tych operacji, jest niezwykłe. Ciekaw jestem, czy pani uczestniczy, czasami widzi, jak to się wszystko dzieje, ale to za moment, bo teraz dobry jest czas na drugą piosenkę i to jest Supergirl. Skąd ten utwór? Super dziewczyna, to jest
1: super
0: takie
1: dziewczyna,
0: o sobie.
1: To nie jest o mnie, tylko to jest o moich córkach. Jak urodziła się Gabrysia, nasza pierwsza córka, wtedy ta piosenka była na topie i ja jako taka młoda mama, zatroskana, no zabijałam ten czas monotonii bycia z małym dzieckiem słuchaniem radia i słuchaniem muzyki. Ta piosenka na topie pozwalała mi przetrwać, potańczyć z dzieckiem na ręku i taką radością tego, że no, rozpoczął się nowy etap w moim życiu, etap macierzyństwa.
0: No to niech pani przymknie oczy teraz i sobie wyobrazi tę sytuację, jak pani przytulonym dzieckiem Gabrysią tańczy, a gra Rimmon i Supergirl.

0: Supergirl, to ta Gabrysia? Supergirl?
1: Wszystkie trzy.
0: Bo jest Gabrysia, później była Kornelia, a na końcu?
1: Franciszka, Frania, która ma 9 lat.
0: Droga Doroto. O, już właśnie, zamiast pani Doroto, ale tyle nas łączy, że proponuję, żebyśmy już teraz mówili sobie po imieniu.
1: Będzie mi bardzo miło.
0: Mnie też. Dorota Zielińska, koordynatorka transplantacyjna. Z tą transplantacją bywa tak, że są właśnie takie różne inne warianty tego słowa, prawda? Ale w sumie wiemy, że chodzi o transplantację.
1: Transplantację, czyli przeszczep narządów.
0: Przeszczep narządów. Wszystko jest w porządku. Dziękuję za pomoc. Powiedz mi, przez te 20 lat takich rozmów z rodzinami, takich dawców, którzy gdzieś byli w twoim szpitalu, z którymi się związałaś, znając ich, a odchodzili, no to jest na pewno kilkaset, prawda? Grubo ponad 200, a pewnie do 300 by doszło.
1: Tak.
0: Czy jakbyś chciała naszym słuchaczom powiedzieć, były takie historie, które są w tobie do dziś, których nie da się zapomnieć?
1: Jest ich wiele. Chyba mogę powiedzieć, że żadnej z takich rozmów nie da się zapomnieć, bo każda z tych rozmów niesie za sobą emocje, historie, opowieści, wspomnienia. Nie jest to czyste zapytanie rodziny na temat dawstwa narządów, tylko kiedy następuje taki moment ciszy i pytamy, jaką osobą był pani bliski, czy pani bliska, no to wtedy ludzie zaczynają swoje refleksje i zaczynają się zastanawiać nad tym, jaki był i czy jaka była. Natomiast te rozmowy, które dla nas są najtrudniejsze i dla mnie są najtrudniejsze, to chyba są takie rozmowy, które, które gdzieś tam identyfikujemy podobieństwo czy rodziny, czy ktoś jest fizycznie podobny, tak, do naszego dziecka, do naszego partnera życiowego. No bo gdzieś tam zaczynamy myśleć o tym, że śmierć jest tak blisko, że mogła przytrafić się też nam. To jest coś, przed czym się zawsze w systemie ochrony zdrowia, w tak zwanej służbie zdrowia w szpitalach bronimy. Tak, wydaje nam się, że jesteśmy nieśmiertelni, jesteśmy bohaterami, nas to nic nie dotknie. Natomiast kiedy trafia ktoś, kto jest do nas podobny fizycznie, albo zajmuje się podobnymi rzeczami, rodzina wspomina go jako człowieka, który jest podobny do nas, przechodzi nam zawsze jakiś dreszcz niepokoju i to otarcie się o śmiertelność i o to, że możemy być po tej drugiej stronie również. Mhm. Tak.
0: Takie sytuacje zapamiętujesz na dłużej, prawda?
1: Takie sytuacje,
0: tak. A powiedz mi, czy ty jako koordynatorka wchodzisz czasami za te drzwi, gdzie napisane jest operacja i absolutnie obcym wstęp zbroniony?
1: Zdarzają się takie sytuacje, że muszę pilnie przekazać jakąś informację albo ustalić jakieś szczegóły, albo ustalić szczegóły przeszczepienia, albo niosę jakąś wieść dotyczącą badania, które były robione podczas pobrania narządów. Wtedy się przebieram. Oczywiście zawsze staramy się, żeby tych osób na sali operacyjnej było jak najmniej. Były tam osoby tylko takie, które powinny tam być, ale zdarza się, że na salę operacyjną, szczególnie podczas pobrania, wchodzę i pamiętam taki jeden moment, który był dla mnie chyba takim najpiękniejszym momentem, kiedy zobaczyłam pobrane płuca. I te płuca mi się objawiły jak skrzydła anioła. One były tak piękne i pomyślałam sobie, jakie to jest ogromne szczęście, że przyczyniłam się do tego, że został zgłoszony dawca, od którego zostały pobrane płuca i ktoś te płuca dostanie. Więc widziałam parę takich operacji.
0: Płuca jak skrzydła, mówisz, bo my je widzimy głównie za żebrami, a one muszą być wyjęte.
1: Tak.
0: Jaka to jest tkanka? Ja przepraszam, że tak wchodzę w taki niuans, ale myślę, że nasz tłumacz też to interesuje.
1: Tak.
0: To jest taka gąbka.
1: Gąbczasta, jak są zdrowe płuca, piękne, jasnoróżowe. No jest to piękne.
0: One lądują wtedy w specjalnym jakimś pojemniku?
1: One lądują w misce z lodem. Tak, są tam przygotowywane i wkładane do lodówki w tak zwanej, przechowywane w hipotermii, tak, czyli w schłodzonym pojemniku i transportowane do ośrodka transplantacyjnego.
0: Do biorcy. I to też czas jest tu ważny, prawda?
1: Nie czas można jest istotny. Za długo. Dla każdego narządu jest on inny. Tak, płuca są wrażliwe i tego czasu nie mają wiele, tak samo jak serce.
0: No właśnie, chcę spytać o serce, bo płuca ładnie powiedziałaś, ale czy ty widziałaś takie bijące serce, które jest wyjmowane z martwego człowieka?
1: Widziałam niejednokrotnie. Robi
0: Jakie
1: wrażenie.
0: To jest uczucie?
1: Robi wrażenie. Jest to uczucie jak widzi się, jak to serce bije, a widziałam je również podczas operacji kardiochirurgicznych, kiedy jako młoda psycholożka byłam zapraszana na blog, żebym w ogóle widziała, co to są te operacje kardiochirurgiczne. Stawałam sobie na podejście i zaglądałam przez ramię chirurgom. No jest to niesamowite wrażenie widzieć serce bijące w klatce piersiowej, a jeszcze bardziej niesamowite wrażenie to jest to, kiedy wszczepiamy serce, które nie bije i nagle przychodzi taki moment, kiedy ono zaczyna bić.
0: No tak, bo jest moment, może być, że ono jest w takim stanie uśpione.
1: Tak, w takim stanie uśpionym i wtedy, kiedy jakby jest podjęta określona czynność chirurgiczna i serce jest uruchamiane i wtedy to serce, które leży w klatce piersiowej, zaczyna bić, zaczyna się ruszać. Jest to ten jeden z najpiękniejszych momentów chyba w chirurgii.
0: No tak. I dane ci to było zobaczyć?
1: Tak.
0: No, to też zazdroszczę. Kolejna rzecz, bo jednak chyba bym potrafił być obecny, nie? Pewnie wielu ludzi w ogóle sobie nie wyobraża takiej sytuacji, że to wszystko jest gdzieś ta krew, te żyły, ale gdzieś ten cud właśnie tego bijącego serca, które trafia do nowego ciała i zaczyna w pewnym momencie tłoczyć tę krew.
1: To jest coś niesamowitego i to człowiek zapamiętuje na całe życie. Ja też staram się, jak mam takie nagrania, czy mam zdjęcia, pokazuję to mojej rodzinie, pokazuję to moim dzieciom. Moje dzieci, nawet mała Frania, która słyszy, że dzwoni komórka, to ona mówi, mamo, ja to się zgadzam, żeby moje narządy były pobrane.
0: No
1: gdzieś
0: tak.
1: Tam dla niej to jest taki temat, który ona ma w domu i jakby mam rodzinę przekonaną o tym.
0: Ty tak dzisiaj obrazowo i pięknie mówiłaś o tych sprawach, że ja myślę, że jeżeli ktokolwiek z naszych słuchaczy jeszcze takiego świadectwa woli nie zrobił, to po tej rozmowie zrobi, bo to po prostu jest niezwykle ważne, żeby mieć taką świadomość, że można komuś pomóc w sytuacji, kiedy mnie to już nie będzie potrzebne, prawda?
1: Zdecydowanie tak. I chyba tak powinniśmy o tym powiedzieć, że to jest samo dobro. I dobro należy robić i należy je przekazywać. I że dobro do nas wraca. I też pamiętajmy o tym, co zawsze podkreślam, że mamy dużo większą szansę, żeby zostać biorcami narządu wskutek niewydolności czy choroby, niż zostać dawcą narządu. Więc pomyślmy o tym, że jak możemy komuś pomóc, jak możemy się przyczynić, że czyjeś życie będzie lepsze i uratowane, to róbmy to. Mm-hmm.
0: Co przed tobą, droga Doroto? 20 lat za sobą, jesteś w tej chwili w takim, powiedziałbym, szwungu. Lubisz to, co robisz, jesteś skuteczna, masz już procedury wszystkie opanowane, jesteś taką koordynatorką pełną gębą, można powiedzieć. Nie tylko jeśli chodzi o twój szpital, ale także o województwo mazowieckie, prawda? Jak widzisz swoją przyszłość? Co dalej?
1: Chciałabym więcej.
0: Czyli?
1: Chciałabym więcej, żeby było więcej przeszczepów, żeby te listy biorców topniały. Nie topniały z powodu tego, że pacjenci na nich umierają, tylko że dostają nowe narządy. Żeby to dawstwo było tak sprawnie prowadzone i tak sprawnie orzekane, żebyśmy nie musieli się zastanawiać i sprawdzać nawet tego komputera rano w pracy, jakie osoby zostały przyjęte, tylko żeby każdy wiedział, co do niego należy, jaka jest jego rola i żebyśmy wszyscy jakby krzewili świadomość społeczną, że to jest tylko dobro i to jest pomoc.
0: Ponad 2200 przeszczepów w ubiegłym roku. Ciągle więcej. Coraz więcej znakomicie funkcjonujących ośrodków, gdzie ci lekarze, widzieliśmy ich w Wiśle ostatnio, tak. Jaka to jest armia znakomitych fachowców, którzy wiedzą, co robią i są coraz lepsi w tym, co robią.
1: Tak,
0: także te możliwości, które stoją przed polską transplantologią, a jesteśmy w czołówce światowej, są chyba ogromne.
1: Są ogromne, mamy coraz lepszą aparaturę, mamy też urządzenia, które przechowują narządy i wydłużają możliwości i czas ich trwałości. Więc jakby jesteśmy naprawdę na najlepszej drodze i tak naprawdę to, o czym ja myślę, bo pytasz mnie, co dalej, tak? To chciałabym mieć takie momenty, jak mam teraz, że mogę rano ze swoimi najbliższymi posłuchać Radia 357, posłuchać audycji o Francji niedzielnej, napić się kawy i żeby choć przez pół godziny telefon nie dzwonił, ale tylko przez pół godziny.
0: A, no tak. Co powiedziała Dorota Zielińska, która jest koordynatorką transplantacyjną w szpitalu MSW. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Trzymam kciuki, żeby było jak najwięcej właśnie takich sytuacji, gdzie dzwonisz i mówisz, jest organ dla pana, pani.
1: Bardzo ci dziękuję, Michał.
0: Dorota Zielińska była dziś gościem audycji W Cztery Oczy. Całość zrealizował Jasiek Wroński, któremu bardzo dziękujemy. A ja na koniec zapowiadam ZAS. Będzie po francusku, bo ty lubisz ten język.
1: Bardzo lubię ten język i mam swoje playlisty, które zasłyszałam u was w radiu.
0: A zatem żegnamy się razem z ZAS. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radio 357. Słoneczna, wręcz upalna niedziela. Mamy godzinę 18.
1: 357. Start do 20. Zaczynamy.
2: Chyba pierwsza aż tak upalna niedziela w tym roku, a i w sporcie trzeba przyznać całkiem gorąco, więc nie pozostaje nam nic innego niż zaprosić Państwa na dwie godziny w 357 wypełnione właśnie emocjami sportowymi.
0: Dziś łączymy się z Państwem z miasta mistrzów Polski w piłce nożnej, czyli Poznania, gdzie wczoraj kibice całą noc krzyczeli mistrz, mistrz, kolejosz.
3: Mieliśmy dużo kontuzji, mieliśmy dużo trudnych momentów, meczów, po których potrafiliśmy się podnieść, wstać i znowu podłączyć się do walki o mistrzostwo.
2: To fragment wypowiedzi Piotra Rutkowskiego na antenie Canal Plus Sport, ale u nas dziś będzie dużo więcej. Będzie Dawid Dobrasz z Meczyków, będzie Lukas Podolski, świeżo upieczony wicemistrz Polski z Górnikiem Zabrze, będzie też o Legii Warszawa, która otarła się o puchary i na otarciu się skończyło.
0: Ale wspomnimy też o Ewie Pajor, która wczoraj wreszcie to zrobiła. Wygrała Ligę Mistrzyń.
4: Zagranie w szesnastkę, uwaga, jest strzał i gol! Ewa Pajor, 1-0 Barcelona, 55. minuta meczu. Teraz Pina, jeszcze nie koniec, czy tutaj uda się zamknąć tę akcję? Tak, bramka na 2-0, Ewa Pajor, gol numer 11.
0: I przy okazji jeszcze, jak Państwo słyszeli, Polka zdobyła w finale dwie bramki dla Barcelony.
2: Oczywiście nie tylko o piłce nożnej będzie, rusza wielkoszlemowy French Open, więc i my o tenisie pomówimy z Tomaszem Wolfke z Eurosportu. Wspomnimy też o żużlu, porozmawiamy z komentatorem Eleven Sports Michałem Korościelem.
0: Będzie także o siatkówce, w której sezon już się skończył i poznaliśmy trenerskie odkrycie sezonu. To Bartłomiej Dąbrowski, szkoleniowiec Unii Opole.
5: Jeżeli pracuje się w dobrej atmosferze, to wierzę w to po prostu głęboko, że można osiągać dobre wyniki i ta praca jest dużo bardziej efektywna niż w sytuacji, kiedy pracuje się w złej atmosferze.
2: A my oczywiście znajdziemy miejsce na opowieści o bieganiu, tym profesjonalnym, ale też amatorskim. To z byłym maratończykiem Jerzym Skarżyńskim, który przekonuje, że, i proszę teraz usiąść, bo to może być szokujące,
6: każdy człowiek powinien przebiec maraton. Z naciskiem na słowo przebiec, nie ukończyć, nie dotrzeć do mety, nie dotrzeć jakoś do mety, ale powinien przebiec. I jest to ogromny wysiłek fizyczny i mentalny.
0: No, miejmy nadzieję, że Państwo usiedli. Takich smaczków w tej rozmowie trochę jeszcze będzie. A gdyby nie mieli Państwo dość, to jeszcze o IndyCar opowiemy. Mnóstwo tematów, mnóstwo emocji i miejmy nadzieję, że mnóstwo informacji także od Państwa. Czekamy na nie pod adresem sportmałparadio357.pl.
2: Powtórzę jeszcze sportmałparadio357.pl. No i mnóstwo dobrej muzyki też u nas jak zwykle będzie. Dodam jeszcze, że audycję przygotowali dla Państwa realizujący Maciej Karolak, a sprzed mikrofonów z Poznania kłaniają się
0: Sebastian Kierzek
2: i Mateusz Kuźniewski. No to ruszajmy.
1: Tu 357 start. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang.

0: Audycja sportowa, no to musi być dynamiczne rozpoczęcie. Panowie z Linkin Park nam takie dynamiczne rozpoczęcie zapewnili. 5 minut po godzinie 18. No to ruszajmy z tym, co ważne.
1: 3, 5, 7, start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
2: A to mocna kandydatura do informacji weekendu. Polka wygrała Ligę Mistrzyń. FC Barcelona z Ewą Pajor w składzie, i to brylującą Ewą Pajor, w finale Champions League rozbiła w Oslo Olympique Lyon 4-0. I co ważne, 2 z tych 4 bramek zdobyła nasza Ewa.
3: It's special. I don't know what I have to say. Just very happy and proud to my team.
2: To wyjątkowe, nie wiem co powiedzieć. Jestem bardzo szczęśliwa i dumna z mojego zespołu. Nawet nie marzyłam o takim momencie jak ten, że wygram Ligę Mistrzeń z Barceloną. Mówiła wyraźnie wzruszona Ewa. Eksperci prognozują, Ewa Pajor to teraz faworytka do zdobycia złotej piłki. Przyznają państwo, brzmi pięknie.
0: Robert Lewandowski nie zdobył, to może Ewie Pajor się uda. To rzeczywiście pięknie brzmi. To słowo pięknie wielokrotnie w ostatnich godzinach wybrzmiało oczywiście w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski to była naprawdę długa noc. Lech Poznań już oficjalnie zdobył 10 w swojej historii mistrzowski tytuł.
4: Cała drużyna zagrała fantastycznie. Kiedy nie szło, Ali brał na siebie grę. Czasami Leo Bengston, Luis Palma walczył dla drużyny. Mikael Iszak, świetna, no nasza legenda w obronie, chłopaki. No, nie mogę nazwać.
0: Wyliczał Radosław Murawski, a wynik ostatniego meczu nie miał już znaczenia, ale powiedzmy, że nowy stary mistrz Polski zremisował z Wisłą Płock 2-2. Zacięta walka toczyła się natomiast o europejskie puchary. Górnik wygrał za Radomiakiem 6-2 i został wicemistrzem. Na trzecim miejscu Jagiellonia, która pokonała Zagłębie Lubin 1-0.
2: W pucharach zagrają ponadto Raków oraz GKS Katowice. Ekipa z Katowic z rzutem na taśmę w tabeli wyprzedziła Legię dzięki bramce strzelonej w doliczonym czasie gry. Czyli jednak ciekawa była to multiliga. Dodajmy, że wczoraj zdegradowana została Lechia Gdańsk po porażce w Niecieczy z Termaliką 1-3. Termalika już wcześniej była pewna spadku, podobnie jak Arka.
0: W ogóle Termalika to i Arkę, i Lechię właściwie do tej pierwszej ligi spuściła. Tak to wyglądało, ale my teraz o tenisie do Ekstraklasy wrócimy już niedługo. Dziś ruszył drugi w tym roku wielkoszlemowy turniej. Oczywiście mowa o French Open. Na pierwszy ogień mecze Magdy Linet i Magdaleny Fręch. Pierwsza z nich zmierzyła się z Czeszką Terezą Walentową i po 3-setowym pojedynku możemy ogłosić, że górą Magda. Pasjonująca była końcówka. Trzeci set zakończył się dopiero po tiebreaku, i to długim tiebreaku. Magda zwyciężyła 11-9.
2: A tuż przed godziną 18 zakończył się także mecz Magdaleny Fręch. Jej przeciwniczką była z kolei Rumunka Elena Gabriela Ruse. Pierwszy set dla Polki 7-6. W drugim przystanie 2-1 dla naszej tenisistki. Rumunka skreczowała. Dziś zatem mamy dwa mecze Polek już za nami i dwie wygrane. Dobrze zaczął się ten French Open.
0: Bardzo dobrze. Jeśli chodzi o wydarzenia za oceanem, to New York Knicks są na autostradzie do awansu do wielkiego finału ligi NBA. W rywalizacji do 4 zwycięstw zespół z Nowego Jorku prowadzi już z Cleveland Cavaliers 3-0. To trzecie starcie zakończyło się wynikiem 121-108. Co ciekawe, w historii NBA żaden zespół nie odrobił jeszcze straty 3 spotkań. Niestety, jeśli chodzi o Jeremiego Sochana, to informacje są wciąż niezmienne. Polak cały mecz spędził na ławce rezerwowych.
2: No do tego już zdążyliśmy się przyzwyczaić. To był również siatkarski weekend i to w wydaniu reprezentacyjnym. Polscy siatkarze wygrali towarzyski turniej Silesia Cup. Zespół Nikoli Grbicia na zakończenie pokonał reprezentację Bułgarii 3-0. Biało-czerwoni przygotowują się do Ligi Narodów, którą zainaugurują 10 czerwca w Chinach. Przypomnijmy, że Polacy będą bronić tytułu sprzed roku.
0: Na co słychać w obozie naszych pań? Otóż reprezentacja polskich kobiet bierze udział w towarzyskim turnieju w Genui. Na koncie ma już zwycięstwo z Serbią i porażkę z Turcją, a dziś o 21:00 ostatni pojedynek biało-czerwonych, tym razem z reprezentacją Italii.
2: A ten pojedynek rozstrzygnie także losy pierwszego miejsca w tym turnieju. Tymczasem dziś rozegrano pierwsze finałowe starcie o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Nie jest żadnym zaskoczeniem skład tego finału. Orlen Wisła Płock o tytuł walczy z Industrią Kielce. Pierwszy mecz w Płocku dla gości. Industria wygrała dziś 30-25. Rewanż w Kielcach zaplanowano na niedzielę, za tydzień.
0: Będziemy dziś o tym trochę mówić, ale teraz tylko krótko wspomnijmy, że Bartosz Zmarzlik objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Speedway Grand Prix. Wczorajsze zawody w Pradze wygrał Duńczyk Leon Madsen, a drugi był Australijczyk Brady Kurtz. Bartosz Zmarzlik w finale dojechał na trzeciej pozycji.
5: Troszkę jeszcze jakby rozmyślam nad tym finałem, bo dzisiaj naprawdę świetnie startowałem i byłem szybki, a w finale tylko i wyłącznie mój błąd. Fatalnie źle stanąłem po prostu na dobrym polu i zepsułem. Gratulacje dla chłopaków, ale minimum jakieś zrobione, finał jest finał i to cieszy.
0: mówił Bartek w rozmowie z Marceliną Rutkowską w Eurosporcie. Kacper Woryna, który wygrał pierwsze zawody z cyklu Grand Prix, tym razem zajął 6. miejsce. 7. był Dominik Kubera, a 12. Patryk Dudek. My około 19.20 w naszej audycji połączymy się z komentatorem wczorajszych zawodów, komentatorem Eurosportu, Michałem Korościelem.
2: To jeszcze dorzucimy emocje pięściarskie na koniec. Niepokonany mistrz świata wagi ciężkiej w boksie Oleksandr Usyk wygrał przez nokaut z byłym holenderskim kickbokserem Rico Verhoevenem. Stawką był tytuł Mistrza Świata w WBC. Do walki doszło w Gizie. Oleksandr Usyk przedłużył swoją serię do 25 wygranych.
0: Czy to w tej samej Gizie, w której stoi taka wieża niekoniecznie piramida prosto stojąca? Tak, wszystko się zgadza. Dobrze, wiemy zatem, co się dzieje w sporcie. Dzieje się bardzo dużo. Będziemy oczywiście dziś w naszej audycji te informacje dla Państwa uzupełniać. Proszę być na to gotowym, a już za chwilę znów będziemy nawiązywać do tego, co wczoraj wydarzyło się w Poznaniu i co generalnie wydarzyło się wczoraj w Ekstraklasie. Była ostatnia kolejka, były ważne rozstrzygnięcia, było świętowanie w Poznaniu, a zatem tych tematów, które do omówienia mamy dosłownie za kilka minut po piosence, jest naprawdę bardzo dużo. Na razie na zegarze 18:11 gramy.

0: No tak, taki włoski utwór, no to też ważne informacje z Italii, no bo zakończył się 15 etap Giro d'Italia. Norweg Fredrik Dvarnes Lavik wygrał tenże etap, no i cieszył się dziś ze zwycięstwa, ale najważniejsza informacja w kontekście klasyfikacji generalnej jest taka, że przewagę w tej klasyfikacji i pierwsze miejsce, koszulkę lidera utrzymał faworyt wyścigu, czyli Duńczyk Jonas Vingegaard z Wisma Lize Bike.
1: Nie ma włoskich piłkarzy w drużynie Lecha Poznań, ale włoskie piosenki gdzieś się pojawiały na tej flecie. One zawsze muszą być. Feta za nami, mistrzostwo za nami. Byłeś wczoraj przy bułgarskiej.
0: Byłem wczoraj przy bułgarskiej, no i powiedzmy sobie szczerze, no mecz był taki letni, mało emocjonujący, no bo wszystko było już rozstrzygnięte, jeśli chodzi o drużynę Lecha Poznań i kolejarz już wiedział przed tą kolejką ostatnią, że będzie mistrzem Polski, a zatem no nie działo się może na boisku jakoś bardzo dużo, choć kiedy spojrzymy na wynik, no to ktoś mógłby mieć inne zdanie, no bo spotkanie zakończyło się remisem 2-2, a zatem 4 gole i tak zobaczyli kibice na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, ale przez cały mecz mam wrażenie, że oni czekali na to, co się wydarzy po jego zakończeniu, bo po jego zakończeniu wybrzmiał głos spikera, który miał bardzo ważne ogłoszenie. Posłuchajmy.
2: Potrafiliśmy się podnieść po trudnych momentach. Mieliśmy bardzo trudny start w sezon, mieliśmy dużo kontuzji, mieliśmy dużo trudnych momentów, meczów, po których potrafiliśmy się podnieść, wstać i znowu podłączyć się do walki o mistrzostwo. No i potem znakomita wiosna, która pokazała, że jesteśmy silnym mistrzem i że to obłona tytułu mistrza Polski nie jest przypadkowa. To wejście na szczyt naprawdę jest trudne, ale jak się na tym szczycie jest, to każdy chciało się nas wtrącić. Natomiast w związku z tym to utrzymanie na szczycie rzeczywiście jest rzeczywiście trudniejsze.
1: Który to był rok, kiedy padły te słynne słowa "ja się nigdy nie poddam"?
0: Otóż rok 2018, tak, wtedy Piotr Rutkowski mówił, że nigdy się nie podda. To generalnie była taka dość niefortunna konferencja, bo on niepowodzenie w całym sezonie zrzucał na trenera, na piłkarzy. Oczywiście to była też po części ich wina, ale trochę zrzucał z siebie wtedy odpowiedzialność Piotr Rutkowski, ale dziś po latach to, że on się nigdy nie podda, brzmi zupełnie inaczej. W 5 ostatnich sezonach Lech zdobył 3 tytuły mistrzowskie, no i to naprawdę pokazuje wielką moc Jorza. Ja tylko dodam, że ta wypowiedź Piotra Rutkowskiego to z anteny Canal Plus Sport, żeby nie było żadnych wątpliwości, ponieważ wczoraj po spotkaniu ani piłkarze Lecha, ani prezesi nikt nie udzielał dziennikarzom wywiadów. Jutro mają być jakieś wywiady przy bułgarskiej, no ale dzisiaj mamy audycję, więc skorzystaliśmy z dźwięku z telewizji.
1: No tak, ale możemy powiedzieć, że historia trochę przyznała rację Piotrowi Rutkowskiemu. 3. mistrzostwo w tej dekadzie. To taka dobra dekada, porównywana do dekady lat 80., jeżeli chodzi o Lecha Poznań.
0: Zobaczymy, jak dalej to się potoczy. A generalnie jak ocenić to mistrzostwo? No tutaj postanowiłem porozmawiać z jednym z dziennikarzy, Dawidem Dobraszem z Meczyków i teraz posłuchajmy tej naszej rozmowy. Rozpocząłem od takiego pytania.
3: Jakbyś miał jakoś porównać to mistrzostwo z zeszłego roku z tym mistrzostwem, to jakbyś porównał?
4: Bardziej dojrzałe na pewno, bo trzeba wziąć pod uwagę, że nikt nie drżał tutaj o to, co się wydarzy w końcówce i ten gol w końcówce padł i akurat ten mecz dzisiejszy. No to też był taki mecz trochę, który jest synonimem tego

0: w tej kolejce i nie oddaniem tego. I wydaje mi się, że to pokazuje, że ta drużyna jest dojrzalsza, lepsza. I to, co mówił El Pereira, że może ta z 22 była bardzo mocna, no ale tutaj coś, też się tworzy coś wielkiego.
1: No właśnie, tworzy się, no bo ta drużyna jakoś nie potraci tych najważniejszych, najostrzejszych zębów, prawda? To jest chyba kluczowa informacja dla kibiców.
0: Niby tak, ale z jednej strony nie masz goli Zadecha, nie wiesz co z Palmą, nie wiem, czy to nie był ostatni mecz Kozubala, że El Pereira też coś zaczyna przebąkiwać, podobnie Mrozek. Dzisiaj jest super, dzisiaj się można bawić, ale co będzie za tydzień czy dwa, na pewno są bardzo długie urlopy, prawie miesiąc. Lech startuje dopiero pod koniec lipca w eliminacjach Ligi Mistrzów, więc tego czasu jest bardzo dużo, ale kluczem będzie utrzymaniem kadry i wzmocnienie się na pozycji na przykład numer 6, pewnie lewego obrońcy. Także jest kilka znaków zapytania, ale dzisiaj i tak ma Lech najlepszy zespół w Polsce.
1: No i zostaje oczywiście trener Nils Frederiksen, to jest bardzo ważna informacja. A tutaj w Poznaniu bardzo dużo mówi się o Lidze Mistrzów. Oczywiście zawsze po mistrzostwie mówi się o Lidze Mistrzów, ale wiemy, że w tym roku te eliminacje będą dla kolejorza trochę łatwiejsze. Generalnie dla mistrza Polski będą łatwiejsze.
0: No na pewno to jest największa szansa, żeby wejść do Ligi Mistrzów dla Lecha Poznań w historii. No i przykro byłoby na pewno tego nie dokonać, ale trzeba wziąć pod uwagę, że Celtic Glasgow też grał z dostawionym Kajratem Ałaty. Svena Zvezda była rozstawiona z Pafos, wiemy jak to się skończyło, więc na pewno trzeba być ostrożnym, ale dzisiaj to rozstawienie pozwala myśleć, że wielkie rzeczy mogą się jeszcze w tym roku dziać.
2: Dawid Dobrasz z Meczyków tak podsumował króciutko w rozmowie ten bardzo dobry dla Lecha Poznań sezon, co Dawid też podkreślał, ale nie tylko dla Lecha Poznań ten sezon był wyjątkowy. No jest co najmniej jeszcze jeden zespół, który naprawdę może być po tym sezonie bardzo z siebie dumny.
3: Ten który
2: zespół
3: ma wice przed,
2: tak,
3: przed
2: to prawda.
3: Nazwą mistrz.
2: Czyli Górnik Zabrze. Górnik, który kończy z wicemistrzostwem, ale nie tylko. No, bo
3: no także z Pucharem Polski.
2: Tak, Puchar Polski również stał się udziałem piłkarzy Górnika Zabrze. Wczoraj Górnik zakończył sezon z bardzo mocnym przytupem, bo aż 6-2 wygrał u siebie z Radomiakiem, czyli też taki wynik naprawdę imponujący. Ważny sezon, są trofea, będzie Liga Mistrzów, no bo wicemistrz Polski zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów, to jest też dla Górnika na pewno wyjątkowe wydarzenie, no ale wczoraj jeszcze jedna rzecz miała znaczenie, no bo z końcem tego sezonu karierę kończy Lukas Podolski, czyli człowiek dla Górnika bardzo ważny, człowiek, który stał się teraz właścicielem też klubu, więc bardzo dużo tutaj przeróżnych wątków związanych z byłym mistrzem świata, z reprezentacją Niemiec mamy. No to posłuchajmy, co mówił wczoraj świeżo upieczony wicemistrz Polski, świeżo upieczony zdobywca Pucharu Polski i świeżo upieczony właściciel Górnika Zabrze, Lukas Podolski.
4: No nie wiem nawet, czy każdy rozumie, co to znaczy. Nie wiem, czy tu wszystko są ze Śląska. No, nie ma nic, no. Ostatni raz, jak tak było, to było, jak mój ostatni mecz grałem dla reprezentacji Niemiec z Anglią 1-0, strzeliłem bramkę, pożegnalnie mecz. I tak zakończyć, no nikt nie pomyślał. Przyszłem tu już parę razy, mówiłem 5 lat temu, wiem jak to wszystko wyglądało. Teraz to wygląda lepiej, jeszcze nie top, bo to potrwa też trochę, jak się to wszystko ułoży. I zawsze mówię, cieszymy się dzisiaj, fajnie wszystko, ale jak trener powiedział, jest duża praca, czeka, euforia jest i tak dalej, ale czasami ludzie zapomniają, że praca idzie dalej, życie idzie dalej, piłka idzie dalej.
3: Tam padło to słowo top. Myślę, że top to była też ta decyzja i to ogłoszenie, sposób ogłoszenia decyzji właśnie o tym, że Lukas Podolski został właścicielem Górnika Zabrze. Trzeba powiedzieć, bardzo pomysłowy spot.
2: Tak, tak, to prawda. Jeżeli Państwo nie wiedzieli, no to zachęcamy do tego, żeby rzucić okiem, a my rzucamy okiem też na inne wyniki wczoraj, no bo taka Legia Warszawa grała wczoraj z Motorem Lublin, no i z przytupem piłkarze ze stolicy zakończyli ten nieudany dla siebie sezon, bo aż 4-0 wygrali. No i bardzo długo mogli myśleć, że zagrają w eliminacjach europejskich pucharów, bo bardzo długo w tej wirtualnej tabeli byli na 5. miejscu. No i trochę byliśmy zdziwieni, no bo Legia ma za sobą fatalny sezon. Długo drżała o to, czy w ogóle uda się utrzymać, a tutaj nagle zamajaczył przed piłkarzami Marka Papszuna. Zamajaczyła opcja, żeby zagrać w europejskich pucharach. No historia naprawdę przedziwna.
3: Marcel Wędrychowski strzelił bramkę dla GKS-u Katowice i pozbawił Legii Warszawa właśnie tych europejskich pucharów. No
2: i to w jakich okolicznościach?
3: Tak,
2: i to w jakich
3: okolicznościach?
2: No, bo w doliczony czas gry. Bramkarza już w bramce nie było. Musiał bronić zawodnik z pola. Myślę, że bramkarz by ten strzał obronił, tak szczerze mówiąc, a zawodnik z pola nie dał rady. No i w ten sposób, w taki przedziwny sposób GKS Katowice mógł się cieszyć z awansu do europejskich pucharów. No i bardzo był zadowolony, szczęśliwy trener Rafał Górak, kiedy po meczu rozmawiał z dziennikarzami. Posłuchajmy.
5: Zagramy w europejski puchar. Głos mi się trochę na pewno łamie, bo to długa historia, ale to przecież nie temu poświęcona konferencja. Mecz bardzo trudny. Wszyscy ciągnęli się za uszy, żeby po prostu było lepiej i z każdą chwilą coraz lepiej.
2: A zatem

0: Podsumujmy ten sezon. Pierwsze miejsce Lech Poznań, drugie Górnik Zabrze, na trzecim miejscu na podium Jagiellonia Białystok, czwarty Raków Częstochowa i piąty GKS Katowice. I ta pierwsza piątka zagra w eliminacjach europejskich pucharów, w tym Lech i Górnik w eliminacjach Ligi Mistrzów. A Lech to w ogóle w tych eliminacjach będzie rozstawiony. Jeśli chodzi o skład drużyn, które żegnają się z Ekstraklasą, to jest to już od dłuższego czasu wiemy. Brukbet, Termalika Nieciecza, Arka Gdynia, no i też wczoraj dowiedzieli się o tym, że w pierwszej lidze zagrają piłkarze Lechii, Gdańska, zatem no, nie był to udany sezon dla drużyn z Trójmiasta.
1: W Gdańsku na pewno żałują tych 5 punktów odjętych przed sezonem za zaległości finansowe, bo gdyby tych 5 punktów nie odjęto, no to Lechia grałaby dalej, ale no tak to jest, kiedy się zaniedbuje pewne kwestie.
0: Może na przyszłość szefowie Lechii Gdańsk będą w tej kwestii trochę porządniejsi, no bo to oni też swoje dołożyli do tego spadku Lechii Gdańsk. Dobrze, jeśli chodzi o sprawy ekstraklasowe, to je możemy uznać, że mamy omówione. 24 minuty po godzinie 18. Teraz zagramy, a za chwilę mówić będziemy o tenisie, no bo ruszył kolejny wielkoszlemowy turniej w tym roku, no i oczywiście z dużymi emocjami obserwujemy występy, szczególnie polskich tenisistek, tenisistów, ale nie tylko. Za chwilę rozmowa z Tomkiem Wolfkiem.

0: 18.28, pan patron Paweł się odzywa i pozdrawia. Jakby pan chciał, panie patronie, coś więcej napisać, to poza pozdrowieniami, to zachęcamy. Odezwał się też pan Artur. Wieża czy piramida? Krzywa wieża to w Pizie, a nie w Gizie. Dziękujemy, panie Arturze, za tę lekcję geografii. No wie pan, czasami jedna literka i rzeczy pewne mogą się pokiśkać, nie oszukujmy się. A my teraz będziemy mówić o tenisie i jestem w stanie obiecać państwu 100%, że nasz gość kompletnie nic nie pokiśka, bo on na tenisie to się zna znakomicie.
1: Co więcej, powiedzmy też, że w tym mieście stoi też pewna wieża. Oczywiście mówimy o Paryżu. Dzień dobry, Tomasz Wolfke.
2: Dzień dobry. No jedna literka rzeczywiście może czasem bardzo dużo zmienić, zwłaszcza jeśli to jest gra półsłówek, no to wtedy trzeba bardzo uważać.
0: Tak, wymaga to ogromnej ostrożności, no, ale my teraz już będziemy bardzo ostrożni, a zatem zapytujemy siebie o najważniejsze wydarzenia niedzieli, jeśli chodzi o turniej w Paryżu, który dziś się rozpoczął. No, no, zaczęliśmy z wysokiego C, jeśli chodzi o polskie tenisistki, bo zagrały dwie Magdy. No i chyba najważniejsza informacja, jaką mamy do przekazania, jest taka, że dwie Magdy wygrały swoje mecze.
2: No to bardzo dobra informacja. W polskim tenisie tak już się dzieje, mało kto być może to pamięta, ale to już kilkanaście lat tak trwa, bo mieliśmy taki okres także z siostrami Radwańskimi, a w tenisie męskim z Jerzym Janowiczem, Łukaszem Kubotem i Michałem Przysiężnym. Teraz to są Iga Świątek, obie Magdy, dołączyła teraz do nich Maja Chwalińska, a w tenisie męskim Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, że mamy cały czas pięcioro, sześcioro reprezentantów w pierwszych rundach Wielkiego Szlema, no ale najczęściej niestety bywa tak, że w drugim tygodniu już tylko tą Igę Świątek. Więc na razie jeszcze tego bębenka nie podbijajmy, balonika nie dmuchajmy, ale oczywiście zwycięstwa obu Magd cieszą, zwłaszcza Magdy Linet, która no, niesamowicie dramatyczny mecz dzisiaj grała z Terezą Martincową, Czeszką. 11-9 w super tiebreaku, tym toczonym do 10 punktów, który zastępuje tiebreak w decydującym secie. Normalnie gra się tiebreaki do 6, ale w setach trzecich kobiet i piątym mężczyzn do 10, tak zwany super tiebreak czy tiebreak mieczowy, czyli wygrany naprawdę mecz na przysłowiowe żyletki. Bardzo fajnie, że Magdzie się to udało, bo były w tym meczu momenty, kiedy lepsza była Czeszka, kiedy lepsza była Polka. Taki klasyczny, bardzo wyrównany mecz pierwszej rundy Wielkiego Szlema, gdzie stawka jest bardzo wysoka, gdzie gra się o naprawdę duże pieniądze, też o sławę oczywiście, ale nie ma się co oszukiwać. W przypadku takich tenisistek jak Magda Linet czy Magdalena Frenk, no to istotne jest, żeby tą pierwszą rundę przejść, bo to pozwala na bardzo godziwy zarobek i tak naprawdę wygranie jednego meczu, no, no może dwóch Wielkiego Szlema w sezonie, pozwala tenisistkom na ich poziomie już swobodnie planować kalendarz startowy i to jest pewien naprawdę istotny zastrzyk do budżetu.
1: Patrząc tak globalnie na ten turniej French Open, czy, no i od razu takie pytanie się nasuwa w tym kontekście, czy to będzie wreszcie moment Jannika Sinnera w Paryżu? Patrzymy na Jannika Sinnera, na jego występy i tam nie ma jeszcze wygranej we French Open. Czy to wreszcie jest ten rok pod nieobecność Carlosa Alcaraza?
2: To wszystko na to wskazuje, bo Janik wygrał po kolei trzy najważniejsze turnieje podprowadzające pod Roland Garros, czyli Monte Carlo, Madryt i Rzym, trzy tysięczniki. Ma pasmo zwycięstw 29 w tej chwili meczów bez porażki. Przegrał zaledwie dwa mecze w całym sezonie od stycznia. Carlos Alcaraz się troszeczkę posypał ze zdrowiem. Nie pierwszy raz w karierze i to bardzo niepokoi jego fanów. Tym razem przerwa jest dłuższa i na tyle jest to poważna kontuzja tego nadgarstka, że uniemożliwia mu obronę tytułu. Przypominam, że w ubiegłym roku panowie stoczyli naprawdę, no, czasami nadużywamy tego sformułowania, epicki, legendarny, jakiś, nie wiem, mega, giga i tak dalej, no ale jednak to był mecz gigantów. 5,5 godziny, najdłuższe spotkanie w finałach Roland Garros w historii. Odwrócił ten mecz Carlitos 0-2 w setach, wygrał w 5. No i wydawało się, że to on jest tym większym dominatorem. To on w wieku 22 zaledwie lat zrobił wielkiego szlema kariery. Janik ma teraz szansę na dogonienie rywala pod tym względem, będąc dwa lata starszym. To też kosmos, bo nikt oprócz Carlitosa i Sinnera tak szybko tego wielkiego szlema kariery nie zrobił, a przypomnę, że zrobiło go zaledwie do tej pory siedmiu ludzi od 1968 roku, czyli od początku ery Open. Zaledwie siedmiu tenisistów wygrało w ciągu całej kariery wszystkie turnieje wielkiego szlema. Do trzech to państwo pewnie wymienią od razu z mety, czyli Roger Federer, Novak Djokovic i Andy Murray, ale z następnymi już będzie trochę trudniej, no to przypomnę, że to są Rod Laver z lat jeszcze 60. i 70., Andre Agassi z lat 90., no i właśnie Carlos Alcaraz, także to naprawdę elita elity. Jeśli to się Sinnerowi uda, a wiele na to wskazuje teraz w Paryżu, no to zostanie drugim najmłodszym w historii w wieku 24 lat, który tego dokonał.
0: Ja tylko przerwę na chwilę sprawy tenisowe, no bo nasz stały słuchacz pan Tomasz pisze, że gol Polonia w 98 minucie, Polonia-Warszawa, rzecz jasna, bramka dająca awans do repasaży. Proszę poinformować. No dobrze, panie Tomaszu, to my informujemy, to my przekazujemy te wieści, a teraz wracamy do tenisa i skoro mamy omówione sprawy męskiej drabinki, to porozmawiajmy trochę o turnieju pań, no bo my wiecznie analizujemy drabinkę albo to, co się wydarzy w turnieju w kontekście Igi Świątek, wiecznie wierząc w to, że ona sobie poradzi, że ona może włączy się do walki o zwycięstwo. Ostatnio ta forma naszej zawodniczki rzeczywiście wygląda trochę lepiej. No, był półfinał w Rzymie i generalnie dobry występ w tym turnieju, powiedzmy sobie to szczerze. I pytanie, czy to w jakikolwiek sposób twoim zdaniem powoduje, że my możemy rozpatrywać Igę Świątek jako jedną z faworytek turnieju w Paryżu. W Paryżu, w którym przecież wygrywała już nie raz, no i czuje się, jak zawsze podkreśla, znakomicie na tej mączce na kortach Rolanda Garrosa.
2: No za chwilę kończy 25 lat, a już wygrała ten turniej 4 razy, więc oczywiście zawsze będzie wymieniana w gronie faworytek nie tylko do ćwierćfinałów czy półfinałów, ale i do zwycięstwa. No ale z drugiej strony patrząc realnie, jej obecna siła gry, także niestety na kortach ziemnych, mówię niestety, bo to do tej pory była jej królestwo, no to nie jest siła gry na wygrywanie turniejów i to pokazały i Stuttgart, i Madryt, i Rzym. To są turnieje, ta czwórka, ta wielka czwórka turniejów wiosennych na mączce, czyli właśnie w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech i we Francji, no to było królestwo Igi. Iga potrafiła w swoich najlepszych sezonach, w tych czterech turniejach, trzy z nich wygrywać, a w czwartym odpadać w ćwierćfinale albo półfinale. Teraz dwa sezony z rzędu nie osiąga nawet finałów w żadnym z nich. W związku z tym no, nie ma się co oszukiwać, że ona ten turniej wygra w Paryżu i że jest faworytką. Ale przypomnę z drugiej strony, że przed ubiegłorocznym Wimbledonem nikt nie wymieniał Igi Świątek w gronie kandydatek do wygrania turnieju. Owszem, do ćwierćfinału, półfinału tak. Więc troszkę się musimy przyzwyczaić do tego, że Iga nie jest już taką dominatorką, nawet na kortach ziemnych, ale wciąż jest możliwe wygranie przez nią każdego z tych czterech największych turniejów. No i miejmy nadzieję, że jej się to w karierze uda, zwłaszcza w Australii, że zrobi tego wielkiego szlama kariery, że może zdobędzie złoty medal olimpijski w Los Angeles, czyli będzie miała wielkiego szlama kariery z olimpijską nadróbką, bo ją na to oczywiście stać. Cały czas pozostaje wybitną sportsmenką, pozostaje znakomitą tenisistką z pierwszej światowej dziesiątki, ale już nie taką dominatorką jak w latach 2022-2024. Chociaż, kto wie, no może się coś w tym Paryżu odmieni, coś odkliknie, Iga go wygra po raz piąty, potem szósty, siódmy i tak dalej i doszlusuje do tych legendarnych 14 zwycięstw Rafy Nadala. Aczkolwiek będzie to oczywiście niezwykle trudne, bo jej rywalki nie zasypiają gruszek w popiele i idzie im z roku na rok lepiej.
1: To a propos klikania, ja też chciałbym zweryfikować jedną informację, bo pojawiło się sporo artykułów na temat taki, że Iga Świątek musi się obawiać. Klikam w te artykuły, wchodzę i tam były informacje takie, że Iga Świątek w kontekście pogody, że ta pogoda może nie sprzyjać Idze Świątek. To jest mit, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy, że ta aura w Paryżu, patrzę w pogodę, 32 stopnie Celsjusza, to jest sprzymierzeniec Igi, czy zupełnie nie możemy tego rozpatrywać w tych kategoriach?
2: Ja myślę, że nie ma to żadnego znaczenia. Iga jest żelaznie przygotowana fizycznie. Ona tylko nie lubi grać wieczorami, w związku z tym będzie na pewno prosiła organizatorów o to, żeby no, ze strony czterokrotnej mistrzyni, oczywiście jest to absolutnie możliwe i ukłon od strony organizatorów powinien zostać wykonany, żeby grać w dzień. Jutro będzie grała o 12 w południe, czyli wtedy, kiedy najbardziej lubi. Rywalkę ma w pierwszej rundzie absolutnie no, która nie powinna jej stworzyć żadnych problemów, bo to jest 17-letnia Australijka, która gra dzięki dzikiej karcie tutaj w Paryżu. To jest efekt porozumienia już od lat trwającego pomiędzy federacjami tenisowymi Francji, Australii właśnie i Stanów Zjednoczonych. Oni się wymieniają dzikimi kartami do tych wielkoszlemowych turniejów nawzajem u siebie. Zawsze jedna karta jest we Francji dla Australijki, jedna dla Amerykanki i odwrotnie w Melbourne i w Nowym Jorku. Więc ta jej rywalka zupełnie anonimowa. W pierwszej rundzie nie będzie żadnego problemu. Schody mogą się zacząć w trzeciej, no bo to może być Jelena Ostapienko. Ale jeszcze raz powiem, nie patrzmy na drabinkę, bo Iga Świątek w swojej normalnej, bardzo wysokiej dyspozycji może wygrać z każdym tutaj szczególnie w Paryżu, ale oczywiście może też przegrać w trzeciej rundzie z Jeleną Ostapienko, której nigdy nie pokonała. Także nie ma znaczenia pogoda, troszkę jakieś tam znaczenie może mieć pora rozgrywania meczu, bo Iga po prostu nie lubi grać późno wieczorem, ale raczej jej to nie grozi, raczej będzie grała właśnie o 12, czy 15, czy 17. Będą organizatorzy z całą pewnością przychylali jej tam nieba i ziemi w Paryżu, a tak naprawdę jedyny mecz wieczorny, czyli ten o 20:15, raczej będzie zarezerwowany w tym roku dla mężczyzn, bo wiadomo, że skoro jest tylko jeden mecz w sesji wieczornej, to organizatorzy będą decydowali, żeby to było spotkanie męskie, które ma szansę potrwać 3-4-5 setów, a nie damskie dwusetowe czy maksimum trzysetowe.
0: A to wszystko mówił Tomek Wolfke z Eurosportu. Już po pierwszym dniu komentowania wielkoszlemowego French Open to będą, Tomku, dla ciebie pracowite dni, więc bardzo dziękujemy ci za to, że byłeś z nami i serdecznie pozdrawiamy jednocześnie.
2: Ja też bardzo dziękuję, aż strach pomyśleć, który to już raz ja ten Roland Garros komentuję, ale pewnie będę to robił jeszcze, mam nadzieję, jeszcze kilka czy kilkanaście lat.
0: No oby kilkanaście albo kilkadziesiąt, a nie będziemy ci tych lat liczyć. Dzięki, Tomku, trzymaj się, pozdrawiamy.
2: Dziękuję
0: ja będę
2: bardzo.
0: Się trzymał tego, że Iga Świątek gra najlepiej, kiedy nie jest pod presją, więc zdejmujmy tej presji jej najwięcej z głowy, to wtedy mogą przyjść takie wyniki jak podczas zeszłorocznego Wimbledonu, gdzie zupełnie niespodziewanie dla wszystkich okazała się najlepsza.
1: No ten Wimbledon jest dobrym przykładem, 6-0, 6-0 zdaje się też było.
0: Tak, Tomku?
2: Tak, w finale 6-0 za Amandą Anisimową. Całkowicie się zgadzam. Iga jest osobą bardzo wrażliwą. Ona się przejmuje krytyką. Ona ma sporo na głowie, sporo demonów. Tam pewnie się w tej głowie kręci, więc im będzie spokojniejsza, im będziemy ją bardziej wspierać i bardziej trzymać za nią kciuki, tym dla niej lepiej.
0: Pięknie powiedziane na koniec naszej rozmowy. Dzięki, Tomku, jeszcze raz pozdrawiamy. 20 minut do godziny 19. Gdzieś mi się zagubił harmonogram, ale z tego co pamiętam, to za chwilę będzie o sportach motorowych. Także proszę się przygotować na lekkie przyspieszenie.

0: Oglądam, jakie mecze trwają w tej chwili w Paryżu. No oczywiście to są pierwsze rundy, więc jeszcze tutaj nie mamy takich hitowych starć, ale na przykład Taylor Fritz gra z Nisheshem Basavaredim, świetne nazwisko, trudne dla komentatorów, no i prowadzi po pierwszym secie 7-6, no i 3-2 w drugiej, a nie, przepraszam, to Taylor Fritz przegrał tego seta z ów tenisistą Basavaredim, a zatem teraz w drugim secie Amerykanin musi walczyć tutaj o coś pozytywnego. João Fonseca gra z Luką Pawłowiciem, wygrał pierwszy set 7-6 też po tiebreaku, a zatem sporo takich zaciętych spotkań mamy w tej pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Ale teraz zgodnie z tym, co już obiecywaliśmy, będziemy przyspieszać.
1: Przyspieszamy, bo dziś za oceanem wielki dzień dla fanów sportów motorowych. O 18.45, czyli dokładnie teraz, idealnie wbiliśmy się w ten harmonogram. O 18.45 czasu polskiego ruszy, czyli właśnie rusza 110. edycja Indianapolis 500. Wyścigu z bogatą historią, który jest dużo cięższy niż może na to wskazywać banalnie prosty w układzie tor. Antek Pyzel przyjrzał się wydarzeniu, któremu poświęcono nawet film animowany dla dzieci.
2: Ladies and gentlemen, I give you the next Indy 500 champion! Huh?
3: Is that a snail?
4: Film Turbo z 2013 roku przedstawia nam losy ślimaka, który jest wielkim fanem Indy 500 i sam ściga się ze stawką 32 prawdziwych kierowców. Oczywiście to sytuacja abstrakcyjna, jak na kreskówkę przystało, ale z jakiegoś powodu Turbo startuje w tym, a nie innym wyścigu.
5: To jest najważniejszy, najbardziej prestiżowy i najdłużej się odbywający wyścig Open Wheel w Stanach Zjednoczonych.
4: Krzysztof Woźniak, Motowizja.
5: Sam fakt, że mamy wyprzedane wszystkie bilety na trybuny, mówi sam za siebie. Ponad 330-350, według niektórych wyliczeń nawet 400 tysięcy kibiców pojawi się dzisiaj na Indianapolis Motor Speedway. Wielu z nich na trybunach, wielu z nich wewnątrz toru. Ci, którzy nawet nie do końca chcą być na wyścigu, mają taką strefę koncertową, gdzie tam można się dobrze zabawić, a w tle słychać ryk silników.
4: Michał Gąsierowski opowiedział mi o tym, dlaczego Indy 500 cieszy się aż taką popularnością.
6: Fenomen Indianapolis 500 bierze się z tradycji i wyjątkowości tego wyścigu. 11 rzędów po 3 samochody, czyli 33 startujące samochody. Cała lista takich obowiązkowych, tradycyjnych punktów, które muszą zostać spełnione: odprawa pastora, komunikat do odpalenia silników, picie mleka dla zwycięzcy. To wszystko musi być.
4: A wyścig z bliska ma okazję obserwować przyszłość polskiego motorsportu. Tymek Kucharczyk ściga się na co dzień w serii Indy Next, czyli na zapleczu IndyCar, którego częścią jest Indianapolis 500. Polski kierowca jest pod dużym wrażeniem tego wydarzenia.
7: Wszystko jeszcze przede mną, ale już jestem w stanie powiedzieć, że atmosfera i to, ile to jest ludzi, to jest naprawdę jedno z największych i niesamowitych wydarzeń sportowych, w jakich brałem udział. To zaangażowanie, ta kultura, ten vibe jest na totalnie innym poziomie. Ci ludzie się tutaj jarają tym ściganiem, oni się cieszą, że tutaj są, bardzo pielęgnują ten wyścig, są parady, ceremonie. Większość ludzi nawet nie wie, dlaczego tak jest, ale taka jest tradycja, więc trzeba tak robić i tak naprawdę codziennie odkrywać coś nowego.
8: Jeśli dobrze Tymkowi pójdzie, to możemy mieć nadzieję też, że w przyszłości niedalekiej Polak stanie na linii startowej tego wyścigu, a kto wie, może i również na podium.
4: Mówi Kosma Kolandrea ze współpracującej z Tymkiem Kucharczykiem agencji KB Management. Sukces Polaka w tak prestiżowym wyścigu z pewnością byłby rzeczą historyczną.
8: Zaliczany jest do tak zwanej potrójnej korony sportów motorowych, nieoficjalnego największego osiągnięcia w motorsporcie, co się składa ze zwycięstwa właśnie w Indy 500, w Le Mans oraz w Grand Prix Monaco, co do tej pory udało się tylko jednej osobie. Był to Graham Hill.
6: Sam wyścig jest wyjątkowy i niebezpieczny. Po ogromnym owalu, którego prosta to 4 km, niby 4 zakręty w lewo, ale każdy z tych zakrętów jest inny i kierowcy doskonale wiedzą, jak je pokonywać. To bardzo niebezpieczny wyścig, bo kierowcy walczą właściwie koło w koło, jadąc bardzo blisko ban z prędkościami dochodzącymi do 370 km na godzinę, więc jeden mały błąd może kosztować bardzo dużo. Dlaczego Amerykanie kochają owale? Bo śledzenie tej rywalizacji na owalach jest po prostu bardzo efektowne. Są niesamowicie spektakularne i widać cały czas, co się dzieje.
4: Jedno okrążenie toru w Indianapolis ma 2,5 mili. Kierowcy do przebycia mają 200 okrążeń, co daje łącznie 500 mil, czyli ponad 800 kilometrów. A to wszystko jadąc z kosmiczną prędkością albo prosto, albo w lewo. Na samą myśl kręci mi się w głowie. Chyba zostanę przy warszawskich korkach.

0: Ja wiem, że to jest audycja sportowa i państwo pewnie oczekują, żeby tutaj jakoś dynamicznie zagrać. Jeszcze takie utwory się pojawią, ale teraz przez chwilę było całkiem nastrojowo na naszej antenie Harry Styles ze swoim trochę mniej znanym utworem, mam wrażenie, Boyfriends, ale tak myślę, że te skołatane nerwy kibiców troszeczkę uspokoił w tych ostatnich kilku minutach. A skołatane nerwy mają przede wszystkim kibice drużyn pierwszoligowych w piłce nożnej, no bo tutaj ważne rozstrzygnięcia, o których teraz Sebastian.
1: I tam było bardzo dynamicznie, tak a propos tego, co mówisz. Wisła Kraków i Śląsk Wrocław już wcześniej zapewniły sobie awans do Ekstraklasy bezpośrednio. No i dzisiaj toczyła się walka o to trzecie miejsce i o te baraże też. I ostatecznie w barażach zagrają Wieczysta, Chrobry, ŁKS i Polonia Warszawa. Polonia Warszawa, jak informował już nasz słuchacz patron, pan Tomasz, strzeliła bramkę w 98 minucie meczu i wypadł z tej gry, z tej rywalizacji Ruch Chorzów. Także cieszą się w Warszawie, nieco martwią się w Chorzowie.
0: Dobrze, że cieszą się w Warszawie, bo wczoraj mieli trochę smutniejsze miny, ale to nie ci sami kibice, w ogóle nie mieszajmy porządków. Dobrze, to teraz będę mieszać w ten sposób, że w ogóle zmienimy dyscyplinę. Jeżeli stęsknili się państwo od wczoraj za głosem Tomka Gorazdowskiego, no to państwo oczekiwania zostaną teraz skrócone, państwa męki zostaną skrócone. W środę 20 maja odbyła się gala podsumowująca miniony sezon w polskiej siatkówce klubowej. Trenerskim odkryciem sezonu został Bartłomiej Dąbrowski, szkoleniowiec Unii Opole. To ogromny zastrzyk motywacji na kolejne lata pracy, mówił m.in. w rozmowie właśnie z Tomkiem Gorazdowskim.
2: Panie Bartłomieju, na początek gratulacje z powodu zostania odkryciem roku, trenerem odkryciem w polskiej lidze siatkówki, ale no z jednej strony to miło, że docenili pana, ale z drugiej strony mam wrażenie, że po prostu ciężko pan na to zapracował.
3: Bardzo dziękuję za gratulacje przede wszystkim. Traktuję to wyróżnienie bardziej jako nagrodę dla całej naszej drużyny w tym sezonie, bo to nie jest tylko moja praca, ale praca naprawdę wielu ludzi. Często mówi się, że sukces ma wielu ojców, ale to fakt, bo naprawdę zbudowaliśmy grupę fantastycznych ludzi wewnątrz klubu w Opolu. Dobrze się razem czujemy i myślę, że wykonaliśmy świetną pracę i tak jak mówiłem, to wyróżnienie naprawdę traktuję jako nagrodę dla całego klubu, dla całej społeczności Unii Opole. Znalazłem się w dobrym miejscu i właśnie ten sukces, który osiągnęliśmy, to jest sukces całej drużyny.
2: Pan, można powiedzieć, terminował, uczył się, podglądał trenera Stefana Antigę w Rzeszowie i to dość długo. Co panu ten czas dał? To było chyba z 6 lat, prawda?
3: To było 5 sezonów, 6 sezonów w klubie z Rzeszowa, natomiast 5 sezonów ze Stefanem. No to był, myślę, najbardziej cenny dla mnie czas, jeżeli chodzi o taką naukę rzemiosła, powiedzmy, bo myślę, że każdy młody człowiek potrzebuje swojego mentora i ja na takiego mentora trafiłem właśnie w Rzeszowie w postaci Stefana Antigi. Tak, był moim nauczycielem, myślę, że bardzo, bardzo dużo od niego wziąłem. Natomiast też nie chciałbym być drugim Stefanem Antigą. Chciałbym jakby sam wyciągać wnioski z tego, co robiliśmy wspólnie. I po prostu dalej się rozwijać, bo myślę, że każdy trener, nieważne czy młody, czy doświadczony, rozwijać się musi podpatrywać innych, wyciągać samemu wnioski i starać się to wdrażać w swoją filozofię trenerską, chociaż na pewno jest mi najbliżej do filozofii trenera Antigi, chociażby ze względu na to, że z nim najdłużej pracowałem, ale też widziałem efekty tej pracy.
2: Skąd wziął się sukces Unii Opole w tym roku, bo medalu przed sezonem raczej w Opolu się nie spodziewano. Co pan zrobił? Wedle jakiego schematu, według jakiej filozofii pan postępował, że to wszystko się udało?
3: Ja na pierwszym spotkaniu, pierwszego dnia poprzedniego sezonu, okresu przygotowawczego, po prostu powiedziałem, że naszym celem w tym sezonie będzie wygrać każdy mecz. Nie mówiłem o celu wynikowym, jeżeli chodzi o koniec sezonu, czy to ma być medal, czy miejsce piąte, szóste, siódme. Mnie zależało na tym, żebyśmy starali się zbudować mentalność zwycięzców i żebyśmy chcieli wygrywać w każdym meczu z każdym przeciwnikiem, bez względu na to, czy będziemy faworytami, czy też nie, bo dla mnie w sporcie najpiękniejsze jest to, że nawet jeżeli nie jesteś faworytem, nawet jeżeli twoje szanse na zwycięstwo wynoszą 1%, to dalej masz ten 1%. I dalej to jest kwestia twoja, czy chcesz z tego skorzystać, czy od razu na starcie skreślasz się, a co za tym idzie, nie masz szans wygrywać. Dlatego myślę, że to udało nam się zbudować. Oprócz tego oczywiście połączenie doświadczonych siatkarek z bardzo młodymi. My też, to jak pan wspominał, będziemy o tym rozmawiać później, ale też my budując zespół budujemy w oparciu o określony budżet. Więc też z racji tego, że nie stać nas na zawodniczki z największymi nazwiskami, ale jesteśmy w stanie znaleźć zawodniczki, które być może jeszcze tych nazwisk nie mają dużych, ale mają ogromny potencjał, bo umiejętności to jest to, nad czym musimy pracować w trakcie sezonu.
2: Najprościej jest mieć pieniądze i móc pozwolić sobie na wszystko, ale jeżeli się tego nie ma, to rzeczywiście trzeba sięgać po innych. Nie był pan w sytuacji takiego Pepa Guardioli, który dwa dni temu zrezygnował, a w zasadzie pożegnał się z Manchesterem City, który mógł kupić sobie dowolnego zawodnika, jaki sobie wymyślił do swojej koncepcji zespołu. Pan sięgał po zawodniczki z Meksyku, ze Szwecji. Mało kto oprócz pana po nie sięgał. Okazuje się, że jednak tak też można.
3: Ja myślę, że narodowość nie ma kompletnie znaczenia. Liczy się to po prostu, czy dany zawodnik czy zawodniczka prezentuje określony potencjał. I tak jak też wspominałem, oczywiście zgadzam się, że jeżeli ma się pieniądze, jest zdecydowanie łatwiej, ale jeśli się nie ma, to trzeba szukać głębiej. I tak też zrobiliśmy, aczkolwiek też muszę powiedzieć, że rynek siatkarski, jeżeli chodzi o siatkówkę żeńską, z sezonu na sezon jest coraz trudniejszy, bo przypomnę tylko, że doszły trzy ligi zawodowe w Stanach Zjednoczonych, jedna zawodniczka zagraniczna więcej w Azji. Co za tym idzie, zawodniczki wybierają te kierunki, powiedzmy to, pozaeuropejskie, ale co za tym idzie, we Włoszech czy w Turcji robi się miejsce dla innych siatkarek. Więc my musimy rywalizować naprawdę z zespołami, które mają większe budżety. A oprócz tego też dochodzą takie ligi jak Portugalia chociażby, która być może kiedyś nikomu nie kojarzyła się z siatkówką. Tak teraz zaczyna płacić coraz więcej. Liga rumuńska, liga grecka, która zaczyna wracać po tym krachu w Grecji. Także zaczyna być coraz trudniej dla nas i jeżeli chodzi o pozyskiwanie zawodniczek z tym potencjałem, nie jest prosto. No ale cóż, no, cieszę się, że w minionym sezonie nam się to udało i trafiliśmy naprawdę grupę fantastycznych zawodniczek, a oprócz samego potencjału udało nam się też zbudować fantastyczną atmosferę, która myślę jest szalenie istotna w pracy z ludźmi przede wszystkim, bo jeżeli pracuje się w dobrej atmosferze, to wierzę w to po prostu głęboko, że można osiągać dobre wyniki i ta praca jest dużo bardziej efektywna niż w sytuacji, kiedy pracuje się w złej atmosferze.
2: Z dobrze poinformowanych źródeł swoją drogą wiem, że to jest pana mocna cecha i dobra taka pewna umiejętność robienia dobrej atmosfery, organizowania tak pracy, żeby wszyscy byli zadowoleni, dogadywania się z ludźmi.
3: Dziękuję, jeżeli ktoś tak powiedział, to bardzo mi miło. Myślę, że po prostu każdy musi może znać swoje miejsce, to nie jest dobre słowo, ale znać swoją rolę. Mnie też zależy na tym bardzo, żeby sztab czy zawodniczki czuły się dobrze w pracy ze mną, bo ja uważam, że to zespół i sztab nie jest dla mnie, to ja jestem dla zespołu i też moją rolą jest to, żeby spróbować zrobić, co jestem w stanie, aby każdy czuł się dobrze, ale nie jest to proste, bo też pracujemy ze sporą grupą ludzi i zadowolić każdego nie jest łatwo, ale dlatego bardzo ważne jest moim zdaniem to, że każdy z nas po prostu coś musi poświęcić dla zespołu, bo nie da się, wydaje mi, tak myślę, w 100% zadowolić każdego, a co za tym idzie, musimy szanować siebie nawzajem, a jeśli to robimy, to jest dużo łatwiej.
2: No to ostatnie pytania o plany i założenia. Jakie plany przed panem, jakie plany na ten sezon, bo nie wiem, jak tam sprawy budżetowe wyglądają. Kilku zawodniczek, z którymi pan współpracował, już nie ma, trzeba kombinować od nowa. W związku z tym, na co można liczyć, co pan zakłada, oprócz tego, że każdy mecz należy wygrać.
3: Ale być może to będzie bardzo nudne, co powiem, ale to jest moje główne założenie. To musimy budować od początku. Na szczęście część dziewczyn zostaje. Te, które dojdą, po prostu mam nadzieję, że wejdą w ten nasz, mam nadzieję, już ugruntowany mental zwycięzców i dalej celem będzie wygrywać. To nie będę stawiał przed zespołem, że interesuje mnie tylko i wyłącznie złoty medal. To dla mnie to jest oczywiste, bo jeżeli zaczynasz rywalizację, to chcesz walczyć o złoty medal. To chyba normalne. Ja nie jestem taką osobą, która zaczyna jakąkolwiek rywalizację z myślą o tym, żeby być drugim, trzecim, piątym, siódmym. No chcesz być najlepszy. I wierzę w to bardzo mocno, że z takim podejściem mamy szansę osiągać dobre wyniki i takie też podejście będę się starał zaszczepić w kolejnym sezonie.
2: Oby to się udało, oby przyniosło skutki. Panie trenerze, jeszcze raz gratuluję wyróżnienia, dziękuję za rozmowę i będziemy patrzeć i dopingować.
3: Bardzo dziękuję również.
2: Bartłomiej Dąbrowski był naszym gościem w Radiu 357. Do usłyszenia.

0: I tak zupełnie niepostrzeżenie minęła godzina 19. Właściwie to minęła ona już 7 minut temu. My mamy dla Państwa kolejne świeże informacje z aren sportowych. Finn Mikko Heikkilä wygrał Królewski Rajd Skandynawii, drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk został sklasyfikowany na 8 pozycji ze stratą dość sporą do zwycięzcy, bo 2 godzin 26 sekund i 4 dziesiątych. Zdaje się, tak to tutaj wygląda. Taką mamy sytuację i takie mamy wyniki.
1: To co, pędzimy dalej w naszej audycji, bo sezon biegowy w pełni.
0: Tak jest.
1: Ten rok już jest historyczny, bo pękła magiczna bariera 2 godzin w maratonie. Kenijczyk Sebastian Sauej w Londynie jakiś czas temu uzyskał doskonały rezultat, godzina 59.30. Czy to wynik kosmiczny? No jest kosmiczny, ale czy oczekiwany? O to zapytałem byłego świetnego maratończyka Jerzego Skarżyńskiego. Trochę mówiliśmy także o mądrym przygotowaniu do imprez biegowych.
2: Na starcie biegu w Londynie pojawiły się takie nazwiska, że właściwie ten rekord świata był oczekiwany, a fachowcy z branży mówili, że 2 godziny właściwie to jest pewne, tak? Kwestia, czy kto albo ilu te 2 godziny złamie. Dlatego, że zarówno Sebastian Sauej, jak i Jomir Kedzielcza, jak i Jakob Kiplimo, no byli zawodnikami, którzy wygrywali wszystko, gdzie się stawili na starcie. Przypomnę, że Sauej wygrał w ubiegłym roku w Londynie, a Kiplimo wygrał w Chicago. W podobnym czasie 2-2 z haczykiem. 2-2-27 miał Sauej, a Kiplimo 2-2-17. No, kilkanaście sekund różnicy było między nimi. I wiadomo było, że spośród tych zawodników na pewno jest przyszły rekordista świata. Do tej rywalizacji włączyć się miał Kedzielcza, który miał rekord świata w półmaratonie 57-30, a Kiplimo, przypomnę, w Barcelonie w marcu tego roku ten jego rekord Kedzielczy poprawił 57.20, no i to zwiastowało rewelacyjne wyniki w Londynie.
1: Pora się przyzwyczajać do regularnego biegania poniżej 2 godzin maratonu?
2: Znaczy może tak, może to raczej to nie będzie, nie będzie to chleb powszedni każdego startu, zwłaszcza, że w rachubę wchodzi tylko kilka tras. No powiedzmy sobie, że Chicago, Londyn, Berlin, Tokio bardzo chciałoby mieć rekordzistę świata, ale tam te rekordy nie padają. Także chodzi o imprezy wiosna, Londyn, jesień, Berlin, Chicago. To są te 3 imprezy i praktycznie tylko na tych imprezach, jeżeli się uda takich zawodników tej światowej klasy zebrać, na pewno rekord będzie zagrożony, bo przecież to jest coś takiego. Jeśli ktoś już taki wynik zrobi, te 2 godziny zostało w końcu przełamane, nagle to się okazuje, że przez 2, to inni dostają skrzydeł i oni mogli, dlaczego my nie możemy. I na pewno nie będzie to regularne bieganie poniżej 2 godzin, ale trzeba się przygotowywać na to, że takie 2 godziny będzie powolutku już przez coraz większą liczbę zawodników łamane.
1: To trzymajmy się tego wyrażenia, przygotowywać się, i przejdźmy płynnie właśnie od tego wielkiego biegania do biegania nieco bardziej przyziemnego i o przygotowaniach właśnie powiedzmy, o przygotowaniach do biegów, między innymi biegów maratońskich. Zapytam, czy bieg maratoński to jest bieg dla każdego?
2: Ja powiedziałbym, że każdy człowiek powinien przebiec maraton z naciskiem na słowo przebiec, nie ukończyć, nie dotrzeć do mety, nie dotrzeć jakoś do mety, ale powinien przebiec. I jest to ogromny wysiłek fizyczny i mentalny, ale no pokazuje właśnie tę sumę tych naszych sił i fizycznych, i mentalnych. Dlatego i mówi się też, że właśnie maraton jest bardzo, bardzo groźny dla organizmu, ma spustoszenie ogromne sieje w organizmie, ale liczą się przygotowania do takiego startu w biegu maratońskim, gdzie nie broń Boże codzienne, jak słucham czasami ludzi, którzy mówią, że codziennie biegają 5-10 kilometrów, to jest niemądre przygotowania. Przygotowania do maratonu są najlepszą formułą dbania o własne zdrowie, a 2-3 razy w roku przebiec maraton, no to jest na pewno, pewnie marzenie każdego, ale to niestety kosztuje ogromem pracy.
1: A w polskiej nomenklaturze jest też takie wyrażenie przygotowania metodą Skarżyńskiego. Powiedział pan kiedyś, nie ma kontuzji z kapelusza. Jak się przed nimi zabezpieczyć? Jak dobrze, jak mądrze przygotować się do biegu, także biegu maratońskiego, choć nie tylko? Mówi pan, nie codziennie, a 3 razy razy w tygodniu.
2: Systematyczność w treningu biegowym polega na przynajmniej 3 treningach, mogą być najwyżej 2 dni przerwy między jednym a drugim treningiem. Wynika to jak gdyby z praw fizjologicznych działających w naszym organizmie. Zasada superkompensacji, czy proces superkompensacji, który następuje po pewnym zmęczeniu, wymaga 1 lub 2 dni przerwy, żeby podbić naszą formę, mówiąc w cudzysłowie i bardzo takim, tak bardzo ogólnie. Także nie codziennie, ale przynajmniej 3 razy, ale dla amatorów oczywiście góra 4 razy. No nie róbmy z siebie ludzi, którzy mimo ambicji, mimo chęci poprawiania się, powolutku trzeba z pięterka na pięterko, z poziomu na poziom przeskakiwać. 3 treningi w tygodniu, 4 treningi w tygodniu, gdy wszystko idzie zgodnie z planowanym rozwojem. 5 trening w tygodniu, a codziennie to trenują wyczynowcy.
1: A jak jest z odżywianiem przed biegiem, zarówno przed biegiem, przed samym startem, a jak i też w czasie biegu? Pamiętam, jak Henryk Szost powiedział kiedyś, chyba podczas transmisji na Mistrzostw w Eugene, odżywiania w czasie biegu trzeba się uczyć. Bez wdrożenia odżywiania w czasie treningów potem może być problem na trasie właśnie?
2: No, maraton jest konkurencją, dlatego tak, mówiąc w cudzysłowie, sławną i dlatego jest tak wartościową, że dlatego, że w organizmie się dzieją cuda, że tak powiem, jeśli nauczymy się sterować swoim organizmem, swoim rozwojem w ten sposób, że organizm przyzwyczai się do tego, a przyzwyczajać się nie musi tylko do kilometrów na trasach biegowych, do rozciągania i wzmacniania. Bardzo ważne 2 elementy, które decydują o tym, czy ten nasz rozwój będzie bezkontuzyjny, bezurazowy, bo ludzie liczą z reguły kilometry, ile przebiegli w tygodniu czy w miesiącu, zapominając o tym, że ogrom pracy trzeba włożyć właśnie w ten rozwój, poprawę sprawności, na którą składa się rozciąganie i wzmacnianie. Ale przyzwyczajać również trzeba żołądek, dlatego że zmęczenie powoduje takie działanie, tak się dzieje w żołądku, że coś obcego żołądkowi powoduje różnego rodzaju problemy i sytuacje na trasach maratońskich bywają bardzo różne. Mi się nie zdarzały, no ale ja jako zawodowiec byłem przygotowany do tego, czyli przyzwyczajałem na długich treningach, tak zwanych wycieczkach biegowych. Piło się swój izotonik i co było ważne, na trasie maratonu trzeba było pić właśnie ten swój izotonik, dlatego jeśli organizatorzy na trasie były punkty odżywcze, ale ten izotonik był innej marki, innej firmy, to trzeba było się wcześniej dowiedzieć i przyzwyczaić na tych wycieczkach biegowych do tego nowego, albo mieć swoje pojemniki z izotonikiem, żeby nie zabrakło energii. A po 1,5 godziny biegu, kiedy skończy się glikogen w naszym organizmie, no niestety bieg na tłuszczu to zwiastuje tak zwaną ścianę, czyli problemy energetyczne. Musimy się dożywiać na trasie znanymi nam węglowodanami.
1: To jeszcze a propos ściany, bo rozmawiając z różnymi maratończykami, oni czasami mówią o ścianie na 35 kilometrze. Jak to jest? Który kilometr jest najtrudniejszy? I dopytam też o samotność maratończyka, bo to też czasami się pojawia. Jak ćwiczyć głowę? Jakie pan miał sposoby na zniesienie długotrwałego wysiłku?
2: Tutaj zacznę o tej ścianie, bo to jest bardzo ważne, bardzo fajne określenie, które krąży wśród maratończyków. I ja zawsze mówię, tutaj wspominałeś o 35 kilometrze. Nie, mówi się, że maraton zaczyna się po 30, czyli właśnie po 30 kilometrze, ale ja też mówię, że dla jednych maraton się zaczyna, a dla innych się zacina. To jest dwa różne pojęcia. Jedni po 30 kilometrze mogą dopiero zacząć rywalizację w maratonie, a ci, którzy pobiegli niemądrze, niezgodnie z zasadą tak zwaną negative split, czyli zaczynamy lekko wolniej do 30 kilometra po to, żeby po 30 kilometrze ruszyć do ataku i właściwie to do 30 kilometra już takiego zawodnika się już nie wyprzedza, tylko on wyprzedza wszystkich pozostałych, a ci, którzy pobiegli zbyt ambitnie, zbyt szybko, nie panowali nad tempem biegu, na 30 kilometrze dochodzi właśnie do zderzenia z tą ścianą i praktycznie maraton się sprowadza tylko do ukończenia, do dotarcia do mety. A z głową, bo drugie pytanie było o tę głowę, jak się walczy z tym. To też jest trening. Te tak zwane wycieczki biegowe, czyli takie długie treningi trwające 1,5-2 godziny i jeszcze dłużej, w zależności od poziomu sportowego, to jest jeden z elementów dbania o rozwój głowy. Drugim, bardzo ważnym, ludzie nie mają tej świadomości, że bieganie po tak zwanym krosie, czyli bieganie po górkach w terenie bardzo urozmaiconym w różny sposób. Strome podbiegi, łagodne podbiegi, łagodne zbiegi, długie podbiegi, krótkie podbiegi, powoduje takie zmęczenie. Nie chodzi o nogi, tylko chodzi o głowę, żebyśmy my w różnych sytuacjach, gdzie naprawdę robi się ciężko, dali radę, będziemy biegli dalej, nie poddajemy się. Ja mogę powiedzieć, taka ciekawostka mi do głowy przyszła. W ubiegłym roku byłem w Szklarskiej Porębie, dość dawno nie biegałem i postanowiłem sobie, no w wieku 69 lat wtedy, od wyciągu, dolnej stacji wyciągu, wbiec do schroniska na Szrenicy. Non stop, bez kroku marszu. No i okazuje się, że ta moja maratońska głowa jest okej. Okay. Jednego kroku marszu nie było, wbiegłem na samą górę. Oczywiście cieszyłem się bardzo, mimo 69 lat, ale to pokazuje, jak można tę głowę właśnie wzmocnić, żeby nie poddać się w trudnych sytuacjach.
0: Od tak sobie wbiec na Szrenicę. Proszę kiedyś spróbować. To wcale nie jest taka łatwa sprawa. Dziękujemy za te garść naprawdę ciekawych rzeczy biegowych, choć czy ja się zgadzam z tezą, że każdy powinien przebiec maraton? No, nie mam takiego przekonania, choć oczywiście, jeżeli mają Państwo ochotę, no to zachęcamy do tego, by spróbować. Za chwilę mówić będziemy o żużlu. Taka to jest sytuacja na zegarze 17 po 19.

0: Gdyby ktoś teraz rozpoczął słuchanie, no to to oczywiście audycja 357 Start, audycja sportowa, dziś nadawana z Poznania prosto z miasta świeżo upieczonego mistrza Polski w piłce nożnej, a tymczasem w Warszawie, gdzie mistrzostwa Polski nie ma i generalnie taki sobie sezon za Legią, nie oszukujmy się, no to zmiany, no trudno było się spodziewać, żeby było inaczej. Legia oficjalnie potwierdziła rozstanie z Michałem Żewłakowym, dyrektorem sportowym, no i ekipa z Warszawy szuka nowego dyrektora sportowego. Słyszymy, że decyzje zostaną podjęte do końca maja, a zatem nowe porządki przy Łazienkowskiej. Ale jeśli chodzi o piłkę, to na razie tyle, bo przechodzimy do czarnego sportu.
1: Jeżeli ktoś właśnie w tym momencie rozpoczął słuchanie, no to też nie powinien być rozczarowany. O żużlu będziemy teraz mówić, bo za nami kolejne zawody z cyklu Speedway Grand Prix. A najlepiej o tym porozmawiać z tym, który komentuje te zawody w Eurosporcie. Michał Korościel, dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, kłaniam się.
1: Już w kraju, już w domu.
2: Tak, od 2 godzin już wyjechaliśmy z Pragi i dojechaliśmy gdzieś na 17, także wszystko w porządku, już obowiązki rodzinne.
1: To pomówmy właśnie o tym, co działo się wczoraj w Pradze. Mówi się często, że tor w Pradze uchodzi za taki, na którym ścigać się nie da, a tam mieliśmy właśnie ściganie, ale wczoraj było inaczej. Za nami bardzo ciekawe zawody. Cóż tam się stało z tym torem, że dało się jechać i to widzieliśmy?
2: No, czasami to jest tak, że nie jesteś w stanie tego wytłumaczyć. Nawet sami zawodnicy mówili, że to najlepsze Grand Prix w Pradze, w jakim kiedykolwiek brali udział. Chyba, myślę, odpowiednia ilość wody wylanej na tor i odpowiednie zbronowanie tego toru spowodowało, że widowisko było rzeczywiście przednie, a czasami to jest po prostu tak, że ci, którzy są trochę słabsi, lepiej startują, a później na trasie ci, którzy są lepsi i są z tyłu, to zaczynają ich wyprzedzać i to mogło też być tak, ale ogólnie spektakularne zawody. Ważne też myślę dla Czechów, bo po raz pierwszy, kiedy ja pamiętam, na stadionie pojawił się prezydent Czech, no, prezydent Polski na zawodach żużlowych bywał w przeszłości, Aleksander Kwaśniewski na przykład bywał, a w Czechach sobie nie przypominam. Tymczasem Petr Pavel przyszedł, nie wiem czy widzieliście. Wyobraźcie sobie, że przyszedł w krótkich spodenkach, w koszulce i w kamizelce z napisem foto, bo on jest wziętym fotografem. Dali mu akredytację fotografa, stanął na płycie i normalnie robił zdjęcia, a później go poprosili, żeby wręczył zwycięstwo do puchar. Także myślę, że w Czechach ten turniej odbił się dużym echem, dlatego, że właśnie prezydent się tam pojawił i zrobił trochę show i w związku z tym, że i był prezydent, i było dobre widowisko, i ciekawe rezultaty nieoczywiste takie, to myślę, że to jedno z lepszych, jeżeli nie najlepsze Grand Prix Czech w historii.
1: To teraz właśnie o tych rezultatach trochę powiedzmy. Leon Madsen wygrał przed Brady Kerzem i Bartoszem Zmarzlikiem. Drugie zawody i drugi raz Bartosz Zmarzlik w tym sezonie na trzecim stopniu podium. On dawno nie wygrał żadnych zawodów, ale jednak

0: cały czas jest w czołówce. No i awansował, i to jest chyba najważniejsza informacja, na czoło jako lider wysunął się całego cyklu.
1: Tak jest, ma żółty plastr, złoty plastron lidera od wczoraj. Rzeczywiście, no już 7 rund nie wygrał Bartosz Zmarzlik. Ostatni raz taką serię miał 9 lat temu, że nie wygrał 7 rund, ale spośród wielu zalet Bartosza Zmarzlika tą najważniejszą jest regularność. Jak on ma słaby dzień, to jest 4., 5. i tak dalej. Jak jego rywal ma słaby dzień, to jest 12. Zmarzlik jest niezwykle powtarzalny. On może nie wygrać żadnej rundy, bo tak się te finały układają, bo moim zdaniem jest najlepszym żużlowcem na świecie, ale w finałach jest pełne szaleństwo, w tych wyścigach finałowych już ostatnich. I może być tak, że nie wygra żadnego turnieju w tym roku, chociaż nie chce mi się w to wierzyć, a zostanie mistrzem świata. Tak raz było w historii cyklu Grand Prix w 2000 roku, że Mark Loram nie wygrał żadnego turnieju, a został mistrzem świata. Myślę, że Bartek wygra parę turniejów, mam nadzieję. Chociaż widzieliśmy też, że Madsen wygrał oczywiście, ale najciekawsze moim zdaniem, że Brady Kerr był drugi, ten, który ścigał Zmarzlika do końca w minionym sezonie, i on się obudził i to nam zwiastuje, nie wiem, mam nadzieję, kolejną ciekawą rywalizację w tym sezonie.
0: Powiedzmy też o drugim z Polaków, Kacper Woryna. Pamiętamy to jego zwycięstwo w Landshut na inaugurację całego cyklu. Kacper Woryna, można powiedzieć, że stanął pod dużą presją teraz, no bo wiele oczu skierowanych było właśnie w jego stronę. On chyba sobie z tą presją poradził, prawda? 6. miejsce pokazuje, że wciąż jest, i to bardzo mało też mu zabrakło do tego, żeby awansować wyżej.
1: Tak. Dźwignął presję bez problemu. Myślę, że on też nie nakładał sam na siebie dodatkowej presji. Ma świadomość, że zwycięstwo w Landshut nie stawia go od razu w roli faworyta do wygrania Mistrzostw Świata. Spokojnie do tego podszedł na luzie, w swoim stylu, pokazał kawałek dobrego żużla, w paru biegach fajnie pojechał. Tak jak mówisz, niewiele mu zabrakło do tego, żeby wjechać do finału, także myślę, że tak nawiasem mówiąc, to on mógł wyjechać z Pragi też jako lider, bo Bartosz Zmarzlik na samej kresce wyprzedził Jebsena Jensena o jakieś centymetry. Gdyby go nie wyprzedził, to liderem pozostałby Woryna, także myślę, że po dwóch rundach Kacper Woryna jest naprawdę bardzo dobrej sytuacji, lepszej niż ktokolwiek mógł przypuszczać.
0: Kilka dni temu mieliśmy też kontuzję. Dan Bewley, ten, który był drugi w Landshut, no, doznał poważnego urazu. Na ile ten uraz, na ile ta kontuzja Bewleya wpłynie teraz na to, co mogłoby się dziać? To był jeden z faworytów, twoim zdaniem, jak patrzysz na stratę tego zawodnika w kontekście walki też w kolejnych zawodach?
1: To moim zdaniem Bewley był kandydatem, jeżeli nie do złotego medalu, to na pewno do któregoś z medali, patrząc na to, jak jeździł. Także no na pewno odpadł jeden zawodnik z walki o medale, i to taki bardzo poważny zawodnik, będący w bardzo wysokiej formie, no bo on już w tym roku nie odegra żadnej roli w Grand Prix. Mam nadzieję, że wróci na jakieś ostatnią rundę, dwie ostatnie rundy. Nie wiem, jak to ten proces leczenia i rehabilitacji będzie wyglądał, no bo to jest jednak złamane udo, poważna kontuzja. No ale też Fredrik Lindgren, który też zaliczył upadek i kontuzję, i też wypadł. Freddy może nie był aż tak oczywistym kandydatem do walki o medale, ale też kawał zawodnika, co prawda już 41-letni. Także ten tor wczoraj jeszcze był właśnie skrojony pod takich zawodników jak Bewley i Lindgren, także wczoraj po zawodach gadaliśmy jeszcze z redaktorem Kuźbickim, z którym komentowałem, że no gdyby jeszcze ta dwójka była, to w ogóle mielibyśmy show niesamowite. I tak było dobrze, ale patrząc na to, jakie były warunki, to brakowało nam Bewleya.
0: To już na sam koniec, ale... Tak, i to już na sam koniec, bo czas nieubłaganie płynie. Jesteśmy po dwóch zawodach z cyklu 10 zawodów Speedway Grand Prix. Co wiemy do tej pory o tym sezonie? Jakiego ty sezonu spodziewasz się, patrząc też, no będą też ścigania w Polsce. Jakiego sezonu spodziewasz się, mając tę wiedzę już po Landshut i po Pradze?
1: Że bardzo dobry dalej będzie Bartosz Zmarzlik, jest głównym kandydatem do tego, żeby zdobyć po raz 7 w karierze tytuł indywidualnego mistrza świata i przejść do historii, bo 7 razy mistrzem świata nie został nikt w przeszłości, no więc on jest faworytem. Po tej Pradze wiemy, że Kerr chyba się poukładał i będzie mocny. Co do Madsena nie jestem przekonany. Nie wiem, czy to nie był taki jednorazowy wyskok, także nie dam sobie jeszcze ręki uciąć, że on tutaj się zacznie bić o jakieś najwyższe cele. Mam nadzieję, że Kacper Woryna będzie w stanie się kręcić wokół tej czołowej trójki. No i wiemy tyle, że Nazar Parnicki, który wskoczył w ostatniej chwili, mistrz świata juniorów, w miejsce Taja Wofindena, który zrezygnował z udziału w Grand Prix, no że trochę jest tym Grand Prix przytłoczonym. W lidze jeździ świetnie, a w Grand Prix sztywno, lekko, bojaźliwie, ostrożnie, także trochę go przerasta ten cykl, to wiemy. No i mam nadzieję, że najciekawsze dopiero przed nami, no bo Praga i Landshut to były takie tory, co do których nie mieliśmy wielkich oczekiwań, a jednak dały nam wielkie widowiska, a teraz oczekiwania mamy ogromne. Moim zdaniem teraz przed nami najciekawsza część sezonu, bo dwie najbliższe rundy to będą rundy w Manchesterze, chyba na najlepszym torze do ścigania na świecie, a później we Wrocławiu, który też jest w top 3 torów do ścigania na świecie, także najbliższe 3 rundy mam nadzieję będą absolutnie spektakularne i mówiąc szczerze już nie mogę się doczekać.
0: 7 potencjalny tytuł Mistrza Świata Bartosza Zmarzlika. Przyznają Państwo, brzmi to pięknie. To ja, Michale, Tobie życzę, żebyś mógł skomentować ten 7 mistrzowski tytuł. Myślę, że dla komentatora też jest to bardzo fajna sprawa. Michał Korościel, Eurosport, był dzisiaj gościem audycji 357 Start. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Jest już 30 minut do godziny 20. Pędzimy dalej.

0: Kącik żużlowy w naszej audycji mamy już za sobą, ale wciąż przed nami kącik koszykarski. No i tę najważniejszą informację z dziś już Państwu przekazywaliśmy. New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 121-108 i prowadzą 3-0 w finale konferencji zachodniej, wschodniej oczywiście, tak, wschodniej. Nowy Jork to jednak na wschodzie, w finale konferencji wschodniej, także o krok drużyna Jeremiego Sochana od finałów NBA, choć Jeremy Sochan znów cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych, ale nasz spec od koszykówki postanowił pochylić się nad zupełnie innym tematem. Proszę posłuchać jaki.
1: Hej, tu NBA. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
2: W zeszłotygodniowym felietonie wspomniałem, że rywalizacja San Antonio Spurs i Oklahoma City Thunder w finale konferencji zachodniej to przedwczesny finał całych rozgrywek NBA. I w ostatnim tygodniu dostaliśmy tego potwierdzenie. Walka jest pasjonująca, a w serii na razie prowadzą OKC 2-1. Kolejny odcinek tej rywalizacji już dziś, o 2 w nocy. Fani liczą na to, że Spurs wyrównają i oba zespoły będą bić się o awans w 7-meczowej serii. Wszystkie oczy skierowane są na liderów obu ekip, Wiktora Wembanyame i Shaya Gilgeous-Alexandra. Ten drugi odebrał przed startem serii statuetkę MVP dla najbardziej wartościowego gracza ligi, zdobywając trofeum drugi rok z rzędu. Mimo to SGA, jak mówią o nim w skrócie kibice, nie ma ostatnio dobrej prasy. Wszystko przez to, że na boisku jest typem cwaniaka, co samo w sobie nie jest jeszcze takie złe. Natomiast fanom nie podoba się fakt, iż Gilgeous-Alexander do perfekcji opanował sytuacje, w których wymusza faule rywali. I stało się to wręcz karykaturalne. Statystyki są uderzające. W niedawnej serii playoff pomiędzy Suns a Thunder, czyli w ciągu zaledwie 4 spotkań, Gilgeous-Alexander oddał 49 rzutów wolnych. Dla porównania, cała drużyna rywali w tym czasie stawała na linii 79 razy. Momentami wygląda to wręcz komicznie. SGA niemal każdy rzut kończy upadkiem na parkiet, pokazując sędziemu, że był przy rzucie faulowany. Upada teatralnie, udaje cierpiącego i macha rękoma. Nie jest to etyczna koszykówka, której wyznawcą jest Wiktor Wembanyama, ale na pewno jest to koszykówka skuteczna. To widać po wynikach ekipy Thunder, która jest na dobrej drodze, aby obronić mistrzostwo NBA. Shai Gilgeous-Alexander irytuje obrońców, doprowadza kibiców rywali do białej gorączki, ale nic sobie z tego nie robi, idealnie korzystając z nieidealnych przepisów. Sędziowie odgwizdują faule, a Shai z zimną krwią trafia rzuty wolne. Sam koszykarz twierdzi, iż zdaje sobie sprawę, że jego rzuty wolne doprowadzają rywali do szewskiej pasji, ale słusznie podkreśla, że to tylko biznes i nic osobistego i że fani jego drużyny jakoś nie narzekają na nadmierną liczbę rzutów wolnych Shaya. No, coś w tym jest. Przeciekawy sposób, pół żartem, ale też pół serio, zadrwił z niego Dillon Brooks. To jeden z najlepszych obrońców w lidze, który już kilkakrotnie wypowiadał się, iż nieetyczna gra Shaya Gilgeous-Alexandra oraz słabe sędziowanie, które pozwala na taką brzydką dla oka grę, zabija oldschoolową, twardą koszykówkę. W ostatnim tygodniu Brooks, we współpracy z firmą Underdog, zaprezentował, nie przesłyszeliście się Państwo, grę planszową. Jej nazwa to nieetyczna koszykówka i oczywiście jest ona satyrą na sposób gry lidera Oklahoma City Thunder. Mechanika samej gry przypomina kultową operację. Gracze muszą próbować odebrać piłkę modelowi koszykarza, ale bez dotknięcia metalowych krawędzi. Jeśli im się nie uda, rozlega się brzęczyk symbolizujący gwizdek sędziego. W opisie czytamy: Shai sprawił, że koszykówka kręci się wokół wymuszania fauli, a teraz ty utknąłeś, kryjąc go w nowej grze planszowej. Nie daj się nabrać. Skradnij piłkę bez usłyszenia gwizdka. Choć wygląda to na zabawny trolling, to u podłoża leży głęboka frustracja zawodników kryjących Shaya. Brooks jest jednym z najtwardszych graczy w lidze, znakomitym obrońcą i wygląda na to, że ma już dość patrzenia na to, jak SGA, zamiast grać z nim ostro 1-1, kładzie się na parkiet i spogląda w kierunku arbitrów. To trochę jak z Neymarem w futbolu. Shayowi nikt nigdy nie odmówił wybitnego talentu. Porównuje się go już nawet do samego Michaela Jordana. Mistrzostwo NBA i 2 statuetki MVP już czynią go jednym z najlepszych graczy w historii. Z drugiej jednak strony internet puchnie od filmików, na których Shai w komiczny sposób próbuje wymusić faul, przewraca się na parkiecie i udaje boleśnie uderzonego. Może nagrody fair play za to nie będzie, ale na otarcie łez pozostanie prawdopodobnie. Kolejny mistrzowski pierścień. Dla Radia 357 Piotr Wesołowicz.
3: To jeszcze krótko w tym bloku koszykarskim uzupełnimy o te informacje z kraju, bo przecież znamy już czterech półfinalistów Orlen Basket Ligi. Czwartym półfinalistą Arka Gdynia, która w decydującym piątym meczu serii ćwierćfinałowej pokonała Śląsk Wrocław. I całą rywalizację wygrała 3-2. Arka Gdynia dołączyła zatem do Zastalu Zielona Góra, a także do dwóch stołecznych drużyn Legii oraz Dzików.
0: Czyli Legii w tej ekstraklasie koszykarskiej się wiedzie, w
3: przeciwieństwie do
0: piłkarskiej,
3: tak.
0: Lepiej trochę idzie. To ciekawe, bo jeszcze kilka sezonów temu to uznalibyśmy to za dużą niespodziankę. Dobrze, jeśli chodzi o tematy koszykarskie, to mamy je za sobą i teraz w naszej audycji została nam już tylko piłka nożna. Będzie europejski przegląd europejskich lig piłkarskich, tak dokładnie nazywa się ten kącik, ale będzie też pewien raport dotyczący europejskich pucharów, a to oznacza, że już za chwilę usłyszą Państwo głos Mateusza Fusiarza.

0: No, zespół Royal Blood. Trochę porządnego wiosłowania. Mateusz Fusiarz byłby zachwycony.
1: Było przyspieszenie, było.
0: Było przyspieszenie. A my teraz przyspieszamy, jeśli chodzi o sprawy piłkarskie. W piłkarskim sezonie klubowym to chyba najlepszy możliwy moment. Ligi dobiegają końca, poznajemy mistrzów, puchary rozdane. No i w Europie powolutku niewiadomych też ubywa. Jesteśmy po pierwszym, a przed dwoma kolejnymi finałami europejskich pucharów męskiego futbolu. O szczegółach miłośnik futbolu i grupy Royal Blood też Mateusz Fusiarz.
2: Środa 20 maja, środa 27 maja i sobota 30 maja. To daty, których fani futbolu w Europie wypatrywali i wypatrują wciąż z wypiekami na twarzy. To finały odpowiednio Ligi Europy, Ligi Konferencji i Ligi Mistrzów. No a z racji tego, że wszyscy mamy kalendarze, orientujemy się i doskonale wiemy, że 20 maja to był już 4 dni temu, no to przeniesiemy się do Stambułu.
3: Yes! And maneuver.
4: Come on!
3: And another goal.
5: Likes of Buendia. He's gone for the curler.
4: Yes! What a goal! Yes! Come on!
3: Aston.
4: Come on!
3: Buendia away to celebrate.
4: Oh my gosh!
3: Artubulo couldn't do anything about that.
4: Was oh! Yes! Rodgers! Yes! Come on!
3: With the cross. And Rodgers nips it at the near post to make it 3-0 to Aston Villa.
2: Aston Villa nie dała większych szans Freiburgowi, zwyciężyła 3-0 po trafieniach, jak słyszeliśmy wyraźnie za sprawą jednego z komentatorów oficjalnej telewizji The Villans, Tielemansa, Buendii i Rodgersa, no i sięgnęła po tytuł w Lidze Europy. Po Pucharze Europy z roku 82 to największy sukces ekipy z Birmingham na starym kontynencie. Oczywiście, że moim marzeniem przychodząc tutaj było grać w Europie. To jest pierwsze, które wywalczyliśmy. W przeszłości graliśmy już 2 półfinały w Lidze Konferencji i Pucharze Anglii i teraz bardzo ważne, by wykorzystać i tamto doświadczenie, i to z tego wygranego finału, by stać się lepszym. Mówił trener Unai Emery, który Ligę Europy wygrał już po raz 5, ale na konferencji prasowej już tak wybiegał w przyszłość, jakby snuł plany na kolejne europejskie trofeum. Może to najważniejsze. Ale to ewentualnie dopiero za rok, a my jednak skupiamy się na najbliższej przyszłości. Za 3 dni finał Ligi Konferencji. Conference League to jest taka liga, którą umówmy się śledzimy uważnie głównie dlatego, że grają w niej nasi. Od wczoraj wiadomo, że w eliminacjach sezonu 2026-27 zagrają Raków Częstochowa i GKS Katowice. W minionym sezonie nie mieliśmy jak rok wcześniej zespołów w ćwierćfinałach, ale wciąż Lech i Raków załapały się do 1/8. A to trzeba docenić. Niemniej nas interesuje teraz wielki finał, którego już po prostu nie warto odpuszczać, drodzy słuchacze. To może być ciekawe meczycho. Crystal Palace zmierzy się z Rayo Vallecano, czyli pojedynek angielsko-hiszpański. Zespołów, które...
6: Mniej niż zero!
2: Zespołów, które nigdy wcześniej nie triumfowały na arenie międzynarodowej. Ciężko wskazać tutaj faworyta. Na papierze lepiej pewnie wygląda Palace, bo i budżet większy i liga pewnie według wielu znacznie mocniejsza. Z drugiej zespół ledwo utrzymał się w Premier League, a Rayo jednak do końca walczyło o bezpośredni awans do europejskich pucharów w kolejnym sezonie z powodzeniem. W ogóle to bardzo emocjonalny czas dla ekipy z przedmieść Madrytu. Nie dość, że w środę zagrają najważniejszy mecz w historii swojego istnienia, to jeszcze żegnają się ze swoją legendą Oscarem Trejo. Argentyńczyk w Rayo grał w sezonie 2010-11, a potem od 2017 roku aż do teraz. Był kapitanem i stał się grającą legendą zespołu. Klub już zapowiedział, że brama ósma na stadionie otrzyma jego imię, no i gdyby jeszcze na dowidzenia mógł Trejo wznieść w Lipsku Puchar Ligi Konferencji, to byłoby to coś niesamowicie wzruszającego. To wszystko za 3 dni. A za 6? No nie oszukujmy się. Wiadomo, że najbardziej czekamy na kolejną sobotę i finał w Budapeszcie. W walce o Ligę Mistrzów pozostały już tylko 2 zespoły. Paris Saint-Germain oraz Arsenal. Zespoły, które zmierzyły się ze sobą dość niedawno w Europie, bo przecież w półfinale poprzednich rozgrywek. Wtedy w dwumeczu lepsi byli Paryżanie, którzy na Emirates wygrali 1-0, na Parc des Princes 2-1, a potem w wielkim finale na Allianz Arena w Monachium rozbili Inter 5-0 i teraz są o krok. Maluteńki kroczek od obrony tytułu. Tylko że tegoroczny Arsenal jest znacznie mocniejszy, lepiej poukładany. Tam w Londynie każdy zrobił progres, a Mikel Arteta jest po prostu szefem, bo po 22 latach odzyskał Mistrzostwo Anglii dla kanonierów. I to wszystko bardzo docenia Luis Enrique.
1: Mikel
2: Arteta jest wspaniały. W każdym meczu jest bardzo podekscytowany. Jego energia udziela się wszystkim. Ma tę niezwykłą umiejętność przekazania jej zespołowi. Jeśli przeanalizujecie ich statystyki, to są znakomicie zbalansowani. Świetnie grają zarówno w ofensywie, jak i defensywie.
1: Their stats, amazing stats, offensively and defensively. He shows that character every single day. And if I can't speak because we have the experience to play against them.
2: Na przestrzeni ostatnich lat graliśmy z nimi 3 czy 4 razy i za każdym razem były to niezwykle trudne spotkania. Zazwyczaj to my chcemy grać piłką, ale z nimi nie jest to takie łatwe. Nie mają żadnego problemu, by prowadzić grę. No i jeszcze ta ich obrona. Bez wątpienia w tym momencie to jest najlepsza defensywa w Europie.
1: Defending, they are great. The best team in Europe, with any doubt.
2: Taką laurkę wystawił swoim sobotnim rywalom Luis Enrique i cóż można dodać? Przed nami naprawdę emocjonujące kilka dni w piłce nożnej. A później w kolejnych tygodniach wcale nie będzie gorzej. A podsumowując wątek finałowy, jeszcze informacja, że kobiecą Ligę Mistrzów wygrała Barcelona, która w meczu o tytuł na Ullevaal Stadion w Oslo aż 4-0 rozbiła Olympique Lyon. Ewa Pajor strzeliła 2 bramki, do tego dorzuciła asystę i po 5 przegranych jak do tej pory finałach, w których grała, w końcu wzniosła trofeum.
7: And a little deflection, Pariuelo, Pajor!
2: Wielkie gratulacje dla Ewy, Mateusz Fusiarz, do usłyszenia.
0: Dziękujemy, Mateuszu. No tak, do 6 razy sztuka, tak to się mówiło, prawda?
8: Coś w tym jest.
0: A my teraz szybciutko przenosimy się do Europy. Pozostajemy w Europie, ale mówić będziemy o futbolu męskim, futbolu ligowym.
9: Przegląd europejskich lig piłkarskich.
0: O właśnie tak, tak to wygląda. Mamy jeszcze 12 minut naszej audycji, to zacznijmy ten przegląd od wizyty w Anglii, no bo tam informacje bardzo ważne z ostatniej chwili ma dla Państwa Kasper Klasiński.
10: What a goal! Goal of a lifetime! Goal from his wildest dream! Beautiful! Beautiful!
11: When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
12: Przed ostatnią kolejką wiedzieliśmy, że mistrzem Anglii jest Arsenal i kanonierzy właśnie fetują swój triumf, który przypieczętowali wygraną 2-1 na terenie Crystal Palace. Dziś poznaliśmy jednak rozstrzygnięcia w walce o europejskie puchary i utrzymanie. W Lidze Mistrzów obok kanonierów obu drużyn z Manchesteru i Aston Villa zagra Liverpool. W Lidze Europy zameldowały się Bournemouth i Beniaminek z Sunderlandu. Liga Konferencji przypadła Brightonowi. W Premier League pozostaje za to Tottenham, który załatwił sprawę wygrywając 1-0 z Evertonem po bramce Joao Palini. To oznacza, że West Hamowi nic nie dała wygrana 3-0 z Leeds. To młoty dołączają do spadających z ligi Burnley i Wolves. Duże rozczarowanie zanotowała też Chelsea. The Blues przegrali 1-2 na terenie Sunderlandu i przez to nie zagrają w europejskich pucharach. Londyńczycy kończą sezon 2025-26 na 10 lokacie. Dziś przypadł również dzień pożegnań. Na Anfield ostatni raz zagrał Mohamed Salah, który uczcił to asystą. Pożegnanie odchodzącego Pepa Guardioli zepsuła za to Aston Villa. The Villans pokonali Manchester City 2-1 na Etihad. W historii Premier League zapisał się z kolei Bruno Fernandes, który zanotował w starciu z Brightonem 21 asystę w tym sezonie, ustanawiając samodzielny rekord ligi. United wygrali 3-0, a Portugalczyk zaliczył też trafienie. Wczoraj poznaliśmy również ostatniego Beniaminka Premier League. Sensacyjnie awansowało do niej Hull City, które było najniżej notowaną drużyną w barażach, a w drugiej połowie sezonu spisywało się po prostu słabo. Tygrysy pokonały Middlesbrough 1-0 po golu w doliczonym czasie, a smaku historii ich awansu dodaje fakt, że przecież mieli grać z Southampton, ale święci zostali wyrzuceni z baraży, bo ich pracownika przyłapano na szpiegowaniu w ośrodku treningowym Borough przed półfinałem. Poza Hull do ligi wchodzą też Coventry i Ipswich. W tym sezonie w Anglii działo się dużo i oby kolejny był równie emocjonujący i zaskakujący. A w tym wciąż jeszcze możliwy jest angielski europejski hat-trick. Aston Villa wygrała przecież Ligę Europy, a w finałach Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji grają Arsenal oraz Crystal Palace. Dla Radia 357 Kacper Klasiński, angielski espresso.
8: No zobaczymy, czy Arsenal będzie mógł tak świętować już w najbliższą sobotę, tak jak świętował w tym zeszłym tygodniu Mistrzostwo Anglii.
0: A jak myślisz?
8: Myślę, że nie, aczkolwiek trochę chciałbym.
0: PSG będzie faworytem finału, ale zobaczymy, może uda się sprawić tutaj jakąś niespodziankę kanoniera.
8: Kacper Klasiński powiedział, że w Anglii był czas pożegnań, no ale czas pożegnań także w Hiszpanii.
13: ¡Qué golazo! ¡Aplauso, señores!
14: Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos.
15: W Hiszpanii wczoraj wieczorem sezon zamykał się na wielu stadionach naraz. Ostatnia kolejka La Liga została rozegrana niemal równolegle, więc przez ponad półtorej godziny mieliśmy jeden wielki miks emocji, gole, pożegnania, spadki i nerwy do ostatnich minut. Prawie wszystko jest już jasne. Barcelona kończy sezon jako mistrz, Real Madryt jako wicemistrz, a jedyna niewiadoma została na dziś. Atletico Madryt zagra z Villarrealem o trzecie miejsce. Oba zespoły wciąż mają o co walczyć, więc hiszpańska liga jeszcze przez moment nie gasi reflektorów, ale trzy kluby zgasiły światło już wczoraj. Z La Liga spadają Mallorca, Girona i Real Oviedo. Najbardziej przewrotna była historia Mallorki. Zespół zrobił to, co musiał. Wygrał z Oviedo 3-0, dał kibicom gole i przez chwilę także nadzieję. Tyle, że futbol bywa bezlitosny. Przy takim układzie tabeli nie wystarczyło nawet efektowne zwycięstwo. Mallorca wygrała mecz, ale przegrała sezon. Girona tylko zremisowała z Elche 1-1 i również pożegnała się z elitą. To też bolesny zjazd, bo jeszcze niedawno ten klub był jedną z najciekawszych historii w Hiszpanii. A Oviedo? Beniaminek kończy krótką przygodę z Primera División i wraca na zaplecze. To była kolejka spadków, ale też kolejka pożegnań. Na Santiago Bernabeu Real Madrid pokonał Athletic Bilbao 4-2, choć wynik był tylko częścią tej opowieści. Wieczór należał także do Daniego Carvajala i Davida Alaby, którzy żegnali się z klubem. Szczególnie mocno wybrzmiało pożegnanie Carvajala. Wychowanek, kapitan, piłkarz wielkich finałów i jeden z symboli madryckiej drużyny ostatnich lat. Bernabeu dziękowało nie tylko zawodnikowi, dziękowało komuś, kto był częścią historii tego klubu. Epilog dopisała Barcelona, choć nie u siebie, tylko na Mestalla. Mistrzowie Hiszpanii przegrali z Walencją 1-3, ale dla polskich kibiców najważniejszy był inny obrazek. Robert Lewandowski zagrał swój ostatni mecz w barwach Blaugrany i pożegnał się tak, jak robił to przez całą karierę najczęściej, zdobywając bramkę. Ostatnia kolejka była zatem pełna kontrastów. Mistrz z porażką, spadkowicz ze zwycięstwem, Bernabeu z oklaskami, Mestalla z polskim pożegnaniem i Girona z końcem sezonu, który miał wyglądać zupełnie inaczej. La Liga prawie zamknęła sezon, ale ostatecznego układu tabeli jeszcze nie rozstrzygnęła. Po meczu Villarrealu z Atletico o trzecie miejsce w Hiszpanii zapadnie krótka letnia cisza między ostatnim gwizdkiem a pierwszym pytaniem, kto wróci silniejszy. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
0: Dziękujemy bardzo i tak myślę sobie, że bardzo miło, że Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z Barceloną jeszcze z trawieniem, tak pokazując, że strzelanie goli to jest wciąż jego specjalność.
8: Mówią o nim legenda i chyba się nie mylą w tym przypadku.
0: Oj, zdecydowanie tak, choć pewnie tutaj ta dyskusja jeszcze będzie trwała, bo kibice Barcelony mogą powiedzieć, że jednak mają większe legendy i tutaj też pewnie można byłoby się z nimi zgodzić. Ale my porzucamy tę dyskusję, no bo teraz zostały nam jeszcze na mapie do odhaczenia Włochy.
16: Zielinski sulla porta avanti con il petto, calcia! È una magia! Quella di Zielinski!
17: Totti! Francesco Totti!
16: Siamo campioni! L'Italia è campione d'Europa!
18: Forse non sarà una canzone.
19: To już ostatnia niedziela z włoskim calcio. Choć mistrza już znamy, ba, mediolański Inter odebrał już nawet puchar i medale. O tyle pozostało rozstrzygnąć, kto zagra w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów i kto utrzyma się na poziomie Serie A. Z dziennikarskiego obowiązku odnotujmy najpierw jednak, że trzy mecze 38. kolejki zostały rozegrane w piątek i sobotę. Atalanta zremisowała 1-1 na wyjeździe z Fiorentiną, Lazio pokonało u siebie 2-1 Pizę, zaś wspomniany Inter zdołał zremisować 3-3 z Bolonią, choć przegrywał już 1-3. To co najlepsze i najciekawsze zaplanowano jednak we Włoszech na dzisiejszy wieczór. O ile pewne udziału w przyszłorocznej Lidze Mistrzów jest oprócz Interu Napoli, o tyle Milan, Roma, Como i Juventus jeszcze się o nią biją. Los we własnych rękach mają wyłącznie Milan i Roma. Rossoneri plasują się obecnie na trzecim, a Giallorossi z Rzymu na czwartym miejscu. To oznacza, że walczą o pozostanie w top 4. Podopieczni Massimiliano Allegriego podejmują pewne już utrzymania Cagliari, które zresztą niegdyś sam trenował. Z kolei Roma zmierzy się na wyjeździe z Hellasem Verona, jednym z tegorocznych spadkowiczów. Como jedzie do położonej nieopodal Cremony, by zagrać z walczącym o byt w pierwszej lidze Cremonese. Comaschi są już pewni udziału w Lidze Europy, ale jeśli można powalczyć o coś więcej, czemu nie? W składzie drużyny Cesca Fabregasa zabraknie kontuzjowanego Nico Paza, a wynik tego meczu będzie interesował też zespół Lecce, bowiem Apulijczycy również walczą o utrzymanie. utrzymanie. Gdyby Lecce przegrało z Genoą, a Cremonese zremisowało z Como, oba zespoły miałyby na koniec tyle samo punktów, czym doprowadziłyby do konieczności rozegrania dodatkowego barażu. W najtrudniejszej sytuacji w kontekście walki o Ligę Mistrzów jest Juventus, który zeszłotygodniową porażką z Fiorentiną skomplikował sobie końcówkę tego sezonu. Przed meczem z Toskańczykami był na ligowym podium, dziś jest na dalekim szóstym miejscu. Przed Juve derby Turynu, wyjazdowe, bo na stadionie Torino. Historycznie zdecydowaną większość derbowych starć w stolicy Piemontu wygrywali bianconeri. Tym razem grają pod dużą presją, a nawet wysoka wygrana może nie wystarczyć do powrotu do pierwszej czwórki, bowiem w tym wypadku trzeba liczyć na wcale nieoczywiste potknięcia Milanu i Romy. To już ostatnia prosta ligowa w tym sezonie. Pierwszy gwizdek we wszystkich kluczowych starciach już o 20:45. Dla Radia 357 Marcin Nowomiejski, Eleven Sports.
0: Czyli popatrz, tyle emocji sportowych już za nami, a we Włoszech to dopiero jeszcze wszystko przed nami. Zachęcamy Państwa do tego, by oglądać ostatnią kolejkę Serie A.
8: Oni mają spokój, oni się nie spieszą nigdzie.
0: Tak, to prawda. I takiego spokojnego wieczoru życzymy też Państwu, dziękując za dzisiejszą sportową audycję, którą dzielnie realizował z Warszawy Maciej Karolak, a z Poznania żegnają się z Państwem, dziękując za dwie godziny ze sportem.
8: Z miasta mistrza Polski Sebastian Kierzek.
0: Pięknie to powiedziałeś. I Mateusz Kuźniewski. Wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Klucz do autostrady.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Radia 357 Daniel Wyszogrodzki. Proszę Państwa, dzisiaj, dokładnie 24 maja, przypadają urodziny Boba Dylana. Artysty, noblisty, którego słuchaczom Radia 357 przedstawiać nie trzeba i dlatego po prostu go dzisiaj posłuchamy we własnej osobie i w kawerach. Taki to będzie wieczór.

No taki to wieczór, on a night like this, urodzinowy. Bob Dylan we własnej osobie, ale także w kilku wybranych coverach, mniej i bardziej znanych. Proszę Państwa, artysta należy do najbardziej coverowanych twórców historii. Rywalizować może jedynie z Beatlesami, a właściwie to wychodzi na to, że oni z nim, bo jednak dorobek jest nieporównywalny już w tej chwili. Istnieje około 10 tysięcy zarejestrowanych i wydanych nagrań piosenek Dylana w wykonaniu ponad 600 artystów. A w tym skarbcu znalazło się około 400 różnych utworów. No oczywiście na szczycie listy niezmiennie pozostaje to jedno nagranie, które ma już prawie 58 lat.

Nagle gdzieś w oddali znienacka warknął żbik. Zbliżało się dwóch jeźdźców i wiatr zaczynał wyć. All Along the Watchtower z albumu Jimiego Hendrixa Electric Ladyland. Piosenka Boba Dylana z płyty John Wesley Harding. Jedna to z moich ulubionych płyt Dylana. Rok 67. Ascetyczna, alegoryczna, metaforyczna i metafizyczna. O, jak ten tytułowy szczyt strażnicy. No, 10 lat po nagraniu Hendrixa Bob Dylan wydał album Street Legal, rok 78, a otwierała go piosenka mówiąca o zmianie warty. Też alegorycznie. No bo chyba nie miał na siebie na myśli, mówiąc, pozostając na warcie pół wieku później. Changing of the Guards.

Changing of the Guards z roku 78, album Street Legal. Jedna z najlepiej i najciekawiej wyprodukowanych, zaaranżowanych płyt Dylana. Zmiana warty to niekoniecznie zmiana pokoleniowa, to taki nieustający przekaz także opowieści w drodze, autostradą do innego stanu, miasta, miejsca, to wchłanianie tego, co w tych opowieściach jest uniwersalne przez inne środowiska, przez inne kultury. Nie dziwi, że Bob Dylan zapraszał do zespołu gospelowe chórki. Nie dziwi, że piosenki Dylana wykonywało wielu czarnych artystów, jak na przykład ta matriarchini bluesa, która omijając resztę autostrady przyjechała do nas na motorze.

Εγκαθεσόευ σαμπάδι έτα James. Αμήβερα σαμιδό. Δηλάνα, βεβαιώστε η οσόμπη, μια όταν έρθει στα ρούσνε φάζε, ότι φύρα ο νεβέρο γιάουε, ποτέ μπεσποβρότνια η ζαμικάου, ζατσίναω от κονκρέτου, ζατσίναω от πρώτε σόγκου. Zżymał się potem, że nie zamierzasz dłużej śpiewać artykułów prasowych. Odłożył folkowe protesty, odłożył gitarę akustyczną. Znamy tę historię, choćby z filmu, zupełnie nieznany, czy kompletnie nieznany. Ale te najlepsze protest-songi zadomowiły się w jego repertuarze na stałe. Jak choćby ten song o władcach wojny, Masters of War. Jakże nadal aktualny, niestety, na gitarze Mick Taylor.

0: Masters of War. Proszę Państwa, mała prywata przy tej okazji. To było nagranie z trasy roku 84. Mick Taylor w tym świetnym składzie na gitarze. Słychać to było. Nie miałem wtedy szczęścia zobaczyć Dylana na żywo. Jeszcze nigdy wcześniej nie miałem. Mieszkałem w Nowym Jorku na długiej dziekance z wiadomego powodu historycznego. Tymczasem jego bobość grał w Europie. Przed powrotem do Polski zrobiłem sobie prezent. W znajomej butlegowni na Greenwich Village nabyłem trzypłytowy album, nagranie z koncertu z tamtej właśnie trasy w Weronie, jeszcze gorące. O, tak na otarcie łez, taka moja nagroda pocieszenia. To się nazywa The Joker Man Plays in the Arena. Chodzi o arenę w Weronie, słynną. Cały koncert na trzech płytach, pięknie wydany. Wróciłem do kraju wtedy skończyć studia, a kiedy kilka lat później ponownie wyjechałem, wiele osób pożyczało sobie płyty z mojego domu i uwaga, wiele z tych osób je oddawało. Niestety tego pięknego trzypłytowego wydania nie widziałem już nigdy więcej. I stąd mój apel. Ta płyta, moja płyta, jest u kogoś w domu. U kogoś, kto nie kupił jej w Nowym Jorku w 84 roku. No za niemało jak nowe czasy pieniądze. Ja to zrobiłem. Ale nadal można tę płytę zwrócić. Wysłać anonimowo na adres Radia 357. I od nowa spać snem sprawiedliwego. Do czego namawiam? The Joker Man Plays in the Arena, trzypłytowy winylowy album, a teraz taka piosenka aluzja. Johnny Cash w więzieniu San Quentin.
1: Last week in Nashville, Bob Dylan, one of the top writers, well, I don't have to tell you who Bob Dylan is, the greatest writer of our time, was at our house, and he and I sat down and wrote a song together. And let me see if I can find that damn thing. I'll sing it for you. Yeah, here it is. It's called Wanted Man. Do you know the introduction, Bob? Okay.

Johnny Cash, Man in Black i najlepsza publiczność, jaką chyba miał w życiu, więźniowie San Quentin. Jest jeszcze drugi album nagrany przez Johnny'ego w więzieniu, The Falls on Prison. Oba już dawno wydane w całości, w pięknych edycjach. Gorąco Państwu polecam, kapitalna atmosfera. No i Johnny naprawdę Johnny uskrzydlony. O. Jeszcze mam jedną piosenkę w konwencji country rocka bardziej. Inny z moich ulubionych zespołów, The Byrds, i moim zdaniem najlepsza płyta w dorobku tego zespołu, You Ain't Going Nowhere, no to był rok 68, ale Sweetheart of the Rodeo jest tytułem tej płyty i to był moim zdaniem jedna z najlepszych płyt w ogóle w gatunku country rocka, i taka płyta, która ustanowiła trochę zasady tego gatunku, podylanie, rozwijając je. Posłuchajmy piosenki Dylana, You Ain't Going Nowhere, już tytuł zdradziłem, właśnie z tej płyty śpiewa Roger McGinn.

You Ain't Going Nowhere z mojej ulubionej płyty The Birds, Sweetheart of the Rodeo. Proszę Państwa, wszyscy mamy ulubione płyty, ulubionych artystów. Ja oczywiście również bardzo chętnie dyskutuję na temat dyskografii Boba Dylana. Przypomnę, że w pewnych kręgach jestem znany jako Daniel.Wyszogrodzki, radio357.pl i zachęcam jak zawsze do korespondencji. Pamiętam, jak w Polsce szczyty popularności osiągał album Slow Train Coming, ale to głównie za sprawą gitarzysty, Który wziął udział w sesjach, a było wiele bardziej znany w Polsce niż sam Dylan. No, uwielbiał tę płytę, więc ani słowa więcej. Natomiast kiedyś w Stanach rankingi najpopularniejszy album Dylana wygrywał Desire. Notabene na album numer jeden w Stanach w roku 76. I teraz muszę się przyznać, że lubię go połowicznie. Brzmienie super, muzycy super. No chociaż ten dziwak, jegomość, bobość mógł jednak dać teksty Emmylou Harris, która nagrywała z nim duety, nie bardzo wiedząc, co ma śpiewać. Piękna Emmylou w pięknych duetach. To w czym problem? Otóż problem mój w tym, że drugą stronę tego longplaya otwiera utwór Joey. Najgorsza w mojej ocenie piosenka w całym katalogu Dylana. A jest czym wybierać tak naprawdę. 11-minutowe smęcenie o bandycie z włoskiej mafii. No załatwiło mi ten longplay jego drugą stronę i tak w konsekwencji dosyć słabo znam piosenki z tej drugiej strony, bo po CD też często nie sięgam. Stronę otwiera zawodzenie o bandycie, a kończy zawodzenie o małżonce i to już takie schyłkowe, Sarah. Natomiast pierwsza strona, zapewniam Państwa, pierwsza strona albumu Desire jest super.

One More Cup of Coffee, Bob Dylan i Emmylou Harris. Ja specjalnie się troszkę Państwu naraziłem tą krytyką albumu Desire, ale szczerze to wyznałem. A teraz trochę może o muzach, bo na samej tej płycie było ich kilka. Na Desire była to Emmylou Harris właśnie. Ronnie Blakey, aktorka i piosenkarka też śpiewająca na tym albumie. No wreszcie Scarlett Rivera, piękna skrzypaczka. Też ją świetnie słychać na tym albumie. No wszystkie trzy bardzo, bardzo piękne kobiety. Ale królowa była tylko jedna. Bob Dylan i Joan Baez, bo to oni, stanowili parę numer jeden ruchu folkowego, Królowa i Król. Potem ich drogi się rozeszły, a co więcej, Bob się ożenił, czego Joan nigdy mu nie wybaczyła, niemniej jednak nadal nagrywała jego piosenki, a do niektórych miała nawet wyłączność. Utwór Love is Just a Four Letter Word przed nami zawiera pewną grę słów w tytule, to warto o tym powiedzieć, bo Four Letter Words po angielsku to jest takie eufemistyczne określenie wulgaryzmów. Jak wiemy, więc większość wulgaryzmów amerykańskich, kilka od razu przychodzi do głowy, to są słowa czteroliterowe. Czyli możemy sobie tę aluzję tutaj dowolnie dointerpretować. Miłość to tylko, no właśnie, dopowiedzmy sobie.

John Baez, sitarem. Między innymi Love is just a four-letter word, piosenka Boba Dylana, którą właściwie tylko ona wykonywała. Bob Dylan kończy dzisiaj 85 lat. John jest no odrobinę tylko starszy od niego. On jest niebywały zupełnie, jak to pokolenie się fantastycznie trzyma, a przecież czekamy na nowy album Rolling Stonesów już w lipcu, już niedługo. Bob notabene non-stop w trasie. Teraz też, no chciałoby się powiedzieć, jak zawsze. Czy to jakaś nowa cezura? No bo skoro 80 uznaliśmy za rock'n'rollową pełnoletność, to jak nazwiemy 85? Czekam na Państwa propozycje. Daniel.Wyszogrodzki, radio37.357.pl. Zaczynam się spieszyć, bo to wchodzimy powoli w drugą godzinę. A skoro było o muzach jego bobości, to teraz taka, nie wiem czy zachęta, czy straszak, pan młody wciąż czeka przy ołtarzu.

0: Pan młody wciąż czeka przy ołtarzu. Świetny, świetny, naprawdę świetny numer. Zagrany, zaśpiewany. Jakim cudem on nie wszedł na album Shadow Love w 81 roku, no to tylko Dylan takie rzeczy naprawdę robi, bo to była w ogóle średnia płyta. No i to jest taki pierwszy przypadek, kiedy wytwórnia płytowa, właściwie jedyny przypadek w dyskografii Dylana, niestety, kiedy wytwórnia płytowa zdecydowała się dołożyć ten utwór do kolejnych wydań albumu. On pierwotnie znalazł się na B-stronie singla Heart of Mine. No oczywiście takich singli zawsze poszukujemy, gdzie są te rodzynki, te białe kruki. No a tutaj już ta piosenka weszła na płytę i tak zostało do dzisiaj. Na szczęście pan młody wciąż czeka przy ołtarzu. A teraz dla odmiany znowu będzie o miłości.
1: I'm gonna start with Make You Feel My Love, which is a Bob Dylan cover.

Adele, i piosenka z płyty piosenka z płyty Boba Dylana Time Out of Mind, którą spopularyzowała w pięknym kameralnym wykonaniu na żywo. Proszę Państwa, mam w swoich zbiorach kawery, bo mam tych kawerów naprawdę sporo, kawery w różnych językach. Niektóre są bardzo egzotyczne, niektóre brzmią czasami nawet wręcz obco, bo są to języki obce, ale zagram teraz mój ulubiony po francusku, to jest wspaniały język do śpiewania piosenek, podobnie jak angielski zresztą, oczywiście. Piosenka If You Wanna Go, Go Now Dylana została uznana za zbyt frywolną, nie weszła na longplay młodego wtedy Boba, za to podchwyciła ją brytyjska grupa Fairport Convention, najlepszy, najsłynniejszy, no po prostu mega formacja folk-rockowa brytyjska, którą gramy tutaj stanowczo za rzadko i muszę się poprawić. Robię sobie notatkę, żeby się poprawić. Proszę Państwa, Unhealthy Breaking album, Fairport Convention, piosenka z tytułu Apathy, czyli jeżeli chcesz, jeżeli musisz iść, no to idź. Ale jeżeli chcesz zostać, to musisz zostać do rana, po francusku, dla zmylenia przeciwnika.

Si tu dla Pati to był zespół Fairport Convention, brytyjska grupa śpiewająca po francusku, tak jak powiedziałem, dla zatarcia śladów, i piosenka Delana If You Wanna Go, If You Gotta Go, Go Now. Proszę Państwa, to był taki Bob Dylan frywolny, ale teraz będzie Bob Dylan bardzo serio. Numer ze wspomnianego przed chwilą świetnego albumu Time Out of Mind. Ta płyta w roku 1998 zdobyła kilka nagród Grammy. To był album roku. To był najlepszy współczesny album folkowy, a także dla Dylana za jeden z utworów Grammy za najlepsze wykonanie rockowe, wokalne. Podczas ceremonii, która przeszła do historii, Dylan śpiewał piosenkę z tego albumu zatytułowaną Love Sick, czyli mam już absolutnie dość miłości, już jestem chory tą miłością i od tej miłości, i śpiewał sobie te swoje poważne, bardzo smutne przemyślenia, kiedy na scenie pojawił się performer i zrobiło się nerwowo. Ale Dylan nie przerwał, śpiewał dalej, widział go, rzucił okiem, łypnął, ale śpiewał dalej. Jest nagranie z tego koncertu, ale to jest nagranie koncertowe. Natomiast płyta, która była dobrze przyjęta w 98, wróciła do nas w roku 23. Jako 17. część Bootleg Series pod tytułem Fragments. I tamten album jest naprawdę dopiero fantastycznie zmiksowany. Dlatego sięgam teraz wracam do piosenki Love Sick, ale w tym właśnie remiksie z 22 roku. Posłuchajmy, bo to jest super numer i super brzmi.

Lovesick. Proszę Państwa, Bob Dylan z albumu Time Out of Mind po nowym spojrzeniu na to nagranie, po wersji z Bootleg Series 17 Volumen i tam właściwie kilka płyt jest poświęconych tylko nagraniom z tego albumu. Znakomita składanka samych nieznanych wcześniej wersji. Polecam, proszę Państwa, Bob Dylan był coverowany, wspomniałem na początku, przez setki artystów, ponad 10 tysięcy nagrań. Natomiast on też coverował i też czasami coverowano się nawzajem. To trochę takie You Cover Me, I Cover You, Beep My Beeper and I Beep Your Beeper Back było kiedyś tak. O. I taki rodzaj relacji towarzyszył znajomości, przyjaźni, współpracy Dylana z grupą The Grateful Dead, której również stanowczo za mało w naszej audycji, zaznaczam sobie. Proszę Państwa, ale było też wspólne tournée. Rok był 87 i Dylan i Grateful Dead wybrali się na wielkie tournée stadionowe po Stanach. Grali najpierw osobno, to znaczy najpierw Dylan, potem Grateful Dead, a na końcu razem. Album, który się ukazał, Dylan and the Dead, był, świetnie się sprzedawał, był poważnie krytykowany, ponieważ było wiele wtedy na rynku, a mogę to poświadczyć jako stary bootlegista, było wiele lepszych bootlegów niż ta oryginalna płyta Columbia, ale pewne rzeczy warto sobie przypomnieć, bo jest to Bob Dylan przy akompaniamencie jednego z najlepszych zespołów w dziejach. Ja mam specyficzny stosunek do Grateful Dead, mam teorię własną na temat tego zespołu i chętnie się z Państwem podzielę, ale już nie dzisiaj, bo teraz dzisiaj przed nami Dylan and the Dead w utworze skądinąd dobrze nam znanym, Slow Train.

Slow Train Coming z albumu Slow Train Coming. Dylan and the Dead, wersja koncertowa. W rok 87 wspólna trasa tych dwóch amerykańskich potęg muzycznych. Dylan and the Dead. Proszę Państwa, pociągi, samochody, konie wcześniej. No, Bob Dylan napisał wiele pięknych opowieści o zachodzie, niekoniecznie dzikim, ale ożywionym dzikością serca. I dlatego teraz ten piękny numer, który za chwilę, Senior, Tales of Yankee Power, znamy Senior z płyty Street Legal, oddam Williamu Nelsonowi, któremu akompaniuje świetny zespół z Arizony, Calexico, a ja się Państwu przyznam, że chętnie się dzielę tą ciekawostką, tym chętniej, że to jest moje odkrycie. Znalazłem to nagranie, przygotowując audycję, nie wiedziałem, że wcześniej nie miałem świadomości, że istnieje takie fajne połączenie Dylana Nelsona i Calexico. Gdzie znalazłem to cudowne nagranie? Oczywiście na półce, ale trzeba było trochę pogrzebać. Posłuchajmy.

Willie Nelson y Calexico, jeszcze gościnnie wokalista meksykański. To wspaniałe, jak piosenki Dylana inspirują takie różne wykonania. No oczywiście tam jest więź też już wieloletnia między Willie Nelsonem i jego bobością. Były też duety. Proszę Państwa, zdarza się, że artyści coverują całe albumy Dylana. Ja pamiętam całe albumy Beatlesów grywane na żywo rokrocznie podczas Beatlefest w Liverpoolu. Natomiast są tacy artyści, którzy się porywają na nagranie całej płyty Dylana, a co więcej, znalazłem dla nas taki materiał, gdzie jest to nagranie na żywo. Grupa nazywa się Mary Lee's Corvette. Śpiewa w niej Mary Lee Cortez, jest wokalistką i liderką tego zespołu. Grupa z Cicha Pęk, powiedzmy sobie, nowojorska i nagrywająca w Nowym Jorku, w klubie Arlene Grocery w 2002 roku Mary Lee Cortez zarejestrowali w całości na żywo album Dylana Blood on the Tracks. Numer po numerze, cała płyta. Jest niesłychana świeżość w tej muzyce, jest napięcie, jest adrenalina. Znam inne tego typu przypadki. T. Gilmore nagrywająca John Wesley Harding, zespół Old Crowd Medicine Show, który nagrał Blondie on Blondie w całości. Jest więcej takich płyt. Ja mam Blondie on Blondie nawet w wykonaniu wersji norweskiej. Ale wybrałem dla nas dzisiaj tą Mary Lee, ponieważ to jest mało znana formacja, a właśnie ta adrenalina. To słychać w tych nagraniach, bo zespół staje w klubie, w małym nowojorskim klubie, nagrywa płytę, całą płytę Dylana, jeden numer za drugim. Ja wybrałem z tej płyty piosenkę Shelter from the Storm i posłuchajmy teraz Mary Lee's Corvette.

Górskie słońce, jak u Dolly Parton, albo podszyte słodkim żelazem Chris Hind. Tak określił to poetycko David Frickle, znany krytyk Rolling Stone, kiedy ta płyta się ukazała. Zespół Mary Lee's Corvette w piosence z albumu Blood on the Tracks na żywo w Nowym Jorku. Proszę Państwa, moje koncerty Dylana, bo chciałem o tym wspomnieć, zaczęły się późno, w latach 90. No wtedy to już jak taki naprawdę hardkorowy fan jeździłem za Bobością, czasami dzień po dniu oglądając koncert, więc miałem porównanie, jak to się zmienia, co tam się dzieje. Pisałem o tym sporo wtedy, do tylko roku, to były lata 90. Okolice, które były dla mnie dostępne, New Jersey, Nowy Jork, Connecticut, ale żałuję, że nie widziałem nigdy żadnego z tych wcześniejszych, już nie mówię, Rolling Thunder Review, nawet te religijne, które bardzo lubię, czy już nawet nagrania z tą Petty and the Heartbreakers, czy z The Dead, no wszystko mi to minęło. A te koncerty się potem już układały w tą tak zwaną Never Ending Tour. I ja teraz podzielę się z Państwem znanym utworem, ze znanej płyty, ale to jest po prostu dla mnie esencjonalny Bob, którego chyba najbardziej żałuję, że nie widziałem na żywo. Album Hard Rain, rok 76 i moja ulubiona Maggie's Farm.

Maggie's Farm z płyty Hard Rain. Pojedynczy, legalny album. Gorąco polecam. Energia fenomenalna. Schyłek trasy Rolling Thunder Review. Proszę Państwa, padło pytanie, kiedy ostatni raz widziałem Dylana. No więc to nie było tak bardzo dawno temu, bo jeszcze niecałe 3 lata temu, razem z naszymi słuchaczami, z Sylwią i z Adamem, w Szwajcarii na festiwalu w Montreux Jazz Festival. Piękne miejsce, słynne miejsce. Wspaniała wycieczka, którą zawsze będę wspominać. I dla mnie to może być ostatni raz, jak widziałem Dylana, tak naprawdę. Chociaż jak wspominałem, właśnie teraz jest w trasie po Stanach. Co jeszcze przed nami, proszę Państwa? A taka niewielka, ale jednak ciekawostka. The Black Keys.

If you can't bring good news, then don't bring any. Jeżeli nie masz dobrych wiadomości, to nie przynoś żadnych. A Wicked Messenger w wykonaniu The Black Keys. Ja będę się teraz bardzo streszczać, proszę państwa, ponieważ zostały mi 2 minutki, a 3 utwory, na których mi bardzo zależy, żeby się zmieściły. Bo Dylan jest stary, Dylan jest młody, ale czasami ten stary brzmi jak ten młody. I taka piosenka znalazła się na albumie sprzed, no, już 10 lat, ale to już jest ten stary Dylan, teoretycznie, płyta Tempest i piosenka, którą po prostu bardzo lubię. Duquesne Whistle. Posłuchajmy, jak rozpoczyna ją ten teksański swing.

Duquesne Whistle. Skomplikowana pisownia nazwy tej miejscowości w Pensylwanii, ale bardzo bym Państwu polecił przy okazji teledysk tej piosenki. Fantastyczne nagranie. Jest tam i bobość, i fajny młody aktor, i jest taka interesująca fabuła w to wpisana. Duquesne Whistle z albumu Tempest. Proszę Państwa, nie było, ta audycja by się nie mogła odbyć bez udziału The Band. Zespół, który w ogóle premierowo nagrywał utwory Dylana, I Shall Be Released. Zespół, który współpracował z Dylanem przy piosenkach This Wheel's on Fire czy Tears of Rage. To były premierowe nagrania na płycie Music from Big Pink. Potem jeszcze wiele razy sięgano po ten repertuar na łonie zespołu. I dla mnie jedno z najlepszych nagrań w ogóle, jeden z najlepszych coverów Dylana, to jego fenomenalna kompozycja, której słuchaliśmy niedawno. Blind Willie McTell. Piękny utwór w przepięknym wykonaniu, schyłko The Band, już tylko trzech ich zostało. Płyta Jericho z roku 93 i no, Blind Willie McTell, śpiewają Rick Danko i Levon Helm, Garth Hudson na organach i na akordeonie. The Band.

Blind Willie McTell w wykonaniu The Band. Proszę Państwa, jeszcze raz The Band z nami pozostaje, ale cofniemy się do roku 76, bo chyba nie wyobrażamy sobie lepszej piosenki na pożegnanie, na zakończenie tej audycji, jak dedykacja dla Boba Dylana, dzisiejszego jubilata, 85 lat, jak dla wszystkich Państwa. I też sobie tę piosenkę dedykuję, bo ma tytuł Forever Young, Wiecznie Młody. Najlepsze istniejące wykonanie na żywo na koncercie The Last Waltz, Bob Dylan, The Band, Forever Young. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia za tydzień. 100 lat, Bob.

0: Dobry wieczór Państwu. To audycja Dawniej niż wczoraj przy mikrofonie Agnieszka Szwajgier i rozpoczynamy peruwiańskimi klimatami. Podobno ten utwór, ta muzyka była nagrywana na tarasie. Kasiu, powiedz coś więcej.
1: Tak jest. Dobry wieczór Państwu. Ta muzyka była nagrywana na tarasie mojego domu w Beskidach.
0: I instrumenty, które tam brzmią, to na przykład?
1: Tak, instrumenty, które tam brzmią, to jest na przykład ośla czaszka.
0: Jak wygląda ośla czaszka?
1: Tak, jak...
0: Jak czaszka?
1: Jak ośla czaszka.
0: Tak, ale w jaki sposób się na niej gra?
1: Ociera się takim specyficznym, takim specjalnym sprzętem, takim patyczkiem o zęby.
0: Powiesz pewnie coś więcej na ten temat niebawem. Kasia Gacek-Duda w studiu Radia 357, flecistka, klasyczna i etniczna, multiinstrumentalistka, artystka, autorka muzyki, autorka tekstów, blogerka i założycielka zespołu Królestwo Beskidu. Urodziłaś się w górach.
1: Tak jest, w Beskidach.
0: I to słychać.
1: Mam nadzieję.
0: To co grają góry?
1: Góry grają wiatr, góry grają muzykę pasterską. Góry to owce.
0: A czy są takie dźwięki, które, melodie może, dźwięki, które pamiętasz z dzieciństwa, jeszcze zanim pojawiła się akademia, zanim się pojawiła profesjonalna kariera?
1: Tak, pamiętam Symfonię Natury. To była moja wielka inspiracja, czyli śpiew ptaków, bo od śpiewu ptaków zaczęliśmy razem z moim dziadkiem, który uczył mnie odróżniać ptactwo śpiewające.
0: Naprawdę? To się tak da?
1: Da się, da się. I dziadek właśnie mówił, a zobacz Kasiu, tutaj piesuszek teraz śpiewa, tutaj sikorka bogatka, tutaj kopciuszek, tutaj słowik, tutaj drost. Także słowik mój ukochany, bo słowik zaczyna wieczorem, bardzo późnym wieczorem, do 3-4 nad ranem, no ale też rano rozpoczyna drost. Mówię tutaj właśnie o tym okresie wiosennym, bo wtedy jest, teraz jest tego właściwie najwięcej. Mhm. I mój dziadek, też taki miłośnik przyrody, natury, nauczył mnie rozpoznawać te ptaszęta prześliczne.
0: To już wiemy, że pochodzisz z muzykującej rodziny.
1: Tak, u mnie każdy grał albo śpiewał, ale nie uprawiał tego zawodu w sensie takim profesjonalnym. Ja jestem jedną z kilku osób, które poszły w kierunku już tak totalnie zawodowym. Natomiast rzeczywiście w domu i skrzypce, i akordeony, i gitary, nawet pianino, więc tak bardzo multiinstrumentalnie mama śpiewała, grała, też komponowała, uczyła muzyki. Także tak, rodzina muzykująca.
0: I mama mówiła, córciu, niedługo pójdziesz w wielki świat, poznasz artystów.
1: Tak mówiła. Tak mówiła, tak się też stało. Różne były po drodze ścieżki, takie wyboiste, czasami tak jak w górach, także ja już miałam taką zaprawę do tego świata artystycznego, bo i pod górę mocno, i też były momenty, że się można było zjechać na dół, także w dolinę ciemną, ale później znowu jakieś tam możliwości wyjścia na kolejne szczyty.
0: No o te szczyty, ale też i o te doliny na pewno cię dziś zapytam, ale sama wywołałaś temat, więc teraz przeniesiemy się w Beskidy.

0: Państwo tego nie widzą, ale podczas słuchania tego utworu obie z Kasią tak się bujałyśmy lekko. Trochę w prawo, trochę w lewo. Taka ta muzyka jest, co? Taka transowa.
1: To jest taka muzyka akurat, bo to trzeba powiedzieć, że to nie jest stricte taka muzyka tradycyjna beskidzka, bo to jest moja kompozycja napisana w sumie poprzez inspirację tańca mojej córeczki, która miała 3 lata i jakoś tak mnie to zainspirowało i trochę tutaj pomieszała też Irlandii z Chinami, także to są takie Beskidy chińsko-irlandzkie, bo z miłości do pewnej trasy w Chinach, gdzie usłyszałam, że istnieje piękna melodia Kwiat Jaśminu, postanowiłam potem tak dać na imię moje, postanowiliśmy córce. I to jest taki miszunk. Także mówię, żeby już etnolodzy tutaj potem mnie nie bili po głowie. Że to jest mój utwór, to jest taka inspiracja kompletnie pomieszana, ale gra to typowa kapela, taka nasza góralska.
0: A ile Jaśminka ma lat?
1: Obecnie ma już lat 13.
0: No to już jest taka Jaśmina.
1: To już jest Jaśmina, tak.
0: Tak jest. Kasiu, powiedz, dlaczego instrumenty pasterskie, dlaczego flety, dlaczego te instrumenty, na których ty grasz, brzmią tak naturalnie dla człowieka?
1: Ja gram na instrumentach Beskidów, na instrumentach karpackich gram od dziecka tak naprawdę, bo te instrumenty typu piszczałka sześciotworowa gdzieś tam się, że tak powiem, pałętały po domu czy po szkole, bo rodzina nauczycielska, więc w szkole praktycznie byłam cały czas, od rana do wieczora, no, od urodzenia. Szkoła była moim domem. Więc flety znajdowałam w różnych miejscach, w różnych starych pudłach i raz znalazłam piszczałkę właśnie i zaczęłam na niej grać. I później była taka sytuacja, że w mojej rodzinie gdzieś tam ktoś miał 5 owiec w rodzinie. Tak, to były takie pozostałości po 300 owcach, które były jeszcze u babci. Natomiast tutaj było 5 owiec, one wszystkie były czarno-białe. I ja pamiętam taką sytuację, że jak ja grałam na tej piszczałce, to te owce do mnie przychodziły. I to jest prawda. Owce reagują właśnie na dźwięk piszczałki, stąd się bierze właśnie też ta dusza karpacka, która jest duszą pasterską i że te owce idą za tym pasterzem, który gra na tej piszczałce. I ja to uwielbiałam, ja to kochałam i później poznałam rzeźbiarza takiego właśnie górskiego, który mi rzeźbił takie, potrafił wyrzeźbić mi z po prostu z jakiejś tam gałęzi takie piszczałki 3, 4, 5, 6-otworowe. Także być może ta naturalność, którą słyszysz, jest ona dlatego, że gram właśnie od takich bardzo dziecięcych lat.
0: Ale to fascynujące, ale jak zobaczyłaś, że te owce idą za tobą, czy przychodzą, to poczułaś, że masz jakąś siłę?
1: To znaczy, ja w ogóle kocham owce, tak? To ja mam dzisiaj taką sytuację, że jak jest wyjście owiec na halę, teraz było niedawno, 2 maja, to się nazywa mieszanie owiec, to ja zawsze jestem bardzo wzruszona tą tradycją, bo to jest coś, co nas bardzo sygnuje. To tak naprawdę przyszło też właśnie z Walachii, z Rumunii. Pasterze szli łukiem Karpat, osiedlali właśnie nasze tereny, dlatego ta muzyka nasza beskidzka jest troszkę taka inna, tak mi się wydaje, też na mapie Polski.
0: Flety to, mam wrażenie, bardzo ludzkie instrumenty, bo wszystko zaczyna się od oddechu. Tak. Jak ważne jest to powietrze w dźwięku, w muzyce dla ciebie? Teraz tak westchnęłaś.
1: Właśnie tak, a propos. Ja pamiętam jedną sytuację taką, że bardzo bolała mnie kiedyś głowa i wzięłam flet poprzeczny i zaczęłam grać długie dźwięki na tym flecie i przestało boleć. I bardzo później często praktykowałam tą zasadę. Lubiłam ćwiczyć długie dźwięki bardzo długo i rzeczywiście te moje różne migreny przechodziły. Piłam wodę i grałam długie dźwięki na flecie i to przechodziło. Także miało to też dla mnie takie właśnie, być może to się tylko mi zdarzyło, ale miało też dla mnie to taką takie właściwości troszkę lecznicze, troszkę terapeutyczne. Także ja flet kocham, jest takim światłem dla mnie, dźwiękiem światłem. I też właśnie to połączenie z tym oddechem jest niezwykłym uczuciem, że tak naprawdę cała baza jest jakby w tobie, nie? I poprzez ciebie przechodzi. Także to jest... Ja to kocham. Ja jestem tym zafascynowana i uwielbiam właśnie bawić się tym oddechem i grać na instrumentach.
0: A powiedz, twoja mama chciała cię za wszelką cenę wysłać na akademię i zastanawiam się, czy było takie zderzenie ciebie, wiesz, z tego świata właśnie powietrza, owiec, tej natury, ciszy często. I tak myślę sobie o tych murach akademickich. Mhm. Jak ty to przyjęłaś? Jaki był ten początek twój na akademii? Czy to było zdziwienie, rozczarowanie, radość?
1: Tak, już powiem tylko jeszcze jedną rzecz tylko na początku, że ja poszłam do szkoły muzycznej w Żywcu i tam było cudownie, bo tam byli też sami górale, wspaniali pedagodzy. I później z tej szkoły pani profesor zabrała mnie do Bielska. No i ja później właśnie skończyłam ten pierwszy, drugi stopień w Bielsku-Białej jako flecistka klasyczna i potem ja bardzo chciałam iść na akademię muzyczną. Moja mama romantyzowała akademię muzyczną. I to było moje oczywiście marzenie, żeby dalej iść w stronę muzyki. I moja mama myślała, że spotkam się z artystami, że będzie tak kulturalnie, tak wspaniale. I owszem, z jednej strony było, ale z drugiej strony, no, wielkie rozczarowanie.
0: Rozwiniesz troszeczkę? Tak bez nazwisk, bez szczegółów.
1: Jasne. Ale... Nie. To znaczy tak, rozczarowanie było takie, że ja byłam przyzwyczajona do fantastycznej pracy z moją wcześniejszą panią profesor, panią Dorotą Korpanty. Fantastyczna osoba, fantastyczny pedagog. I później przyszłam na Akademię Muzyczną do, no, w takie struktury, gdzie tego wsparcia nie miałam. A jednak mimo wszystko student, wydaje mi się, potrzebuje tego wsparcia profesora. Ja tego nie miałam i za bardzo nie wiedziałam, jak mam ćwiczyć. Byłam bardzo osobą zagubioną i szukałam, widziałam, że raczej nie znajdę tutaj żadnego wsparcia, więc szukałam tego wsparcia i tego rozwoju wszędzie, gdzie się dało. Nawet u profesora Jasińskiego, który jest znany z tego, że jest świetnym pedagogiem, świetnym profesorem i jest profesorem Krystiana Zimmermana i wielu innych fantastycznych, znanych pianistów. Ja zapytałam się go wprost, czy ja mogę przyjść na jego lekcję mojego kolegi, który był pianistą, żeby posłuchać, jak on uczy. I pozwolił mi. Ja po prostu przychodziłam i sobie tam słuchałam, patrzyłam, jak prowadzą frazę, jak grają na fortepianie i uczyłam się. To jest jakby wiadomo, że nie miałam technicznego wsparcia, ale już uciekałam na różne kursy. Natomiast no, to było bardzo trudne, bo rzeczywiście czasami jest też tak, że jako góral przychodzisz do jakiegoś zupełnie obcego środowiska, jednak Śląsk, bo to jest Akademia Muzyczna w Katowicach, to był taki mur mocny, trzymający się, gdzie jednak wsparcie dużo większe mieli Ślązacy, czy powiedzmy rodziny, studenci z rodzin uniwersyteckich, prawda? No to wtedy musisz walczyć, żeby się jakoś przebić, jakoś zaznaczyć swoją obecność. Nawet jeśli robisz wiele, to musisz się liczyć z tym, że to nie zostanie zauważone. Nie?
0: No ale na pewno zostało zauważone to, że wyjechałaś do Wiednia na stypendium, uczyłaś się u znakomitych flecistek.
1: Tak, to prawda. To był taki kaprys, ale tutaj było też duże wsparcie od strony rodziców, bo oni mnie do tego jakby popychali, spróbuj. I kiedy właśnie na uczelni naszej dowiedziano się, że ja chcę zdawać na stypendium do Wiednia, wysyłali mi gdzieś tam do Finlandii. Ja nie chciałam do Finlandii, chciałam do Wiednia, bo Wiedeń jest dla mnie, był wtedy też taką mekką muzyki klasycznej i ja wiedziałam, co tam się dzieje. Też te koncerty noworoczne i w ogóle fantastyczni muzycy, instrumentaliści. Dostawałam takie informacje, że po co ja tam pojadę, skoro tam jest taki niski poziom kształcenia słuchu. To pamiętam te zdania, że kształcenie słuchu jest tam bardzo niskie i tam nie ma co jechać. Że i tak się, a potem na samym końcu jeszcze dostałam informację, że się tam w ogóle nie dostanę. No więc z takimi skrzydłami jechałam z potężnym stresem na egzamin, bo akurat uczelnia wiedeńska, czyli to Uniwersytet für Musik und der Stellende Kunst, tak się to nazywa in Wien, żeby pojechać tam na stypendium, trzeba było zdać egzamin, taki konkretny egzamin. Nie, że się zapisywało przez dokumentację jak do innych uczelni, tylko tam trzeba było naprawdę pojechać i zagrać. Mhm. Ja pamiętam, że umierałam ze stresu. Tata mnie tam zawiózł na ten egzamin, ale po egzaminie przyszła do mnie pani profesor Gizela Maszejki-Bir, to była klasa właśnie Wolfganga Schulza, że zabierają mnie do siebie i będą mnie przez najbliższy rok katować Mozartem, jak się potem okazało.
0: Ale z tym Mozartem to też masz ciekawe wspomnienie, zdaje się, z koncertem, który tam grywałaś wielokrotnie. I tak. Później wróciłaś na swoją akademię.
1: Tak, tak, tak. Od 1 października byłam dosłownie katowana Mozartem. Koncert D-dur, później G-dur, potem C-dur. Dzisiaj jakbym o 3 w nocy mnie ktoś obudził, to zagram koncert D-dur razem z kadencją, którą musiałam napisać. Więc tak, nauczyłam się tego koncertu i naprawdę miałam go w
0: małym palcu.
1: Dziękuję. I pomyślałam sobie, że po powrocie, już tak przeskakując czas, po powrocie, bo chciałam też porządnie skończyć tą uczelnię w Katowicach, z taką radością wróciłam w ogóle, że o rany, jestem bogatsza tutaj, tyle. I później wiadomo, że tą jedną nogą byłam jeszcze przez kolejne 6 lat w Wiedniu, ale chciałam wrócić i wróciłam. No przyznam szczerze, że to, co mnie spotkało po powrocie, to jest kosmos, bo ja musiałam cały czas udowadniać, że ja umiem grać na tym instrumencie przez cały rok. No cały rok to był koszmar, to było cały czas takie przeciąganie liny. I pamiętam taką sytuację, że powiedziałam ówczesnej mojej pani profesor właśnie z Katowic, że ja zagram Mozarta, bo już mam to zrobione, chciałabym go pokazać.

0: i przychodzę z koncertem, który wcześniej grałam już kilka razy na estradach w Wiedniu i przychodzę z koncertem D-dur Mozarta do sali 305, gdzie jest fortepian, akompaniator i pani profesor i naprawdę próbuję 5 razy zacząć ten koncert D-dur Mozarta, ale niestety nie potrafię zacząć tego koncertu. Zaczynają mi się ręce trząść, zaczynam mieć problem z początkiem. Czuję, że atmosfera już jest tak gęsta, że można tam już ten flet odłożyć, powiesić na tym, w tym powietrzu i on tam sobie będzie leżał. I nie zagrałam, nie dałam rady. Czułam tylko po prostu pot, jak się ze mnie leje. Nie wiedziałam, co się dzieje, nie rozumiałam tej sytuacji, tylko skończyła się ta sytuacja komentarzem. No, po Wiedniu jeździ, po Balintach jeździ, po jakichś tam Węgrach, nie wiadomo co, kursy. Dwóch dźwięków zagrać nie umie.
1: Wiesz co, po prostu nie wiem jak to skomentować. Ja naprawdę myślę, że jeżeli z takich sytuacji po prostu wyrosły ci tak gigantyczne skrzydła, to myślę, że ci ludzie, którzy no, tak to komentowali, to chyba powinni się mocno wstydzić za to. Bo nie jedna osoba by się po prostu poddała po czymś takim, a ty nie.
0: Ja bardzo kochałam muzykę, tak. Znaczy ja potem rzuciłam fletem na 2 lata, rzeczywiście, bo to było, no, pewne rzeczy trzeba było odreagować i przestałam grać. Co robiłam? No, sprzątałam, żeby zarobić pieniążki jakieś w Wiedniu, bo mieszkałam wtedy w Wiedniu i chodziłam na lekcje różnych profesorów, ale byłam naprawdę wypalona tym rokiem w Katowicach. Ale to ja mówię tylko dosłownie jednej osobie, prawda? Bo tam całość jakby w kontekście innych profesorów to byli fantastyczni ludzie, tak? Ja po prostu źle trafiłam. Czasami się tak zdarza. To była lekcja życia. I po 2 latach się podniosłam, bo spotkałam kolejnego anioła na swojej drodze, jaką jest pani profesor Jadwiga Kotnowska. I ona totalnie mnie już z tego wyciągnęła i ona mi doczepiła 10 skrzydeł. Więc są też i tacy.
1: To jeszcze o tych aniołach i o dalszej twojej drodze porozmawiamy. A teraz przed nami muzyka. Widzisz tam na liście, czego posłuchamy?
0: Zielone Łąki, drama Kyprusu, turecka pieśń ludowa, tradycyjna, najbardziej znana.

0: Zielone Łąki i Kasia Gacek-Duda, flecistka, artystka, która dziś jest gościem w audycji Dawniej niż wczoraj w Radiu 357. Kasiu, tę melodię usłyszałaś w Turcji.
1: Tak, tę melodię usłyszałam w Turcji, w Bodrum, bo mieszka tam moja rodzina. I to jest pieśń o oryginalnym tytule Drama Kyprusu, o moście takim pomiędzy różnymi przestrzeniami czasowymi, o takim Hasanie. Cała pieśń jest bardzo dramatyczna, jest to pieśń o bardzo dramatycznych losach. I ja stwierdziłam, że skoro to jest muzyka tradycyjna, to ja napiszę swoje słowa do tego i troszkę ułagodzę tą melodię, ale zakochałam się w tej melodii. To jest w ogóle melodia na 5/8. Więc bardzo, bardzo fajnie się ją też gra, tak inaczej troszeczkę, z takim jakby innym w ogóle flow. No i warto też powiedzieć, że tam w tej pieśni gra fantastyczny neista perski, Dariusz Rasuli, który ma swoje przepiękne solo. Na pewno państwo słyszeliście, to nie byłam ja. Ja się gdzieś tam pojawiłam pod koniec. Natomiast też śpiewał ze mną właśnie Jonasz Stępień, fantastyczny gitarzysta, ale też taki bardzo utalentowany wokalnie chłopak. Także tak, to jest pieśń tradycyjna turecka, którą każdy w Turcji zna. To jest tak jak u nas, no nie, tu ciężko to porównać, ale tak jak u nas typu 100 lat, albo szła dzieweczka do laseczka.
0: Mm-hmm. A Kasiu, powiedz, już powiedziałaś, że na dwa lata rzuciłaś flet, sprzątałaś, no to nie byłabym sobą, gdybym cię nie dopytała, co, ale jak to, gdzie sprzątałaś, dlaczego?
1: Znaczy tak, rzuciłam flet w takim sensie, że nie wiedziałam, co mam z sobą zrobić. Pomyślałam sobie, kurczę, po tym wszystkim, to ja się chyba do tego nie nadaję. Ale nie rzuciłam go na takiej zasadzie, że przestałam w ogóle grać, czy coś takiego. Nie, ja grałam w jakichś klubach, gdzieś tam w jakichś orkiestrach, muzyka współczesna, gdzieś tam do Holandii wyjeżdżałam, graliśmy z orkiestrami tak jakby na wypomóżkach, tak to się mówi, ale sprzątałam, żeby się utrzymać tam w Austrii. Musiałam sprzątać codziennie w Gulasz Muzeum, tak się nazywało. To wtedy był w pierwszym becyrku, środek Wiednia obok Stefansdom. O 5 rano musiałam się już stawiać. Całkiem nieźle płacili, także ja sobie ceniłam tą pracę. Oprócz tego byłam też kelnerką, tak? Tak też trochę jakąś herbatkę, kawkę komuś zrobiłam od czasu do czasu przy okazji. Oprócz tego byłam też pomocą dentystyczną, czyli podawałam różne dziwne narzędzia.
0: Wow.
1: Także gdzie ja to nie byłam? No i grałam też na ulicy i a propos takich smutnych wydarzeń, to poszłam kiedyś na ulicę, w takim sensie, że na ulicy, no w Wiedniu trzeba jednak iść do urzędu, wykupić miejsce, pozwolenie, to nie jest tak, że można sobie gdzieś tam stanąć i grać. Tam.
0: Masz chyba swój numerek, prawda? Też jako artysta, tak?
1: Wtedy jeszcze tego nie było. Trzeba było tylko zapłacić jakąś tam część, oni wydzielali ci ile godzin możesz, dawali ci jakiś coignis typu, że jak przyszła straż, to musiałeś się wylegitymować i tak dalej. Więc grałam, to był kosmos dla mnie, pierwsze dźwięki w ogóle w takiej sytuacji, ale udało się. Następnie taka sytuacja bardzo taka trudna, to dla mnie była, kiedy strasznie lał deszcz i pobiegłam grać do metra w Wiedniu, na jakimś końcu w ogóle, w Heiligenstadt, tak to jakoś leciało, tak się to nazywało. Koniec totalny, gdzieś tam już stamtąd się chyba na Kalensberg jechało, na tą górę polską. Mm-hmm. I pamiętam, że moja znajoma przechodziła i ona jak mnie zobaczyła, że ja gram tam, taka jeszcze zmoczona po tym deszczu i na tej ulicy, to ona udawała, że mnie nie zna. To był cios wtedy, pamiętam. To był wielki cios. I poczułam się już naprawdę bardzo źle. I pomyślałam sobie, rany. Tyle roboty, nie? Mm-hmm. Tyle pracy. I jeszcze w ogóle takie coś. No, ale trudno. No, tak było. Tak jak mówię, ja później zaczynałam grać w różnych takich miejscach, typu w jakichś klubach, jakichś bossonowych. W ogóle mieliśmy zespół typu jeden chłopak był Rosjaninem, dziewczyna była z Litwy, ktoś tam był z Estonii, ja na flecie ktoś był z Izraela, także taki zespół mieliśmy w ogóle i graliśmy w jakimś klubie. Klub nazywał Bossa Nova i my cały czas graliśmy Bossę Nową. Tak, ja nie miałam pojęcia, jak to się gra, ale graliśmy. Nie? Także miałam też taką akcję, że mimochodem improwizowałam sobie, uczyłam się improwizacji w ogóle jakby na żywca, eksperymentalnie. I też no, była taka sytuacja, że właśnie próbowałam dostać się też na studia podyplomowe do Wiednia, które były bardzo, bardzo, bardzo drogie, ale okazało się, że tylko i wyłącznie ja miałam taki kaprys, żeby się na te studia dostać, na takie podyplomówki. I się okazało, że nie otworzyli wtedy, kiedy ja się przygotowywałam, nie otworzyli tego. Ale okazało się, że było miejsce u pani profesor Jadwigi Kotnowskiej. Wtedy pani profesor miała mistrzowską klasę fletu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i w ostatniej chwili udało mi się zapisać na egzamin i tam do pani profesor Kotnowskiej udało się zdać na podyplomowy i od tego czasu wydaje mi się, że zaczęło się coś dobrego w moim życiu muzycznie.
0: A co się stało, że wróciłaś, że zdecydowałaś się?
1: Mąż. O. Obecny. Poznałam męża w Polsce, mieszkając w Wiedniu i gdyby nie ta sytuacja, to myślę, że nie wiem, czy byłabym w Polsce. Myślę, że mieszkałabym w Austrii.
0: O, czyli przeprowadzka, ale co, mąż dopingował? Mówił: Kasiu, no idź wreszcie, naucz się, idź na uczelnię, zdobądź wiedzę.
1: Nie, tak jakoś wyszło, że mieliśmy dobry start, lepszy w Polsce, w takim sensie mieszkania, życia, rozpoczęcia tego życia wspólnie. I zdecydowałam się, no bo wiadomo, że tam trudno byłoby żyć na takim poziomie w Wiedniu, zaczynając od zera zupełnie, niż w Polsce. Także ja tej decyzji nie żałuję mimo wszystko, bo jednak mieliśmy troszkę lepszy start w kontekście właśnie takich rzeczy podstawowych typu dom, jakaś stabilna praca też męża i ja wtedy też właśnie rozpoczęłam zakładanie, jeśli można tak powiedzieć, zespołu Królestwo Beskidu, także ja zaczynałam się w Polsce troszkę przypominać. To też nie było łatwe, ale pamiętam taką sytuację, że na konkursie Nowa Tradycja, po tym konkursie się bardzo dużo telefonów do mnie rozdzwoniło i zaczęła się taka fajna też właśnie droga w Polsce. Taka troszkę zaskakująca, bo zaczęłam też zawodowo już grać na fletach etnicznych.
0: To teraz na moment zmienimy krajobraz, bo posłuchamy w twoim wykonaniu muzyki klasycznej.

0: Mascara Flor, Arturo Marquez, na harfie Małgorzata Komorowska i na flecie Kasia Gacek-Duda, która również jest gościem, gościnią audycji Dawniej niż wczoraj. Kasiu, pomyślałam, że zapytam cię, czy po takich trudnych doświadczeniach, różnorakich, większych, mniejszych, czy człowiek inaczej oddycha, a przez to czy inaczej też gra?
1: Oczywiście, nawet przelewa to na flet w moim przypadku, później na papier, w nutach, wiersze, bardzo dużo wierszy, na razie część z nich w szufladzie. Dużo skomponowanych melodii, które gdzieś tam i w hali, czyli w pierwszej płycie zespołu Królestwo Beskidu oraz no, Cichy Wiatr przede wszystkim też i później w drugiej płycie w Zimowych Śpiewach przejawia się. Nawet moja ciocia kiedyś powiedziała mi, kurczę, czemu twoja muzyka jest taka... Znaczy nie chcę powiedzieć smutna, bo ja nie jestem raczej smutna, tylko taka jakaś...
0: Melancholijna?
1: Albo melancholijna, albo taka z takim wyrazem tęsknoty, taka tęskniąca. Także tęskniąca, rzeczywiście ta tęsknota u mnie jest, więc ja lubiłam przelewać wszystkie swoje takie trudniejsze przeżycia właśnie na papier, czy też z zespołem Królestwo Beskidu. Tam najmocniej to się wylewało, ta moja muzyka, no bo to też graliśmy tak naprawdę moją autorską, gramy dalej moją autorską muzykę, oprócz tego też tradycyjną. Więc to mnie bardzo trzymało gdzieś tam przy życiu i też przy życiu mnie trzymało to, że lubiłam od dziecka uciekać w góry na hale i grać na fletach tak zupełnie, bez obecności kogokolwiek, tak dla siebie. Także to mi dawało niesamowity power. Spacery po górach właśnie z instrumentami. Ja wszędzie później podróżowałam po całym świecie z moim mężem, to zawsze z fletami. Wszędzie te flety. Spotykałam różnych też flecistów, ludzi z różnych regionów, którzy grali na fletach. Przychodziłam z tymi fletami, przyjeżdżałam do domu. Mam w tej chwili tych fletów chyba 250 z różnych zakątków świata.
0: Ludzie, i w ilu metrach mieszkasz?
1: Bardzo niedużych, ale flety się mieszczą. Trzeba mieć na to sposób. Więc no każdy flet jakaś tam historia, fascynacja. Także no i to światło, bo dla mnie, tak jak mówię, ten dźwięk jest jak światło. Dlatego, że to jest taki sopranowy dźwięk, więc on, mam takie wrażenie, że jest jakaś tam orkiestra albo jakiś band, jakiś zespół i jak flet gra, to tak jakby ktoś takie światełko puścił w ten zespół. Tak mi się to kojarzy. Także mi to zawsze będzie sprawiało przyjemność, niezależnie od tego, co się będzie działo.
0: Czyli nie tylko muzyka, ale też góry nauczyły cię przechodzenia przez te kryzysy.
1: Tak, tak, tak. Ja uwielbiam, kocham góry. Jestem niewolnikiem, będąc... Bardzo często jeżdżę do Rumunii, ponieważ w Rumunii tak naprawdę górale mają swoje korzenie. Nazywam ten kraj prababcią Rumunią. I ja przeczytałam kiedyś taką... Już nie pamiętam, kto to mówił, ale wiem, że jest taki opis duszy rumuńskiej, która nie potrafi funkcjonować na płaskim terenie. I ja mam tak właśnie, że jak jestem dłużej na płaskim terenie, to jestem jakaś nerwowa, jakaś nieswoja. Ja muszę mieć naokoło góry, pagórki, doliny i przestrzeń właśnie taką górską. Uwielbiam to i to mnie zawsze ratowało, zawsze do tego wracałam. Także jak najbardziej.
0: No, wiesz, nagrałaś już sporo płyt, brałaś udział w różnych projektach i z muzykami polskimi, zagranicznymi. Wygląda to na taką przepiękną karierę, bardzo, bardzo świadomą taki rozwój. I tak się zastanawiam, czy jeszcze są w ogóle takie momenty słabsze, momenty, gdzie muzyka się pojawia i gdzie w czymś ta muzyka cię ratuje. Czy to jednak już jest takie stabilne wszystko?
1: To znaczy tak, ja jestem osobą emocjonalną, żywym człowiekiem, który ma różne momenty. Nauczyłam się z tymi różnymi trudnymi rzeczami radzić, czy z jakimiś takimi sytuacjami, typu, że potrafię sobie wytłumaczyć, że pewnych rzeczy nie przeskoczę na przykład, albo nie przebiję głową tego muru.
0: Ale miałaś takie sytuacje, gdzie coś się działo, a ty musiałaś wychodzić i grać? zostawić to...
1: Że coś się działo tak.
0: Że coś...
1: Było na przykład śmierć mojego dziadka. I wiedziałam, że dziadek umiera i on jeszcze w trakcie umierania kazał mi lecieć na ten koncert i grać. Ja nie wiedziałam, co mam robić wtedy. To było straszne, więc to taką jedną sytuację miałam. Są różne sytuacje, na przykład miałam taką sytuację, że przed wielkim koncertem, potężnym koncertem uwielbienia, wokalistka mi zrobiła awanturę, na przykład w garderobie.
0: O co poszło, aż się boję zapytać?
1: O to, że nie powiedziała mi cześć, bo jej po prostu nie lubię. więc o to poszło i to sprawiło, że ja ledwo ten koncert jest gdzieś tam nagrany. Nie będę mówić, jaki to jest koncert, że za każdym razem gdzieś tam kamera pokazuje mnie, to widać, że jestem po prostu zbita. Totalnie zbita. Więc są takie sytuacje i to trzeba po prostu podejść jakoś i no wstać, podnieść się i jakoś to przetrwać, tak? Ale jednak no nie było to pełnią moją, tak? Wiele osób też to zauważyło, pytało się mnie, co już widać, że byłam przygaszona. Także tak, no były takie sytuacje i myślę, że to nie jest tak, że one się skończą. Pewnie się też nieraz jeszcze pojawią, bo różne są sytuacje w życiu i będzie się trzeba zmierzyć z wieloma kwestiami. Ale każda sytuacja, wydaje mi się, daje takie... Teraz mi brakuje słowa, ale... odporność, tak. Coraz lepsza, coraz większa odporność, no to wszystko jest z wiekiem.
0: No, dla artysty to chyba sztuka, żeby nabyć odporność, ale żeby nie nabyć zbyt dużej skorupy, co?
1: Właśnie ja się z tym teraz mierzę, żeby nie za bardzo się tak okopać, tak? Bo rzeczywiście ja ten mur buduję taki...
0: Cegła po cegle,
1: już bardzo, ale rzeczywiście ostatnio właśnie widzisz, myślałam na ten temat, żeby już się nie okopywać tak bardzo, bo muszę jeszcze jakieś światło dojścia do siebie zostawić i też z siebie do innych ludzi. No jest to trudny zawód, różni ludzie. Powiem tak, że na przełomie wielu, wielu lat zauważyłam jedną specyficzną rzecz, że im większy i fantastyczny artysta, im bardziej spełniony, tym bardziej przemiły i przecudowny. A im człowiek jest taki niespełniony, sfrustrowany albo zazdrosny artysta, albo taki, który ma wiecznie o wszystko pretensje, no to jest dramat spotkać się z takim artystą. I trochę ich jest więcej. I zderzenie z taką osobą, no to dla osoby nieświadomej, która nie potrafi sobie z tym radzić, no to może być niezły cios, niezły szok. A ja już sobie to uświadomiłam, że tak jest, no bo wiadomo, że... Bycie flecistką w naszym kraju, kobietą jeszcze nie daj Boże.
0: Góralką.
1: Jeszcze góralką nie wiadomo skąd, z końca świata, chociaż zawsze myślę, że to jest początek świata, bo ja na przykład robię dwa kroki, już jestem na Słowacji, potem parę kroków jestem w Budapeszcie, potem jestem w Wiedniu, także
0: światowo.
1: Dla mnie to jest początek świata to jest w ogóle. No ale dla niektórych to jest koniec świata. No i właśnie to jest też takie, że czasami już jesteś na dzień dobry oceniony, włożony do szufladu, flady, także ja też się czasami mierzę z tym, że jak już jestem tym pastuszkiem grającym na flecie sześciotworowym dla tych owiec, to już gdzie tam muzyka klasyczna, gdzie tam w ogóle inna muzyka, nie? Natomiast no, tego nie lubię. To takie szufladkowanie mnie rzeczywiście męczy bardzo, bo uważam, że muzyk to jest muzyk i gra to, co potrafi i ja też staram się właśnie nie zamykać. Myśmy o tym rozmawiały, że taka muzyka trochę od sasa do lasa u mnie, no ale tak to trochę jest, że ja, no tak to jest, że lubię grać różne rzeczy po prostu i nie potrafię się tak totalnie w czymś zamknąć.
0: A są takie konkretne melodie, do których wracasz, kiedy życie staje się trudniejsze? Mówiłaś o tym, że grasz w górach, że to są flety, że każdy ma swoją historię. A jeśli chodzi o konkretne melodie, to jest
1: tak, moim sercu przede wszystkim na pierwszym miejscu jest muzyka karpacka, muzyka rumuńska, muzyka Beskidów. I ja do tego wracać będę zawsze, już od urodzenia w tym siedzę i będę w tym pewnie do grobowej deski. To będzie coś, co mnie będzie najbardziej rozrywać. Rumuńska muzyka, karpacka, z Transylwanii, tradycje pasterskie, Jana na przykład, którą pewnie za chwilę posłuchamy. To jest tak naprawdę pieśń owcach, o tym życiu z owcami. Pieśń, przepraszam, melodia, bo ja tutaj tylko gram. Także ja wracam i w moim sercu zawsze będą Karpaty. Także te melodie karpackie mnie rozrywają. Akurat ta, którą posłuchamy, jest wesoła, bo to jest taki bardziej taniec przy owcach, ale jest dużo takich melancholijnych melodii, które jak się je zaśpiewa albo zagra, to czujesz, że tam zrobiłeś sobie operację na tym serduchu i właśnie ostatnie szwy tam wszyłaś.
0: Dwie propozycje na koniec dla Państwa. Będzie Jana, będzie również Hajduk, taniec górali żywieckich, także optymistycznie kończymy.
1: Oczywiście, Hajduk, tutaj na skrzypcach wszyscy gramy, bo wiadomo, że to jest taki instrument, na którym też gram, ale tylko i wyłącznie po góralsku, po żywiecku, więc bardzo wesoły Hajduk, taniec górali żywieckich, także bardzo żywiołowo, bardzo radośnie.
0: Kasia Gacek-Duda, Agnieszka Szwajgier. To co, dziękujemy Państwu za dziś.
1: Dziękuję bardzo.
0: I żegnamy się przepięknymi melodiami.

0: Czas na zbrodnie.
1: Szymon Kuliś, Krzysztof Zimoch, kłaniamy się nisko. Był 25 maja 1979 roku, kiedy 6-letni Ethan Petz wyszedł ze swojego domu w Nowym Jorku na autobus. Miał pierwszy raz samodzielnie pojechać do szkoły. Nigdy tam jednak nie dotarł, a jego ciała do dziś nie odnaleziono. Data zaginięcia chłopca jest dzisiaj symbolem. Ówczesny prezydent USA Ronald Reagan ustanowił wówczas Dzień Dziecka Zaginionego, obchodzony dziś międzynarodowo. Rocznie w Polsce odnotowuje się około 2000 zaginięć dzieci i młodzieży. Większość z tych spraw szczęśliwie kończy się odnalezieniem, ale każda taka sytuacja wiąże się z ogromną traumą dla rodziny i dla społeczeństwa pewnie też. Wokół tematu zaginięć dzieci wciąż jest wiele niejasności, mitów i tajemnic, które wcale nie muszą dotyczyć kryminalnych zagadek, a raczej obojętności i braku odpowiedniej prewencji, bo wielu takim dramatom można zapobiec. Jutro będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego i o tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać w audycji Czas na Zbrodnie. krzysztof.zimoch@radio357.pl. Będziemy już za chwilkę rozmawiać z naszymi gośćmi. Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w tej dyskusji, to zapraszam do kontaktu pod tym adresem mailowym właśnie.
0: Czas na zbrodnię.

0: Ścieżka dźwiękowa z serialu Dojrzewanie, o którym wielokrotnie w audycji Czas na Zbrodnie mówiłem i tak się składa, że dzisiaj temat dzieci i młodzieży również się pojawi. A ile w tych zaginięciach zbrodni, o tym opowiedzą moi goście. Bardzo serdecznie witam w studiu panią inspektor Małgorzatę Puziobrodę z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Bardzo długi tytuł, ale myślę, że wiele wyjaśniający. Jest również Izabela Jezierska-Świergiel, wiceprezes Fundacji Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Zanim rozpoczniemy sobie naszą rozmowę, to audio ze spotu, który promuje tegoroczny Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, o którym też panie za chwilkę więcej nam powiedzą.
3: Serio, nikt cię nie rozumie tak jak ja. Masz niesamowite oczy.
4: Skąd wiesz? Przecież widziałeś tylko jedno zdjęcie.
3: Wystarczyło. Chciałbym cię usłyszeć na żywo. Dzisiaj?
5: Aniu, kochanie. Aniu.
4: To nie ty.
6: Każdego roku polska policja rejestruje około 2000 zaginięć dzieci. Zaginięcie dziecka nie zawsze zaczyna się od wyjścia z domu. Czasem zaczyna się od rozmowy w sieci.
5: Aniu.
6: Bądź czujny. Bądź obecny. Zrób wszystko, aby twoje dziecko zawsze wracało bezpiecznie do domu.
0: Bardzo dużo elementów w tym spocie, które też myślę nakreślą naszą dyskusję, ale tak się zastanawiam, pani inspektor, bo we wstępie powiedziałem, że tylko część z zaginięć wiąże się z historią kryminalną. Tutaj w tym spocie mamy ewidentnie wątek kryminalny związany z zaginięciem jakiegoś dziecka.
1: Znaczy, na pewno muszę państwa uspokoić na samym początku, że taki finał kryminalny przy zaginięciach dzieci, szczególnie małoletnich osób, zdarza się na szczęście niezwykle rzadko i mam nadzieję, że tak już zostanie. A spot, długo się zastanawialiśmy, czy takie zakończenie tego spotu dać, ponieważ głównie chodziło nam o to, żeby pokazać i uwrażliwić rodziców i opiekunów dzieci i nastolatków, no bo głównie oni buszują, mówiąc tak kolokwialnie po internecie, z jakimi zagrożeniami może wiązać się taki kontakt, taka relacja. Z doświadczenia moich kolegów, którzy zajmują się poszukiwaniami osób zaginionych, tym małoletnich, wynika, że niestety, ale bardzo często zaginięcie osoby to nie jest jakaś tam chwilowa decyzja i moment, tylko to jest długotrwały proces. W przypadku zaginięć osób małoletnich zdarzało nam się mieć takie sprawy, gdzie małoletnia osoba oddalała się pod wpływem osoby dorosłej, nakłoniona przez nią, niekoniecznie na początku wiedząc, że ma kontakt i nawiązuje relacje z osobą dorosłą. Niektóre przypadki uruchomionej procedury Child Alert to były przypadki, kiedy taki właśnie był wątek przy zaginięciu. Na szczęście takich drastycznych zakończeń, jak tutaj pokazane są na spocie, nie mamy i oby tak zostało, ale chcieliśmy takim mocnym akcentem ten spot zakończyć, żeby pokazać, do czego może doprowadzić sytuacja, kiedy my nie kontrolujemy, nie mamy wiedzy, z kim dziecko nawiązuje relacje i co taka osoba, do czego można kłonić nasze dziecko i że faktycznie może zrobić jej krzywdę. Bo krzywda wyrządzona dziecku to jest nie tylko taki drastyczny przypadek, jak tutaj jest pokazany, ale to jest też skłonienie, nakłonienie dziecka, żeby z taką osobą dorosłą się oddaliło bez wiedzy opiekuna czy rodzica.
0: No i z jednej strony tak, a z drugiej pani Izabelo, jak słuchają nas mieszkańcy Krakowa, no to pewnie mają w tyle głowy ostatnie poszukiwanie tej 12-letniej dziewczynki, które ostatecznie zakończyło się odnalezieniem jej ciała i pewnie to, co powiedziała teraz pani inspektor o tym, że te wątki kryminalne, czy te wątki tragiczne, no to jest mniejszy procent niż te szczęśliwe odnalezienia. No i coś tutaj się nie zgadza pewnie, jak ktoś sobie łączy te dwie sprawy.
2: Myślę, że tutaj to, o czym powiedziała pani inspektor, to raczej to, że w ogóle zaginięcia, czy to dzieci, czy osób dorosłych, w marginalnym stopniu wiążą się z sytuacjami kryminalnymi. Mhm. Ale to nie oznacza, jeśli mamy procent odnalezień na poziomie 95%, jeśli chodzi o osoby zaginione, to nie oznacza, że to są odnalezienia szczęśliwe. I myślę, że nie to tutaj pani inspektor miała na myśli. W przypadku dzieci, małych dzieci, zaginięcie trwa dosyć krótko. To są najczęściej kilka godzin, kilkanaście, w przypadku nastolatków troszkę dłużej, kilka dni, kilka tygodni, czasami miesięcy. Natomiast w przypadku osób dorosłych oczywiście ten czas może się wydłużać. I to nie oznacza, że w tym czasie zawsze są to odnalezienia szczęśliwe. Są to sytuacje, kiedy też dowiadujemy się, co się wydarzyło, albo odnajdywane jest ciało.
0: No dobrze, no to, bo tak, państwo jako fundacja Itaka, jako policja w ciągu roku robicie kilkanaście takich kampanii, nie tylko dotyczących dzieci, ale teraz rozmawiamy o dzieciach. To czy jest jakiś jeden główny powód, który można wskazać, dlaczego dzieci giną? W sensie uznaje się je za zaginione, pani inspektor.
1: Tak, nie wrzucałabym dzieci do jednej szuflady, bo co innego, jeżeli mowa jest o małym dziecku. Z reguły takie dzieci...
0: Tak, jasne.
1: Gubią się w cudzysłowie, tak, z winy dorosłej osoby, opiekuna, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego dziecka i on powinien tego dziecka przypilnować. W przypadku nastolatków, z tego co obserwuję na przestrzeni ostatnich lat, to najpierw chciałam uspokoić z tymi statystykami. Te statystyki, o których mówiła pani prezes, są jeszcze bardziej pozytywne, bo specjalnie sprawdzałam jeszcze przed programem, jak wygląda skuteczność poszukiwań osób małoletnich na przestrzeni ostatnich, dajmy na to 5 lat, czyli lata 2021-2025. I na około 2000, czasami to jest ciut poniżej 2000, czasami to jest troszkę więcej, jak w ubiegłym roku. Tych zaginięć, tych dzieci, które nie zostały odnalezione, tych spraw nieodnalezionych, to jest ułamek procenta. Czyli mamy odnajdywalność, może tak, czy zakończone sprawy, to na poziomie mamy 99,5%. Te pojedyncze sprawy, które jeszcze gdzieś tam jednak tkwią w tych naszych statystykach jako niezakończone, to są przeważnie przypadki, kiedy dziecko, mamy podejrzenie, że popełniło samobójstwo i mamy ku temu bardzo poważne przesłanki z materiału zgromadzonego w sprawie. Wynika, że na przykład ze zdjęcia z monitoringu wynika, że osoba małoletnia skoczyła do rzeki i wydobycie takiego ciała w wielu przypadkach, w wielu sytuacjach jest bardzo trudne. Czasem się to zdarza, że to ciało jest odnajdywane po kilku miesiącach, a nawet po roku, albo w ogóle nie. Pozostałe przypadki, to też mamy tak skonstruowane przepisy, że takie typowe ucieczki z nastolatków, to są poszukiwania opiekuńcze i to są dzieci, które w jakiś sposób już zetknęły się z takimi poważniejszymi problemami wychowawczymi bądź zdrowotnymi. Są pod opieką sądów rodzinnych, zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji osób nieletnich. Więc tych takich zaginięć rzeczywiście tragicznych, kiedy my nie wiemy, co się mogło wydarzyć, albo mamy podejrzenie, ale nie mamy już, doszliśmy do ściany i trudno jest nam ruszyć dalej. To są sprawy z lat 2000, początku, z końca lat 90. To są takie sprawy, które na przykład prezentujemy teraz w ramach naszej kampanii. Także to tak wygląda. Jeżeli chodzi o nastolatki, jak obserwuję w ostatnich latach, mamy taki duży kryzys, wydaje mi się, relacji rodzinnych i dzieci nie są w takiej kondycji, nie mają takiej silnej, psychicznej, być może to jest inne pokolenie i w innych warunkach się wychowywały, jak mieliśmy my jako dzieci, jako nastolatkowie. No nie będę ukrywała, mam 30 lat służby, można sobie mniej więcej policzyć, ile mogę mieć lat. Ja pamiętam swoje dzieciństwo, pamiętam, jakie wtedy były problemy, jeżeli chodzi o zaginięcia, co mogło być przyczyną. A teraz bardzo często to główny powód ucieczki nastolatka z domu, czy oddalenia się, to jest albo konflikt domu, niemożność dogadania się z rodzicami, albo są problemy w szkole. Czasami jest tak, że dziecko sobie nie radzi w jakichś relacjach rówieśniczych w szkole. Czasem jest tak, że się zakocha nieszczęśliwie i wstydzi się, nie chce porozmawiać z rodzicami. Jedyną ucieczką dla takiej osoby od problemu jest niestety, są czasami to są myśli samobójcze, a czasami jest po prostu potrzeba uwolnienia się, oddalenia się od domu, żeby przemyśleć sprawy, żeby po prostu jakoś spróbować sobie poradzić z tym stresem, z tym problemem, który
0: ma
1: dziecko.
0: Pani Izabelo, czy to znaczy, nawiązując do słów pani inspektor, że dzisiejsze czasy bardziej sprzyjają, w cudzysłowie, sprzyjają zaginięciom dzieci niż kiedyś, niż w czasach, w latach 2000, 90. czy jeszcze wcześniej?
2: Ja tutaj może uzupełnię to, co powiedziała pani inspektor odnośnie zaginięć nastolatków. Od tego jakby zacznę. My coraz częściej, ponieważ prowadzimy też jako fundacja Itaka telefon zaufania młodych, czyli telefon dedykowany nastolatkom, młodym, dorosłym, ale także rodzicom nastolatków. I coraz częściej w naszych danych statystycznych wychodzi, że niestety problemem są uzależnienia w tej grupie wiekowej. I to zaczyna być coraz poważniejszym problemem.
1: Zgadza się z tobą, tak.
2: Tak, i o tym do tej pory nie było potrzeby mówić, bo to nie był tak znaczący.
0: Znaczy, nastolatkowie tak. uciekają, bo są uzależnieni.
2: Tak, bo są uzależnieni. Tak. Czy to od alkoholu coraz częściej, czy to jednak od substancji, od narkotyków.
0: Ale to jest strach przed poproszeniem o pomoc? Dlatego
2: nie,
0: uciekają?
2: To jest bardziej chęć życia według własnych zasad.
1: To są też uzależnienia od mediów społecznościowych, od telefonu. Rodzice blokują ten kontakt z tym telefonem, tak mówiąc wprost, zabierają, utrudniają. I to jest powód dla dziecka na przykład, żeby oddalić się z domu.
2: Znamy też sytuację, że jest to powód dla dziecka, żeby podjąć próbę samobójczą, bo rodzic zabrał telefon, tak? To jest niewyobrażalne dla nas, ale jednak w dzisiejszym, we współczesnym świecie się zdarza. Natomiast chciałam wrócić do tego pytania o to, czy teraz łatwiej zaginąć, czy kiedyś było łatwiej zaginąć. Ja z dużą uwagą śledzę zawsze komentarze pod różnymi artykułami, pod różnymi doniesieniami o zaginięciach. I są takie, które mnie gdzieś tak zastanawiają. Za naszych czasów, to są takie komentarze, za naszych czasów tego nie było. Za naszych czasów wychowywaliśmy się z kluczem na szyi i było super i wszystko było okej. Ja sobie zawsze wtedy myślę, bo ja też za tych czasów się wychowałam i sobie myślę, że fajnie, że przeżyłeś. Fajnie, że przeżyłeś, że nie zaginąłeś, nie zaginęłaś. To były takie czasy, gdzie te właśnie zaginięcia są niewyjaśnione i one pozostały niewyjaśnione. I to jest tak dziś, że odprowadzamy dziecko za rękę do przedszkola, do szkoły. Generalnie wiemy, gdzie jest, monitorujemy to na telefonie. Dzieci do pewnego roku życia nie chodzą po mieście same, nie chodzą sobie same, nie wiem, do lasu na jagody. Kiedyś było inaczej. Zdarzały się nieszczęśliwe wypadki, nie można było odnaleźć ciała. Zdarzały się sytuacje prawdopodobnie kryminalne, które nigdy nie zostały rozwiązane, bo dzieci rzeczywiście bawiły się same, same przebywały, cieszyły się tą wolnością, którą teraz zabrały im telefony i różnego rodzaju...
1: I rodzice,
2: tak, ale z drugiej strony w dzisiejszych czasach nie mamy sytuacji, przynajmniej w Polsce, na szczęście w Polsce, sytuacji nierozwiązanych spraw zaginięć małych dzieci. One się rozwiązują w bardzo krótkim czasie, a policja szuka do skutku. Nie ma możliwości, że zaginie 5-letnie dziecko i nagle po, nie wiem, tygodniu poszukiwań jest zamykana sprawa i już nikt się tym nie interesuje.
0: O wiele bardziej skomplikowana sprawa jest z tymi dziećmi, z nastolatkami, które weszły w cyfrowy świat.
2: Oczywiście, no to jest skomplikowane, ale tutaj jest kwestia takiej też relacji w rodzinie. To, o czym powiedziała wcześniej pani inspektor, tego, co się w tej rodzinie dzieje i nagle rodzic przypomina sobie, że ma nastoletnie dziecko i teraz będzie nawiązywał relację. Jeśli nie nawiązał tej relacji wcześniej, no to nie powie 16-latce czy 16-latkowi, to teraz usiądźmy, porozmawiajmy, ty mi się będziesz zwierzać, a ja będę cię słuchać i ci będę doradzać. No to się nie wydarzy.
1: To jeszcze chciałam uzupełnić, to zauważam też na przestrzeni tych lat, kiedy pracuję, zajmuję się poszukiwaniem osób zaginionych, tym małoletnich, to też sporo młodzieży i dzieci znajduje się w takim kryzysie emocjonalnym, psychicznym. Bardzo dużo młodych ludzi zmaga się, tych najmłodszych również, z problemami natury psychicznej. To są depresje, różnego rodzaju schorzenia. I to jest też jeden z powodów, dla których te zaginięcia się tym dzieciom, tym nastolatkom przydarzają.
0: To porozmawiajmy sobie troszkę o procedurach, bo myślę, że było dużo tych kampanii. Pani Iza obiega wszystkie media i mówi o tym od wielu, wielu lat, ale to chyba wciąż nie jest jasne dla wszystkich i wciąż są takie te słynne mity, że musi minąć 48 godzin. Niektórzy mówią, że policja była bierna przy tym, jak rodzic zgłaszał zaginięcie dziecka i policja za późno wzięła się do działań. Niektórzy też zastanawiają się, o co chodzi z tym child alertem, kiedy on jest uruchamiany, kiedy nie. Jakie macie jako policja procedury? To znaczy od momentu, kiedy pojawia się zgłoszenie od rodzica, że rodzic nie wie, gdzie jest jego dziecko, co robi w tej sytuacji funkcjonariusz?
1: Zacznę od tego, że dobrze pan zaczął o tym, jak ważna jest ta profilaktyka i mówienie o tym, bo ja wychodzę z założenia tak jak przy zdrowiu, że lepiej zapobiegać niż leczyć. To nawet nie chodzi o to, że nigdy nosi. Jestem ciągle zaskoczona i zdziwiona. Niezależnie od tego, czy idę na wykład do studentów, bo prowadzimy takie zajęcia, czy jestem w programie dla seniorów, tam zawsze pada sakramentalne pytanie, ile trzeba czekać, żeby przyjąć zgłoszenie o zaginięciu. Więc mimo, że ciągle się o tym mówi, że z 21 XXI wiek. Ja zawsze z takim zaskoczeniem wysłuchuję tych... Ostatnio na zajęciach zapytałam się studentów i padły cyfry 24 godziny, 48 godzin. Ja nie wiem, czy może za mało tym słuchamy, czy to może wynika z tego, że ludzie nie zastanawiają się. Nikt nie padłby na taki pomysł, że może ktoś bliski zaginąć.
0: Ja bym miał pomysł, ale nie chcę pani prowokować. Może to wynika z niezbyt dużego zaufania do policji albo z niezbyt dobrych doświadczeń w kontaktach.
1: A ja myślę, że to chodzi o tą taką kulturę anglosaską i filmy z zachodnich, tak bym powiedziała, zachodnich naszych krajów zachodnich, że właśnie, że tam często pada takie mityczne 24 godziny, 48 godzin i to gdzieś tak się głęboko zakorzeniło w ludziach, że ciągle gdzieś tam te cyfry, ja już nawet staram się nie powtarzać tych cyfr, żeby ludziom nie utrwalać. Ale wracając do pytania, bo jak zwykle zagadałam już, ja uważam, że jeżeli dochodzi do zaginięcia dziecka, czy to jest małe dziecko, czy starsze, to w przypadku małych dzieci natychmiast po takim pierwszym zweryfikowaniu, czy gdzieś w domu się nie znajduje, zawołać na podwórzu, bo zdarza się, że małe dzieci się bawią chowanego, gdzieś tam zaśnie. Natychmiast powiadamiamy policję i zanim przyjedzie członek rodziny, czy to mama, czy tata do jednostki, to my już mamy czas, żeby podjąć pierwsze działania. Mamy taki dostęp do systemu wspomagania dowodzenia. To jest taki system, kiedy my widzimy wszystkie interwencje na terenie całego kraju. Wszystkie zgłoszenia, które były na policję, możemy przejrzeć i na przykład się okazuje, że ktoś zgłosił, że widział takie małe dziecko na ulicy samo. Więc to jest taka pierwsza weryfikacja, ale oficjalne zgłoszenie i zarejestrowanie tego dziecka może nastąpić tylko w przypadku, następuje w momencie, kiedy ten rodzic zjawia się w jednostce policji, bo my potrzebujemy pewnych danych, które on nam musi przekazać, szerszego wywiadu. Potrzebujemy zdjęcia dziecka. Na szczęście w dobie tych obecnych czasów bardzo lubimy siebie fotografować, nasze pociechy, więc to jest bardzo ważne.
0: No właśnie, ale ktoś mógłby powiedzieć, że w dobie internetu i tak rozbudowanych social mediów to nie da się zginąć, nie da się ukryć, nie da się...
2: Rzeczywiście da się. Da, akurat w danym, nie wiem, dana osoba wmontowała się na przykład między jedną kamerę a drugą na ulicy, tu akurat monitoring nie chwycił. Oczywiście, że się te poszukiwania są łatwiejsze i technologia tym poszukiwaniom sprzyja. Bardzo tak samo media społecznościowe, czy internet. To jest broń obosieczna, to ma swój, tą dobrą odsłonę.

0: uspokoić emocje, żeby dana osoba, która z nami rozmawia, myślała w jakiś maksymalnie na tą sytuację racjonalny sposób i była w stanie pozbierać myśli i być może jakby udzielić jakiś wskazówek samej sobie nawet, gdzie ta osoba może się znajdować, ale jednocześnie informujemy, że żeby w ogóle podjąć działania poszukiwawcze, taka osoba zaginiona musi być zgłoszona na policję. To też na przykład nam pozwala unikać sytuacji, że będziemy poszukiwać kogoś za długi na przykład, bo ktoś będzie miał taką fantazję, że zgłosi tą osobę nam jako osobę zaginioną.
1: Jak często zdarza się, że ktoś chcąc zgłosić zaginięcie bliskiej osoby dzwoni do fundacji Intaka najpierw, a nie na policję?
0: Ja nie umiem tego powiedzieć, ale dosyć często, dlatego że to jest tak, że łatwiej jest jednak wziąć telefon i zadzwonić do fundacji na całodobowy numer, gdzie zawsze ktoś odbierze i poinstruuje, co zrobić. Natomiast no, policja przyjmuje około 13 tysięcy zgłoszeń rocznie. My przyjmujemy z tego 1,5 tysiąca. Więc zgłoszenie do samej fundacji to już jest jakby kolejny krok. Policja bardzo często działa bardzo szybko, w związku z tym albo osoba się na przykład sama odnajduje i to zawiadomienie zostaje wycofane. To, o czym musimy powiedzieć, to to, że nie grozi za zgłoszenie zaginięcia żadna kara.
1: No właśnie, bo może niektórzy też obawiają się bezpodstawnego zgłoszenia sprawy na numer alarmowy na przykład. Może ktoś ma takie doświadczenia, do których się odwołuje i zwleka z tym, żeby poinformować, powiadomić policję.
2: Ja zawsze powtarzam, że lepiej zgłosić, nawet jeżeli przesadzimy, aniżeli poczekać nawet te 15 minut, które potem braknie nam, żeby uratować czyjeś życie. Taka prawda jest. Więc tutaj zawsze też dementujemy te pogłoski, że ktoś może odpowiadać za fałszywe zgłoszenie, tak to nazwijmy, tak? Że jakieś konsekwencje mogą być. Nie ma żadnych konsekwencji. Dla nas każda informacja, jeżeli nawet potem spłynie, za chwilę matka dzwoni, że dziecko jednak nawiązało kontakt, telefon mu się rozładował, to dla nas to jest zawsze dobra informacja. Nie oceniamy, nie krytykujemy i tak jak mówię, lepiej zgłosić nawet na wyrost, niż potem zastanawiać się pół życia, dlaczego ja nie zadzwoniłam wcześniej, czy nie zadzwoniłem.
0: Dlatego my też uczulamy, żeby mówić prawdę. I to też z tym jest duży kłopot. Zdarza się, że rodziny policji nie mówią prawdy. Mówią półprawdy w obawie przed konsekwencjami, które mogą spotkać daną osobę, kiedy się już odnajdzie. Na przykład, że miała jakieś kontakty, których mieć nie powinna, tak, albo jakieś inne problemy. Rodziny też się wstydzą. Nie mówią o tym na przykład, że nastolatek miał jakieś, nie wiem, problemy, jakieś być może zaburzenia, być może był leczony. A z drugiej strony, to jest też ciekawy mechanizm, my bardzo uczulamy. Po pierwsze, żeby mówić prawdę, więc łatwiej jest rodzinie czasami powiedzieć prawdę komuś z fundacji niż od razu na policji. Ale z drugiej strony rodziny, zdarza się, że idą na przykład do mediów społecznościowych lub do grup w mediach społecznościowych lub sami na mediach społecznościowych publikują takie informacje, które się nie powinny tam pojawić. Bo nie musimy pisać o tym, że czy informować o tym, że osoba jest uzależniona od alkoholu, mefedronu i jeszcze ma, nie wiem, przegrywa wszystko w kasynie. Wystarczy, że napiszemy, że potrzebuje, może wymagać pilnej pomocy, że jej życie jest zagrożone. Nie musimy opisywać dokładniej sytuacji, bo być może to spowodować, że ta osoba zdecyduje o tym, że podejmie ten najgorszy krok z możliwych.
1: To jeszcze zapytam, trzymajmy się tego kierunku, że zaginięcia nie są najczęściej powiązane ze sprawami kryminalnymi.
2: Tak.
1: Pani inspektor, jak daleko dziecko, nastolatek może zaplanować swoje zniknięcie, zaplanować swoją ucieczkę? To znaczy, tak z pani doświadczenia, na ile to jest racjonalne, zaplanowane myślenie krok po kroku, jak zniknąć, jak pojawić się w zupełnie innym miejscu na świecie?
2: Może bardzo dokładnie zaplanować i
1: miała pani takie sprawy, że dziecko było nagle w drugiej części kraju albo nawet w innym państwie?
2: Tak, zdarzyło się. Nawet w innym państwie zdarzało się, że na drugim końcu Polski wychodzi dziecko, mówiąc rodzicom, że wychodzi na chwilę spotkać się z koleżanką, a potem okazuje się, że znajdujemy, bardzo anonimizuję teraz tą historię, żeby nie skojarzyć z jakąś tam prawdziwą, także to wszystko to są zbieżność sytuacji, ale zdarza się, że nawiążę relację, tak jak o tym wcześniej już mówiłam, która trwa ileś tam dni,

0: albo nawet tygodni i w końcowej fazie jest przygotowany nawet przez tą drugą osobę, w jaki sposób ma wyjść z domu, opuścić mieszkanie, jak ma się przemieszczać, żeby nie uchwyciły go kamery na przykład, zapisy, żebyśmy z zapisów monitoringów potem nie odczytali, w jakim kierunku się przemieszczała. Także internet to jest teraz ChatGPT i cała reszta, to są teraz też niestety taka kopalnia wiedzy. Czasami są to różne dziwne pomysły i nietrafione, ale niestety dzieci wymieniają się takimi też informacjami. Instruują się czasami, rozmawiają, dyskutują. Więc no naprawdę mamy bardzo pomysłową młodzież i różne rzeczy już widziałam i słyszałam. I zawsze się zastanawiam, czy jeszcze coś jest mnie w stanie zdziwić. I jest, powiem szczerze.
1: Mnie najbardziej zaskoczyły nastolatki, dwójka nastolatków, która pojechała Uberem do Rzymu.
0: Tak, była taka sytuacja.
1: I tam sobie mieszkali w hotelu. Bardzo ciekawe. To było jednak w jakiś sposób, no powiedziałabym, zaplanowane, tak.
2: Z Warszawy?
1: Nie, to nie było z Warszawy, to z Polski, innego miasta, ale już nie pamiętam. Tak. Aczkolwiek okay. Rzeczywiście,
2: czy to się,
1: no to jest...
2: Czy to się wiązało z czymś poza ogromnymi stratami finansowymi dla rodziców jeszcze? Czy sprawa się zakończyła?
1: Nie wiem, ja już nie śledziłam dalej tej sprawy do momentu
0: odnaleziona. Tak. Jest osoba, tak.
1: Zdaje się, tam tutaj telefon Azurro chyba interweniowało w tej sprawie.
0: A propos tych kontaktów i relacji nawiązywanych przez dzieci, taką drugą stroną medalu tego, co mówiła tutaj pani prezes, jest to, że jest często tak, że my bardzo słabo znamy swoje dzieci. Nie tylko dzieci, ale też bliskich, współmałżonków. I bardzo mało o nich wiemy. I jak przychodzi do wywiadu i my próbujemy jakieś informacje uzyskać, to tych informacji jest bardzo mało. I sami rodzice, ja widzę czasami, czy opiekunowie są przerażeni, że tak naprawdę bardzo mało o tym dziecku wiedzą. To, co też padło już wcześniej o tym, nigdy nie nawiążemy relacji dobrej z dzieckiem, nie będziemy wiedzieli, co się z nim dzieje, jeżeli tej relacji nie budujemy od głębokiego dzieciństwa, tak bym powiedziała. Bo taki rodzic, który jest czujny, który ma dobry kontakt z dzieckiem, to wie o tym, że po pierwsze, dziecko będzie miało problem, to przyjdzie do niego i wie, że nie będzie wyśmiane, że nie będzie skrytykowane za swoje problemy, to co wymyśla. Nikt go nie wiem, śmieje i raczej mu poradzi, go wesprze, bo jeżeli nie, to pójdzie do kogoś obcego z tym. I też jest tak, że czasami rodzice nie wiedzą, z kim się dziecko przyjaźni, jakich ma znajomych, że nie wie o tym, że w szkole jakiś problem był, o którym dziecko nie chciało opowiedzieć z różnych względów. Więc ja zawsze uczulam, żeby bardzo wnikliwie te dzieci też obserwować. To nie chodzi o jakąś nadopiekuńczość i śledzenie krok po kroku dziecka, ale jeżeli mamy dziecko w domu, które jest bardzo żywe, wesołe i nagle się zamyka w sobie, unika kontaktów, może to być sytuacja związana z dojrzewaniem, na przykład w przypadku nastolatka, ale trzeba być czujnym i obserwować, czy to nie jest, powodem nie jest jakiś głębszy problem.
2: To jak daleko powinna iść kontrola rodzicielska? Z tego, co zdążyłem się zorientować, obie panie są mamami, więc tak, mogą też powiedzieć o własnym doświadczeniu. Na ile dziecko i do którego momentu życia dobrze jest kontrolować i w jaki sposób, żeby tutaj jednak tę wolność szanować?
1: Mam nadzieję, że moja mama tego słucha i serdecznie ją pozdrawia. Jak długo kontrolować? Nie, tak naprawdę żartuję w tym momencie, ale jak tutaj pani inspektor mówiła o tym, jak mało rodzice wiedzą o swoich dzieciach, to mi zawsze dźwięczy w takich momentach w uszach taka opowieść jednego z patologów, ponieważ samobójstwa dzieci nastolatków są, będą podlegały potem badaniom. I cała ta sytuacja jest analizowana przez specjalny zespół i zbierane są informacje na temat dziecka od rodziców po takiej sytuacji i po miesiącu zbierane są po raz drugi. Mhm. I pan patolog powiedział, że po miesiącu rodzice mają odrobione zadanie domowe. Wiedzą o swoim dziecku wszystko, tylko że jest za późno. A miesiąc wcześniej nie znają nazwisk kolegów, koleżanek, nie wiedzą, jakie dziecko miało problemy, czym się interesowało, w jakie gry grało. Jak daleko powinna iść ta kontrola? Ja myślę, że no, w granicach rozsądku. Ja na przykład nie jestem...
0: To zależy od dziecka.
1: Tak, ale
0: bardzo,
1: to zależy też od dziecka. No. Natomiast ja nie jestem na przykład fanką. Uważam, że jeśli dziecko zna PIN do mojego telefonu, a większość dzieci zna PIN do telefonów rodziców, to dlaczego ja nie miałabym znać PIN-u do telefonu mojego dziecka? To jest kwestia wzajemnego zaufania. Ja ufam mojemu dziecku, że nie sprawdza mi, nie wiem, wiadomości, tylko, nie wiem, gra sobie w grę albo coś tam ewentualnie innego robi. I moje dziecko też musi wiedzieć, że ja nie sprawdzam jego nie wiem, prywatnych korespondencji.
2: Ale teraz można ustawić blokadę telefonu na odcisk palca albo na twarz. To wcale
1: tak,
2: nie jest
1: ale, tak, no, no tak, ale i tak zawsze trzy razy zły odcisk palca i tak wyświetla się informacja, opinia. Chodzi o to, żeby tak naprawdę wiedzieć, co to dziecko robi. Wiedzieć, w jakie gry gra. Na przykład, z kim gra. Bo granie w sieci, no, ma swoje konsekwencje. Wszystko w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie. Ale przede wszystkim rozmawiajmy, bo jak nie będziemy rozmawiać, to niczego się nie dowiemy.
0: No ja to ja muszę powiedzieć jako mama dwóch synów, jeden już jest dorosły student, drugi w technikum, że nie mają ze mną lekko.
2: I czasami... A do tego dorosłego też pani kontroluje jeszcze?
0: Nie, no tego dorosłego to już nie, ale generalnie no, taka mi się sytuacja że ułożyła w życiu, że od wielu lat sama wychowuję synów. I być może dlatego ja im zawsze tłumaczę, że ja po prostu mam za dużą świadomość tego, co się może wydarzyć, co się może stać. I ja im zawsze tłumaczę, że to nie jest przejaw jakiejś mojej kontroli i że nie chcę wnikać w jakieś szczegóły, tylko na przykład uważam, że jeżeli dziecko mówi, że chce wrócić od, nie wiem, dorosły syn, że wraca o drugiej w nocy, to ma wrócić o drugiej w nocy, a jeżeli chce przedłużyć gdzieś tam swój pobyt, to ja muszę o tym wiedzieć. Żebym ja się nie zastanawiała rano, że on nie przyszedł, to dlaczego nie przyszedł i się nie denerwowała. Także ja myślę, że to samo, moi rodzice tą samą zasadę stosowali. No ja byłam strasznie karnym dzieckiem i śmieję się, że przez to może byłam nudnym, ale jeżeli umawiałam się, mój tata nigdy mi nie mówił, o której mam wrócić, tylko pytał się, o której wracam i ja wiedziałam, że ja o tej porze będę w domu na pewno.
2: Dobra cecha przydaje się pewnie w zawodzie policjanta. Tak. Wrócę jeszcze na chwilkę do tych procedur i do Child Alert, ale przy okazji też pojawił się wątek międzynarodowy, więc zapytam o tę współpracę międzynarodową i nie mówię o Europie Zachodniej, bo tak wyczuwam, że tam to jest dosyć łatwe porozumieć się z funkcjonariuszami, ale pomyślałem teraz o tym, że mamy w Polsce dosyć dużo przedstawicieli ludności napływowej ze wschodu. Białoruś, Ukraina, Rosja. Pytanie, jak wygląda w przypadku zaginięcia dziecka współpraca z policją z tamtych krajów?
0: Z takim kanałem odpowiedzialnym za współpracę w międzynarodowych sprawach zaginięć jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji, Komendy Głównej Policji. Tam umiejscowiona jest komórka, polska komórka SIRIN, czyli wszystkie kraje zrzeszone w strefie Schengen. I ten przepływ informacji odbywa się za pomocą tej komórki SIRIN i ich odpowiedników w innych krajach. Jeżeli chodzi o kraje spoza strefy Schengen, to mamy też Krajowe Biuro Interpolu. I w każdym kraju, również w krajach bloku wschodniego, czy na całym świecie mamy ten Interpol. I jeżeli chodzi o kraje strefy Schengen, to tak to jest, mamy skonstruowane, że w momencie, kiedy rejestrujemy zaginięcie obywatela naszego, czy obcego, ale zgłoszone zaginięcie u nas w Polsce, jest rejestracja w naszej bazie danych, to ona się automatycznie replikuje do tej bazy danych SIS. W przypadku Interpolu tak już nie jest. Jednostka, która ma informacje ze zgromadzonych materiałów sprawy, wynika, że ktoś może przebywać za granicą, albo wiemy, że wyjechał i utraciliśmy kontakt i to nie jest kraj strefy Schengen. Wtedy jednostka wnioskuje to już tak w skrócie mówiąc, do naszej krajowej jednostki Interpolu w Komendzie Głównej Policji. Jest rejestrowana tak zwana żółta nota Interpolu albo żółta dyfuzja. Żółta nota obejmuje wszystkie kraje Interpolu, a dyfuzja, jeżeli wiemy, że nie musimy na całym świecie szukać tej osoby, tylko mamy zawężony krąg do jednego kraju czy do kilku krajów. Także tak przebiega ta współpraca. Mamy też naszych oficerów łącznikowych akredytowanych za granicą i mamy też obcych krajów innych mamy u nas. I wiadomo też, że czasami łatwiej takie kontakty interpersonalne, jeżeli coś szybko potrzebujemy ustalić, to jest bardzo potrzebne. Teraz mieliśmy taką bardzo świeżą sprawę. Mieliśmy zaginięcie nastolatka z Holandii. Wiedzieliśmy o tym, że przemieszcza się w stronę granicy wschodniej. W szczegóły nie będę wchodziła, bo to też nie służy sprawie. Ale reprezentuję polską policję w takiej sieci PNNP, to jest Police Expert Network Missing Persons. I dostaliśmy informacje, tam są zrzeszeni funkcjonariusze z wszystkich krajów, które są nie tylko z Europy, ale pozaeuropejskie, tam jest bodajże 34 kraje już reprezentowane w tej sieci. Dostaliśmy wywołani, że tak powiem, do tablicy przez szefową tej sieci. Zwołała spotkanie z przedstawicielami policji holenderskiej, niemieckiej i ja z koleżanką, bo mam jeszcze jest druga osoba w biurze, u mnie w moim wydziale, która też reprezentuje tą sieć. Zrobiliśmy burzę mózgów, co możemy zrobić. Tego samego dnia wyszedł komunikat u nas na naszej stronie policji, na mediach społecznościowych o tym, że ten chłopiec jest poszukiwany. I między innymi dlatego na przykład, że my o tym wiedzieliśmy i że on był zarejestrowany jako zaginiony w strefie Schengen. Policjanci, którzy na niego trafili, może tak powiem, była informacja o tym, że gdzieś tam na ławce w nocy, przed północą zlokalizowano. Wtedy była informacja, że mężczyzna, który śpi na ławce, okazało się, miał w sobie dokumenty, że to był nasz poszukiwany nastolatek. No, powiem szczerze, miesiąc prawie podróż trwała jego, bo on wyruszył rowerem z Holandii i dotarł prawie do wschodniej granicy.
2: Także, daleka podróż.
0: Także jak widać, ta współpraca skuteczna jest i takie szybkie informacje, takie, które są bardzo potrzebne, jakieś ustalenia, to też na bazie tych kontaktów i relacji z policjantami, które mamy nawiązane przez te ostatnie lata w ramach tej sieci też są.
2: A na ile pomocne są różnego rodzaju kampanie przygotowywane przez Fundację Itaka? Taka, którą mi się rzuciła w pamięć z racji moich upodobań do sportu, to współpraca z Rakowem Częstochowa. Zdaje się, że oni pomagali wam w publikacji wizerunków osób zaginionych. Tam chyba nie chodziło tylko o dzieci, ale tych kampanii na pewno jest sporo, o których może pani opowiedzieć.
1: Tak, mieliśmy jeszcze kampanię ze wszystkimi klubami Ekstraklasy, która była też częścią międzynarodowej kampanii, czyli wszystkie największe kluby w Europie, bo i FC Barcelona, i Bayern Monachium, i już teraz nie będę wymieniać, bo okaże się, że niewiele znam, ale generalnie również wszystkie...
2: Dwa to też dobrze, naprawdę.
1: Wszystkie polskie kluby, tak, również się tutaj zaangażowały i publikowały na Dzień Dziecka Zaginionego. To była taka kampania Football Cares. Na Dzień Dziecka Zaginionego publikowały zdjęcia zaginionych dzieci w danym kraju, z danego kraju. To była super kampania, bardzo szerokim echem się odbiła. Natomiast... kampanie profilaktyczne są bardzo istotne. Jak przyszłam pracować do fundacji, to pamiętam, że była mowa o tym, że no media nie chcą mówić o zaginięciach, bo to nie jest taki hot temat. No, czasy się zmieniły. Jest to absolutnie hot temat. Wszyscy chcą mówić o zaginięciach, ale bardzo...
2: przepraszam, kiedy tak pani usłyszała? Bo jeśli to było...
1: 16 lat temu.
2: No to przecież to był czas, kiedy popularność bił program Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie.
1: Nie, już wtedy
2: już nie.
1: Już wtedy nie.
2: Okej. Okay.
1: Ale generalnie trudno nam było z kampaniami...
2: No tak, to było raczej przełom wieków.
1: A tak, aż tak długo nie pracuję. Oglądałam to jeszcze jako nastolatka, więc nie jest aż tak źle. Natomiast... prawda jest taka, że te kampanie zrobiły, myślę, bardzo dobrą robotę. Dlatego, że ludzie są świadomi tego, że dziecko kilkuletnie, 7-8-letnie nie powinno samo przemieszczać się po ulicy. Ludzie są świadomi, że do osoby starszej, która wygląda na zagubioną, trzeba podejść. I dużo sytuacji udaje się takich niebezpiecznych uniknąć, w związku z tym, że gdzieś w pewnym momencie te kampanie trafiły na podatny grunt, że już ci młodzi ludzie też wychowali się na tych kampaniach i na tych działaniach.
2: Czyli walczycie trochę ze znieczulicą społeczną.
1: Ale myślę, że całkiem skutecznie, bo na przykład, chociaż sam fakt, że my pilnujemy własnych dzieci, odstawiamy je do szkoły, odprowadzamy tak do przedszkola, że się nimi zajmujemy, że te dzieci nie pozostają same bez opieki w domu, że to nie jest tylko tłumaczenie na zasadzie nie otwieraj nikomu obcemu albo nie bierz cukierków od obcych, tylko my tych dzieci pilnujemy, czujemy odpowiedzialność za nie. Ja mam taką sytuację przed oczami, jak jakiś czas temu na takim dużym bazarze w Warszawie, na bazarze Szembeka, szedł sobie taki rezolutny 5-latek, a za nim tak gęsiego z kilkanaście osób. Dziecko było wyedukowane, żeby nie rozmawiać z obcymi. Absolutnie, więc nie odpowiadało na żadne pytania i kroczyło sobie, maszerowało. Więc no, wszyscy za nim szli, no bo to takie małe dziecko. Kiedyś takie małe dziecko bez problemu się poruszało i nikt by nie zareagował. No tutaj wszyscy próbowali jakoś, łącznie ze mną, próbowali jakoś interweniować. No i nagle z boku wleciała babcia, która to dziecko zgubiła i och, no jak tutaj się znalazłeś? No ja cię wszędzie szukam. I wszyscy tak, to było takie ciekawe, to wszyscy odetchnęli z ulgą, że ta babcia się znalazła. Ale to było takie śmieszne, bo on ewidentnie był wyedukowany, żeby nie rozmawiać z obcymi, tak? Więc ja myślę, że ta edukacja przede wszystkim dorosłych przekłada się na bezpieczeństwo dzieci. Jak zaczęłam pracować w fundacji, wszyscy mnie pytali, czy Nie będę miała takiej schizy, nie będę bała się, że ktoś uprowadzi moje dziecko. Kompletnie się tego nie bałam. Dlatego, że po pierwsze, takiej sytuacji w Polsce nie ma. W moim czasie pracy w fundacji chyba były tylko dwie sytuacje uprowadzenia dziecka z ulicy. Jedna to był child alert, właśnie w tym czasie ogłoszony.
2: Dobra, a co to jest ten child alert? Bo od początku do końca, pani inspektor.
1: To może tej pani inspektor. Właśnie.
0: Więc child alert to jest takie narzędzie specjalne wspierające poszukiwania zaginionego dziecka, stosowane w bardzo wyjątkowych wyjątkowych okazjach. Przede wszystkim oczywiście jest stosowane dla osób małoletnich, czyli takie, które w dniu zaginięcia nie ukończyły 18 roku życia. Ważną przesłanką jest to, że musimy mieć przekonanie, że tak masowa publikacja wizerunku tego dziecka, informowanie o tym, że ono zaginęło, w jaki sposób może pomoże nam w jego poszukiwaniach i że mamy wystarczającą ilość informacji, żeby taki komunikat opublikować.
2: Założę się, że każdy rodzic chciałby, żeby została ta procedura wdrożona, bo każde zaginięcie zdaniem rodzica zasługuje na
0: Child Alert. Ja myślę, przynajmniej jako rodzic, że nie każdy. Dlatego też między innymi bardzo rozważamy uruchomienie tej procedury. Po pierwsze dlatego, że generalnie jesteśmy skuteczni i nie musimy tego środka stosować, tego narzędzia. A po drugie, proszę sobie wyobrazić, że dziecko jest poszukiwane w ramach procedury Child Alert. Te informacje zostają później w sieci, bo my oczywiście usuwamy je, nie ma wizerunku dziecka i też uczulamy naszych partnerów, ale to potem już żyje swoim życiem. I to dziecko jest narażone, i zarówno to dziecko, i rodzina, na różnego rodzaju komentarze. O tym też chciałam powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Nie komentujmy, nie oceniajmy rodziców, nie oceniamy dziecka, które zaginęło i poszukujemy, czy to jest procedura Child Alert, czy w inny sposób, bo naprawdę my jako policja wiemy bardzo dużo o sytuacji w domu, o dziecku.
2: Czyli
0: i my
2: ludzie
0: też
2: nie chcą
0: oceniamy.
2: Być brani na języki po procedurze Child Alert.
0: Nawet nie chodzi o
2: między wierszami.
0: Nie chodzi o branie na języki, chodzi o to, że to dziecko jest później przedmiotem dyskusji całego kraju, tak? I to już zostaje gdzieś tam w przestrzeni publicznej. I nie wiem, czy to jest potrzebne, bo musimy mieć też przekonanie, że taka publiczna, masowa publikacja pomoże w tych poszukiwaniach, że jak zaangażujemy media, że społeczeństwo będzie reagować.
2: Takie stereotypowe skojarzenie z Child Alert, porwanie. Tak teraz sobie myślę, jak się pojawia komunikat.
0: Taka przesłanka główna, której nie powiedziałam, dobrze pan mi tutaj przypomniał, to jest, że mamy przekonanie, że życie i zdrowie dziecka są bezpośrednio zagrożone i dodatkowo, tutaj muszę podkreślić to i, że mamy podejrzenie, że dziecko mogło paść ofiarą pozbawienia wolności. Czyli tak, to teraz zawęziliśmy te kryteria na bazie tych 13 lat doświadczenia z systemem Child Alert. Mamy przekonanie, że te teraz takie już wyśrubowane kryteria to jest właśnie to, co sprawia, że to jest narzędzie wyjątkowe i że ono jest skuteczne i nie musimy do każdego, bo też o jednej rzeczy jeszcze warto powiedzieć. Nie ma sensu informować całego kraju o tym, że poszukujemy zaginionego dziecka, które wiemy, że oddaliło się na przykład z terenu posesji i mamy do przeszukania obszar, nie wiem, 25 hektarów, nawet 60, bo wtedy nie musimy informować wszystkich, kto nam pomoże z drugiego końca Polski. Raczej nie, będą gdzie komentować, będą jakieś fałszywe informacje, że ktoś widział to dziecko. Także my to wszystko rozważamy. Może też tak się zdarzyć, że mimo, że będą spełnione wszystkie przesłanki, my tej procedury nie uruchomimy. Bo na przykład mamy informacje na temat sprawcy, pozyskane na przestrzeni tam godzin, czy raczej pierwszych kilku godzin prowadzonej sprawy, że może, że jego stan psychiczny, czy jego przeszłość skłania nas do takiej refleksji, że może uciekając zrobić dziecku krzywdę, żeby pozbyć się, mówiąc tak brutalnie, problemu i żeby mieć łatwiejszą szansę na ucieczkę. Także to jest bardzo skomplikowana sytuacja, złożona i nie można tego systemu traktować zero-jedynkowo. Dlaczego nie zawsze? No bo właśnie wytłumaczyłam. Nie ma takiej potrzeby to raz. Nie do każdej sprawy nadaje się Child Alert. Po drugie, tak jak powiedziałam, to jest już naprawdę sytuacja ekstremalna, kiedy musimy powiadomić całe społeczeństwo, bo na przykład wiemy, że dziecko zostało uprowadzone albo oddaliło się z osobą, która może mu zrobić krzywdę i wiemy, że może się przemieszczać bardzo szybko przez teren całego kraju albo też za granicą.
2: Jak to w liczbach wygląda? Ile razy?
0: Siedmiokrotnie i trzy z tych przypadków były zakończone odnalezieniem dziecka poza granicami kraju. W Belgii, w Holandii, w Danii.
1: Z drugiej strony musimy pamiętać, że jeśli mamy rocznie 2000 zgłoszeń, osób
0: zgłoszeń jest więcej. Tylko tak. Czasem jest tak, że dziecko się znajduje dużo szybciej niż trafi do bazy danych.
1: Natomiast i mamy tej liczby 2000, no to chcąc ogłosić Child Alert przy każdej z tych spraw, mamy po 3-4 sprawy, po 3-4 sytuacje dziennie. Nikt nie będzie na to reagował.
0: Dziennie mamy parędziesiąt zgłoszeń osób zaginionych w Polsce, z czego od kilku do kilkunastu przypadków to są zaginięcia osób małoletnich. Dziennie. Mhm.
2: Tak sobie wypisałem jeszcze, że zapytam odnośnie zaginięć seniorów i tak porównuję to z zaginięciami dzieci. Kto częściej ginie, kogo częściej policja poszukuje i kogo łatwiej znaleźć?
0: Jeżeli mówimy o takiej grupie wiekowej powyżej 60 roku życia, to mniej więcej ta liczba, można sobie sprawdzić, jest bardzo podobna. Z tym, że musimy mieć świadomość też, że starsza osoba to jest osoba, która ma mniej sił, jest gorszej, może być dużo gorszej kondycji psychofizycznej, więc takie zagubienie się takiej osoby, na przykład przykładowo starszy pan oddala się w lesie, idzie na grzyby, nie ma przy sobie telefonu bardzo często, albo ma telefon jakiś taki już bardzo starej daty, to nazwijmy, i bardzo szybko się telefon rozładowuje, a pan na przykład powinien brać leki na cukrzycę, bo jak nie weźmie, to wiadomo, czym to się może skończyć, albo nie jest na tyle sprawny fizycznie, że jeżeli się przewróci, albo utknie gdzieś w jakimś miejscu, na przykład jakimś trochę zabagnionym, albo w jakimś rowie, to on może sam nie móc się wydobyć z tego miejsca. Więc te osoby starsze są narażone, zaginięcie starszej osoby wiąże się chyba z większym jednak ryzykiem, że może to odnalezienie nie być szczęśliwym odnalezieniem, jeżeli w porę nie zgłosimy tego zaginięcia.
2: Wracam do tego, co powiedziała pani Izabela, że historie osób zaginionych, mówiąc kolokwialnie, nie chwytają w mediach. I tak patrzę na poruszenie tą dziewczynką 12-letnią z Krakowa, to chyba nie ma...
1: Nie, ja mówiłam, że nie chwytały kiedyś. Nie, teraz nie oczywiście to jest bardzo duży wpływ na to miała popkultura. Kryminały, seriale kryminalne, książki,
2: tylko teraz
1: filmy.
2: Trzeba to naprostowywać, co popkultura wniosła.
1: Tak, my nawet
2: to
1: w pewnym momencie sprawdzaliśmy, ponieważ jeden z serialów seriali Netflixa zawierał taką informację, że pani nie mogła zgłosić zaginięcia męża, ponieważ policjant powiedział, że trzeba czekać 48 godzin. I pani z oburzeniem powiedziała, ale jak to? Na co policjant powiedział, ale takie są przepisy. I to był polski serial niestety. I tutaj wymagało to jednak naszej interwencji. Ale przy okazji sprawdziliśmy, ponieważ to był serial na podstawie książki Cobena i padały argumenty, że no ale bo tak jest w Stanach i to dlatego. I sprawdziliśmy to. Jesteśmy częścią ICMEC-u, takiej federacji zrzeszającej organizacje poszukujące zaginionych dzieci na całym świecie. I okazało się, że w Stanach też nie było nigdy takiego przepisu. Był przepis, że FBI wchodziło po 24 godzinach od momentu zgłoszenia zaginięcia, ale wtedy, kiedy lokalna policja sobie nie radziła. I wtedy wchodziła FBI, ale to nie jest tak, że ktoś czekał te 24-48 godzin. Natomiast teraz oczywiście, że to jest taki temat, który ludzie podbijają. Natomiast to, co mówiła tutaj pani inspektor, no też te komentarze, które się pojawiają i nakręcają temat, czasami teorie spiskowe, komentarze dotyczące wyglądu, ubrania, sytuacji rodzinnej, no one często nie powinny się po prostu pojawić.
0: Krótko mówiąc, powstrzymujmy się od takich komentarzy, bo to nie pomaga sprawie. Jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo tak naprawdę to takim głównym motywem przewodnim też tego, tak mi się wydaje, z tego, co rozmawialiśmy, naszego spotkania jest ten jutrzejszy dzień, czyli Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. I chciałam tutaj taki silny akcent położyć na to, dlaczego. Oprócz tego, że my wykorzystujemy ten, mówiąc tak wprost, ten dzień, żeby przemycać te informacje profilaktyczne, jak co zrobić, jak dziecko zaginie, co zrobić, żeby nie zaginęło, to też bardzo ważne. To jest tak naprawdę dzień dedykowany niezapominajkom, jak my nazywamy te dzieci, czyli zaginionym dzieciom, głównie sprzed wielu lat. To są sprawy, które trwają powyżej 5 lat. Mówimy o tym, że są sprawy wieloletnie. I taki gest solidarności w kierunku rodzin tych dzieci, że one czekają, żeby nie wiedziały o tym, miały przekonanie, że to, że sprawa jest złożona do archiwum, bo mamy tak, po 5 latach możemy to zrobić, to nie znaczy, że my nie podejmujemy ich z powrotem i że nie pamiętamy o nich.
2: No ale to pewnie dla rodziny jest taki symboliczny moment, kiedy sprawa trafia do archiwum i gdzieś tam jest taka zakładka w głowie, no czyli będzie to zepchnięte na dalszy plan.
0: W bazie danych, jeżeli nawet jest taka sprawa z archiwum, jeżeli policjant wydarzy się na przykład jakaś sytuacja, że trafi na takie dziecko, które będzie miało przy sobie jakiś dokument tożsamości, to czy ktoś zgłosi, że widział to dziecko, to my w systemie widzimy go jako sprawę aktywną. Mhm. To, że sprawa jest w archiwum, nie znaczy, że ona jest wyczyszczona z bazy danych. Także to jest taka wiadomość też, że naprawdę to nie są sprawy, które zostały zakończone i że my do nich nie wracamy, więc to jest ważne. I wspólnie z Biurem Komunikacji Społecznej, który takim głównym motorem jest, jeżeli chodzi o media i przygotowywanie i również spotu, ale też filmów o tych naszych zaginionych niezapominajkach, przygotowało też materiały przypominające trzy sprawy, o których w trakcie tej naszej kampanii teraz w ciągu tygodnia będziemy mówić. Też zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się tym sprawom, żeby może ktoś przypomni sobie jakiś szczegół z
2: lat. Może pani powiedzieć, co to za sprawy?
0: To są trzy sprawy. Jedna sprawa to jest zaginięcie 16-latka bodajże z zachodniopomorskiego. W zachodniopomorskim wyszedł z ośrodka wychowawczego, opiekuńczo-wychowawczego w Śliwinie w roku 99. To jest Łukasz Sas. To jest sprawa Kasi Domerackiej. Nastolatka, 17-latka wyszła z domu tuż przed zakończeniem roku szkolnego. To był okres matur. Ona nie miała matur, miała wtedy dzień wolny. Wyszła spotkać się ze znajomymi. Już do domu nie wróciła. I to jest jeszcze sprawa Karoliny Siwek. To jest dziewczynka, która też zaginęła w latach, koniec lat 90., 99. rok. Tego dnia nie pojawiła się w szkole. Ostatni ślad, jaki jest potwierdzony, był taki, że spotkała się z koleżanką z klasy i z starszymi dwoma kolegami i też śladu po tej dziewczynce nie ma. I to są sprawy, o których teraz przypominamy. Apelujemy do ludzi, żeby... Być może czasem jest tak, że minął jakiś czas już i ktoś, kto nie chciał wtedy mówić, bo nie wiem, obawiał się o to, że może to jakiś przynieść przykrość komuś bliskiemu, może teraz powie, może przypomni sobie jakieś szczegóły. Także nam bardzo zależy na tym, żeby też zwrócić uwagę na te sprawy. I ten jutrzejszy dzień, finał, tutaj razem z koleżanką, z panią prezes, chciałyśmy zwrócić uwagę na to, żeby zwrócić uwagę na podświetlenia na niebiesko wielu obiektów na terenie całej Warszawy, ale też na terenie Polski. Nawet w tym roku włączyło się bardzo dużo jednostek policji. Oprócz Komendy Głównej Policji, oprócz budynku, będzie podświetlonych około 70 jednostek na terenie całego kraju. Tutaj może koleżanka jeszcze powie więcej, bo tak naprawdę ci partnerzy zewnętrzni, którzy się włączają w naszą akcję, to są głównie pozyskani przez fundację.
1: No to jest tak, że rzeczywiście podświetlamy sporo budynków, oczywiście Pałac Kultury i Nauki, Most Śląsko-Dąbrowski, Kładkę Ojca Bernatka w Krakowie, Fontannę Neptuna, Operę Bałtycką, mnóstwo miejsc w całej Polsce, nawet w Gliwicach radiostacje. Natomiast też nasi partnerzy, którzy mają ekrany w outdoorze, czy w komunikacji, czy w pociągach, emitują spoty, publikują jutro informacje, takie plansze z informacją, że jest to 25 maja, Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. W tym roku również nasza federacja, to już drugi rok z rzędu próbujemy ich zaangażować, w tym roku się udało. Missing Children Europe, do której należymy, pozyskała możliwość podświetlenia Parlamentu Europejskiego, więc będzie również podświetlony Parlament Europejski na niebiesko. Niebieski jest kolorem tego dnia, jest kolorem niezapominajki. I to, co jest ważne, to takie sytuacje, takie kampanie i takie działania pozwalają nam uwrażliwiać społeczeństwo nie tylko na to, żeby samemu być bezpiecznym, żeby zadbać o bezpieczeństwo naszych najbliższych, ale też na to, że za tymi zaginięciami stoją dramaty rodzin. I te dramaty trwają latami. W przypadku dzieci niezapominajek to jest 20-30 lat. Każda osoba, która ma dziecko, jest rodzicem, wie, jaki to jest strach, kiedy dziecko ginie z oczu na 5-10 minut. I teraz wystarczy sobie wyobrazić, że taka sytuacja, ten strach utrzyma się przez kolejnych 20 lat.
2: Czyli podświetlamy budynki, ale chyba jutro przede wszystkim trzeba podświetlić uwagę rodziców na dziecko.
0: Się.
2: Bo chyba o to chodzi w tym...
0: Bądźmy blisko z naszymi dziećmi.
2: W tym dniu i żeby uwrażliwić na to, co państwa dziecko, państwa najbliżsi przeżywają aktualnie. Do czego bardzo serdecznie oczywiście zachęcamy. To była audycja Czas na zbrodnie. Moimi gośćmi byli pani inspektor Małgorzata Puziobroda, Komenda Główna Policji, Izabela Jezierska-Świergiel, wiceprezes Fundacji Itaka. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Szymon Kuliś, Krzysztof Zimoch, mówimy dobrej nocy i zachęcamy do większej wrażliwości na los zaginionych. Dobranoc.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.

Nie dość, że...

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Rzecz technologiczna.
3: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie z Katowic. Robert Zembrzycki.
4: Julia Nowaczyńska realizuje audycję z Warszawy, a po mojej lewej Samon, wspaniały i błyszczący Jarosław Juszkiewicz.
3: Błyszczący od potu, bo rowerem przyjechałem, jak u nas się godo na kole.
4: Na kole, tak.
3: Ale nie będziemy grać na CI.
4: Nie będziemy, chociaż w trakcie, kiedy przygotowywaliśmy się do audycji, ktoś grał na dudach.
3: To prawda. Jak Państwo pewnie wiecie, przynajmniej ci ze słuchaczy i patronów, którzy słuchają nas od początku, my przytuliliśmy się do katowickiego miasta ogrodów. No i tutaj czasem odbywają się różne rzeczy za ścianą. Raz mieliśmy, pamiętasz, koreańskie śpiewaczki operowe pod drzwiami
4: tak,
3: ćwiczyły.
4: Tak, ćwiczyły pod drzwiami, ale bardzo ładnie wystarczyło je poprosić i poszły sobie ćwiczyć piętro niżej i nie było żadnego problemu. Natomiast te koncerty czy wydarzenia, które dzieją się po sąsiedzku, przeszkadzają tak naprawdę tylko nam, bo w mikrofony wchodzi niewiele, czego mieliśmy okazję doświadczyć w momencie, kiedy obok nas odbywał się koncert pana Cugowskiego, który, jak wiemy, emisję głosu ma fantastyczną, muzyka raczej z gatunku tych z większym pazurem.
3: Mówimy o Cugowskim seniorze.
4: Tak, Cugowski senior. I było rockowe walnięcie za ścianą, a my bez problemu poprowadziliśmy rzecz technologiczną.
3: Którą staramy się robić na żywo. Właściwie jeszcze nie nagrywaliśmy audycji od czasu, kiedy jesteśmy o godzinie 13 w niedzielę. Dziś też tak jest. Także prosimy Państwa o maile rzecz.technologiczne radio357.pl. Można również pisać do nas na Facebooku.
4: To znaczy, można pisać pod postem na oficjalnym facebookowym profilu Radia 357.
3: Przed dzisiejszą audycją, i to ładnych parę dni, bo 19 maja, napisała do nas pani Anna mail o treści. Wiem, że AI to temat radiowy, więc może panów zaciekawi. I pani Anna przysłała nam link do filmu. Ciekawy eksperyment został przeprowadzony. Otóż grupa studentów wytrenowała kilka modeli AI i poleciła im, aby założyli własną stację internetową, radiową, żeby wybrały te modele utwory, stworzyły prezenterów i nawet załatwiły finansowanie piosenek. No i te modele sobie pracowały, tworzyły programy radiowe. Poszło to w różne strony i teraz zaprezentuję Państwu jeden z ciekawszych modeli, a mianowicie jeden z nich grał muzykę, ale potem stwierdził, że będzie jednak troszkę publicystyki i przygotował serię newsów o największych katastrofach w historii ludzkości. No to jest ciekawe, natomiast on jeszcze postanowił to zilustrować muzyką. No i posłuchajmy efektu.
5: 1970, the Bola cyclone. They estimate 500,000 people died. It's going down. I'm yelling timber. Pitbull and Kesha.
4: Powiem tak, wyczucie perfekcyjne. Perfekcja, absolutna perfekcja.
3: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o tworzenie programów radiowych, myślę, że Radio 357 jest tego przykładem.
4: To na razie jeszcze wkładka mięsna 1, komputery 0.
3: No właśnie.
4: Tak, dokładnie. Ale zostańmy chwilę przy tych robotach, bo to jest fajny temat. Zwłaszcza, że jakby robotyzacja otaczającej nas przestrzeni właściwie jest kwestią najbliższych lat. I to mówię o robotach, które będą faktycznie otaczały nas na co dzień i wykonywały dookoła nas bardzo wiele prac.
3: Ale wiesz, że to się już dzieje.
4: Tak, i o tym mówię, bo właśnie w państwie środka teraz oni chcą stać się światowym liderem w dziedzinie humanoidalnych robotów i prowadzą obozy treningowe dla robotów. Chodzi o specjalną sieć centrów treningowych, w których te maszyny uczą się wykonywania realnych zawodów do pracy na liniach produkcyjnych.
3: Nie dość, że
4: klientów.
3: Mają obozy pracy dla ludzi, to mają jeszcze dla robotów.
4: Tak. Tak, ale tutaj roboty nie pracują, a jedynie się uczą.
3: Wiesz, były obozy reedukacyjne również w tym kraju także.
4: To prawda, tak. No ale tu mówimy o trochę innym zjawisku mimo wszystko. To jest,
3: uczą się pracować, a nie mówić niech żyje Mao.
4: To jest rzecz technologiczna, a nie rzecz traumatyczna, kolego, przypominam. No i w jednym z takich ośrodków inżynierowie i operatorzy przez wiele godzin dziennie uczą te roboty po prostu wykonywania konkretnych czynności. Zastanawiasz się pewnie, Jarku, jak ta nauka wygląda.
3: Tak.
4: Maszyny trenują sortowanie produktów, naprawy techniczne, prace magazynowe i takie rzeczy, jak na przykład układanie towarów na półkach, a nawet uczą się wykonywania obowiązków domowych. Człowiek po prostu steruje robotem za pomocą systemów zdalnego sterowania, kamer i technologii motion capture, a dane z każdego ruchu trafiają oczywiście do systemów sztucznej inteligencji, które uczą się na tej podstawie, a właściwie uczą roboty pewnej autonomii podejmowania decyzji w kwestii wykonywania takich obowiązków. No i jeśli ta sztuczna inteligencja zostanie nakarmiona odpowiednio dużą bazą danych z tego typu sytuacji, to te roboty w pewnym wąskim zakresie autonomii będą całkiem samodzielne.
3: No i to idealnie pasuje do informacji, którą też mam o uczeniu się robotów. Sztuczna inteligencja, jak informuje CHIP, uczy roboty ludzkiej zręczności. Okazuje się, że takie czynności, które dla nas właściwie są naturalne i nawet nie myślimy o tym, kiedy je wykonujemy, jak składanie koszuli, które robotowi normalnemu stwarzają bardzo wiele trudności, bo tam jest dużo zmiennych i jak wiesz, robot może podać szklankę wody, ale może też złamać rękę, bo nie ma wyczucia. Okazuje się, że można roboty wytrenować przy pomocy algorytmów takich, które naukowcy nazwali dotykowym śnieniem. Chodzi o to, że roboty są uczone przez ludzi tych wszystkich mimowolnych ruchów, które my wykonujemy i nawet nie zwracamy na nie uwagi, jak ruch rąk, przewidywania dotyczące tego, jak rozwinie się kontakt na przykład z przedmiotem albo też z ciałem. Pamiętajmy, że wielu futurologów mówi o tym, że roboty będą służyły również do tego, żeby pielęgnować osoby starsze. A zatem to, myślę, jest ciekawa pieśń przyszłości.
4: No, to jest bardzo ciekawa pieśń przyszłości, ale czy na pewno przyszłości? Mój drogi, 14 maja, czyli kilka dni temu w historii zapisał się ten dzień jako dzień, w którym humanoid po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych samodzielnie przekroczył próg prywatnego domu, aby wykonać usługę sprzątania. Za tym przełomowym wydarzeniem stoi startup Gatsby z San Francisco.
3: I tym razem to nie jest ktoś, czy robot nie jest sterowany przez faceta, który jest w drugim pokoju i ma sensory.
4: To już jest autonomiczne działanie, tak? I no o co chodzi? Misją tego startupu jest po prostu odzyskanie czasu dla ludzkości, bo bardzo ładne w artykule znalazłem porównanie, że zmapowaliśmy każdy neuron i synapsę w mózgu muszki owocowej, a mimo to nadal sprzątamy nasze domy tak samo, jak robili to nasi przodkowie setki lat temu. Mamy może do tego trochę więcej środków chemicznych i trochę lepsze narzędzia, ale de facto
3: wyobraziłem sobie zdalnie sterowany rój muszek owocowych, który wykonuje za ciebie pracę w domu.
4: To już jest głębsza wizja science fiction. Myślę, że robota będzie prościej zrobić, ale tak, no to
3: muszki
4: właściwie
3: owocowe się robi bardzo szybko. Wystarczy, że zostawisz cytrynę na parę dni.
4: Tak, tak, ja wiem. A myszy lęgną się z prosa.
3: Nie, to tak kiedyś sądzone. To co, ja proponuję, żebyśmy zagrali, być może nie nawiązując do żadnej wielkiej katastrofy naturalnej, nie podporządkowując wyboru piosenki do tego, a potem twoja rozmowa.
4: Tak, potem moja rozmowa z gościem i właściwie też będzie trochę o sztucznej inteligencji i robotach, ale będzie też o emocjach.

0: To jest Rzecz Technologiczna, a moim i Państwa gościem będzie dzisiaj doktor habilitowany inżynier Rafał Doros z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, konkretnie z Instytutu Informatycznego.
1: Bardzo mi miło, cieszę się, że mam okazję z Państwem porozmawiać.
0: Ja też się bardzo cieszę, zwłaszcza, że mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat. No właśnie, znajoma ostatnio przeraziła się, jak powiedziałem jej, o czym będę dzisiaj z Panem rozmawiał. Jak można wykorzystać AI w rozumieniu emocji u dzieci? Bo dokładnie taki projekt Państwo stworzyliście tutaj w ramach pracy Instytutu.
1: Tak, tak. To jest pewna nowość, którą zaproponowaliśmy. Dotychczas rozpoznawanie emocji było kojarzone bardziej z takim problemem, przykładowo rozpoznawaniem emocji na podstawie zdjęć, gdzie pewne algorytmy miały za zadanie ocenić, czy osoba widoczna na zdjęciu jest wesoła, smutna. I to są dosyć dobrze znane problemy. Można spotkać bardzo wiele ciekawych rozwiązań dotyczących tego problemu. Natomiast my spotkaliśmy się z problemem, który podsunęli nam psychologowie. Pewne osoby mają problem z odczytaniem emocji z twarzy innych osób. I dotyczy to w dużej mierze dzieci. Niestety pandemia, która pozamykała nas na wiele, wiele miesięcy w domach, spowodowała, że młodzi, nie tylko, ale mówimy tu zwłaszcza o młodych, o młodzieży, o naszych dzieciaczkach, przez wiele miesięcy nie miała kontaktu z rówieśnikami. Oczywiście były kamerki, były możliwości spotkania online, ale nie było tej interakcji face to face. I spowodowało to nasilenie pewnych problemów. A to z kolei spowodowało problemy w szkole, problemy w domu, problemy z rozwojem emocjonalnym.
0: Czyli chodzi w skrócie o to, że po prostu dzieci, które w tym takim formatywnym okresie były pozbawione kontaktów z rówieśnikami, ale nie tylko, bo również z nauczycielami, tkwiły zamknięte w tym własnym sosie w domu, mają po prostu problem teraz z rozumieniem innych ludzi, bo nie potrafią odczytać ich emocji? Czy to o to chodzi?
1: Dokładnie tak, jak pan mówi. My konkretnie staramy się odczytać to, patrząc na twarz tej innej osoby. I dokładnie tak, jak pan mówi, mają z tym problem. To jest problem też, który występuje u dorosłych. To powoduje pewne wycofanie tych dzieci, to powoduje pewne problemy społeczne. No i oczywiście są od tego eksperci, żeby takie sytuacje diagnozować, leczyć. No ale wiemy, jak u nas w naszym społeczeństwie wygląda sprawa z dostępnością do specjalistów. Więc postanowiliśmy stworzyć pewien system wspomagany sztuczną inteligencją, którego zadaniem jest zrobienie takiego wstępnego testu, gdzie rodzic czy też samo dziecko będzie mogło poprzez przeglądarkę internetową uruchomić sobie system, który nazwaliśmy Emotion, M-Ocean, i sprawdzić w formie zabawy, po zalogowaniu się, po założeniu sobie bezpłatnego konta, jest poddawana pewnej grze polegającej na rozpoznawaniu, czy to postaci, czy to twarzy. Są tam też pewne scenki sytuacyjne, bardzo krótkie. Są też pewne fragmenty nagrań, gdzie na podstawie głosu dziecko ma za zadanie określić, z jaką emocją ma do czynienia. Po takim krótkim teście, który trwa dosłownie 5, maksymalnie 10 minut, mamy już przynajmniej jakąś wstępną informację, czy dziecko bardzo dobrze radzi sobie z tego typu zadaniem, czy też być może faktycznie należy skonsultować się z specjalistą.
0: Czyli ten test to jest taka metoda wstępnego odsiewu dzieci, które ewentualnie kwalifikują się do dalszej pracy nad swoimi zdolnościami rozpoznawania emocji?
1: Tak, oczywiście nic nie zastąpi ekspertów, ludzi, specjalistów, ale tak jak pan mówi, dzięki temu możemy przynajmniej przyspieszyć pewien proces znajdywania takich właśnie dzieci, które już teraz ewidentnie mają z tym problem i często nawet nie wiedzą, że takie problemy mają. Mhm. Tak samo rodzice często po prostu nie wiedzą, że ich dzieci może wymagają pewnej konsultacji ze specjalistą.
0: To zapytam tylko przekornie w takim razie, gdzie tu wchodzi AI? Bo właściwie na razie to, co pan opisał, to można by dosyć prostym systemem na zasadzie dobrych czy złych odpowiedzi. Jeśli pacjent czy osoba testowana uzyska odpowiednią ilość nieprawidłowych odpowiedzi przy rozpoznawaniu emocji, no to znaczy, że ma z tym problem i się kwalifikuje. Nie widzę tutaj na razie roli dla maszynowego uczenia w tym procesie.
1: Rola uczenia maszynowego jest oczywiście bardzo istotna w tym procesie. W pełni rozumiem pana takie podejście, że moglibyśmy po prostu zrobić prosty system, który na zasadzie zliczania liczby poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi jest w stanie z jakimś prawdopodobieństwem stwierdzić, czy dane dziecko wymaga wsparcia, czy nie. Natomiast po pierwsze, system AI steruje po pierwsze procesem samego jakby testu diagnostycznego, które nie wyświetla tych obrazków, tych scenek w postaci czysto losowej, tylko mając pewne podejrzenia, że coś może być nie tak, jakby dodatkowo ukierunkowuje test na dane obszary, tak żeby mieć większą pewność. A co ważniejsze, o tym jeszcze Państwu nie powiedziałem, test to jest tylko jeden z elementów tego systemu. Po wykonaniu testu dziecko może wykonywać codzienne zajęcia z systemem, który będzie go w jakiś sposób starał wyczulić na pewne emocje, będzie starał się sprawdzić i nauczyć dziecko rozpoznawania tych emocji. I tutaj to uczenie maszynowe, ta sztuczna inteligencja już odgrywa zdecydowanie większą rolę, ponieważ na podstawie dotychczasowych testów, które przeprowadziliśmy już z dziećmi, wyuczyliśmy taki model, starając się doprowadzić skuteczność takiego modelu do jak najwyższego poziomu. I powiem szczerze, że właśnie dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego udało nam się zdecydowanie taki model poprawić.
0: To jest już działające narzędzie, które jest dostępne w internecie, tak? To proszę przypomnieć, pod jakim adresem?
1: Znajdziecie Państwo to na stronie mocean.us.edu.pl. Tam jest możliwość zalogowania się, założenia sobie darmowego konta i przetestowania sobie tej aplikacji.
0: Moim i Państwa gościem był doktor habilitowany inżynier Rafał Doroz, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo dziękuję.
1: Również bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357. Piszą Państwo do nas i bardzo dobrze, rzecz.technologiczna, radio357.pl.
1: Pani Ania wysłała super maila. Ciekawe, czy sztuczna inteligencja mogłaby odczuć relaks i piękno nad jeziorem. Pozdrawiam z Gliwic, w nawiasie Pławniowice teraz.
0: Ale no to teraz, tak, no poznaję.
1: Tak, i my również pozdrawiamy bardzo serdecznie. Na zdjęciu jeszcze jest jamnior nad samą wodą ułożony. Powiem szczerze, że sztuczna inteligencja nigdy nie będzie w stanie się tak cudownie zrelaksować jak piesek na
0: jamniki
1: zdjęciu.
0: Jamniki budzą szczerą miłość, bo takowego posiadałem, a to całkiem niedawno, piesce. Drodzy Państwo, i teraz starsi słuchacze Radia 357 się uśmiechną z rozmarzeniem. Obejrzałem całą serię serialu Arabella, gdzie jest wspaniały jamnik o imieniu Pajda.
1: Piękne.
0: Pajdo właściwie.
1: Pajdo. Piękne.
0: Pan Michał napisał, gdyby się taki robot zawiesił podczas sprzątania i robił to tak intensywnie, że zerwałby lakier z podłogi, a może i samą podłogę?
1: No, to też jest to możliwe. No, tak. Zobaczymy.
0: Tak.
1: Czas pokaże.

0: zwykły segment.
1: Proszę bardzo, ty zaczynasz.
0: Tak, ja zaczynam? Dobrze. Tak. No to ja znalazłem na The Guardian artykuł dotyczący umowy, którą Spotify podpisał z Universal Music Group, a która pozwoli użytkownikom platformy Spotify tworzyć remiksy i covery przy użyciu sztucznej inteligencji. Legalnie i w ramach oficjalnych licencji. Najważniejsze punkty tej umowy to to, że oczywiście funkcja będzie dostępna jako dodatkowa płatna opcja dla użytkowników premium. Użytkownicy oczywiście będą mogli tworzyć remiksy oraz AI generowane covery utworów artystów uczestniczących w programie. Jednak nie wszyscy wykonawcy będą automatycznie objęci systemem. Udział ma być dobrowolny. Na razie nie ujawniono uczestniczących artystów, ale Universal reprezentuje m.in. Taylor Swift, Billie Eilish czy Ariana Grande. Spotify podkreśla trzy filary projektu. Ma być oczywiście zgoda artystów, ma być przypisywanie autorstwa i wynagrodzenie za te remiksy. No i firma twierdzi, że AI ma po prostu stworzyć dodatkowe źródło przychodów dla twórców, a nie ich zastępować.
1: Jasne, Spotify świetnie płaci, to wiedzą wszyscy twórcy.
0: Dokładnie tak. I teraz najbardziej zmroziło mnie zdanie, że to może być początek zmiany modelu słuchania muzyki z biernego odbiorcy. Użytkownik staje się współtwórcą utworów. No nie.
1: To jest
0: no
1: marketingowy bełkot.
0: Tak, zgadzam się. I to jest kłamstwo po prostu. Nie stajemy się...
1: Tak jakbyś oglądał YouTube'a i stawał się współtwórcą filmów wideo, bo tworzysz playlisty.
0: Dokładnie tak. Dokładnie jeden do jeden powiedziałeś to, co chciałem powiedzieć.
1: No dobrze, to w takim razie ty uderzyłeś, ja też zrobię. Właściwie państwu pozostawię ocenę.
0: Prawy prosty i teraz mocny lewy sierpowy Juszkiewicza.
1: Zmroziło mnie trochę, jak przeczytałem ten artykuł w Komputer Świecie. Spotify nawiązał współpracę z polską firmą, to tworzenie audiobooków. I tak, drodzy państwo, chodzi o Eleven Labs, to firma, która się specjalizuje w generowaniu i klonowaniu głosu za pośrednictwem AI. Efektem tej umowy, jak pisze Komputer Świat, ma być zastosowanie narzędzia, które pozwoli na łatwiejsze tworzenie audiobooków. Nowe narzędzie, udostępnione autorom przez Spotify, bazuje na technologii generowania głosu oferowaną przez Eleven Labs. Wykorzystuje oczywiście sztuczną inteligencję, znacząco ułatwiając i przyspieszając tworzenie audiobooków. Już w czerwcu ruszy w formie beta, początkowo dostępna wyłącznie na zaproszenie, a także dla twórców publikujących tylko w języku angielskim, więc Remigiusz Mróz jeszcze będzie musiał chwilę poczekać. Natomiast prawda jest, do tego czasu napisze 6 nowych książek.
0: Po pierwsze, a po drugie, za chwilę AI będzie już tłumaczyło te książki na angielski od razu.
1: Wiesz co, przerażają mnie takie narzędzia, bo to przede wszystkim świadczy o tym, że Spotify nie rozumie troszkę swoich odbiorców. Dlatego, że było już parę podejść do tego, żeby sztuczne twory lektorskie czytały audiobooki i wiele firm, które mają, wydaje mi się, większe doświadczenie, jeśli chodzi o audiobooki na rynku niż Spotify.
0: Poległo na tym.
1: To znaczy,
0: zgadza się.
1: Możemy oczywiście mówić, że to jest kwestia czasu i już niedługo nie będzie można odróżnić żywego lektora czytającego książkę od lektora, który jest sterowany przez sztuczną inteligencję, ale ja chyba jestem w tej mniejszości, a mówię to jako lektor, który uważa, że tak szybko to nie nastąpi. Dlatego, że każdy lektor ma gdzieś w głowie swoje przeżycia, swoje doświadczenia życiowe.
0: Swój sposób interpretacji tego tekstu, który która wychodzi pomimo profesjonalizmu, który pozwala z dużą powtarzalnością i oczywiście niemal perfekcyjnie te teksty czytać, to prawda.
1: Więc ciekawy jestem, jak projekt się rozwinie.
0: Lektorka to jest, czy takie czytanie audiobooków, książek, no to też jest sztuka. Tam jednak musi być odrobinę voice actingu. Podejmuje się decyzję, czy czytamy teraz wypowiedź kobiety, czy mężczyzny, czy czytamy wypowiedź pozytywnego bohatera, czy negatywnego. To są decyzje, które są słyszalne w ustach dobrych lektorów i nie wiem, czy AI tak prędko da sobie radę z tym.
1: Czy powodzenia z klonowaniem głosu na przykład Filipa Kosiora i próbą wrzucenia w to Kinga.
0: Bo o nim myślałem, tak.
1: No, ja też.
0: Przeraża mnie to i najbardziej boli mnie to, że te wszystkie praktyki tak naprawdę godzą przede wszystkim w twórców i artystów, zarówno w muzyków, jak i w lektorów. I za chwilę nie będzie już takich wybitnych jednostek, właśnie jak wspomniany przez ciebie Filip Kosior, czy, żeby daleko nie szukać, siedzący obok mnie Juszkiewicz. No tobie nie wypada tego powiedzieć, ale ja mogę.
1: Ciekawy jestem, czy...
0: I słuchaj.

0: zabraknie takich ludzi i będziemy mieć te homogeniczne, wygenerowane przez AI głosy. I co dalej?
1: Wiesz, mam kilku swoich ulubionych lektorów. Czasem się uśmiecham, kiedy słucham. To jest taki uśmiech, broń Boże, nie pobłażania, tylko to jest taki moment, kiedy wchodzisz do domu i czujesz zapach domu.
0: Tak.
1: I tak mam na przykład z Rochem Siemianowskim, który na przykład pociera szczecinę i to słychać na twarzy, albo gdzieś tam coś lekko przekręci. Natomiast to jest coś, tak, czego AI nigdy nie podrobi, albo przynajmniej bardzo długo.
0: To prawda. I są tacy lektorzy, którzy są po prostu nie do zastąpienia. No tak jak mówię, Filip Kosior czy Krzysztof Gosztyła, żeby daleko nie szukać.
1: Także no powodzenia z próbą tego systemu.
0: Życzymy porażki serdecznie.
1: Pani Ania napisała, lubię czasem pogadać się z AI i zwrócić jej uwagę na coś albo opierniczyć. Wtedy mnie, powiedzmy, przeprasza i przyznaje rację, ale się zabawnie tłumaczy. No to prawda. Tylko, że oczywiście też mi się zdarza rzucać inwektywami, szczególnie kiedy pracuję nad czymś poważnym i ja próbuję mnie wyprowadzić na manowce, ale czy z tego coś wynika? Chyba nie.
0: I zanim zagramy, mam jeszcze jednego maila od pana Jerzego. Z tym zawieszonym robotem to przypomniało mi się, jak to Tytus trenował do olimpiady w Kogutkowie i przebijając podłogi wpadł do CMMPILISNC.
1: Przypomnijmy, to centralne magazyny miodu pitnego i smarowanego na chlebek.

0: Za 27 minut będzie godzina 14. To niedzielne, wczesne popołudnie z Radiem 357 i rzeczą technologiczną.
1: Tak jest, a ja mam grzyby.
0: Proszę bardzo, gdzie zebrałeś? Nosiłeś w koszyczku wiklinowym? Bo w worku nie wolno, to wiem.
1: W internecie zebrałem. Mhm. Grzyby halucynogenne mogą być skutecznym sposobem leczenia uzależnień.
0: Wiesz co, to trochę chyba niebezpieczna ścieżka.
1: Właśnie o co chodzi? Badania opublikowane niedawno w JAMA Network Open wskazują, że jednorazowe podanie psylocybiny, czyli właśnie tej substancji z grzybków, halucynków, w kontrolowanych warunkach terapeutycznych może znacząco zwiększać szanse na zerwanie z uzależnieniem. Uczestników badania podzielono na dwie grupy. Jedna otrzymała pojedynczą dawkę psylocybiny, a druga placebo w postaci leku przeciwhistaminowego. I różnice okazały się wyraźne. Osoby, które przyjęły psylocybinę, częściej powstrzymywały się od używania, tu mówimy o uzależnieniu od kokainy, w porównaniu z grupą kontrolną. I co istotne, wszyscy uczestnicy byli jednocześnie objęci takim samym wsparciem psychoterapeutycznym, co podkreśla, że nie chodzi o cudowną substancję, ale raczej o element szerszego procesu terapeutycznego. I wynika z tych badań, że ta psylocybina nie działa przez zastąpienie substancji, od której pacjent jest uzależniony, ani też przez bezpośrednie oddziaływanie na te same receptory, tylko jej działanie polega raczej na zwiększeniu neuroplastyczności mózgu, czyli tak zwanej elastyczności psychologicznej, i pomaga po prostu rozbić te utrwalone schematy myślenia i te zachowania, które są fundamentem uzależnienia. I to podejście wpisuje się w coraz popularniejszy obecnie model leczenia, w którym kluczowe jest nie tylko właśnie to ograniczenie objawów, ale też po prostu faktyczna zmiana sposobu funkcjonowania pacjenta.
0: Wiesz co, ja się żachnąłem, bo znana jest historia doktora Zygmunta Freuda,
1: tak, który
0: kokainą próbował leczyć swojego przyjaciela z alkoholizmu. No i okazało się, że wpędził go
1: w drugie uzależnienie,
0: a potem jedno zaczęło napędzać drugie i jego przyjaciel skończył w przytułku dla obłąkanych. Mm-hmm. W tamtych czasach te instytucje były straszliwe. No ale kto wie. Zastanawiam się, jak z grzybków przejść do Sony PlayStation, ale chyba wiem, jak to zrobić.
1: Mario i grzybki to Nintendo.
0: Można. Aczkolwiek moja ścieżka myślenia, jestem starszy pewnie dlatego, była nieco dłuższa. Otóż nie wiem, czy grałeś w Fallouta 4.
1: No grałem.
0: Ja na konsoli grałem w Fallouta 4 i tam można zbierać również takie świecące grzybki.
1: Można, to prawda.
0: Teraz zbieranie tych grzybków będzie niestety, drodzy państwo, droższe. PlayStation Plus, mówię o abonamencie, który będzie obowiązywał już, właściwie obowiązuje chyba już teraz. To jest abonament, dzięki któremu można na przykład grać online, albo mieć nowe gry, albo mieć gry tańsze. Będzie droższy i spójrzmy, o ile podnieśli ceny Japończycy, także w Polsce oczywiście, więc nas to dotyczy. Essential 41 zł, poprzednio 37, albo kwartalnie 110, poprzednio 100. Ekstra 65 zł miesięcznie lub 180 kwartalnie, poprzednio 165 i premium 77 zł miesięcznie, czyli o 7 zł podwyżka lub 220 kwartalnie, poprzednio 20. No, podnieśli, no.
1: Podnieśli mocno.
0: Pozwolisz, że dodam, warto zauważyć, bo pisze o tym Komputer Świat, że nowe ceny obowiązują tylko w przypadku, gdy decydujemy się na zakup nowego abonamentu i obecnie nie korzystamy z subskrypcji. Jeśli opłacacie państwo PlayStation Plus od jakiegoś czasu, to obowiązuje jeszcze starszy cennik. No pytanie, jak długo?
1: A ja zrezygnowałem z tej subskrypcji.
0: A ja płacę na rok, bo w końcu wychodzi to najtaniej.
1: Ale ja też płaciłem na rok, natomiast no i mam ją do lutego 2027, nadal wykupioną, natomiast już zrezygnowałem z udziału w tej subskrypcji i ona działa, dopóki jest opłacony abonament, nie przedłuży się automatycznie w przyszłym roku.
0: A czemu nie chcesz przedłużyć?
1: Bo właściwie nie mam w co grać na tym playu i prawie nie gram.
0: Aha.
1: Wiesz, przeszedłem wszystkie ekskluzywne tytuły. Ja jednak jestem graczem pecetowym przede wszystkim. Ekskluzywy na playa i po to właściwie trzymam te konsole. Wyjdzie coś takiego, co będę chciał przejść, to przejdę. Zostało mi właściwie tylko Ghost of Yotei i tak niedostępny w tym abonamencie, muszę je po prostu kupić. Mm-hmm. I tyle. Nie czuję potrzeby płacenia za ten abonament i to zresztą jest problem tej konsoli od samego początku. Bardzo wiele osób powtarza w kółko, że nie ma w co grać na Playu 5, jeśli mają też inne platformy do grania i ja się pod tym podpisuję obiema ręcyma.
0: Pan Grzegorz pyta, szanowni redaktorzy, gdzie mogę obejrzeć Arabelle, toż to hit hitów? Oglądałem po czesku z YouTube'a, jeśli dobrze pamiętam. Bo to trzeba oglądać w oryginale.
1: To prawda, w międzyczasie...
0: Znaczy, to jest straszne, ty jesteś z pokolenia, które nie wie, kim był Rumburak.
1: Tak. Mhm. Mhm. W międzyczasie napisała do nas pani Joanna. Mhm. Dzień dobry. Jak nazywa się to narzędzie do sprawdzania emocji dzieci i jak tam dotrzeć? Pani Asiu, wpisujemy w internet M, czyli MM, EM, jak Elżbieta Mateusz, Ocean, jak ocean. I znajdziemy
0: polski Emotion.
1: Projekt. Tak, Emotion po prostu. I znajdziemy informacje na temat tego projektu na stronach Uniwersytetu Śląskiego. A ja jeszcze postaram się wyszperać tego linka i też wkleję go w komentarzu do posta na socjalach Radia 357, żeby łatwiej było do tego dotrzeć.
0: Jeżeli ktoś z Państwa chciałby odwiedzić na przykład Japonię i przekonać się, jak wygląda kraj, w którym powstała gra Mario, chociaż nie trzeba w tym celu jechać do Japonii, wystarczy odwiedzić projekt, który myśmy realizowali z Robertem, ogólnie dostępny, czyli Pikselowe Marzenia, seria podcastów o historii gier komputerowych i tam również mogą Państwo poznać, myślę, że zawiłą i niezwykle ciekawą historię powstawania Mario, a także innych kultowych gier. Natomiast gdyby ktoś się uparł i stwierdził, że chce się kopnąć do Japonii, tylko nie ma za dużo czasu, no to powstaje hipersoniczny samolot, pisze o tym Geekweek. I chodzi o hipersoniczny samolot typu ramjet. Nie wiem, czy wiesz, jak działają ramjety?
1: Ramjet kojarzy mi się z czymś zupełnie innym, tylko to pisze się przez E i to jest specjalna warstwa na filmie, żeby zmniejszyć zjawisko tak zwanej halacji. No ale to już bardzo filmowy żargon.
0: Silnik hipersoniczny pracuje tak, że jest w stanie osiągać czy rozpędzić samolot, właściwie to już jest chyba rakieta, do prędkości rzędu Mach 5, czyli to jest około, bo to zależy od wysokości ciśnienia, prędkości dźwięku. Przypomnijmy, Concorde osiągał maksymalnie około 2 machów. Tam nie ma ruchomych sprężarek, nie ma turbin, natomiast taki samolot, żeby zadziałał ten silnik, trzeba do pewnej prędkości rozpędzić. No i właśnie nad tym pracują Japończycy z Japońskiej Agencji Kosmicznej. Wykonali model, symulowali lot na wysokości około 25 kilometrów. Wiesz, co się okazało największym wyzwaniem? Zresztą twórcy Concorda też się z nim zmagali.
1: No, co takiego?
0: Temperatura. Przy prędkościach hipersonicznych powietrze wokół kadłuba samolotu mocno się nagrzewa i powierzchnia samolotu może się nagrzać do nawet 1000 stopni Celsjusza. No i to oznacza, że wchodzimy już w bardzo ekstremalne warunki. I pomysł jest świetny. Pewnie by się nam przydał taki środek transportu, bo rzeczywiście z Japonii do Stanów Zjednoczonych leciałbyś 2 godziny.
1: To prawda. To byłoby super.
0: Czyli z Polski by to wyglądało tak, żebyś leciał do LA około 14 godzin, a potem w ciągu 2 godzin byś doleciał do Japonii.
1: No dalej by się opłacało.
0: Takim zwykłym samolotem byś leciał oczywiście do Stanów.
1: A ile takim niezwykłym?
0: No niezwykłym właśnie około 3-2, nie mniej myślę. Concorde leciał 2,45, jeśli się nie mylę.
1: Niesamowite to jest.
0: Jednakże, no właśnie tutaj jest pewien problem. Concordy po katastrofie w Paryżu przestały latać.
1: Tak, pamiętam to.
0: To był projekt od samego początku nieopłacalny do samego końca. Podobnie było z radzieckim Tupolewem Tu-144, który nawet w radzieckiej gospodarce rynkowej, gdzie dotowano bardzo wiele rzeczy, okazał się tak koszmarnie drogi, że z niego zrezygnowano. I właśnie o to mi chodzi. Czy jest rynek na przeloty i czy cena biletu usprawiedliwiałaby skrócenie podróży, no nawet o 75%?
1: No myślę, znaczy zależy od
0: tej ceny. W dobie internetu, w dobie zdalnych konferencji. O to mi chodzi.
1: No tak.
0: Bo kiedy powstawał Concorde, jeżeli chciałeś odbyć spotkanie biznesowe, to musiałeś się na nie raczej stawić. Były oczywiście telekonferencje, ale ważne rzeczy załatwiało się osobiście.
1: To prawda, to prawda.
0: No więc pytanie, czy będzie rynek na taki samolot?
1: No... Myślę, że...
0: Teraz pokażę, wiem, Robert.
1: No właśnie, nie chciałem już tego mówić. Znalazłem adres tego projektu emocean.us, czyli Uniwersytet
0: United
1: Śląski.
0: States.
1: Tak, uniwersytetśląski.edu.pl. Powtórzę, emocean.us.edu.pl.

0: To jest...
1: Świetnie. To jest rzecz technologiczna.
0: Mówią w jednym momencie, patrząc na siebie.
1: Tak. No, jak to było sąsiedzi, tak? Mhm. Pat i Matt. Jak sobie radzisz z rozpoznawaniem dzisiaj fake newsów?
0: Myślę, że całkiem nieźle. Myślę, że całkiem nieźle. Staram się sprawdzać. Jeżeli wiadomość jest jakaś ważna, sprawdzam ją w kilku źródłach, tak?
1: Bardzo dobrze. No właśnie na ten temat znalazłem w Geekweeku artykuł. I trochę musimy zrobić takiej inżynierii w dzisiejszych czasach, żeby sprawdzić, czy materiał, na który patrzymy, faktycznie jest prawdziwy. No więc tutaj krytyczne myślenie to jest zawsze, jest i powinno być naszym podstawowym narzędziem. Natomiast oprócz tego możemy jeszcze, i tutaj taka garść porad po prostu dla Państwa, Google Lens, czyli wyszukiwanie obrazem.
0: Tak.
1: I sprawdzamy wcześniejsze wystąpienia tego zdjęcia, które na przykład pojawiło się w artykule, czy które przedstawia jakąś treść, którą chcemy zweryfikować. Również analiza metadanych, która pozwala sprawdzić pochodzenie tego pliku. No i przy materiałach wideo i deepfake'ach już jest trudniej, ale jest taka wtyczka, która nazywa się InVid. Ona rozkłada film na klatki, analizuje metadane i pomaga znaleźć oryginalne źródło nagrania.
0: To dobra.
1: I to jest taki trochę szwajcarski scyzoryk fact-checkerów. Fajne określenie i fajne narzędzie przy okazji. No i pojawiły się też wyspecjalizowane systemy wykrywające fałszywe treści. Przykładami mogą być Reality Defender, Sensity AI, Intel Fake Catcher, który analizuje mikrozmiany przepływu krwi na twarzy na filmie, żeby sprawdzić, czy to jest naprawdę człowiek. To już jest niesamowite. No i Microsoft Video Authenticator, który bada manipulacje na poziomie pikseli. Są też oczywiście automatyczne platformy oceniające wiarygodność treści, więc tych narzędzi jest bardzo dużo. Dla mnie jakby ten clue tego artykułu i taka najważniejsza rzecz, którą warto z niego wynieść, to żeby... przeglądać internet sobie można, ale jak decydujemy się coś udostępnić, popchnąć dalej gdzieś... do swoich znajomych, do swoich bliskich, to upewnijmy się, że to, co chcemy przesłać, to jest faktycznie rzetelna wiadomość.
0: To samo dotyczy przeróżnych reklam, które wyświetlają się w serwisach społecznościowych.
1: Oj, to prawda. To jest plaga prawdziwa.
0: I mój ukochany twórca tropiący różnych skamerów, czyli Pleasant Green, ostatnio opublikował właśnie, pojawiła się seria reklam takich kulek do kąpieli, że wrzucasz i z tego powstaje niemal, znasz to doświadczenie z pastą do zębów dla słonia, taka wielka, kolorowa piana. Mark Robert.
1: Nie, ja używam tej dla ludzi, Jarku.
0: No w każdym razie wrzucasz taką kulkę i jest cała masa dzieci, które są zachwycone, z tego jeszcze wypada zabawka większa niż ta kulka. No zamówił coś takiego, oczywiście firma jest z Chin, no i w środku jest malutki gumowy dinozaur, a kulka się rozpuszcza tak, jak się rozpuszcza zwykła kulka do kąpieli. Mhm. Więc patrzmy na to zawsze z dystansem. Piszą Państwo do nas...
1: Wybacz, ale ja zostałem na obrazku Juszkiewicza, który rano poleruje swoje ciosy przed wyjściem z domu.
0: Pan Leszek do nas napisał. Moimi standardowymi odzywkami do copilotów i czatów GPT to zacznij się uczyć dobrze, że ja przynajmniej jestem człowiekiem. Reakcje bezcenne.
1: To ładne.
0: No tak, to rzeczywiście tak. Pani Ania jeszcze dopisała. Panowie o Ameryce, Japonii, tam są odległości ok, ale ja nie mogę się doczekać, żeby w Polsce 350 km pokonać na przykład w 2 godziny, a nie 4-5. Na przykład z Gliwic do Warszawy. Pani Aniu, ja bym nie narzekał. Całkiem niedawno jechałem do Gdańska. Tę trasę da się pokonać w parę godzin, a nie kilkanaście.
1: To prawda.
0: Tak jak jeszcze kiedyś. Pan Daniel przypomniał, no właśnie, pan Daniel przypomniał Rumburaka. To był czarodziej drugiej kategorii, drogi Robercie. Zobacz Arabelę.
1: Dobrze,
0: ale
1: zobaczę.
0: Po czesku.
1: Zobaczę po czesku. W międzyczasie napisał też do nas...
0: Przy okazji się dowiedziałem, jak jest karp po czesku.
1: Jak jest karp po czesku?
0: Kapr.
1: Kapr. Mhm. Bardzo ładnie. Pan Piotr do nas napisał... określił się jako człowieka z branży webowej i napisał z krytyką, ale bardzo konstruktywną, więc ja pozwolę sobie tego maila przeczytać.
0: Proszę.
1: Dzień dobry, panowie. Jako człowiek z branży webowej, ilekroć słyszę takie potworki, jak ta nazwa projektu z emocjami Uniwersytetu Śląskiego, to bolą mnie zęby. Wystarczyłoby za grosze wykupić domenę dedykowaną takiemu projektowi, prosta do zapamiętania, bez konieczności literowania i powtarzania 5 razy. Taka uwaga, może uda wam się przy okazji wywiadu wywiadów, edukować też w tej kwestii ludzi z Politechnik. Zgadzam się, bo projekt jest super jako idea i on działa i polecam, zachęcam do korzystania z niego. Natomiast sam spędziłem z dobre 2 minuty, żeby znaleźć faktyczny jego adres. Pozycjonowanie leży totalnie, wyskakują zupełnie inne rzeczy w internecie, jak się tego projektu
0: nazwa
1: szuka.
0: Nazwa projektu jest ważna.
1: Tak. I sam adres też jest gdzieś zagrzebany głęboko na serwerach Uniwersytetu Śląskiego. No nie tędy droga, żeby trafić do człowieka dzisiaj. A najlepiej jeszcze byłoby zrobić z tego po prostu prostą aplikację na telefon, która będzie działała bez wchodzenia na strony.
0: Jak powiedziałeś panu Piotrowi dzień dobry, to przypomniało mi się, ostatnio robię taki numer bardzo wielu znajomym, którzy do mnie dzwonią.
1: Tylko na zakończenie, bardzo dziękujemy za tego maila, panie Piotrze, ja się w 100% zgadzam, bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Więc jak dzwoni komórka, to często mówię, dzień dobry! I jest cisza po drugiej stronie, bo też rozmówcy nie wiedzą, czy nie mają
1: do czynienia z botem
0: właśnie.
1: Jeśli chcesz rozmawiać z biurem obsługi klienta, wciśnij jeden.
0: Tego nie uzgadnialiśmy, tak. Drodzy Państwo. Dobrze, przejdźmy jeszcze do newsów naukowych, bo mamy chwileczkę. Robot Neuralink. Pamiętasz, kibicujemy
1: oczywiście
0: właściwie projektowi Ilona Muska Neuralink od samego początku.
1: To jest chyba jedyny jego projekt, który mu kibicuje. No nie, kosmos też jest spoko.
0: Neuralink ogłosił 7 maja wprowadzenie robota chirurgicznego nowej generacji, który znacząco rozszerza możliwości implantacji interfejsów mózg-komputer. Głównym problemem w dotychczasowych procedurach neurochirurgicznych nie był brak zręczności lekarzy, ale mikroskopijne przesunięcia tkanki mózgowej wywołane biciem serca i oddychaniem. No mózg w kategorii
1: mózg
0: mikro... No tak, ale on też się porusza. Robot radzi sobie z tym wyzwaniem dzięki zestawowi, uważaj, 8 kamer koherencyjnej tomografii optycznej, czyli OCT. Jeśli dobrze kojarzę, to jest dokładnie to, czym się bada dno oka w przypadku jaskry, które mapują mózg w 3 wymiarach i stale aktualizują współrzędne w czasie rzeczywistym.
1: Czyli taki trochę gimbal dla skalpela do operacji neurologicznej.
0: Tak, a maszyna na dodatek wprowadza elastyczne nici bezpośrednio przez oponę twardą, co drastycznie skraca czas operacji. Oczywiście minimalizuje ryzyko infekcji i uwaga, pozwala na powrót pacjentom do zdrowia w ciągu kilku tygodni. Słuchaj, no mam jeszcze super młodego technika.
1: Proszę bardzo. Co, odgrażałeś się przed audycją, że będzie
0: dobre. Będzie coś dla ciebie.
1: Tak.
0: To, co państwo robią najbardziej, radziecka technika.
1: To prawda.
0: Październik 1963 roku, młody technik, mieszanka naukowo-techniczna, ruchomy stopień zamiast windy. Profesor Andrzej Kołczyn z Leningradu wynalazł ruchomy stopień, proste urządzenie, które może zastąpić windę w domach pozbawionych tego udogodnienia. Ruchomy stopień jest stalowym prostokątem poruszanym przez mechanizm nośny umieszczony w poręczy. Wyobrażacie to sobie państwo?
1: Oczywiście.
0: Stopień przylega pionowo do poręczy, ale za naciśnięciem guzika zajmuje pozycję poziomą, jak siedzenia w korytarzach w pasażerskich wagonach pociągów dalekobieżnych. I po chwili rusza w górę, dowozi pasażera tylko na pół piętro, lecz każdy następny odcinek schodów ma także ruchomy stopień. Podróż na 6. piętro trwa 3 minuty i 40 sekund wobec 2 minut i 40 sekund dla zwykłej windy. Jednakże zainstalowanie kompletu ruchomych stopni jest 2 razy tańsze od wyposażenia domu w windę. Uwaga! Nie mówimy o rozwiązaniu dla osób niepełnosprawnych.
1: Tak.
0: To miało zastąpić windę. Poza tym ruchome stopnie są znacznie bezpieczniejsze i wygodniejsze w eksploatacji. Na jednym stopniu mogą zabrać się 2 osoby albo 1 osoba z wózkiem dziecięcym.
1: Wyobrażam sobie
0: teraz... Co może pójść nie tak?
1: No, przewożenie szafy gdańskiej, 3-drzwiowej. I biegniesz na tych, biegniesz obok tego stopnia i trzymasz tą szafę, żeby nie zleciała.
0: Rower.
1: Tak.
0: Osoby z niepełnosprawnościami. To jest dla nich większe, jeszcze większe utrudnienie.
1: Ale nie, no skoro jedna osoba z wózkiem się zmieści, to chyba wózek inwalidzki też by się zmieścił.
0: No powiem ci, że
1: znaczy, bo to rozwiązanie,
0: jestem bardzo sceptyczny.
1: Ja też jestem bardzo sceptyczny. To rozwiązanie faktycznie dzisiaj działa dla osób niepełnosprawnych.
0: Nie przeraża ta prędkość, jeżeli to było tylko troszkę wolniejsze od windy. Wiesz, jak działają takie platformy dla osób niepełnosprawnych.
1: Wiem.
0: Więc wyobraź sobie, że to działa 10 razy szybciej.
1: No tak. I jeszcze jest ostre jak gilotyna, więc jeśli ktoś idzie w tym czasie po schodach, to ta winda Łamie mu nogi na przykład.
0: Drodzy Państwo, dziękujemy. To była Rzecz Technologiczna tak w Radiu 357. Słyszymy się oczywiście za tydzień.
1: Ja tylko dodam, że z Warszawy audycję zrealizowała Julia Nowaczyńska, a z Katowic poprowadzili dla Państwa Jarosław Juszkiewicz
0: i Robert Zembrzycki. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. Niewidzialne światy.
1: To jest audycja Niewidzialne światy w Radiu 357, a na początek żydowsko-arabski kolektyw muzyczny hip-hopowy System Ali, śpiewający o pokoju.